Klasyczny czteroczęściowy układ szóstej symfonii Jana Sibeliusa, mimo że bez znaków przykluczowych, to jednak utrzymanej w tonacji demol, czy raczej w skali doryckiej. Grała orkiestra Radia Norweskiego, dyrygowała Kristina Poska. Ascetyczną, klasyczną szóstą symfonię Sibelius porównywał czasami do zapachu pierwszego śniegu. Kolejna symfonia, siódma, mimo że powstawała w tym samym czasie co szósta, porównywana być powinna raczej nie do zimnego śniegu, a do gorących dionizyjskich tańców. Przepełniona radością życia, ubrana w eksperymentalną, jednoczęściową formę, właśnie owa siódma symfonia pozostaje jednym z ostatnich wielkich dzieł symfonicznych Sibeliusa, mimo że kompozytor żył po jej napisaniu jeszcze 33 lata. Może powiedział w niej większość, co miał do powiedzenia w kwestii symfoniki? Kto wie. Przed nami siódma symfonia ponownie z Radia Norweskiego.

Orkiestra Radia Norweskiego i estońska kapelmistrzyni Kristina Poska wykonali siódmą symfonię Jana Sibeliusa. To nagranie sprzed 2 lat, zarejestrowane w Oslo. Słuchają Państwo Dwójki, muzycznej nocy Euroradia. Nie opuszczamy w niej Norwegii, tym razem również norweski kompozytor Edvard Grieg i jego 4 utwory na fortepian to młodzieńcze opus 1.

Christian Ile Handland wykonał opus pierwsze Edwarda Grieg'a, który kompozytor prezentował na koncercie absolwentów, kończąc konserwatorium muzyczne. Ostatnim w tej godzinie koncertem z Norwegii będzie nagranie z Oslo z 2010 roku. Wówczas w tamtejszym kościele Świętej Trójcy wystąpiła Akademia Bizantina, którą prowadził Stefano Montanari. Słynny zespół wykonał koncert podwójny na obój, skrzypce i smyczki, c-moll, Jana Sebastiana Bacha.

Stefano Montanari wykonał partię skrzypiec w koncercie podwójnym c-moll Jana Sebastiana Bacha. To w katalogu kompozytora pozycja 1060. Na koniec tej części muzycznej nocy Euroradia wracamy do muzyki doby romantyzmu. Klasyczne nagranie koncertu F-moll Fryderyka Chopina, Rafał Blechacz i Royal Concert Chebał Orchestra pod dyrekcją Jerzego Semkowa. To rejestracja z Amsterdamu z 2009 roku.

Młodzieńczy koncert F-moll Fryderyka Chopina z tą romantyczną drugą częścią Larghetto, napisaną pod wpływem uczuć do Konstancji Gładkowskiej, pierwszej miłości Fryderyka Chopina, choć potem, gdy obiektem westchnień kompozytora stała się Delfina Potocka, to właśnie jej dedykowany został koncert F-moll.

Słuchają Państwo Dwójki. Czas na drugą część muzycznej nocy Euroradia. Rozpoczniemy ją w Liechtensteinie, później udamy się do Czech, by zakończyć francuskim barokiem. Pierwszym jednak będzie kompozytor Józef Rheinberger, liechtensteiński twórca, którego kojarzymy głównie z dziełami religijnymi. My jednak usłyszymy dziś jego sonatę waltorniową. Późne dzieło o numerze 178. Słychać w nim mistrzów Rheinbergera i Mendelssohna, i Brahmsa, i Bacha. Gra Martin van der Merwe, towarzyszy mu przy fortepianie Huib Christensen.

Con motto, quasi adagio, con fuoco, trzy części sonaty waltorniowej S-dur Józefa Reinbergera. Przechodzimy teraz do nagrań prawie równolatka tego lichtensteńskiego kompozytora. W końcu Antonin Dworzak był 2 lata młodszy i zmarł 3 lata po Józefie Reinbergerze. Przeniesiemy się do Pragi, do sali imienia Dworzaka, gdzie w 2003 roku wystąpiła BBC Scottish Symphony Orchestra i wykonała m.in. Złoty Kołowrotek, baśniowy, pełen zwrotów akcji poemat, oczywiście Antonina Dworzaka. Całość prowadził Ian Wolkow.

Izraelski dyrygent Ian Wolkow prowadził BBC Scottish Symphony Orchestra w muzyce Antonina Dworzaka w jego poemacie symfonicznym Złoty Kołowrotek. W muzycznej nocy Euroradia pożegnamy się dziś barokiem, a nawet perłą barokowej muzyki. Bogactwo symboliki tekstu i niezwykle przejmujące piękno katolickiej liturgii Wielkiego Tygodnia odzwierciedlone w Luson de Ténèbres François Couperena. Śpiewa Bodil Arnesen, norweska sopranistka.

Bodil Arnesen, sopran i przy klawesynie Aaron Carpenet w muzyce François Couperena. Tak zakończyliśmy muzyczną noc Euroradia. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.

Michał Dębski, dzień dobry. Dziś program naszego spotkania wypełni muzyka kompozytorów żydowskiego pochodzenia. Audycję rozpoczną cztery nowelety, opus 14 Ignacego Friedmana, a właściwie Salomona Izaka Freudmana. Urodził się w 1882 roku na krakowskim Podgórzu. Był przede wszystkim pianistą. Słynął z interpretacji muzyki Chopina, ale także niemieckich romantyków, na przykład Johannesa Brahmsa czy Roberta Schumana. Nowelety napisał mniej więcej w 1905 roku, na początku swojej kariery, krótko po pierwszym publicznym koncercie. Posłuchajmy ich w interpretacji Anny Parkity.

Quasi andante, andante pastorale, moderato maestoso i allegro con fuoco. Takie określenia temp towarzyszą czterem noweletom opus 14 Ignacego Friedmana. Słuchaliśmy ich w wykonaniu pianistki Anny Parkity. Teraz chciałbym podzielić się z Państwem nagraniem, którym jestem naprawdę zauroczony. Być może chodzi o samą kompozycję, bo bardzo cenię jej autora, Mieczysława Weinberga, ale tu chyba chodzi o coś więcej. O kameralne brzmienie, intymne i także może o ten pogłos synagogi w Tykocinie, bo właśnie tam skrzypaczka Maria Sławek razem z Lutosławski Quartet i kontrabasistą Tomaszem Januchtą nagrali Concertino opus 42 Mieczysława Weinberga. Słuchanie ich wykonania to czysta przyjemność, dlatego nie przedłużając, Allegretto cantabile z przepięknym tematem, potem przejmująca momentami barokowa kadenca lento adagio i finałowe allegro moderato poco rubato.

Maria Sławek, skrzypce, Lutosławski Quartet i Tomasz Januchta na kontrabasie. Usłyszeliśmy ich bardzo osobistą interpretację koncertina op. 42 Mieczysława Weinberga. To piękne nagranie powstało w synagodze w Tykocinie w 2023 roku. W Fantazji Polskiej pozostajemy dziś przy utworach kompozytorów i muzyków żydowskiego pochodzenia. Nasze spotkanie rozpoczęły nowelety Ignacego Friedmana. Teraz zaproponuję Państwu utwór innego wielkiego pianisty, ucznia Karola Mikulego, a później samego Franza Liszta, Morica lub Maurycego Rosenthala. Urodził się w 1862 roku we Lwowie. Zanim jego pianistyczna kariera nabrała tempa i zaczął koncertować na całym świecie, poświęcił czas filozofii. Studiował ją w Wiedniu i właśnie pamiątką z tamtego okresu, z pobytu w tym mieście, jest karnawał wiedeński. Parafraza na temat walców Johanna Strausa syna. Z pewnością słyszał ich dużo, będąc tam studentem. Posłuchajmy jej w interpretacji Janiny Fialkowskiej. Karnawał wiedeński Maurycego Rosenthala.

Karnawał wiedeński Maurycego Rosenthala. Tej parafrazy na temat walców Johanna Strausa syna słuchaliśmy w interpretacji Janiny Fialkowskiej. Skoro zmierzamy powoli ku żywszym tempom i pojawił się też wątek wiedeński, to na pobudkę, na koniec naszego spotkania posłuchamy Polonaise Symphonique op. 52 Karola Rathausa. To nie jest oczywista adaptacja tego polskiego tańca narodowego. Rathaus bawi się tu nastrojami, pojawi się zarówno mrok, jak i sielanka. Oczywiście nie zabraknie też podniosłych momentów. Sinfonię w Warszawie prowadzi Andres Mustonen.

Polonaise symphonique, opus 52, kompozycja z 1943 roku, którą Karol Rathaus napisał już po wyemigrowaniu do Stanów Zjednoczonych. Grała Sinfonia Varsovia, dyrygował Andres Mustonen. Nasze spotkanie w Fantazji Polskiej dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Życzymy dobrego dnia. Michał Dębski i Adam Hrynkiewicz.

0: Słowo na dzień.
1: Wielu z nas znajduje się w sytuacji synów Zebedeusza i marzy o miejscu po lewej lub po prawej stronie Mesjasza. Czy jest w takiej postawie jakaś niestosowność? Bo cóż w tym niepokojącego, że pragną władzy, uznania i prestiżu? I rzeczywiście, Jezus wcale nie zganił ich zachowania. Skierowaną ku sobie prośbę potraktował poważnie, rozumiejąc, że skoro nie znają oni jeszcze ostatecznego celu jego misji, ze spokojem mogli stwierdzić, że z Bożego kielicha są w stanie pić. Kielich to słowo spotykane w pismach rabinackich, oznaczające ludzki los, osobistą

0: drogę człowieka, to, co komu przeznacza Bóg. Dlatego Jezus wyjaśnia uczniom, że celem Jego misji jest odkupieńcza męka. W tej ofierze naturalnie będą oni uczestniczyć. Żeby jednak przyjąć to zapewnienie, uczniowie Jezusa musieli przejść trudną drogę. Słyszą więc, że życie społeczne wymagać będzie z ich strony niezwykłej roztropności i równocześnie uniżenia. Powinni więc zdobyć się na działania mające charakter służebny i to w formie, jaką zaproponuje sam Jezus. Powinni też starać się uchwycić sens ofiary za, co wydawało się im właściwie nie do przyjęcia. Bo co to właściwie znaczy oddać życie za całą ludzkość, cierpieć zastępczo, aby wybawić świat od grzechu i ewentualnej kary? Toteż Piotr niebawem powie, to nie jest możliwe, ty nie możesz umrzeć. Tymczasem Jezus wykazuje stanowczość i konsekwencję. Przypomina, że zależy mu na tym, aby jego uczniowie, więc i my dzisiaj, widzieli uzdrawiającą siłę w tym, co pokorne, wrażliwe na potrzeby innych ludzi. Tym bardziej, że wszystkich ich i całej ludzkości duchowe cierpienia, trudy, najróżniejsze choroby znoszone dla Chrystusa zostaną włączone w zbawcze owoce Jego odkupieńczej męki. A męka zakończy się zwycięstwem nad śmiercią. Wiem, że nie jest łatwo przyjąć tego rodzaju rzeczywistość, ale równocześnie jestem przekonany, że potrafimy zdobyć się na współcierpiącą obecność z Jezusem. Możemy swoje cierpienia wewnętrzne zharmonizować z Jego cierpieniem. Wówczas nasze duchowe ogołocenie nabiera znaczenia, zostaje wszakże opromienione światłem Bożej łaski. Tak więc Chrystus odnajduje swój obraz w tych, którzy odważają się na życie służebne, na egzystencję przenikniętą poświęceniem dla innych. Nie chodzi tu zresztą o jakieś heroiczne poświęcenia, choć nie należy ich wykluczać. Chodzi raczej moim zdaniem o zwykłą troskę, jakiej wymaga od nas rzeczywistość, przypominająca las rąk oczekujących wsparcia. Nie możemy, co zrozumiałe, uratować wszystkich. Niemniej jednak, bez nastawienia na człowiecze dobro, trudno nam będzie spotykać się z Chrystusem. Taki w pewnej wymowie niewolniczy sposób działania bywa niebywale trudnym. Lecz nie porzucajmy tego wysiłku, skoro Jezus przeszedł przez życie służąc i dał samego siebie jako okup za wielu.
1: Mówił ksiądz profesor Jan Sochoń.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy, wybiła szósta. Witamy Państwa tym słonecznym, majowym świtem. Magdalena Wojtulanis za konsoletą, Katarzyna Fitzwilliamson, nasza wydawczyni, Tomasz Szachowski, który przygotował muzykę, i przed mikrofonem Marcin Pesta. Mówimy dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: A dziś jest środa, 27 maja, 147 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt na horyzoncie od 34 minut zajdzie o 20:41, a tym samym dzień będzie trwał już 16 godzin i 15 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Augustyn, Fryderyk, Fryderyka, Jan, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Małgorzata oraz Oliver. Do tych życzeń my się oczywiście też dołączamy. Ze świąt nietypowych dziś w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego.

0: to osób dbających o codzienne funkcjonowanie naszych miast i gmin. To także Międzynarodowy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego, przypominający o pracy specjalistów, bez których trudno wyobrazić sobie współczesną medycynę. Dziś także Światowy Dzień Wydry, jednej z najbardziej urokliwych mieszkanek naszych rzek i jezior.
1: Pogoda.
0: W dzień na północnym zachodzie, a po południu także na zachodzie kraju sporo słońca i bez opadów. W pozostałych regionach więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 stopni na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, porwisty, północno-zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę.

0: Na dobry początek dnia coś pełnego energii i słowiańskiego temperamentu. Kompozycja Antonina Dworzaka, ósmy taniec słowiański G-moll w wykonaniu Czeskiej Orkiestry Filharmonicznej pod batutą Jiřího Belohlávka. Jest 6:07.
1: Poranek dwójki.
0: Ponad 200 filmów, twórcy z całego świata, kino dokumentalne, animacje i krótkie metraże, a do tego spotkania z reżyserami, debaty i nocne rozmowy o kinie. Już w najbliższą niedzielę, 31 maja, rozpocznie się 66. Krakowski Festiwal Filmowy, najstarszy w Polsce festiwal poświęcony dokumentowi, animacji i krótkiemu metrażowi. O tegorocznym programie, filmowych odkryciach i najważniejszych wydarzeniach porozmawiamy w poranku po 8:30 z dyrektorką festiwalu Barbarą Orlicz-Szczypułą. Światowej sławy śpiewak Piotr Beczała opowie o swoim dzisiejszym występie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, do którego to teatru powraca po 5 latach nieobecności. Będzie też relacja ze spotkania z rumuńską poetką Anną Blandianą, która dziś odbierze Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Zajrzymy też na plac budowy w Poznaniu, gdzie wczoraj uroczyście wmurowano kamień węgielny pod nową siedzibę tamtejszego teatru muzycznego. Nowa siedziba to i nowe możliwości.
2: Też będzie łatwiej otrzymać licencję na niektóre tytuły, bo czasem to jest limitowane liczbą miejsc na widowni.
0: Porozmawiamy również z kostiumografką Anną Akser-Fijałkowską, między innymi o premierze albumu poświęconego kostiumom do spektaklu Rękopis znaleziony w Saragoście. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji aktora i reżysera Wojciecha Malajkata, a także felietonu językowego Słowo się rzekło dr Agaty Honci.
3: Nasz krasnoludek Ciemek ma też kolegę Omacka.
0: O jakich kolegów chodzi, wszystko się wyjaśni tuż przed 7:00. No i jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje, kalendarium, wiersz na dzień dobry, przegląd prasy w wydaniu Jerzego Kisielewskiego oraz nasza płyta tygodnia. Tym razem do zdobycia są u nas koncerty na waltornie Wolfganga Amadeusza Mozarta.

0: Muzyka baroku w nieco mniej oczywistym brzmieniu. Allegro z sonaty G-dur Domenica Scarlattiego, tym razem w interpretacji gitarzysty Michała Nodzia i oboisty Arkadiusza Krupy. Środowy poranek, prawie kwadrans po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Trzy lata temu żaglowiec Dar Pomorza został przekształcony w statek muzeum. 22 lata temu w Bydgoszczy zmarł Ryszard Baer, reżyser, scenarzysta, twórca filmów Droga, Cudzoziemka, Kamień na kamieniu, a także seriali Lalka i Kanclerz. A co jeszcze wydarzyło się 27 maja przed wielu laty?
2: Zaczynamy od życzeń urodzinowych, ponieważ 69 lat temu urodziła się Magdalena Kuta. Aktorka zdobyła główną nagrodę aktorską na festiwalu Dwa Teatry za rolę w spektaklu Matka odchodzi według Stanisława Różewicza.
3: No to muszę powiedzieć, że ja do Różewicza to chyba dopiero teraz dojrzałam. Oczywiście czytałam jego poezję tam w szkole, też w liceum, co było bardzo dawno. Nie bardzo rozumiałam tę poezję, a teraz jak się zaczęłam zagłębiać w jego twórczość, no, okazało się, że jest niezwykła. Był niezwykłym poetą i bardzo wielowarstwowym, wielotematowym, wielopiętrowym w zasadzie, tak najprościej mogłabym powiedzieć. I ten tekst mnie bardzo dotknął.
2: Mówiła dzisiejsza jubilatka Magdalena Kuta. 67 lat temu na świat przyszedł filozof, znawca myśli Martina Heideggera,

0: tłumacz i eseista Cezary Wodziński.
1: Cezary był myślicielem, nie był tylko i wyłącznie profesorem filozofii, był myślicielem i był nim cały, i kiedy z kimś nawiązywał relację myślenia, to ta relacja była totalna. Cezary był mistrzem, pozostaje nim nadal, myślę, że noszę go w sobie, ale w tym mistrzostwie był zawsze towarzyszem, inspiratorem, prowokatorem, a nie tylko nauczycielem, i takiego go zapamiętam.
0: Cezarego Wodzińskiego wspominał filozof Piotr Augustyniak. A teraz coś prosto z radiowych archiwów, choć zaznaczę w odkurzonej wersji. 66 lat temu Polskie Radio nadało pierwszy odcinek W Jezioranach.
2: No to mamy i my swoją powieść. My, znaczy się, ludzie jeziorańscy. A swoją, bo o Jezioranach. Jeziorany, jakby kto pytał, to taka wieś, gdzie się urodziłem i gdzie żyję nie najgorzej, można powiedzieć. Choć jakby lepiej było, też by nie było źle.
0: Pierwszy odcinek kultowego serialu radiowego W Jezioranach. Od tamtej chwili minęło 66 lat. Nasz wehikuł czasu chwilowo zatrzymuje się w kinie, ponieważ 45 lat temu miała miejsce premiera filmu Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy. Przypomnijmy, że obraz zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, a główną rolę kobiecą zagrała w nim Krystyna Janda.
3: To, co Andrzej mówił całe życie, że trzeba wszystko, co robimy, traktować poważnie, bo film może zmienić historię narodu, może zmienić życie człowieka, może nawet zmienić ustrój. Zawsze wtedy wydawało mi się, że to jest nadmiar, że to jest jednak trochę za mocno powiedziane. Ale naprawdę było tak, że wszystko to, co robił Andrzej, wszystkie jego wspomnienia, wywiady, filmy, wszystko to miało wpływ na nasze życie i niewątpliwie dokonywało zmiany, nie tylko w naszych mózgach, ale także w ogólnej sytuacji.
0: Motyw z filmu Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy. Pozostajemy przy wątkach filmowych, ponieważ 43 lata temu w Los Angeles odszedł reżyser Józef Leites.
4: Właśnie, to jest następne nazwisko człowieka, który do kinematografii trafia w latach 20. Też młody, też bardzo zdolny. Czego się nie tknie, to mamy do czynienia z dobrym, ambitnym kinem, niekiedy z sukcesem kasowym, niekiedy z sukcesami zagranicznymi. Tu pomyślałem o Młodym Lesie, to jest 34 rok. Leites tym filmem zdobywa nagrodę na festiwalu w Wenecji.
0: O Józefie Leitesie mówił filmoznawca Marek Hendrykowski.
5: A dzisiejsze rocznice przypomniała w naszym dwójkowym kalendarium Maria Czok. My sięgamy po jeszcze jedno nazwisko, bo 286 lat temu zmarł Niccolò Paganini, legendarny skrzypek i kompozytor, twórca słynnych kaprysów.

0: To był ten najbardziej znany z kaprysów Niccolò Paganiniego, numer 24 w opracowaniu na skrzypce i orkiestrę. Grał David Garrett, któremu towarzyszyła Chamber Orchestra of Europe, dyrygował Claudio Abbado. Poranek dwójki, prawie 25 minut po szóstej. W przygranicznych miastach Polski, Niemiec i Czech odbywa się od 2 lat majowy festiwal filmowy tych trzech krajów. O rozpoczynającym się 5-dniowym wydarzeniu więcej wie nasza korespondentka.
1: Swoją nową nazwę festiwal wziął od rzeki łączącej wszystkie 3 kraje – Neisse, Nysa, Nisa. A pokazy festiwalowe odbywać się będą w Görlitz i Zgorzelcu, Libercu i Sieniawce czy w Cytał, gdzie dziś odbędzie się uroczyste otwarcie. Zaproszone filmy reprezentują najnowszy dorobek kinematografii Polski, Niemiec i Czech. Blisko 100 filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych obejmuje tegoroczny program. Z Polski przyjadą Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, Emmy Buchwald, Glorious Sama, Heleny Gani Jan i Bartosza Szpaka, czy komedia Pawła Podolskiego Życie dla początkujących. Pokazom filmowym towarzyszą spotkania z twórcami i warsztaty. Na filmy konkursowe czeka 12 nagród, tak zwanych Nyskich Ryb. Nagrodę specjalną Stowarzyszenia Filmowców Saksonii otrzyma film, który według regulaminu podchodzi z szacunkiem i tolerancją do innej kultury, torując tym samym drogę do dialogu. W ubiegłym roku o nagrodę tę otrzymał Maciej Drygas. Z Berlina Jagoda Engabrecht.
0: Nyski Festiwal Filmowy organizowany co roku na początku maja w Polsce.

polsko-czesko-niemieckim Trójstyku. W programie konkursowym festiwalu pokazywane są polskie, czeskie i niemieckie aktualne filmy fabularne, dokumentalne oraz krótkometrażowe. Niski festiwal filmowy potrwa do 31 maja.

0: Franza Krummera, a te dwa klarnety to znakomici muzycy Sabine Mayer i Wolfgang Mayer, którym towarzyszyła Württemberska Orkiestra Kameralna Heilbronn pod dyrekcją Jörga Ferbera. Środowy poranek dwójki minęła 6:31.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Dziś wieczorem w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie Anna Blandiana, rumuńska poetka, działaczka opozycji z czasów reżimu komunistycznego, odbierze Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. W uzasadnieniu jury napisało m.in., że jej poezja bliska jest herbertowskiemu rozumieniu sztuki jako domeny cnót uniwersalnych i postaw etycznych, których należy bronić mimo wszelkich przeciwności. Posłuchajmy wiersza Anny Blandiany w interpretacji Małgorzaty Kaczmarskiej.
2: Zamknięte kościoły. Zamknięte kościoły, niczym domy, których właściciel wyjechał, nie mówiąc na jak długo, nie zostawiając adresu. Wokół nich miasto zatacza kręgi tramwajów i rowerów. Klaksony, reklamy, rozbiegani mieszkańcy sprzedają i kupują, sprzedają i kupują. Jedzą w biegu i od czasu do czasu zmęczeni przystają, by wypić kawę przy stoliku na trotuarze obok katedry z XI wieku, na którą patrzą, lecz jej nie widzą, bo rozmawiają przez telefon. I nie zastanawiają się, kim jest ten, który mieszkał kiedyś w tak wielkim domu.
0: To był utwór Anny Blandiany w interpretacji Małgorzaty Kaczmarskiej, a relacja ze spotkania z rumuńską poetką, które odbyło się wczoraj, jeszcze dziś w poranku po godzinie 8:00, a jutro w tym cyklu posłuchamy wiersza Agi Miszol. A tymczasem przed nami płyta szopenowska o poranku.

0: Jedno z najbardziej subtelnych, a jednocześnie swobodnie płynących dzieł Fryderyka Chopina, trzecie Impromptu Gesdur, opus 51, przy fortepianie legendarny węgiersko-francuski pianista o romskich korzeniach Dierdi Cifra. Za 22 minuty siódma przenosimy się na chwilę do stolicy Wielkopolski, bo wczoraj uroczyście wmurowano tam kamień węgielny pod nową siedzibę Teatru Muzycznego w Poznaniu. Obiekt ma zostać wzniesiony do 2028 roku przy ulicy Skośnej, blisko choćby słynnej Auli Uniwersyteckiej. O nowoczesną siedzibę scena zabiegała od wielu lat, o czym przypominają rozmówcy naszego reportera Jacka Butlewskiego.
1: Bardzo ważny moment w historii tej nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Są fundamenty położone.
2: Tak, usłyszeliśmy dzisiaj Janusza Krocińskiego, który zaśpiewał To jest ten moment z Jekylla i Hyde'a.
1: Dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski.
2: To jest rzeczywiście taki moment ważny. Oczywiście to jeszcze nie jest finał, ale budujemy napięcie po to, żeby ten finał, czyli otwarcie nowego teatru za 2,5 roku miało większy smak. A ponieważ świętujemy jubileusz Teatru 70-lecia, to jest też prezent dla tych wszystkich, którzy przez te 70 lat czekali na tę nową siedzibę. To będzie największy teatr muzyczny w Polsce. Otwarta przestrzeń również przez cały dzień z pięknym foyer, w którym będzie restauracja, kawiarnia, w którym będzie można spędzić czas niezależnie od tego, czy będzie się odbywał spektakl, czy nie. A tych spektakli będziemy grali bardzo dużo. Szacujemy, że będzie nas rocznie odwiedzać ponad 320 tysięcy widzów.
1: Dlaczego ta nowa siedziba teatru powinna powstać?
2: Myślę sobie, że myśmy byli przez wiele lat takim trochę zapomnianym zespołem i miejscem. Przez ostatnie lata, zresztą wcześniej również, zespół teatru udowadniał, że zasługuje na coś więcej niż prowizoryczne miejsce w dawnej siedzibie Gestapo. No i to się dzisiaj spełnia i ten teatr powinien powstać również dlatego, że teatr muzyczny, musical dzisiaj to jest najpopularniejszy gatunek teatralny, że ludzie chcą chodzić, że ludzie wykupują bilety z rocznym wyprzedzeniem do naszego teatru.
1: Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, profesor Antoni Szczuciński. Panie profesorze, przez lata mówiło się, że ten teatr muzyczny w Poznaniu jest taki trochę bezdomny.
3: To prawda, nawet kiedy powstawał 70 lat temu, w 1956 roku, to traktowano jego siedzibę jako tymczasową. Zdawano sobie bowiem sprawę, że operetka, wtedy tak się nazywał teatr muzyczny, w budynku, który w czasie wojny był siedzibą Gestapo, jest niekoniecznie stosowne.
1: Nawet starsi poznaniacy czasem jeszcze używają tego sformułowania operetka.
3: Tak, tak. Ale i byli tacy mieszkańcy Poznania, którzy ze względu na lokalizację powiedzieli, że nigdy tam nie przyjdą. Ale operetka generalnie cieszyła się powodzeniem. Tłumnie z niej korzystano i prawie wszyscy dyrektorzy operetki, potem teatru muzycznego wnosili o to,

0: by miała ona odpowiednie warunki do funkcjonowania, bo i ze względów aktorskich brak właściwych garderób, no i scenicznych. Na tak małej scenie robić duże widowiska musicalowe jest prawie nie sposób. Mówię prawie, bo teatr pokazał, że niektóre rzeczy można zrobić.
1: No to był też wielki wysiłek przed tym, tak. żeby pogodzić te tak, ograniczenia.
0: Tak, tak. Zwłaszcza, że niektóre licencje na musicale nie były udzielane ze względu na to, że scena była za mała. No i starania o to trwały, ja sam pamiętam spotkania Komisji Kultury Rady Miasta sprzed 30 lat, kiedy pojawiały się pierwsze wnioski, propozycje, a lokalizacji teatru muzycznego przewinęło się w tym czasie mnóstwo. Nawet niektóre miały już rysunki koncepcji, jak na przykład w amfiteatrze na Cytadeli, czy prawie projekt techniczny, jak w dawnym kinie Olimpia, i prawie by doszedł do skutku. Dzisiaj mogę powiedzieć, że szczęśliwie, że nie doszedł do skutku. Teatr przecierpiał ten czas ciasnoty, ale za to teraz zanosi się na teatr prawdziwego zdarzenia z wielką liczbą miejsc na widowni, także to może być bardzo ciekawe.
1: Paweł Szkotak, człowiek teatru, czy ta scena zaspokoi potrzeby naszego miasta czy Wielkopolski?
2: Ja jestem ogromnie szczęśliwy i rad, że taka siedziba powstaje w Poznaniu. Będzie to nowa siedziba teatru muzycznego, który udowodnił swoimi osiągnięciami, że już nie mieści się w tej swojej małej siedzibie na ulicy Niezłomnych. Myślę, że to będzie wielka szansa nie tylko dla teatru muzycznego, ale dla Poznania i może nawet szerzej dla Wielkopolski, bo myślę, że będą tutaj przyjeżdżali widzowie z regionu, pewnie z całej Polski. No i oczywiście przede wszystkim przychodzili w Poznaniu. Wreszcie, myślę, że Poznań zasługuje na tak wspaniały teatr i gorąco trzymam kciuki za to, żeby ta siedziba powstała w jak najpiękniejszym wymiarze. No i już dzisiaj chyba wszyscy nie możemy się doczekać tych wspaniałych przedstawień, które będziemy tutaj oglądać.
1: No więcej możliwości będzie zdecydowanie. Większe przedstawienia, bardziej widowiskowe.
2: Ale też będzie łatwiej otrzymać licencję na niektóre tytuły, bo czasem to jest limitowane liczbą miejsc na widowni. Więc będzie to naprawdę wielka szansa kulturalna, także rozrywkowa, nie bójmy się tego. Teatr muzyczny również zapewnia atrakcje w tym segmencie widzów. Ale teatr muzyczny, chcę też powiedzieć, że bardzo się zmienia w ostatnich czasach. I to już nie zawsze są spektakle, które są tylko pretekstem do tego, żeby zaśpiewać piękne piosenki, ale coraz częściej są to przedstawienia, które mają przekaz, które mówią o czymś istotnym, ważnym w rozrywkowej formie.
1: Czy ta inwestycja, ten nowy teatr muzyczny sprawi, że specjalizacja Poznania zmieni się nieco? Czy będzie to instytucja bardziej może widoczna jeszcze?
0: Pewnie będzie bardziej widoczna. Będzie możliwa realizacja wszystkich największych musicali, które na świecie znamy, a mam nadzieję, że i własnych, oryginalnych, tu zrodzonych. Ta duża widownia sprawia jednocześnie dodatkowe wyzwanie. To oznacza, że sens tego jest taki, że widownia będzie pełna, ponieważ jest to blisko stacji kolejowej, blisko centrum przesiadkowego tramwajowego. W związku z tym jest nadzieja, że będzie to teatr nie tylko dla mieszkańców Poznania, Wielkopolski, a być może i będzie przyciągał z Polski tych, którzy lubią muzykę bardzo dobrą, rozrywkową i poważną jednocześnie, bo musical taki potrafi być.
3: Wczorajsze wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę zbiegło się w czasie z obchodami 70-lecia Teatru Muzycznego w Poznaniu. Uroczystość odbyła się z udziałem m.in. podsekretarza stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marka Krawczyka, który wskazał na znakomitą lokalizację nowej siedziby.

0: drugą część Scherzando Symfonii Hiszpańskiej Eduarda Lalo grała angielska skrzypaczka Tasmin Little z Royal Scottish National Orchestra pod dyrekcją Vernona Handleya. Środowy poranek za 10 minut siódma.
1: Słowo się rzekło.
0: I pora na drugie w tym tygodniu spotkanie z dr Agatą Honcią, która tym razem ma do Państwa bardzo istotne pytanie.
2: Czy wierzą Państwo w krasnoludki? Bo ja tak. Jak tu w nie nie wierzyć, gdy pełno ich w języku? Krasnoludków, czyli słów, które są, chociaż ich nie ma. Możemy je podejrzeć w jakichś formach, ale same na światło dzienne nie wychodzą. Na przykład Ciemek, którego znamy tylko z wyrażenia po ciemku. Przecież po ciemku nie trafię do łazienki, zapal światło. Ileż razy słyszeliśmy tego typu zdania. W polszczyźnie słowa ciemek chyba nigdy nie było, ale nasz krasnoludkowy ciemek przecież skądś się wziął. Wiemy, że do końca XIX wieku używano słów pociem i w gwarach pociemek. Nazywały one ciemne miejsca i samą ciemność.

pociemie, w tym pociemie i w pociemku, w tym pociemku, był ten sam rdzeń, co w słowie ciemny, czego nie da się chyba nie usłyszeć. Początkowo mówiono w pociemku, czyli bez światła, w ciemności. Kto w pociemku chodzi, nie wie, gdzie idzie. Taki przykład odnotowano w słowniku wileńskim z 1861 roku.

0: że są w nim dwa przyimki – w i po. No i jeden uznano za niepotrzebny. Odrzucono zatem w, a formę po ciemku zaczęto pisać rozdzielnie, tak jakby to był miejscownik rzekomego rzeczownika ciemek. Uznano więc, że chodzić po ciemku to tak jak chodzić po nocy po asfalcie. Nasz krasnoludek Ciemek ma też kolegę Omacka, którego możemy wypatrzyć w wyrażeniu po omacku albo w formie omackiem. Mówimy, szukam drogi po omacku, albo po omacku znalazłam telefon, czyli w ciemności, gdy nie mogę niczego zobaczyć, kieruję się tylko dotykiem, macam. Z kolei, gdy ktoś mówi, literaturę poznawał omackiem, nie miał nikogo, kto by mu wskazał lektury, chodzi o sens trochę inny, o to, że intuicyjnie coś robił, bez dostatecznego rozeznania. A skąd się wywodzi ten nasz drugi krasnoludek? Nasi przodkowie mieli słowo omacki w liczbie mnogiej, którym nazywali chodzenie w ciemnościach. W nocy czekają nas liczne omacki. To cytat. Inne formy, omackiem, omacnie, w omacku, znaczyły to samo, co nasze dzisiejsze po omacku. Kierując się dotykiem, nie wzrokiem, robiąc coś na ślepo. Dotykiem, czyli macaniem, bo to jest pramatka omacka. I macek też. Na tym jednak, może dzisiaj zakończmy. Do usłyszenia.
1: A do kolejnego spotkania z językoznawczynią, doktora Agatą Honcią w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło, wrócimy w najbliższy poniedziałek. Za 6:07 przed nami Sonny Rollins, jeden z największych saksofonistów w historii jazzu, który odszedł wczoraj w wieku 95 lat. Oto fragment koncertu z Paryża ze słynnej Olimpii z października 1996 roku.

0: Autopromocja.
1: To się czyta. Michał Jędryka. Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia.
2: Szukałem śladów porwań, zniknięć, czegokolwiek. Po chwili otworzyły się drzwi gabinetu i wyszedł z niego jakiś pan z dzieckiem. Przeszli chodnikiem obok klombu i wsiedli do czarnej Wołgi. Odjechali nią w kierunku Katowic.
3: Czyżby? Czarna Wołga? A więc jednak.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Zachęcam do słuchania. Arkadiusz Janiczek.
0: Autopromocja.
5: Właśnie minęła siódma.
6: Dwójka, jesteś na miejscu. Sylwii Courvoisier.
5: Witam w drugiej godzinie naszego spotkania. Dziś jesteśmy w składzie Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitz-Williams i przed mikrofonem Marcin Pesta i będziemy Państwu towarzyszyć aż do dziewiątej.
4: Poranek dwójki.
5: Mamy środę, 27 maja, 147 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt zajdzie o 20:41, a tym samym dzień będzie trwał 16 godzin i 15 minut. Imieniny obchodzą dziś Augustyn, Fryderyk, Fryderyka, Jan, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Małgorzata oraz Oliver. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Diagnosty Laboratoryjnej. Przypominający o ważnej roli badań w medycynie. To również Dzień Samorządu Terytorialnego, to święto obchodzone w Polsce, a także Światowy Dzień Wydry, zwierzęcia uznawanego za symbol czystych rzek i zdrowej przyrody. W poranku czas na pierwsze dziś wiadomości kulturalne, które przedstawi Justyna Piernik.
7: Dzień dobry Państwu. Rumuńska poetka, działaczka opozycyjna czasów walki z komunizmem, Anna Blandiana, odbierze wieczorem Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Uroczysta gala odbędzie się w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Prezes Fundacji Herberta, Maria Dzieduszycka, zwraca uwagę na niezwykłość jej poezji, a także postawy.

0: Dorastała w czasach komunizmu, dyktatury Czałczesku, zawsze należała do demokratycznej opozycji. Były okresy, że nie była publikowana w ogóle, objęta cenzurą. Ona bardzo pięknie mówi o takim powinowactwie duchowym, etycznym z Herbertem. Ta postawa poety, dla którego najważniejsza jest wolność, też wolność twórcza, to jest bardzo istotne dla Anny Blank. Landiany, jak wiemy, było bardzo ważne dla Herberta.
1: Więcej o tegorocznej laureatce Nagrody Herberta w poranku o 8.15. Trzy produkcje Polskiego Radia będą uczestniczyć w międzynarodowym konkursie Pri Italia. W kategorii reportaż polską radiofonię będzie reprezentować Roman Czejarek z podcastem Heweliusz Historia Prawdziwa. W kategorii słuchowisko nominowano Himalaje z Polskiego Radia Katowice. Redaktor naczelna rozgłośni Ewelina Kosałka podkreśla, że projekt nie udałby się bez udziału wybitnych twórców.
2: Bez Dariusza Kortko, Marcina Pietraszewskiego, Artura Pałygi, bez reżysera Roberta Talarczyka, bo jest to nasza wspólna kooprodukcja z Teatrem Śląskim, z wspaniałymi aktorami w roli Jerzego Kukuczki, mamy Dariusza Chojnackiego, występuje Grażyna Bułka, Agnieszka Radziszewska, Barbara Lubos-Rokita.
1: Trzecią wybraną produkcją w kategorii audycji o muzyce jest Chwost Ewy Szkurłat z Polskiego Radia Kraków. Pri Italia, nazywany radiowym Oscarem, to międzynarodowy konkurs, który odbędzie się od 28 września do 2 października we Włoszech. W Lublinie rozpoczęły się dni prymasa Wyszyńskiego. 80 lat temu Stefan Wyszyński został biskupem lubelskim i wielkim kanclerzem katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prymas objął diecezję tuż po II wojnie światowej, w czasie gdy zrujnowane było nie tylko miasto, ale i społeczeństwo. Marcin Sułek z katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana uważa, że jego nauczanie jest wciąż aktualne.
3: Chociażby szacunek do drugiego człowieka. O to wzywał do tego, by myśleć dobrze o wszystkim. Nie myśleć o nikim źle. Mów zawsze życzliwie o drugich. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Przebaczaj wszystko wszystkim. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń każdemu bliźniemu tak, jakbyś chciał, aby tobie czyniono. Czynnie współczuj w cierpieniu. Pracuj rzetelnie, bo z twojej pracy korzystają inni, tak jak ty korzystasz z pracy drugich. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. No i przede wszystkim módl się, zwłaszcza ze swoich nieprzyjaciół.
1: Przy kościele garnizonowym, czyli w miejscu, gdzie 80 lat temu mieszkańcy Lublina witali nowego biskupa, można zobaczyć wystawę Dzieci moje, biskup Stefan Wyszyński, ordynariusz lubelski. Dni prymasa potrwają do czwartku. Otwarcie Muzeum Igora Mitoraja w Pietrasanta w Toskanii będzie wielkim, sześciogodzinnym wydarzeniem, którym żyć będzie całe miasteczko, zapowiada włoska prasa. W inauguracji ma uczestniczyć około 700 osób. Jak podał dziennik La Nazione, otwarcie placówki będzie miało duże znaczenie zarówno dla Włoch, jak i za granicą, bo na Pietrasanta zwrócona będzie uwaga połowy świata. Muzeum mieści się w wyremontowanej, zmodernizowanej i rozbudowanej dawnej hali targowej w centrum miejscowości, w której tworzył artystę. Wystawionych będzie tam 69 jego prac. Dziennik przypomniał, że na realizację całego projektu przeznaczono 17 milionów euro. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca. Kolejne wiadomości kulturalne o 9.00.

0: Pogoda.
1: Dziś pogodniej na północy kraju, a po południu także na zachodzie, gdzie pojawi się więcej słońca i nie powinno padać. W innych regionach zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 26 stopni na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu umiarkowany i chwilami silniejszy. Podczas burz w porywach do 75 km na godzinę.
2: Reklama.
3: Nad pięknym modrym Dunajem, czyli koncert na altówkę i orkiestrę Tibora Sherlyego oraz 9. symfonia Franza Schuberta zabrzmią dwukrotnie w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 29 i 30 maja. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi Oleg Kaetani, a solistką będzie altowiolistka Karolina Lewińska-Bąk. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
4: Anomalie pogodowe.

0: Współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
2: Reklama. Środowy poranek dwójki, prawie 8 minut po siódmej. A Państwo już doskonale wiedzą, że to czas na naszą płytę tygodnia. Tym razem do zdobycia są u nas koncerty waltorniowe Mozarta w wykonaniu Martina Owena i zespołu Manchester Camerata. Dyryguje Gabor Takacznoć, a nasz solista Martin Owen jest obecnie pierwszym waltornistą BBC Symphony Orchestra, a dźwięk jego instrumentu można usłyszeć także na ponad 300 ścieżkach dźwiękowych takich filmów jak Gwiezdne Wojny, Gladiator, Piraci z Karaibów, Harry Potter czy sam James Bond. Jest zatem o co walczyć. Na Państwa zgłoszenia mailowe czekamy jak zawsze pod adresem poranek@polskieradio.pl. Nagrodą dodatkową jest w tym tygodniu płyta zatytułowana Moniuszko i przyjaciele romantycy. No a my w poranku sięgamy po muzykę Mozarta.

0: Słuchaliśmy pierwszej części drugiego koncertu waltorniowego S-dur Mozarta z naszej płyty tygodnia. Grał Martin Owen, towarzyszyła mu Manchester Camerata pod dyrekcją Gabora Takacza Modzia. Ten najnowszy album mogą nas Państwo zdobyć w tym tygodniu. Przypomnę nasz adres mailowy poranek@polskieradio.pl. Jest 14 po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: A jeszcze w tej godzinie naszego spotkania rozmowa z kostiumografką Anną Akser-Fijałkowską. Rozmowa wokół premiery albumu poświęconego kostiumom do spektaklu Rękopis znaleziony w Saragoście.
2: No mamy na przykład Andrzeja Seweryna, który jest w czerwieni ognistej tafcie pięknej, która jest inkwizytorem, w związku z tym ma piękny czerwony kostium z ogromną ilością detali, guziczków.
0: Także światowej sławy śpiewak Piotr Beczała opowie o swoim dzisiejszym występie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, do którego powraca po 5 latach nieobecności. Będą też kulturalne rekomendacje aktora i reżysera Wojciecha Malajkata.
3: W tym manifeście jest zachęta do tego, żeby z misji, którą artyści mają do wykonania, bije jakaś duma wspaniała.
0: Cóż to za manifest? Wyjaśni się jeszcze w tej godzinie, a po ósmej porozmawiamy o tegorocznej nagrodzie imienia Zbigniewa Herberta i zaprosimy Państwa na 66. Krakowski Festiwal Filmowy. A już za chwilę poranna lektura gazet w autorskim wyborze Jerzego Kisielewskiego.

0: To było skerco z kwintetu fortepianowego A-dur Antonina Dworzaka przy fortepianie Teo Georgiou, któremu towarzyszył Carmina Quartet. 20 minut po siódmej.
1: Przegląd prasy.
0: Już tradycyjnie zaglądamy do środowych gazet i tygodników. W studiu i w swoim żywiole jest Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Co tym razem ciekawego w prasie mamy?
2: Co tym razem? No oczywiście jest wiele tematów spoza dziedziny kultury. Jednym z nich to jest protest naukowców. I to łączy wszystkie tytuły. Dzisiaj są artykuły, żeby więcej pieniędzy było na naukę. Jeden z tytułów to żeby doktoranci mieli chociaż 4000 zł na rękę.
0: Słuszny postulat.
2: Tak. Natomiast dzieje się w kulturze. 5 matek, 5 dzieci, 5 historii. To Maja Staniszewska na łamach wyborczej. Film, w którym dzieci mają dzieci. Można rzucić patologia, wzruszyć ramionami i zająć się swoimi sprawami, ale nie w filmie braci

0: Dardenów. Dzieci, które nie zaznały miłości rodziców, chcą dać je swoim dzieciom. Chcą mieć kogoś do kochania. Maja Staniszewska pisze, to nie jest łatwy widok. Drobna nastolatka z dziecięcą buzią i wielkim ciążowym brzuchem, czy krucha wielkooka dziewczynka z niemowlęciem w objęciach zasłaniającym połowę jej ciała, a obok kolejna i jeszcze jedna i jeszcze. Bohaterek filmu braci Jean-Pierre'a i Luca Dardenów, młode matki, jest pięć. Pięcioro jest ich dzieci i pięć jest historii. Każda z dziewczyn zaszła w ciążę i urodziła w innych okolicznościach. Łączy je to, że są nieletnie i to, że mieszkają w schronisku, gdzie uczą się macierzyństwa. Film mający te same bohaterki w tych samych sytuacjach, ale spod innej ręki, mógłby być moralizatorską nudą czy nadętą przestrogą. Darden nakręcili wzruszającą historię, w której jeden niemowlęcy uśmiech sprawia, że oczy robią się mokre. Na szczęście zbyt młode matki nie są dziś częstym zjawiskiem. Młode matki Jean-Pierre i Luc Darden już w kinach. Warto przeczytać tą rekomendację Mai Staniszewskiej. Czy w złych wiadomościach mogą być też dobre?
1: To mogą być plusy dodatnie i ujemne.
0: Właśnie.
1: Pamiętamy.
0: Miłosz Piotrowski w Gazecie Stołecznej w tekście pieniądze zniknęły, biletów nie ma. Co się okazuje, chyba nikt się nie spodziewał aż takiego zainteresowania sprzedażą biletów do Teatru Wielkiego Opery Narodowej.
1: Teatr Wielki chyba się przede wszystkim nie spodziewał.
0: Tak. I się zatkało. Wiele osób ma zablokowane środki na kontach. Od kilku dni nie otrzymuje z Opery Narodowej informacji, czy ich transakcja została zrealizowana i czy mają bilety na spektakle. Opera Narodowa zaznacza, że skala zainteresowania nowym sezonem była rekordowa i przerosła prognozy instytucji. No, czyli opera wciąż żywa, nie ma problemu, no ale są problemy informacyjne.
1: Techniczne. Tak, dużo ludzi do tej pory nie wie, czy kupiła te bilety, czy one trafią do nich, czy nie, chociaż środki zostały pobrane z konta.
0: A przecież niektórzy i to światowi celebryci już byli gotowi pochować operę. A jednak nie. Niezwykły tekst, Rzeczpospolita, Maria Skłodowska-Curie i jej koreański fenomen. Maria Skłodowska-Curie dawno przestała być postacią z podręcznika i muzealnej gabloty, tyle że nie w Polsce, lecz w Korei Południowej, gdzie stała się bohaterką popkultury, symbolem nieposkromionych ambicji, inspirującym nie tylko naukowców, ale także szeroką publiczność.
1: Bohaterka musicalu.
0: Tak. Okazuje się, że autorka tekstu, Daria Hibner, pisze o tym, że na ulicy Freta, niedaleko Nowego Miasta i Barbakanu w Warszawie, można zaobserwować scenę, która powtarza się niemal codziennie. Niezależnie od pory dnia, przed wejściem do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, zatrzymuje się kilku turystów z Azji, którzy z zaangażowaniem fotografują miejsce związane z polską noblistką. To właśnie ten adres przyciąga ich uwagę najmocniej, uruchamia wyobraźnię i budzi emocje. Ci turyści to w większości przypadku ludzie z Korei Południowej, gdzie fascynacja Marią Curie, Marią Skłodowską-Curie jest efektem długiego procesu stopniowego wpisywania tej postaci w kulturę i edukację. W ostatnich latach proces ten wyraźnie przyspieszył, czego widocznym znakiem stał się musical Marie Curie. Spektakl, który miał premierę w Seulu, doczekał się później nowej wersji, zdobył najważniejsze nagrody Korea Musical Awards i wszedł do grona najbardziej rozpoznawalnych koreańskich tytułów poświęconych postaci historycznej. Coś niezwykłego. To tak jak kiedyś Tekla Mondażerska w Japonii.
1: Tak, bardzo popularna. Do dzisiaj.
0: I okazuje się, że Korea odkryła dla siebie Marię Curie Skłodowską i w pamięci o niej jest lepsza od polskiej. Wygląda na to. Również w Rzeczpospolitej Jacek Cieślak. Pierwszy duet Paula i Ringo. 29 maja ukaże się nowy album Paula McCartneya, który 18 czerwca z

0: kończy 84 lata. Nowy album, między innymi z pierwszym w historii duetem z Ringo Starrem, Home to Us. Paul nie ukrywa, że nagrał album sentymentalny, oparty na wspomnieniach o Liverpoolu czasów dziecięcych i nastoletnich, jeszcze przed Beatlesami. Paul McCartney, The Days We Left Behind. Wytwórnia Universal, nowa płyta o wspomnieniach i potrzeby wspominania i w duecie z Ringo Starrem.
1: Pierwsza odsłona przeglądu prasy za nami. Tygodniki zostawiamy sobie na potem. Jerzy Kisielewski powróci do Państwa już za niecałą godzinę.
0: Obiecuję.

0: Allegro z sonaty E-moll Jana Sebastiana Bacha grał mistrz mandoliny Avia Vital z zespołem Kammerakademii Potsdam. Środowy poranek dwójki, 32 minuty po siódmej. Od teatralnych emocji przechodzimy do świata kostiumu. Teatr Polski imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie zaprasza na spotkanie autorskie z kostiumografką Anną Akser-Fijałkowską wokół premiery albumu Kostium od nagości do garnituru, albumu związanego ze spektaklem Rękopis znaleziony w Saragoście, dziedzictwo Gomelezów w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Z artystką rozmawia Małgorzata Nieciecka-Mac.
1: Jesteśmy teraz na widowni Teatru Polskiego. Czy pani często obserwuje scenę z tej strony?
2: To jest moje miejsce, zawsze na widowni. Myślę, że najważniejsze w mojej pracy jest drugi człowiek i spotkanie z drugim człowiekiem. Ja akurat skupiam się na ciele i na postaci. W związku z tym moja praca polega na tym, żeby umiejętnie poczuć aktora, poczuć postać potem, którą aktor czy aktorka się wciela i przenieść tę postać tak na scenę, aby widz bardzo szybko połączył się z tą postacią i ją zrozumiał.
1: To, co my widzimy w teatrze jako ten nieodłączny często element spektakli, czyli strój, musimy na niego patrzeć jako pewien znak czasów.
2: Ja nie jestem kostiumografką, która ulega wpływowi czasu i jakby trendom tak zwanym. I wydaje mi się, że to, co jest istotne właśnie, to nie jakaś sytuacja, która jest obecnie w modzie, tylko my mamy stworzyć postać, która jest w stanie przekazać te emocje, które aktor ma zagrać na scenie. Wszystko mnie pochłania i ja uwielbiam swoją pracę i dla mnie każdy element jest ważny. Ja jestem perfekcjonistką, w związku z tym skupiam się na każdym detalu. Pracuję z tkaninami naturalnymi, bo też uważam, że takie tkaniny zupełnie inaczej prezentują się na scenie. Uwielbiam każdy kostium, który robię i też wiem, że ten kostium ma służyć aktorowi. No, kostiumy tutaj do Rękopisu są oczywiście stylowe, opowiadamy o konkretnym czasie, ale też to są takie kostiumy, które mają w sobie dosyć dużą dozę jakiejś takiej fantazji i przekrętu. Pracuję na jakiejś takiej bazie, w tym spektaklu pracuję na bazie historycznej. Lubię w tej historycznej warstwie też szukać twistu. Lekko przekręcać kostium, uwspółcześniać go, dawać właśnie takie poczucie, że ten kostium jest uniwersalny. Używamy palety barw, która jest głównie czerwieni, złota, czerni i bieli. I wokół tych barw te postaci zostały stworzone. Te kostiumy się przenikają, te barwy się przenikają, ale są uszyte z zupełnie różnych tkanin. Mamy jedwabie, mamy wełny, mamy lny i w zależności od statusu postaci taką mamy tkaninę. No mamy na przykład Andrzeja Seweryna, który jest w czerwieni ognistej, tafcie pięknej, która jest inkwizytorem, w związku z tym ma piękny czerwony kostium z ogromną ilością detali, guziczków. Jest to bardzo piękny kostium, rzeczywiście taki, nad którym pracownia bardzo długo pracowała tutaj w Teatrze Polskim. Mamy też postać Danuty Stenki, która też ma piękną, nie mi oceniać, ale szatę w kolorze czarnym, jest kabalistką. Są księżniczki arabskie w złocie, młode kobiety, które są w sukniach z kolei różowych, czyli takiej symbolizującej taką niewinność. Mamy mnichów, którzy są z kolei właśnie w ciężkich lnach, w kolorze czarnym i wełnach, czyli taki jakby pokazujemy też z kolei, że ten status jest inny niż tych postaci, które są na przykład grane przez Danusię i Andrzeja.
1: Kostium w teatrze bardzo często znika wraz z końcem pojawiania się na deskach teatru danego tytułu. W przypadku pani pracy te kostiumy zostają uwiecznione w albumie, premiera w piątek. Jakie to wydarzenie dla pani?
2: No ogromnie, ogromnie się cieszę przede wszystkim, że ta praca, ten wysiłek i mój, i całego zespołu, wszystkich pracowni zostaje uwieczniona. Kostium jest takim elementem bardzo często niezauważonym. Krytycy rzadko piszą o kostiumach, rzadko się o tych kostiumach rozmawia. Kostium jest jakimś takim nieodłącznym elementem teatru. Zawsze był i zawsze będzie. I bardzo się cieszę, że wreszcie zwracamy tym albumem na nie

0: jego uwagę i na jego rolę i podkreślamy to, że ten kostium ma tak duże znaczenie dla teatru i dla budowania postaci.
1: Teatr Polski to jest jedna z niewielu scen w Polsce, która nadal ma swoje pracownie, gdzie wszystko to, co widzimy na scenie, od dekoracji, poprzez meble, no i właśnie kostiumy, powstaje tutaj w teatrze. Czy pani ma swój krąg zaprzyjaźniony już w Teatrze Polskim tych, którzy tworzą te kostiumy?
0: No mam takie poczucie, że bardzo się zżyliśmy i ja pierwszy raz pracowałam w Teatrze Polskim, ale jestem pod ogromnym wrażeniem tych pracowni, które tutaj się znajdują i przede wszystkim atmosfery pracy w tym teatrze. To jak to się wszystko odbywa, na jakim wysokim poziomie profesjonalizmu i takiej uwagi i troski właśnie o każdy detal. Czasami jest tak, że jak się pracuje, to osoby pracujące przy kostiumach pomijają pewne elementy. Tutaj no, ta praca była dla mnie fenomenalna, bo właśnie z moim charakterem mogłam rzeczywiście spełnić to takie marzenie precyzji, wniknięcia jakby w kostium i jestem bardzo szczęśliwa, że miałam tę okazję pracować w tym teatrze.
1: A zdarza się, że pani widzi kogoś na ulicy i myśli sobie, o, to jest właśnie ten krój, który chciałabym potem przenieść na deski teatru.
0: Nie, bardziej inspiruję się może czasami kolorem. To się rzadko zdarza na ulicy, bardziej to się zdarza w galeriach albo muzeach. Rzeczywiście czasami rzeczywistość nam podpowiada różne rozwiązania znienacka. Też jest tak, że jak się jest w procesie takim, już nie na etapie pracowni, ale jak się jest w takim procesie koncepcyjnym pracy nad spektaklem, to bardzo dużo płynie inspiracji różnych z zewnątrz.
1: A te pani kolory, które są z panią w pani pracy najczęściej?
0: Uwielbiam każdy kolor, może z fioletem mam najtrudniej. Ważne jest to, żeby te kolory dobrze ze sobą dobierać i żeby one jakby stanowiły jakoś całość. A poza tym wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby kolory mówiły.
1: Czyli wiwat kolor.
0: Wiwat kostium, wiwat teatr.
2: Spotkanie z kostiumografką Anną Akser-Fijałkowską i promocja albumu Kostium od nagości do garnituru odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 17 w Teatrze Polskim imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie. Dobra wiadomość jest taka, że wstęp jest wolny.

0: czwartą część symfonii C-moll Luigiego Boccheriniego grała kanadyjska orkiestra Tafelmusik, specjalizująca się w muzyce dawnej, którą dyrygowała Jane Lemon. Za 17 minut ósma. Po cyklu spektakli na Gran Canaria do Warszawy przyleciał światowej sławy śpiewak Piotr Beczała, który już dziś wystąpi w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Jego koncert będzie czwartym wydarzeniem organizowanym w cyklu Wielkie Głosy, zainicjowanym przez dyrektora Borisa Kudliczkę. Ze śpiewakiem spotkała się Beata Stylińska.
1: Po 5 latach występuje pan na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej.
2: Aha, nawet nie liczyłem.
1: No Werther, w czasie pandemii.
2: Tak. Cieszę się, że wracam tutaj. Oczywiście to jest inny format, jednak koncert to jest coś innego niż spektakl operowy, ale wspaniała orkiestra, ta sama orkiestra, więc ta sama sala, ci sami ludzie wokół, więc to jest bardzo, bardzo piękne, że mogę spełnić moją obietnicę, że co roku wrócę do Polski, a co jakiś czas będę tu gościł na scenie Teatru Wielkiego.
1: W programie dzisiejszego koncertu jest Verdi, są weryści, jest Moniuszko i jest Wagner. Poza Moniuszką to są wszystko rzeczy, które pan na bieżąco wykonuje na świecie.
2: No tak, Moniuszkę też wykonywałem w Warszawie.
1: Tak, ale jakiś czas temu.
2: Nie tylko w Warszawie. Tak, no tak się składa akurat, że no, ten Moniuszko jest trochę traktowany po macoszemu na świecie. Walczę z tym oczywiście. Udało mi się z tą Halką w Wiedniu i w kooperacji z Teatrem Wielkim, ale faktycznie jest tego Moniuszki na świecie mało, ale będziemy ten stan rzeczy zmieniać.
1: Tym cenniejsze, że będzie dzisiaj podczas wieczoru.
2: No ja staram się zawsze w moich koncertach, czy to w pieśniarskich, czy właśnie takich galach operowych, wplatać właściwie te dwie arie, ale były też takie koncerty. Teatro Real w Madrycie zaproponował mi koncert i byli zainteresowani właśnie kombinacją weryzmu, włoskiego weryzmu i polskich arii operowych. I właśnie wspólnie z Łukaszem Borowiczem zaśpiewaliśmy polski repertuar i to nie był tylko Moniuszko, tylko również Żeleński, również inni kompozytorzy. Także to się bardzo dobrze przyjęło, spodobało się bardzo w Madrycie i rezultatem tego były te koncertowe wykonania dwóch koncertów Halki, chyba 3 lata temu.
1: Wszyscy sobie ostrzą zęby na Lohengrina, a tymczasem pan już przygotowuje kolejne tytuły wagnerowskie.
2: No tytuły, za dużo tytuł na razie. No tak, jestem w trakcie studiowania Parsifala. W przyszłym roku mam debiut w Wiedniu najpierw, później w Metropolitan Opera, a potem się zobaczy. Ale tak, po Lohengrinie to będzie druga rola wagnerowska, którą do swojego repertuaru przyjmuję. Muszę trochę walczyć z presją środowiska, bo wszyscy by chcieli, żebym śpiewał więcej Wagnera, ale ja całą swoją karierę budowałem na takim balansie repertuarowym i ten balans jest bardzo ważny i nie chcę z niego zrezygnować.
1: A

0: Verdi jest cały czas i obok tego ci kompozytorzy werystyczni opery. Tutaj jest duża różnica w wykonawstwie?
1: Tak, znaczy sam dźwięk jakby w operach werystycznych jest troszeczkę inny. Rozmawialiśmy właśnie z dyrygentką, z Klelią, że to jest właśnie takie śpiewanie horyzontalne bardziej, takie poziome. Jest inny sposób frazowania. Verdi, nawet ten mocny Verdi, ja teraz śpiewam dosyć często Manrique'a w Trovatore i Aidę Radamesa. To jest jednak bardziej uporządkowana muzyka emocjonalnie niż Giordano czy Puccini. Z tego sobie trzeba zdawać sprawę. To jest pewien jakby taki kanon interpretacyjny.
0: Wydaje się, że w tej chwili Andrea Chenier to jest taka najbardziej pana nośna rola, prawda?
1: No akurat debiutowałem w zeszłym roku w Salzburgu koncertowo, potem miałem serię całą w Metropolitan Opera i teraz dopiero co wróciłem z Gran Canary, gdzie mój przyjaciel Ulises jest szefem opery i co roku mnie tam zaprasza, gdzie można w bardzo przyjemnej atmosferze zaśpiewać piękne rzeczy. I właśnie w tym roku był Andrea Chenier.
0: Aż trudno uwierzyć, ale w tym roku obchodzi pan okrągły jubileusz. Mhm. Co pan sobie życzy z tej okazji? Czy będzie pan jakoś świętował?
1: Ja jestem strasznie tutaj konserwatywny. Zdrowia sobie życzę. Cała reszta jest jakby pochodną, więc no jest to dosyć okrągły numer faktycznie, ale to jest tylko numer, więc dużo lepszy numer jest taki, że jestem 34 lata na scenie już i to jest taki numer, który mnie jeszcze bardziej cieszy.
0: Czym pan debiutował te 34 lata temu?
1: No nie uwierzą państwo, ale to był Dan Cairo w Carmen. Nieduża rola, ale zaraz później miałem... Właściwie mój debiut operowy był w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie moim dyplomowym spektaklem był Leński w Oniginie.
0: Jak pan odnajduje Teatr Wielki po tych kilku latach nieobecności?
1: To, że Teatr Wielki i Opera Narodowa buduje swoją jakby egzystencję również na koprodukcjach z Metropolitan Opera, będzie koprodukcja również z Monachińską Operą i tak dalej, z Zurychem, to jest bardzo, bardzo ważne, bo to właśnie gdzieś tam pokazuje, że Teatr Wielki należy do tej jakby czołówki światowej. Tu nie ma o czym specjalnie dyskutować. A poziom teatru świadczy orkiestra, świadczą soliści i spektakle. To ja tu jestem dosyć mało ortodoksyjny w tym temacie. Uważam, że również małe teatry. Dopiero co wróciłem z Gran Canarii. Wierzcie mi państwo, to były wspaniałe 3 spektakle, wysprzedane na bardzo wysokim poziomie. Świetni śpiewacy. Orkiestra świetnie przygotowana. Dyrygent Daniel Oren, który dyryguje na wielkich scenach świata i festiwalach, przygotował orkiestrę. Naprawdę sama nazwa, samo miejsce nie świadczy o poziomie spektaklu.
0: Sprawa w geografii.
1: To nie jest kwestia geografii właśnie, chociaż oczywiście szansa, że w Met będzie dobry spektakl, jest dużo lepszy niż to, że będzie w Gran Canarii, prawda? Trzeba sobie troszkę bardziej zapracować na poziom w mniejszym czy mało znanym teatrze.
0: Życzymy wszystkiego dobrego w takim razie i oczekujemy wspaniałego wieczoru.
1: Dziękuję, ja również.
2: Koncert Piotra Beczały z cyklu Wielkie Głosy już dziś o godzinie 19:00. Publiczność usłyszy fragmenty oper Ryszarda Wagnera, Giuseppe Verdiego, Giacomo Pucciniego oraz Stanisława Moniuszki. Orkiestrę Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie poprowadzi Klelia Cafiero. Oczywiście biletów na ten dzisiejszy koncert już nie ma, absolutnie wyprzedane, ale mamy dla państwa na pocieszenie zaproszenia na spektakl Romeo i Julia na 17 czerwca i to są bilety, jeśli państwo do nas zatelefonują, 22 645 22 22. To są bilety, które z pewnością od nas państwo otrzymają.

0: muzyka bliska polskiej tradycji, pejzażowi nadwiślańskich opowieści. Słuchaliśmy arii Płyną tratwy po Wiśle z opery Flis Stanisława Moniuszki. Śpiewał Piotr Beczała, któremu towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Środowy poranek dwójki za 5 minut ósma.
1: Rekomendacje.
0: Polski aktor teatralny i filmowy, reżyser i pedagog Wojciech Malajkat, artysta o wielu twarzach i talentach, uznawany za jednego z najwybitniejszych aktorów średniego pokolenia. W latach 2016-2024 był rektorem Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 2009-2017 był dyrektorem artystycznym Teatru Syrena, a obecnie od 2024 roku szefuje Teatrowi Współczesnemu w Warszawie. Nie muszę dodawać, że jest zdobywcą licznych nagród za role teatralne, radiowe, a także za całokształt twórczości. A co dziś nam poleca?
2: Dzień dobry. Proszę Państwa, jest taki manifest Kazimierza Przerwy Tetmajera pod tytułem Viva l'Arte. Niedawno usłyszałem Sanach i Krzysztofa Zalewskiego, którzy wstrząsająco wręcz śpiewają ten manifest. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś megalomańsko i idiotycznie, ale jakoś naprawdę głęboko wierzę w to, że sztuka może być misją, że sztuka daje duchową wolność nie tylko artyście, ale również jego odbiorcy, że w tym manifeście jest zachęta do tego, żeby z misji, którą artyści mają do wykonania, bije jakaś duma wspaniała.

0: sztuka i twórczość, nie chcę, żeby zabrzmiało patetycznie, ale trudno, to są naprawdę jedne z najważniejszych i najwyższych wartości w życiu. Zachęcam do przeczytania i do wysłuchania tego manifestu wspaniałego.
1: To była dzisiejsza propozycja Wojciecha Malajkata, kolejna kulturalna rekomendacja aktora i reżysera już jutro w poranku, tuż przed 8:00.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
2: Tu Program Drugi Polskiego Radia, minęła 8:00. Witamy w 3:00 godzinie poranka. Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Raz jeszcze dzień dobry, szczególnie tym, którzy dopiero wstają.
3: Poranek dwójki.
2: Dziś jest środa, 27 maja, 147 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt zajdzie o 20:41, a tym samym dzień będzie trwał już 16 godzin i 15 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Augustyn, Fryderyk, Fryderyka, Jan, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Małgorzata oraz Oliver. Do tych życzeń my się oczywiście również dołączamy. Ze świąt nietypowych dziś w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego, to także Międzynarodowy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego, a także Światowy Dzień Wydry, jednej z najbardziej urokliwych mieszkanek naszych rzek i jezior.
3: Pogoda.
2: W dzień na północnym zachodzie, a na południu także na zachodzie kraju sporo słońca i bez opadów. W pozostałych regionach więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 stopni na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, porwisty, północno-zachodni, w czasie burz, porywy wiatru do 75 km na godzinę. A przed nami w poranku muzyka z przymrużeniem oka i wyraźnie brytyjskim klimatem.

0: Fragment suity 1066 and All That Alfreda Reynoldsa, inspirowanej słynną satyryczną książką o historii Anglii w wykonaniu London Salon Ensemble. Choć publiczność ogląda ją chętnie, budzi niechęć środowiska teatralnego komedia. Dlaczego bywa bagatelizowana i dlaczego niektóre teatry próbują podreperować nią swój budżet? Odpowiedzi na to pytanie we wczorajszych rozmowach po Zmroku szukali Maria Czoki i Dominik Gac wraz ze swoimi gośćmi, Anetą Groszczyńską-Kącką, reżyserką i zastępczynią dyrektora do spraw artystycznych w Teatrze Komedia w Warszawie oraz reżyserem, dramatopisarzem Michałem Kmiecikiem.
1: Często jest tak, że teatry faktycznie zajmujące się innego rodzaju działalnością na co dzień wypuszczają co jakiś czas, jeżeli nie mają odziedziczonego w Wianie Maydaya, no to produkują coś nowego, żeby ściągnąć widownię, która może nie będzie zainteresowana, nie wiem, polską sztuką współczesną, albo nie daj Boże, nie wiem, zagraniczną sztuką współczesną, albo na klasykę to by może przyszło, ale bez udziwnień, cokolwiek by to miało znaczyć, pewnie bez interpretacji. Natomiast tak na komedie takie, że wesołe i że za bardzo nie daje do myślenia i że się można w tym miło spędzić wieczór, no to tak, no są tacy widzowie, którzy tak mają takie oczekiwania wobec teatru i to też jest w porządku, nie? W sensie, może ja mam inne, no ale to nie znaczy, że to, że ja mam inne, to że ma być tak, jak ja bym chciał, nie?
2: Mogę ci się wtrącić?
1: Tak, wtrącaj mi się.
2: Bo mnie ostatnie 3 lata nauczyły jakiegoś straszliwego, nie wyuczyłam się tego wcześniej w polskim teatrze, ale jakiegoś strasznego wyczucia i szacunku do naszej publiczności. I jednak mam wrażenie, że to my sami ją wychowujemy. To znaczy, może podam konkretny przykład. Zrobiliśmy farsę na samym początku naszej kadencji. Czego nie widać? To jest arcyfarsa grana w całej Polsce, na wielu różnych scenach. Ale poprosiłam o realizację jej Piotra Cieplaka.
3: Chyba jedynego reżysera uznanego w tym głównym nurcie, tak, który w ogóle z farsą miał odwagę się mierzyć,
2: tak,
3: w swojej karierze.
2: I już samo to, że on się za to wziął i jednak wyciągnął z tego tekstu też tak naprawdę, no, powiedziałabym, jakąś filozoficzną czy egzystencjalną myśl, bo tak naprawdę zrobił spektakl, nie wiem, o ludzkiej niedoskonałości, pogoni za jakąś fantazją o samym sobie. Też o teatrze tak naprawdę, który jest nieperfekcyjny, o porażkach, które ponosimy i że warto na nie spojrzeć czasami z dystansem i z uśmiechem. To samo to założenie, że właśnie, że możemy robić takie teksty, ale że niekoniecznie musimy poddawać się temu właśnie pokutującemu spojrzeniu na to, że farsa musi być czymś płytkim i głupim. Już samo to jest tym, od czego zaczęłam, czyli oddaniem publiczności jakiejś też racji albo powiedzenia tym ludziom, że jakby, że możemy ich zaprosić nie tylko dlatego, że chcą się śmiać i odpocząć wieczorem, ale że możemy im zaproponować coś naprawdę wartościowego.
0: Mówili Aneta Groszyńska-Kącka i Michał Kmiecik. Cała audycja poświęcona odbiorowi współczesnej komedii jest dostępna na stronie Dwójki w zakładce audycji Rozmowy po zmroku.

0: Środowy poranek dwójki. W trzeciej godzinie naszego spotkania relacja ze spotkania z rumuńską poetką Anną Blandianą, tegoroczną laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta.
1: To nie jest pierwsza nagroda, którą otrzymuję w Polsce. Jestem też laureatką Nagrody Europejski Poeta Wolności. Natomiast ta jest absolutnie szczególna, bo nosi imię poety, z którym czuję się solidarna. Czuję z nim pewne powinowactwo losu, bo prowadziliśmy podobną walkę i odnosiliśmy podobne zwycięstwa.
0: Zaprosimy też Państwa na rozpoczynający się niebawem 66. Krakowski Festiwal Filmowy. Rozmowa z dyrektorką tego wydarzenia, Barbarą Orlicz-Szczypułą, w poranku po 8.30. A w tej chwili jest prawie 12 po 8.
2: Przegląd prasy.
0: Środowe gazety i tygodniki rozłożone. Do naszego studia powrócił Jerzy Kisielewski. Witam raz jeszcze.
3: Jestem, kłaniam się, dzień dobry.
0: Miał być tygodniki, ale widzę, że codzienna prasa jeszcze.
3: No bo nie możemy sobie, w środę darować SI.
0: A, właśnie, zapomnieliśmy o SI.
3: Sztuczna inteligencja, a jest o tym dużo i w zasadzie już codziennie. To może tylko króciutko. Dziennik Gazeta Prawna, połowa urzędników pisze ze sztuczną inteligencją regularnie. Z najnowszego raportu Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, czyli NASK, dla wielu urzędników sztuczna inteligencja stała się elementem codzienności. 77% badanych deklaruje kontakt z nią co najmniej raz dziennie. Pracy urzędnicy najchętniej wykorzystują SI do wyszukiwania faktów 59% oraz redagowania dokumentów 46%. No i kwestia, jak to jest z odpowiedzialnością, kto jest odpowiedzialny za dokumenty stworzone przez sztuczną inteligencję. Ale no, to jest temat otwarty.
0: Tydzień temu, kiedy tak rozmawialiśmy też dużo o sztucznej inteligencji w przeglądzie prasy, napisał do nas pan Wojtek, który jedno zdanie, właściwie dwa zdania. A AI to ani sztuczna, ani inteligencja.
3: Tak, cóż tu dodać. Ja myślałem, że za chwilę napisze do nas sztuczna inteligencja, żebyśmy może nie byli tak surowi. Anna Krajkowska, Gazeta Polska, nowe miejsce, tysiące premier i literatura z całego świata. To zapowiedź Międzynarodowych Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie, PGE Stadionie Narodowym. 1500 wydarzeń, 33 kraje, spotkania z pisarzami i inne wydarzenia.
0: Dwójka będzie na miejscu w najbliższą sobotę. Będziemy na targach. Polecamy się od 15.
3: Nie oderwiemy się od sztucznej inteligencji, dlatego że najnowszy numer polityki na okładce dwóch dżentelmenów siedzących na ławce parkowej. Pierwsi polscy mężowie, Mateusz i Jakub Trojanowie, o sobie i swojej batalii o legalizację małżeństwa. No to oni rzeczywiście jako pierwsi skruszyli pewien mur, choć pewnie nie do końca, ale sprawa w toku. Natomiast ludzie i wydarzenia, Aleksandra Żelazińska wraca jeszcze do głośnego wydarzenia, tytułując swój komentarz: czuła prompterka i nie czuła publika. Uderz w stół, gdy noblistka oznajmia coś istotnego, replika jest nieunikniona. Kiedyś Olga Tokarczuk stwierdziła, że literatura nie jest dla idiotów. Poniosło się. Tym razem podczas kongresu Impact w Poznaniu w rozmowie ze Sławomirem Sierakowskim wyjawniła, że korzysta z dobrodziejstwa sztucznej inteligencji. Wyznanie Tokarczuk wywołało burzę w sieci. Wywołane to do tablicy środowisko składa pilne deklaracje. AI godzi się pisarzom, czy nie godzi? Influencerzy i booktokerzy łapią się za głowy. Oczywiście, że się nie godzi. Entuzjaści nowych technologii biorą autorkę w obronę. Pomijając memy i tradycyjną wirtualną łódzkę, dyskusja jest miejscami pasjonująca i dotyczy realnego zjawiska. Aleksandra Żelazińska pisze, w Polsce mieliśmy i mamy przypadki zmyśleń w przypisach, wspomaganych przekładów i całych wygenerowanych książek. To będzie narastać. Mamy też bodaj pierwszą książkę poetycką, napisaną przez człowieka i AI, Kubek nad tsunami Justyny Bargielskiej, który w swoim czasie też wywołał poruszenie. Czy to szansa, czy ryzyko? Zastanawiała się poetka w jednym z wywiadów. Ryzyko, jeśli nagle poezją pisaną ze sztuczną inteligencją zaczną zajmować się wyłącznie niespełnieni prozaicy i narcystyczni lenie. Szansa, jeśli będą to robić ludzie, którzy poważnie podchodzą do etyki tego zawodu. Sama Tokarczuk potraktowała jak potraktowano samą Tokarczuk potraktowano jak sportowiec przyłapany na dopingu, a w oświadczeniu doprecyzowała, że sztuczna inteligencja nie pisze za nią powieści, lecz służy za wsparcie researchu, co nie zmienia faktu, że jej najnowsza książka będzie pewnie wertowana również pod tym kątem. Czytelnik robi się czujny. Warto chociażby po to, żeby poznać filmy, których jeszcze nie widzieliśmy, a będziemy mieli okazję obejrzeć i kulisy. Podsumowanie festiwalu w Cannes w dwóch tygodnikach. Tygodnik powszechny, na okładce temat z okładki, macierzyństwo pod presją. Paulina Małochleb w rozmowie z Justyną Dąbrowską o byciu matką.

0: bez ocen i wstydu. A wewnątrz numeru Michał Walkiewicz, podsumowanie Cannes zatytułowane Kryzys Mistrzów. Kino jest efektem wielu kompromisów, do świata za oknem zbliża się o tyle, o ile ów świat nie wymaga mocnych, symbolicznych gestów. Krytycznie wobec niektórych filmów. Michał Walkiewicz, pisząc o naszym reżyserze Pawle Pawlikowskim, kibicowałem również Pawłowi Pawlikowskiemu, którego nagrodzono za reżyserię Ojczyzny. Zaledwie 82-minutowy film o Tomaszu Mannie. Popis narracyjnej ekonomii. Mann, który w obrazie Pawlikowskiego przemierza powojenne Niemcy z córką Eriką, najpewniej by go polubił. Poświęciłby mu takie motto z Czarodziejskiej Góry, wedle którego czas studzi, czas rozjaśnia, żaden nastrój nie zdoła trwać nieodmiennie w ciągu długich godzin. Czy po domknięciu monochromatycznej trylogii o ofiarach zbrodniczych reżimów Pawlikowski zmieni swój elegijny ton? Mam nadzieję. Mówiąc szczerze, tęsknię trochę za facetem, który opowiadał o młodości, witalności i nadziei. To Michał Walkiewicz. Przypominając, że w Cannes zawiedli mistrzowie, Almodóvar od lat nie wyścibił nosa ze swojej piaskownicy. Z kolei w polityce tym zajmuje się Janusz Wróblewski tekstem zatytułowanym Złote palmy i czarne listy. Jak naprawić świat w dobie wojen i globalnej niepewności? To temat wielu filmów w Cannes. Oba teksty warte przeczytania, bo te filmy pewnie dotrą do nas.
1: A polecał te teksty państwu Jerzy i te filmy Jerzy Kisielewski, który od samego świtu przeglądał środowe gazety i tygodniki. Dziękuję bardzo.

0: trzecią część koncerto Rustico Miłosza Magina, polskiego kompozytora i pianisty, który po wojnie osiadł we Francji. Grał Gidon Kremer, któremu towarzyszyła Kremerata Baltica. Środowy poranek dwójki, 24 minuty po ósmej. Dziś w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie nagrodę imienia Zbigniewa Herberta odbierze rumuńska poetka Anna Blandiana, nestorka opozycji antykomunistycznej, eseistka i poetka neomodernizmu. Dołączy do grona m.in. Anne Carson, Charlesa Simica i Tomasa Węclowy. W siedzibie Biblioteki Narodowej rumuńską poetkę powitał wczoraj jej dyrektor Tomasz Makowski.
1: Szanowni Państwo, witam w Pałacu Rzeczypospolitej. To miejsce od wielu lat związane jest z galą nagrody imienia Zbigniewa Herberta. Dziękuję Marii Dzieduszyckiej, prezesce Fundacji imienia Zbigniewa Herberta.
2: Dzień dobry Państwu. Ja chciałam powitać wszystkich w imieniu Fundacji Herberta. Przede wszystkim naszą wspaniałą tegoroczną laureatkę, panią Annę Blandianę. Bardzo cieszymy się, że jest pani z nami. Dziękujemy.
3: Anna Blandiana.
4: Za każdym razem, gdy dostaję nagrodę, a dostałam ich już całkiem sporo, mam wrażenie pewnej powtarzalności. To nie jest pierwsza nagroda, którą otrzymuję w Polsce. Jestem też laureatką Nagrody Europejski Poeta Wolności. Natomiast ta jest absolutnie szczególna, bo nosi imię poety, z którym czuję się solidarna. Czuję z nim pewne powinowactwo losu, bo prowadziliśmy podobną walkę i odnosiliśmy podobne zwycięstwa. Myślę też, że nagrody przyznawane mi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej są ważniejsze niż nagrody przyznawane na Zachodzie, bo w naszych krajach łatwiej jest zrozumieć niuanse tej poezji. Dociera ona głębiej i jest lepiej rozumiana.
5: Krystyna Dąbrowska, jestem poetką i jurorką międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta.
6: Wspomniała pani w czasie tej konferencji o takiej rzeczy, która mi się też bardzo rzuciła na myśl, kiedy czytałem te wiersze, że jest tutaj po prostu dużo miłosnej poezji i też takiej podszytej żałobą, odchodzeniem.
5: Tak, szczególnie w tej ostatniej książce, teraz wydanej z okazji tej nagrody przez wydawnictwo Pogranicza. Jest bardzo dużo wierszy właśnie takich miłosnych, żałobnych. Ja mam takie wrażenie, że przy takich poetkach właśnie jak Anna Blandiana, i to też jest przypadek właśnie Zbigniewa Herberta, że jest najłatwiej mówić o tym wymiarze takim politycznym, etycznym, o tej walce z reżimem. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, nie zamierzam tego jakoś tutaj dezawuować. Ale mam wrażenie, że w poezji Anny Blandiany zawsze był ten taki rys osobisty. Na pewno teraz jest bardziej wyrazisty też przez to, że to jest już poetka, która no, ma taką długą perspektywę własnego życia i wiadomo, że wtedy też ta perspektywa właśnie jakaś metafizyczna czy egzystencjalna wychodzi na pierwszy plan. Ale wydaje mi się, że zawsze to było ważne. Zawsze był ważny taki rodzaj osobistego głosu, zawsze pisała o miłości, zawsze pisała o samotności, no ale oczywiście też ten wolnościowy wymiar z konieczności był istotny przez to, w jakich żyła czasach.
4: Mam wrażenie, że została zaburzona cała architektura świata demokratycznego. W ostatnich 2 latach mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przedstawiciele demokratycznego świata, na przykład prezydent USA, zaczynają się zdawać bliżsi dyktatorom. Mamy zatem do czynienia z przewartościowaniem. Zło w tym wymiarze jest przerażające. Myśląc o moim kraju, chodzi o zło jako manipulację, kłamstwo, wprowadzenie zamieszania, które postrzegam jako pozostałość po epoce komunizmu. Pomimo, że żyjemy już kilka dekad później, te pozostałości są nadal rozpoznawalne w naszym świecie. Przede wszystkim jako różne formy manipulacji. Demokracja powinna być przejrzysta. Jeśli chodzi o poezję, to tylko ona na tym świecie może wprowadzać pewne rozjaśnienie, przynosić światło, które rozprasza zmatowienia pozostałe po minionych reżimach.
6: Mam pytanie, które być może odnosi się trochę do tego tematu, który teraz pani poruszyła. To jest pytanie o konkretny wiersz z tej nowej książki, która się właśnie ukazała w polskim i rumuńskim wydaniu, wersji językowej jednocześnie po 2 stronach. To jest wiersz o szalonej niedźwiedzicy. Czy mogłaby pani opowiedzieć o tym wierszu.
4: To jest właśnie przykład tego, że posiadanie wolności jest zdecydowanie trudniejsze niż życie bez niej. To jest o tym, jak trudno jest być wolnym i że nie potrafimy korzystać z tej wolności.
6: Mógłbym poprosić Panię o przeczytanie dla nas tego wiersza w oryginale i w tłumaczeniu Pani.
7: Ursuaica Naipuna. Cercul făcut în pădure de pașii ursoaicei nebune, care de când au adus-o se învârte pe dimensiunile cuștii din care îi dătuseră drumul, pentru că nu e în stare să creadă că închisoarea nu mai există. Ea vede copacii din jur, dar crede că scratii și nu ridică ochii spre cer, pentru că știe că acolo e tavanul, încât pentru ea libertatea nu e decât trauma drumului spre locul în care nu-i mai dă nimeni mâncare.
5: Dobrze. To jest zawsze takie onieśmielające czytać po autorce. Joanna Kornaś-Barwas, tłumaczka Anny Blandiany i literatury rumuńskiej. Szalona niedźwiedzica. Krąg zataczany w lesie śladami szalonej niedźwiedzicy, która, odkąd ją przywieźli, kręci się w wymiarach klatki, z której ją wypuszczono. Bo nie potrafi uwierzyć, że więzienie już nie istnieje. Widzi drzewa wokół, ale myśli, że to kraty i nie podnosi oczu ku niebu, bo wie, że tam jest sufit. Więc dla niej wolność jest jedynie traumą drogi do miejsca, w którym już nikt jej nie karmi.
0: Gala wręczenia Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta dziś o godzinie 19 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Jest ona przyznawana od 2013 roku, a z jej tegoroczną laureatką Anną Blandianą rozmawiał Jan Kantyzienko.

0: To była Jota Aragonese Camilla Saint-Saënsa w nagraniu Orkiestry Filharmonii w Oviedo pod dyrekcją Marcia Contiego. Minęła 8:35.
1: Gość poranka dwójki.
0: Już w najbliższą niedzielę rozpocznie się 66. Krakowski Festiwal Filmowy. Najstarszy w Polsce festiwal poświęcony dokumentowi, animacji i krótkiemu metrażowi. A w studiu Polskiego Radia w Krakowie jest Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka tego wydarzenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W tegorocznym programie pojawia się sporo filmów o świecie cyfrowym, o sztucznej inteligencji, o takim życiu zapośredniczonym przez ekrany. Czy pani zdaniem dokument zaczyna dziś opowiadać o rzeczywistości, której sami już nie do końca potrafimy uchwycić, czy jeszcze panuje nad sytuacją?
2: No, trudno, żeby dokument unikał tego, co się dzieje wokół nas, a sztuczna inteligencja, jak też słyszałam przed chwilą w przeglądzie prasy u państwa, no, jest elementem życia naszego coraz bardziej wchodzi w takie właśnie codzienne życie, już nie tylko pozostaje w jakichś laboratoriach czy w firmach IT, ale już po prostu wszyscy korzystamy. Więc trudno, żeby dokumentaliści też nie zauważali tych procesów i tego zjawiska. Natomiast ja myślę, że w przypadku filmu dokumentalnego, to czy w ogóle filmu, prawda, jest to

0: trochę sytuacja bardziej złożona, dlatego że też pewnie pamiętacie państwo, dalej trwa dyskusja o tym, czy aktorzy zostaną zastąpieni przez sztucznie wygenerowane postaci. I oczywiście dokument jest innym, jakby nośnikiem innych informacji i innej narracji niż fabuła. Natomiast jak najbardziej dokumentaliści zauważają to, dokumentaliści starają się też wyjaśnić lub może bardziej pokazać zależność między człowiekiem prawdziwym a człowiekiem sztucznym, relacje, jaka się rodzi, bo my jesteśmy na początku tego procesu, mimo że on bardzo szybko postępuje. I my w tym roku otwieramy festiwal filmem, który dotyczy właśnie tego zjawiska. Jest to film bardzo znanego reżysera brytyjskiego Marka Isaacsa, który wraca do Krakowa właśnie z kolejnym filmem. Już wcześniej pokazywaliśmy jego kino dwa razy, został raz nagrodzony w Krakowie, a jego filmy są takie bardzo, bardzo korespondują jakby w ogóle z tą ideą naszego festiwalu, bo jest to kino wrażliwe społecznie, ale równocześnie jakby formalnie świadome i też takie poszukujące. I ten film, którym otworzymy w niedzielę festiwal, który ma tytuł Syntetyczna szczerość, to jest dokument hybrydowy z elementami fikcji, który mówi o tym, w jaki sposób powstają sztuczne postaci, właśnie w jaki sposób generuje się sztucznych ludzi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ale nie jest to absolutnie dokument naukowy. Jest to bardzo kreacyjny film dokumentalny, który ma taką bardzo sprytną historię, bo reżyser filmu zgodził się na wykorzystanie fragmentów jego poprzednich filmów przez firmę, która właśnie trenuje sztuczną inteligencję i która tworzy twarze, starając się jak najbardziej upodobnić je do twarzy, prawdziwych twarzy ludzkich. I dzięki temu Mark Isaacs może brać udział w tym procesie, dokumentować go i widzimy jakby w filmie, w jaki sposób mimika prawdziwego człowieka jest, no, jak bardzo ona jest prawdziwa, autentyczna, aczkolwiek ten postęp technologii powoduje, że bardzo często coraz trudniej jest nam odróżnić prawdziwą osobę od sztucznie wygenerowanej, prawda? Jak czasem przeglądamy czy media społecznościowe, czy jakieś materiały gdzieś tam wpadają, więc to jest właśnie o tym. I Mark Isaacs jakby też stawia pytanie, co jest autentyczne? W którym momencie ta autentyczność się kończy i to dotyczy też nie tylko naszego odbioru rzeczywistości, ale też jakby samego filmu dokumentalnego, bo to jest też o tym film.
1: W tym roku pojawia się nowa międzynarodowa nagroda dokumentalna imienia Marcela Łozińskiego. Dlaczego właśnie teraz pojawił się moment, by taką nagrodę powołać?
0: No, ten moment jest oczywiście dla nas dosyć smutny. Marcel Łoziński zmarł w zeszłym roku. Bardzo nas poruszyło jego odejście, bo oprócz tego, że był przyjacielem festiwalu i bardzo dobrze się znaliśmy, no, był fantastycznym twórcą, rozpoznawalnym na całym świecie. Również pedagogiem, który wychował pokolenia filmowców, dokumentalistów. Postanowiliśmy w ten sposób jakby uhonorować jego twórczość, jego osobę. Ale też z drugiej strony chcieliśmy też wskazać, że takie jego kreacyjne podejście do dokumentu wciąż ma kontynuatorów. I ta nagroda jest nagrodą międzynarodową, którą przyznajemy filmowi dokumentalnemu, który właśnie przekracza granice, poszukuje jakiejś nowej formy, którego reżyser czy reżyserka w jakiś sposób tworzy coś szczególnego, coś, co nas zaskakuje. I ta nagroda jest przyznawana przez międzynarodowe gremium. W tym roku pokażemy trzy filmy, które zostały nominowane właśnie do tej nagrody. To są bardzo dobre trzy dokumenty i oczywiście poznamy laureata na gali w środę wieczorem.
1: Bo festiwal, przypomnijmy, obejmuje cztery konkursy główne. Międzynarodowy konkurs dokumentalny, międzynarodowy światowy konkurs krótkometrażowy, Doc Film Music i konkurs polski.

0: książki. Tych laureatów dopiero poznamy, ale już wiemy, kto będzie laureatką Nagrody Smoka Smoków.
1: Tak, już wiemy. To jeden z pierwszych zwycięzców festiwalu, którego ogłosiliśmy już parę miesięcy temu. Kim Longinotto. Znakomita dokumentalistka z Wielkiej Brytanii, która od niemal 50 lat jeździ z kamerą po różnych zakątkach świata, dokumentując, pokazując życie ludzi, którzy takich wykluczonych, to którzy walczą o jakieś swoje miejsce w świecie, w tych swoich małych społecznościach. I to jest kino bardzo silnie społeczne, takie osadzone społecznie. My zaproponowaliśmy w retrospektywie, którą właśnie zaprezentujemy w Krakowie, 8 jej filmów. Wszystkie skupiały się wokół kobiet. To chcieliśmy też podkreślić, że kino kobiece jest bardzo mocne, ale też, że historie kobiece są też bardzo wstrząsające. I Kim Longinotto bardzo dobrze to pokazuje, prezentując w swoich filmach nie tyle ofiary, co pokazując też takie silne kobiety, które starają się przeciwstawić różnym uwarunkowaniom, które napotkają na swojej drodze, które pomagają innym kobietom wyjść z jakiegoś klinczu, z jakiejś opresji, wyrwać się z różnych sytuacji, które nie są korzystne. I ja się bardzo cieszę, że ona przyjedzie, bo jest bardzo ciekawą osobą i oprócz tego, że będzie brała udział w spotkaniach po filmach, to również poprowadzi masterclass i opowie o tym właśnie, jak to robi, że w taki bardzo delikatny, subtelny sposób potrafi podejść do bohaterów i opowiedzieć ich bardzo tragiczne i takie ciężkie historie.
0: Konkurs Doc Film Music od kilku lat jest jedną z takich najbardziej charakterystycznych sekcji festiwalu. Co pani zdaniem muzyka daje dokumentowi, czego czasem nie potrafi dać sam obraz?
1: No, ja myślę, że takie przeżywanie, bo właśnie nawet ostatnio rozmawialiśmy o tym, dlaczego do filmów dokumentalnych tak rzadko pisze się oryginalną muzykę? Bo to jest, przynajmniej w Polsce nie jest to bardzo częste. Natomiast ten zestaw filmów, które my pokazujemy w tym konkursie Doc Film Music, czyli w konkursie dokumentów muzycznych, to są filmy, które opowiadają o muzyce, o roli muzyki w życiu ludzi, w życiu muzyków i zawsze ta perspektywa z jakimś rytmem, z mocnym jakimś dźwiękiem jest, wydaje mi się, że jest mocniejsza, jak tutaj mamy coś, w co możemy się zasłuchać, prawda? Bo to jest opowieści dokumentalne, które prezentujemy w tym konkursie, to nie są takie tradycyjne portrety, czy to nie są, broń Boże, zapisy koncertów. To są właśnie takie historie, gdzie ta muzyka gra główną rolę. Albo w życiu bohaterów, albo właśnie w samym filmie.
0: Krakowski Festiwal Filmowy jest dziś wydarzeniem kwalifikującym do Oscarów i do nagrody BAFTA. Czy ma pani poczucie, że Kraków stał się jednym z takich ważnych punktów na światowej mapie dokumentu?
1: Znaczy, nieskromnie powiem, że tak, ale tutaj dodam, że nasz festiwal jest festiwalem kwalifikującym do Oscara od 30 lat. Jesteśmy jednym z nielicznych festiwali, które ma tą kwalifikację aż w 5 kategoriach. Ponadto jeszcze rekomendujemy film do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu dokumentalnego i krótkometrażowego. No i oczywiście do BAFTA, jak pan wspomniał. Także to też podkreśla jakby renomę, jaką festiwal się cieszy za granicą. Jest jednym z takich wydarzeń, na które przyjeżdża branża filmowa. My mamy bardzo dużą część poświęconą właśnie produkcji filmowej, współprodukcji, koprodukcji i warsztaty dla młodych filmowców. Więc jakby ta sfera branżowa jest bardzo mocna i ona jest zdominowana przez uczestników międzynarodowych.
0: Wiele filmów w tegorocznym programie opowiada

0: opowiada o pamięci, o zachowaniu archiwów, o zapisie tego w archiwach. Czy ma pani wrażenie, że współczesne kino dokumentalne coraz częściej staje się taką próbą ratowania świata, który powoli odchodzi, powoli zanika?
1: Ja myślę, że zawsze tak było z filmem dokumentalnym. Natomiast rzeczywiście teraz od kilku lat jakby zauważamy takie odrodzenie wykorzystania filmów archiwalnych, które są używane przez dokumentalistów w bardzo różny sposób. Niektórzy tworzą zupełnie nowe historie z wykorzystaniem archiwów, a inni po prostu pokazują, poprzez wykorzystanie archiwów pokazują, wracają, prawda, do przeszłości, opowiadając jakieś historie, które mają kontynuację w teraźniejszości. To jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące i tak, mamy w programie kilka takich filmów. Między innymi na przykład będzie premiera światowa filmu Marcina Borcharta Magic Hour, który jest taką rodzinną kroniką klanu Sobocińskich. To jest rodzina, bardzo znana rodzina operatorów filmowych. Film jest o Piotrze Sobocińskim, ale również o jego ojcu Witoldzie. To są światowej sławy operatorzy filmowi, jak również synowie Piotra, Piotr Junior i Michał. To jest też opowieść o żonie Piotra Sobocińskiego i o całej rodzinie, która w latach 90. nagle znalazła się w Hollywood, gdzie Piotr robił karierę międzynarodową, zupełnie pochłonięty został przez ten przemysł amerykański. A film jest właśnie oparty w dużej mierze na takich home movie, takich archiwach rodzinnych, których jest bardzo dużo. I Piotr Sobociński bardzo cały czas z kamerą był, nie tylko na planie, ale również w sytuacjach właśnie rodzinnych, takich codziennych. I to jest bardzo poruszający film jakby o tym, jaka jest cena kariery, ale też jak się cała, jak ta kariera jednego człowieka jakby wpływa na rodzinę.
0: To już na zakończenie zapytam panią o to, co festiwal pokazuje od lat, a mianowicie kino bardzo autorskie, czasem kino mocno wymagające. Czy widzi pani zmianę w oczekiwaniach publiczności? Czy widzowie dziś szukają może bardziej emocji, czy zrozumienia świata, może jednego i drugiego?
1: Ja myślę, że jednego i drugiego, ale też wydaje mi się, że festiwal filmowy taki jak nasz festiwal też daje widzom taki subiektywny wybór, bo my jeżdżąc po świecie, czy oglądając filmy, które zostały do nas zgłoszone, wybieramy coś, co nam się podoba i coś, co wydaje mi się, nam się, że będzie interesujące dla widzów. Czyli robimy już taką pierwszą selekcję, a sami wiemy, że czasami jak siadamy do obejrzenia filmu na platformie, to jest nam trudno wybrać. Więc my już taką gotową selekcję dla naszych widzów mamy i wydaje mi się, że ten wybór jest bardzo różnorodny, ale też chciałam zwrócić uwagę na to, że w naszym programie też duża część programu to są filmy krótkometrażowe. I to jest taka przestrzeń dla młodych twórców, dla debiutantów, którzy bardzo często u nas też mogą zacząć karierę międzynarodową, bo mamy w tym roku sekcję Masters in Shorts z filmami między innymi Radu Żudę, Kornela Mundruczo, Agnieszki Smoczyńskiej czy Rubena Ostlunda. Oni u nas pokazywali te 15-20 lat temu swoje filmy krótkometrażowe, a teraz są najważniejszymi twórcami europejskimi.
0: Którzy zdobywają nagrodę w Cannes.
1: Tak. Dokładnie tak. Więc to jest bardzo, to jest różnorodne. Widzowie z naszych obserwacji zarówno lubią dokumenty, które traktują o poważnych tematach, ale również krótkie animacje, artystyczne animacje, czy krótkie fabuły właśnie realizowane przez młodych twórców.
0: I tak będzie też w tym roku o programie 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę, opowiadała Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka festiwalu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie i zapraszam. Do widzenia.
0: Do usłyszenia.

Wyszyńskiego. Z kolei nagrodę dodatkową, płytę zatytułowaną Moniuszko i przyjaciele romantycy, wysyłamy do pana Wojciecha z Krakowa. Gratulacje. Kolejna szansa na zdobycie naszej płyty tygodnia codziennie do soboty. No i tak kończymy środowe poranne spotkanie, dziękując państwu za wspólnie spędzony czas od 6:00. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta mówimy do usłyszenia. A na zakończenie poranka Tomasz Szachowski zaproponował jeszcze jedno wspomnienie zmarłego wczoraj wielkiego saksofonisty jazzowego Sonny Rollinsa. To prawdziwe spotkanie na szczycie. Sonny Rollins i John Coltrane w kompozycji Tenorowe szaleństwo.

0: Autopromocja.
1: Jest taki rodzaj rozumu, który nie pyta po co, lecz wyłącznie jak. Nie interesuje go sens, tylko procedura. Nie dba o dobro, lecz o zgodność. Nie rozważa celu, ale sprawdza poprawność wykonania. Działa jak doskonale naoliwiona maszyna administracyjna. Jest beznamiętny i skuteczny, a zarazem dziwnie ślepy. O ambiwalencji rozumu proceduralnego porozmawiamy w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Jest 9:00.
3: Dwojka jest na Mieńsku, Salvatore Szarina.

0: miejscu Justyna Piernik, a czas na wiadomości kulturalne. W Teatrze Chorzycy w Toruniu trwają próby do prapremiery spektaklu Siedem Samotności. To ostatni projekt Roberta Wilsona, legendarnego amerykańskiego reżysera, jednego z najważniejszych artystów współczesnej sceny, który zmarł rok temu. Jest to międzynarodowa koprodukcja przygotowana z Narodowym Teatrem Dramatycznym w Kownie. Projekt dokończył Charles Chemin, amerykańsko-francuski reżyser i dramaturg, który spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Była tam Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
1: Ten projekt dotyka bardzo wielu rzeczy, podkreślał reżyser Charles Chemin. To przedstawienie opowiada o poetyckiej części naszego życia, także o różnorodności i głębi. Jest to przede wszystkim głęboka wizja tego, jak powinniśmy podążać za czymś, co stanowi dla nas pewnego rodzaju sekret. Przewodnikiem w tym świecie jest postać poety. Poetę zagrała Agnieszka Wawrzkiewicz.
2: Ta droga poety człowieka jest dla mnie właśnie drogą trochę każdego z nas, przez jego zmagania, przez jego lęki, przez jego nadzieje.
1: Premiera spektaklu Siedem Samotności odbędzie się w piątek podczas inauguracji festiwalu Kontakt.
0: Przedstawienie będzie pokazane także w sobotę i niedzielę. Tytuł powróci do repertuaru jesienią. Cykl tegorocznych wystawień widowiska Orzeł i Krzyż w podpoznańskiej murowanej Goślinie rozpocznie się 19 czerwca. To monumentalne przedstawienie przypominające dzieje Polski od czasów piastowskich po XX wiek. Tomasz Łęcki ze Stowarzyszenia Dzieje zapewnia, że jest ono żywą lekcją historii.
3: 11 sezon spektaklu Orzeł i Krzyż. I to w tym sezonie przekroczymy setne widowisko i przekroczymy liczbę 150 tysięcy odwiedzających. Widowisko zostanie zaprezentowane z modernizacjami, z nowymi elementami scenicznymi, nawet nowymi scenami i kostiumami. Ale w sposób szczególny w tym roku, w roku 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca, pojawią się akcenty właśnie z Poznańskiego Powstania.
0: Prezentacje w murowanej Goślinie od 19 czerwca do 25 lipca. Czytanie, mądrość, siła to hasło 25. Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Akcja rozpoczęła się wczoraj wspólną lekturą Lokomotywy Juliana Tuwima. W kolejnych dniach organizatorzy zapraszają do rozmów o emocjach oraz wartościach moralnych płynących z literatury. Pedagodzy i rodzice są zgodni, że czytanie to najlepsza metoda wspierania rozwoju najmłodszych.
4: Nasze dziecko bardzo lubi czytać, mamy mnóstwo książek i codziennie czytamy, oglądamy książeczki.

0: I to jest bardzo ważna część u nas rytuałów i wieczornych, i w ciągu dnia.
1: Dziecko osłuchuje się i z nowymi wyrazami, i wzbogaca sobie zasób słów i rozwija wyobraźnię.
2: Czytamy bajeczki związane ze Spider-Manem, ale też jakieś takie polskie, właśnie Andersena. Synek bardzo lubi, jak dużo jest też obrazków z ilustracjami, więc on też od razu może zobaczyć mniej więcej, o czym czytamy.
3: Czytanie trzeba wpajać od bardzo młodego wieku.
4: Najczęściej teraz czytamy
5: bajeczki.
4: Jadzie pętelkę.
0: Kubuś Puchatek, Kopciuszek, Śpiąca Królewna.
6: Czasem wyobrażam sobie tą całą historię.
7: Ja jestem szczęśliwa, że moje dziecko lubi czytać. Wspólne, cudowne spędzanie razem swojego wolnego czasu.
8: Szczegóły akcji na stronie Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Praga stawia na turystów zainteresowanych kulturą, a nie życiem nocnym. Kampanie informacyjne przynoszą efekty, przekonują władze czeskiej stolicy, które już od lat starają się zmienić profil odwiedzających miasto.
9: Plakaty i internetowe spoty przypominają odwiedzającym o konieczności poszanowania miasta i jego mieszkańców, mówi Jana Adamcowa z organizacji Prague City Tourism.
10: Jak na lecieście.
9: Na lotnisku i w samym centrum umieściliśmy plakaty apelujące do turystów, by nie pili alkoholu w miejscach publicznych i przestrzegali ciszy nocnej. Hasła wykorzystywane w kampanii zawierają także praktyczne wskazówki. Korzystaj z usług licencjonowanych przewodników, poruszaj się komunikacją miejską, wspieraj lokalny biznes i uważaj na oszustów. Zdaniem Jany Adamcowej działania marketingowe stopniowo zmieniają profil turystów odwiedzających czeską stolicę. Maleje liczba osób nastawionych na rozrywkę i nocne życie, rośnie natomiast odsetek tych, którzy chcą poznawać kulturę i historię miasta. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
8: Kolejne wiadomości kulturalne o 13:00.

0: Pogoda.
1: Dziś pogodnie na północy kraju, a po południu także na zachodzie, gdzie pojawi się więcej słońca i nie powinno padać. W innych regionach zachmurzalnie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni nad morzem, około 20 w centrum do 26 stopni na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu umiarkowany i chwilami silniejszy, podczas burz w porywach do 75 km na godzinę.
2: Reklama.
3: A, B, C,
4: D, E, F,
5: G, H, I,
6: J, K.
7: K jak kolorowy dzień dziecka.
8: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
9: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
8: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
11: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś jest środa, 27 dzień maja, 9:07.

Magdalena Wojtulanis przy konsolecie, nieustająco. Przy mikrofonie Marcin Majchrowski. Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam o tej porze. Czas szybko płynie, więc nawet się nie obejrzeliśmy, a już jesteśmy za półmetkiem kanonu dwójki w tym tygodniu. Za chwilę muzyka baroku, po 9:40 przestrzenie północy w twórczości kompozytorów fińskich. To znaczy koncert klarnetowy Kai Saariaho i Piąta Symfonia Jana Sibeliusa. Główne punkty i propozycje muzyczne tej części naszego spotkania, a po 11:15 przede wszystkim pieśni Eugeniusza Morawskiego w opracowaniu bardzo ciekawym.

Cię Jazimki, bo na głos, ale stowarzyszeniem instrumentów. Poza muzyką także literatura i mini reportaż, czyli kwadrans bez muzyki, wszystko o swojej stałej porze, czyli będziemy czytać naszą poranną lekturę o 9.30, kwadrans o 11.00, przed południem poezja. Zapraszam właśnie prawie do południa.

To było nasze stałe przywitanie z realnej rzeczywistości. Melodia Mirosława Skoryka, grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyrygował Michał Klauza. Muzyka baroku o tej porze, gdzieś tam z roku 1696, czyli samego końca XVII wieku. Harmonia artificioso ariosa diversi mode accordata. Salzburski kapelmistrz Heinrich Ignaz Franz von Bieber i jego zbiór partit na dwa instrumenty smyczkowe i basso continuo, czyli artystyczna, melodyjna harmonia w różnych strojach instrumentalnych. Chodziło o skordaturę, chodziło o eksplorację różnych możliwości brzmieniowych i harmonii.

harmonicznych właśnie w tych partitach instrumentów smyczkowych dwóch, tych prowadzących narrację głosów i wymiany głosów, no i towarzyszenia barokowego. Bardzo bogaty zbiór, dzisiaj jedna tylko partita z niego, partita szósta w tonacji D-dur, akurat ta abstrahuje od skordatury, czyli od zmiany stroju instrumentów smyczkowych, podwiązywania strun. Ona zresztą dwuczęściowa. Najpierw preludium Adagio Allegro, a potem cykl wariacji, czyli aria z 13 odmianami i przekształceniami, bardzo ciekawym finałem, zwieńczeniem. Nagranie z nowiuteńkiej płyty zespołu Harmonie Universelle, partie główne, czyli te skrzypcowe Monika Weissman i Florian Deuter.

0: szósta partita, przepraszam, w tonacji D-dur ze zbioru Harmonia Artificioso Arioza Heinricha Ignaca Franza von Bibera. To jest nowe nagranie i nowa interpretacja tego cyklu firmowana przez zespół Harmonie Universelle z najnowszej płyty tej grupy. Trochę jeszcze przedpremierowo Państwu to przedstawiam. Partie skrzypcowe, te solowe, Monika Weissman i Florian Deuter. To nagranie powstało równo rok temu, pod sam koniec maja minionego 2025 roku w Niemczech. A na zegarze 9:32.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: I trzeci już fragment książki Michała Jędryki zatytułowanej Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia, która ukazała się nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. Wracamy na Górny Śląsk czasów Edwarda Gierka, kiedy to zauważono, że ze szkoły podstawowej nagle zaczęły znikać dzieci. Czyta Arkadiusz Janiczek.
3: Nastolatki kochają zagadki. Najlepiej jeszcze, by do ich rozwiązania prowadziła straszna, mrożąca krew w żyłach, pełna wątków przemocy i makabry historia. Ponieważ w latach 70. nie było wirtualnej rzeczywistości, larpów i horrorów, poza emitowanym w telewizji filmem Mumia z 1959 roku, należało wytworzyć je we własnym zakresie, przy użyciu potęgi wyobraźni, około trzepakowego gawędziarstwa i szczeniackiej konfabulacji. Radziliśmy sobie z tym wyzwaniem,

Jak mogliśmy. Miejska legenda Czarnej Wołgi miała swoje cykliczne fale popularności, cechujące się modyfikacjami fabuły. Raz porywali dzieci ubecy, raz kobiety w futrze, a innym razem hitlerowcy, by potem ustąpić, a jakże, Żydom i kosmitom. Zacząłem w domu pytać o znikające dzieci. Oczywiście moi rodzice nabrali wody w usta. Matka przy innych okazjach mówiła coś ojcu o potrzebie większego mieszkania. Jednak hipoteza, że oddawano dzieci, by mieć większy metraż dla siebie, nie wydała mi się przekonująca. Ojciec zainteresował się tylko tropem Czarnej Wołgi. Pogrzebał chwilę w biblioteczce i z dziwnym uśmiechem wręczył mi pożółką gazetę z lat 60. Podobno dostał ją od Fischera z kiosku. Ku mojemu zdumieniu zobaczyłem w niej komunikat zawierający fragment. O uprowadzenie podejrzewane są dwie kobiety, które w przeddzień były widziane w okolicy Grochowskiej, a 3 kwietnia około godziny 13 na rondzie przy Alei Waszyngtona w Warszawie wsiadające do samochodu Wołga koloru czarnego. Jedna z nich ubrana była w białe futro. A więc jednak coś musiało w tym być, skoro już od tylu lat Czarna Wołga pojawia się na ulicach i znika, a wraz z nią znikają dzieci. Skoro gazety o tym piszą, tylko jak się to ma do naszej klasy? Sprawdziłem dokładnie znaczenie słów sanatorium i prewentorium. Na tyle dokładnie, na ile pozwoliła mi 13-tomowa wielka encyklopedia powszechna PWN. Stała u nas na górnej półce przeszklonej biblioteczki i jej opasłe granatowe tomy spełniały funkcję Google'a mojego dzieciństwa. Przeczytałem, że to zamknięty zakład, prewentorium, czyli tam zamykają. Ale dlaczego? Sprawdziłem także słowa prosektorium i krematorium, choć pierwsze już znałem z horrorów, a drugie z lekcji historii. Pomimo lektury nie byłem o wiele mądrzejszy. Bardziej rozmowne niż rodzice zaginionych było często ich młodsze rodzeństwo. Aby uzyskać od niego potrzebne informacje, najlepiej było zastosować drobne przekupstwo. Właściwie nie takie drobne, zważywszy, że owocowa guma do rzucia marki Donald, w której znajdował się zawsze disneyowski komiks, kosztowała w sklepie u Witmanki 5 złotych. Różowa guma balonowa, kształtem i zapachem przypominająca nieco zapachowe gumki do ołówków, była wtedy rarytasem dla dzieci. A już szczególnym powodzeniem cieszyły się komiksy. Krótkie 3- lub 4-obrazkowe scenki z kaczorem Donaldem, psem Pluto lub myszką Miki z telewizyjnych filmów. Budzący zawiść rekordziści mieli ich kilkaset. Ci to mieli fajne rzucie. Rozmowne nie zawsze znaczyło, że rezolutne. Bo mówił, że zabrali mu krew i był zatruty, a potem z przychodni karetka go wywiozła z krzyżykiem. I inne dzieci też. Do Zabrza. A potem dalej. A nam kazali się wyprowadzić, a mama mówi, że nie może, bo nie ma kaucji. I w ogóle nie chce do Sosnowca. I co, kupisz mi Donalda? Miałem wreszcie co opowiedzieć Ewie. Z zeznań młodszej siostry Zbyszka Sodzawicznego z ulicy Kuśnierskiej wynika niezbicie, że to nie Czarna Wołga, a biała karetka z czerwonym krzyżem. A poza tym pozbywano się świadków, którzy mogli się uratować jedynie za kaucją. I jeszcze trucizna i krew. I Sosnowiec. Horror. Kto mógł tego dokonać? Balonowa guma do rzucia Donald z komiksem w środku jako inwestycja w śledztwo przyniosła pierwsze efekty. Tropy prowadziły do przychodni. Ponieważ niestety akurat nie byłem na nic chory, moje możliwości spenetrowania tego terytorium poprzez wizję lokalną były ograniczone. Żeby przynajmniej jakiś kaszelek, ale nic. Przedostałem się jednak do poczekalni dla dzieci zdrowych. To się akurat zgadzało, bo byłem zdrowy, wykorzystując fakt, że recepcjonistka była czymś tak zaaferowana, że w ogóle nie zwróciła na mnie uwagi. Obok niej siedziała Kurkowa. Na ścianach wisiały niepokojące ostrzeżenia, że choroby W nadal groźne. Ciekawe, co mają wspólnego moje syfki, które wyciskam rano przed lustrem, z tym przeraźliwym syfilisem, o którym piszą na plakacie. Syf, kiła, mogiła? No, chyba nie jest aż tak źle, wszyscy je mają. Pocieszałem się w myślach.
Gorol głównie składa się na twarzy z

0: używków. Nawet Ewa je ma. Zorientowałem się w tym momencie, że popełniłem w myślach świętokradztwo. Rozejrzałem się wokół. Malec z ręką na temblaku siedzący obok matki, drugą ręką ze skupieniem dłubał w nosie. Potem Kurkowa przebiegła korytarzem, weszła do izby przyjęć i natychmiast wyszła, mrucząc pod nosem wezwania do Matki Boskiej. Religijna ta żona Ormowca, pomyślałem. Tropiłem dalej. Szukałem śladów porwań, zniknięć, śladów czegokolwiek. Po chwili otworzyły się drzwi gabinetu i wyszedł z niego jakiś pan z dzieckiem. Doktor Król na odchodne powiedziała mu coś, czego nie dosłyszałem. Zacząłem nasłuchiwać. Niestety facet już wychodził, trzymając za rękę zasmarkanego brzdąca z odpustowym pistolecikiem. Moje spojrzenie skrzyżowało się w tym momencie ze wzrokiem Kurkowej. Zrozumiałem, że czas na ewakuację. Ruszyłem za facetem z dzieckiem do wyjścia. Drzwi otworzył nam drugi facet, wielki i groźny. Zapytał gościa: jedziemy, kapitanie? Sami? Zapytany skinął głową. Przeszli chodnikiem obok klombu i wsiedli do czarnej Wołgi. Odjechali nią w kierunku Katowic. Czyżby? Czarna Wołga? A więc jednak. Mimo że Ewa nie wierzyła w tę hipotezę. Muszę z nią o tym porozmawiać. Koniecznie, postanowiłem w myślach. W szkole na przerwie było to trudne. Przeszkodę stanowiło wścibstwo drugiej z papużek nierozłączek oraz, co gorsze, moi koledzy z klasy. Chłopcy równie dziecinni, co zepsuci, którzy radośnie przyjmowali rolę psów ogrodnika, łaknących świństw. Gwizdy, krzyki, chichot, pytania z cyklu, co nastolatki sobie wyobrażają, a co chciałyby wiedzieć o seksie z Ewą, o którym nie mają zielonego pojęcia. To raczej nie zapewniało kameralnej atmosfery. Postanowiłem zaczekać na Ewę po lekcjach. Wyszła po trzech kwadransach. Z Litką. Trudno. Lepsze to niż chór wyjących małp na szkolnym korytarzu. Droga z ulicy Dytrycha, gdzie mieściła się szkoła, na Pogodną, gdzie mieszkały dwie nierozłączne przyjaciółki, Ewa na czwartym piętrze, Litka na pierwszym, nie była długa. Niestety, nie miałem zbyt dużo czasu na przedstawienie swoich odkryć. No głowa, co ty nie powiesz? Litka była bardziej rezolutna i gadatliwa. Od razu wzięła na siebie rolę niechętnej mi przyzwoitki. W tym momencie miałem ochotę ją zabić. Nie dość, że traktowała mnie protekcjonalnie, to jeszcze cytowała Kurczaka. Mimo to opowiedziałem o truciźnie, badaniach, karetce, Wołdze, lekarce. Na koniec dobitnie dodałem: mam na imię Michał. Co cztery baby wykichał. Chichot Litki planowo wytrącał mnie z równowagi. Spodziewałem się takiej riposty. Była w jej stylu i na jej niezmiennym poziomie. Poczekaj, Litka, wtrąciła Ewa. Daj mu coś powiedzieć. To co mówi głowa? Michał. Lekarka? Ewa zdawała się nie dosłyszeć mojego sprostowania. Kontynuowała niezrażona. Dostałam zawiadomienie z przychodni. Skierowanie na badania. Mówiłam ci? A ty nie?
1: Ja?
0: Nie, odpowiedziałem zgodnie z prawdą. Ale kto wysyła te zawiadomienia?
1: No, przychodnia. Lekarka. Doktor Król.
0: Nie byłeś nigdy głowa w przychodni? Litka nie wychodziła ze swojej roli.
1: Byłem. Wczoraj.
0: Przecież już mówiłem o doktórce, facetach, dziecku z pistoletem, kapitanie. No i jeszcze czarna Wołga.
1: Wierzysz w te bajki?
2: Arkadiusz Janiczek przeczytał trzeci fragment książki Michała Jędryki zatytułowanej Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej, a ciąg dalszy jutro o tej samej porze.

Jerka, przenosimy się w stronę północnych jezior i lasów. Muzyka tajemnicza, muzyka spokojna, może chłodna albo zimna momentami, jakby rodząca się z mgły, osadzającej się szaci, wykuta gdzieś z lodu. Dom Le Vresens, prawdziwy zmysł człowieka, czyli koncert klarnetowy fińskiej kompozytorki Kai Saariaho. Ten utwór jest już z nami kilkanaście lat, został zamówiony. To była taka wspólna przestrzeń. Orkiestra Symfoniczna Radia Fińskiego, BBC, Fundacja Casa de la Musica, Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego i jeszcze Radio France. Wszystkie te instytucje złożyły się na zamówienie tego koncertu, który światową premierę miał 8 września 2010 roku. To było w Helsinkach, Finlandia Hall, z udziałem klarnecisty Kari Krikku i Orkiestry Symfonicznej Radia Fińskiego pod dyrekcją Sakariego Oramo. I zresztą tę interpretację Państwu za chwilę przedstawię. No i koncert dedykowany jest klarneciście Kari Krikku. Kaja Saariaho podobno po raz pierwszy pomyślała o skomponowaniu koncertu z klarnetem w roli głównej 4 lata wcześniej. To było w 2006 roku. Wtedy pracowała nad swoją drugą operą Adriana Mater. No i kompozytorka potem podkreślała, partia klarnetu zaczęła być coraz bardziej solistyczna i poczułam, że instrument przemawia do mnie w nowy, inny sposób. No i musiało jeszcze kilka lat upłynąć. Dopiero jesienią 2009 roku Kaja Saariaho zdecydowała się przelać na papier swoje pomysły i idee. No a inspiracją dla tego niezwykłego, trzeba powiedzieć, koncertu klarnetowego była Dama z jednorożcem, czyli słynna seria 6 średniowiecznych gobelinów przedstawiających 5 tradycyjnych zmysłów człowieka oraz ten dodatkowy, nieokreślony 6 zmysł. Pierwsze 5 części koncertu to właśnie nazwy 5 zmysłów, a więc słuch, wzrok, węch, dotyk, no i smak. A 6 ogniwo, ostatnie, podsumowujące jakby całość, nosi tytuł Moje jedyne pragnienie. No i tutaj się jakby skupia coś, co jest tajemnicą tego utworu. Partytura w wyjątkowy sposób wymaga od solisty, od klarnecisty poruszania się po estradzie, po sali koncertowej podczas wykonywania. Saariaho opisała tę swoją artystyczną decyzję w notatkach. Tak, nawet dla mnie było zaskoczeniem, że utwór zaczął ożywać w swojej przestrzeni, a klarnet sam w sobie jednorożec gra tylko część swojej muzyki w tej tradycyjnej, klasycznej pozycji solisty. To zawłaszczanie przestrzeni, w cudzysłowie oczywiście, stało się nieodłącznym elementem utworu już na etapie jego komponowania. No to posłuchajmy Dom Le Vresens, czyli koncertu klarnetowego Kai Saariaho. Kari Krikku, klarnet i Orkiestra Symfoniczna Radia Fińskiego, dyryguje Sakari Oramo.

znarowił się w tej ostatniej swojej dźwiękowej wypowiedzi jednorożec, czyli solowy klarnet w tym utworze. Ostatnia część koncertu klarnetowego Caissariajo nosi tytuł A mon seul désir, czyli moje jedyne pragnienie, i kompozytorka miała takie zamierzenie, aby właśnie to ostatnie podsumowujące cały utwór ogniwo odnosiło się zarówno do zmysłów, jeśli w poprzednich częściach są obrazy muzyczne zmysłów człowieka, jak i do prawdziwego sensu człowieczeństwa. Koncert klarnetowy Caissariajo Don le Fressons, chwalony przez krytykę po prawykonaniu, ona się odbyło 8 września 2010 roku. Państwo usłyszeli interpretację tych samych artystów, którzy właśnie dokonali pierwszego wykonania koncertu klarnetowego Caissariajo, zresztą Kariemu Krikku był ten koncert dedykowany, a więc Kari Krikku,

Barnett i Orkiestra Symfoniczna Radia Fińskiego dyrygował Sakari Oramo. To rok 2010, ponad 100 lat, no prawie 100 lat wcześniej się teraz przeniesiemy w historii muzyki europejskiej i także w historii twórczości kompozytorów fińskich. Piąta symfonia E-dur, opus 82 Jana Sibeliusa. Dzieło z jednej strony no takie naznaczone bardzo ważnym momentem w życiu kompozytora, a z drugiej rodzące jakąś frustrację chyba artystyczną z powodu pozycji i zmieniających się czasów, jeśli chodzi o rozwój muzyki właśnie w pierwszych dekadach XX wieku. No bo to jest symfonia skomponowana w latach 1914-15, a potem jeszcze rewidowana w 1916 i w ostatnich latach nastych XX wieku przez Jana Sibeliusa. A dlaczego to ważny moment w jego życiu? No, fiński rząd się zwrócił do kompozytora z zamówieniem na symfonię. To była celebracja jego 50. urodzin, 8 grudnia 1915 roku jego urodziny, czyli Jana Sibeliusa, ogłoszone zostały no, prawie takim świętem narodowym. W trakcie tego twórczego procesu Sibelius zanotował sobie taką myśl, takie wyobrażenie o tym, jak powstawała ta symfonia. To było tak, jakby Bóg Ojciec zrzucał jakieś klocki, mozaiki z nieba i prosił mnie, abym rozszyfrował, jaki to jest wzór. No i rzeczywiście coś tutaj jest na rzeczy, no bo ta pierwsza materia poskładana jakoś tam nurtowała kompozytora do tego, żeby jednak potem ją poprawiać, więc szukać jakby idealnego wzoru w całym utworze. No ale mówiłem o tym, że to był czas zmian i to bardzo intensywnych w Europie, w historii muzyki, no bo jakoś tak się złożyło, że Sibelius raptem z pozycji jakiegoś postępowca stał się synonimem konserwatyzmu muzycznego pewnego. Tak to wszystko się poukładało. No ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że rok 1909 to jest 5 utworów orkiestrowych opus 16 Arnolda Schönberga, a lata 1910-1913, no to w ogóle zawrót głowy, bo i Ognisty Ptak, i Pietruszka, no i przede wszystkim Święto Wiosny Igora Strawińskiego, a do tego jeszcze Maurice Ravel czy Debussy, którzy rozwijali zupełnie inne przestrzenie dźwiękowe i brzmieniowe, to jakoś tak się okazuje, że poprzekręcało się wszystko w tym kotle. No i chociaż Sibelius znajdował się w centrum uwagi opinii publicznej od prawie lat 20, no to po raz pierwszy mógł się spotkać z jakimiś negatywnymi recenzjami. Ale to bardziej wtedy, kiedy jego czwarta symfonia widziała światło dzienne. Jakoś to wszystko się potem nałożyło na piątą, która właśnie podlegała tym rewizjom. Ja Państwu chciałem przedstawić dzisiaj interpretację dość niedawno zarejestrowaną. Będzie grała Orkiestra Metropolitalna pod dyrekcją Janika Nyse-Seguin. Piąta symfonia S-dur, opus 82 Jana Sibeliusa. Dzieło 50-latka, składa się z trzech części. Tempo molto moderato, allegro moderato, Andante mosso quasi allegretto i allegro molto largamente assai.

zakończenie tak chyba podkreślające tę okoliczność uroczystą, czyli 50-lecia kompozytora, to była symfonia Jana Sibeliusa, symfonia piąta w tonacji S-dur op. 82.

Kilkach w ostatecznej wersji uproszczona, monumentalna, można powiedzieć klasyczna, wyczyszczona z ozdobników chyba zbędnych z tej pierwszej wersji. Postawienie tutaj na pewną surowość, która miała charakteryzować ten dojrzały styl Jana Sibeliusa. To teraz coś jeszcze z miniatur fortepianowych, fragmenty opus 114, czyli szkiców na fortepian. Dwie miniatury zabrzmią, to będzie Krajobraz i Wiosenna wizja, gra Life of Ansness.

0: Muzyka fortepianowa dzisiaj jeszcze będzie. To były dwa z pięciu szkiców opus 114 na fortepian Jana Sibeliusa. Krajobraz i taka wiosenna wizja, coś a propos jeszcze czasu, który przeżywamy, a grał Life of a Antsnes.
1: Reklama.
2: A, B, C, D, E, F,
3: G, H, I,
2: J, K. Kolorowy Dzień Dziecka.
4: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma

0: swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama.
4: Minęła 11.
5: Kwadrans bez muzyki.
4: Ubiegły tydzień we Wrocławiu stał pod znakiem poezji. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek wybrała się na festiwal Silesius, między innymi na spotkanie z trzema debiutantkami nominowanymi do nagrody o tej samej nazwie. To spotkanie poprowadziła kulturoznawczyni i księgarka Kaja Kądzioł.
6: Kiedy dowiedziałam się, jakie tomiki rzeczywiście będą konkurować ze sobą w tej nagrodzie, to uznałam, że po pierwsze bardzo się cieszę z tego wyboru, z tego względu, że też uważam, że są to najlepsze debiuty tego roku. Jednak z drugiej strony uznałam, że czeka mnie niesamowite wyzwanie, jeżeli chodzi właśnie o samo prowadzenie spotkania. Z tego względu, że chciałam, żeby to było jednak miejsce właśnie spotkania ze sobą, też tych trzech różnych poetyk i pomysłów na to, o czym poezja powinna być i w jaki sposób o niej opowiadać. U Natalii Rogus mamy taką bardzo historyczną opowieść o Łodzi, która w ogóle otwiera ten tomik i taką próbę w pewien sposób ukazania nam białych plam historii, jeżeli chodzi w ogóle o prawa pracownicze, a w szczególności prawa pracowniczek właśnie łódzkich, włókniarek i tym podobne. Są to wiersze napisane niesamowicie modernistycznie, z takim współczesnym twistem.
7: Natalia Rogus. Tutaj już sam tytuł nawiązuje do tego, że dotyczy ta książka w dużej mierze Łodzi. No i tytuł Gdzie rzeki płyną pod ziemią łączy się z tym, że Łódź jako miasto fabryk powstało dlatego tam, gdzie powstało, że właśnie te rzeki były, tak naprawdę jest ich w Łodzi nadal rzek czy ścieków wodnych 20, ale one wszystkie są pod ziemią w tym momencie, prawie wszystkie. I ta metafora była dla mnie jakoś też ciekawa w kontekście miasta i odkrywania tych elementów jego historii, które są właśnie jakoś tak przykryte i zapomniane.
8: A z drugiej strony już znów sam tytuł przenosi nas w sferę mitologii, ponieważ ta rzeka, która płynie pod ziemią, to również jest Styks.
7: Tak, tak, rzeczywiście tutaj też właśnie na zasadzie odwoływania się chociażby do mitów chciałam jednocześnie pokazać tę historię bardzo osobistą i związaną z historią jednostek zwykłych ludzi w Łodzi, więc tutaj zderzam w jakimś stopniu te głosy mitologiczne z tymi głosami zwykłych osób, które żyły w tym mieście. Też kwestia fabryk, włókniarek tutaj jest dla mnie bardzo istotna.
8: A jeśli chodzi o dialogowanie właśnie z tą współcześniejszą poezją, oczywiście współcześniejszy niż antyk jest choćby Tuwim, można odnieść wrażenie, że nie istnieje też żadna opowieść o Łodzi pozbawiona Reymonta. Natomiast czy masz też jakiś takich swoich towarzyszy, którzy też piszą o Łodzi, oprócz właśnie tych najbardziej znanych, którzy są dla ciebie ważni?
7: Tak, myślę, że Jerzy Jarniewicz jest taką postacią i jego Mondokane, czy w ogóle jego też twórczość eseistyczna jest dla mnie jakimś takim punktem odniesienia. No i tak, więc my wrócę do Tuwima i do Reymonta, bo myślę, że oni chociaż rzeczywiście, że nie są bardzo współcześni, to jednak wciąż bardzo istnieją też w tej przestrzeni miejskiej i w naszej świadomości. I myślę, że to też było ciekawe, żeby się jakoś z nimi skonfrontować, ale to są też przede wszystkim inni poeci piszący o mieście, czyli właśnie taka tradycja, powiedzmy, brytyjskiego modernizmu i tu przede wszystkim Hope Merrilies, T.S. Eliot i właśnie takie miejskie poematy jako forma, która pozwala opowiedzieć historię miast po prostu, ale też jest właśnie dla mnie taką bardzo ciekawą formą, żeby opowiedzieć historię jednocześnie moją własną i taką na jakimś, nie wiem, szerszym tle społecznym. Poemat Łódź powstał później niż niektóre wiersze w tym tomiku, ale powstał właśnie może też z takiego trochę braku tego, że po prostu wyjechałam z Łodzi i tęskniłam, i za każdym razem jak wracałam, to starałam się chodzić po tym mieście i właśnie

0: właśnie pisać, jakoś zapisywać takie doświadczenie tej przestrzeni i właśnie wspomnień z tym miastem związanych. Ja może przeczytam fragment tego poematu Łódź, bo już o nim wspomniałam kilkukrotnie. W jakim stylu życzy pan sobie pałac, panie Poznański? Jak to w jakim? Stać mnie na wszystkie. Łódzki Luwrze, świątynia kampu. Wy tego nie wiecie, ale Poznański był drag queen. Poznański był królową bawełny w satynowej sukni. Był Morycem Weltem kochającym tandetę. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę. Jasność, jasność, jasność. U Przęśniczki w 1938 siedzą jak anioł dzieweczki. Przędą sobie, przędą jedwabne niteczki. Strajk pracownic, sprzędzanie Emila Hablera przy ulicy Dąbrowskiego. 639 kobiet i 24 mężczyzn. 108 dni. I myję te ławki i myję te stoły jak w domu. Kiedy ranne wstają zorze, tobie chleba, tobie zboże. I nie słyszę, jak mąż rzuca kamieniami w okna. Kręć się, kręć w życiono, widź się tobie widź. Ta pamięta lepiej, że chce godnie żyć. Krzyku nikt nie słyszy. Bawełna dobrze izoluje.
1: Z kolei u Agi Zano obserwujemy jakąś jej próbę pogodzenia się z sytuacją, w której ona czuje się oszukana w pewien sposób, jeżeli chodzi o jej tożsamość historyczną. Z tego względu, że urodziła się na Pomorzu Zachodnim i okazało się, że są to tak zwane ziemie odzyskane, czyli ziemie, które tak naprawdę zostały odebrane komuś innemu, domy, które zostały odebrane komuś innemu i meble, które zostały w tych domach, mimo że zmienili się ich mieszkańcy i zmieniła się ich narodowość.
2: Aga Zano. To jest chyba dosyć standardowe doświadczenie, że coś nam się wydaje o miejscu, z którego pochodzimy i dopiero kiedy zderzamy te swoje wyobrażenia tego, co jest normalne, co jest oczywiste, z tym, jak to jest widziane na zewnątrz, dopiero wtedy widzimy, do jakiego stopnia nasze wyobrażenia były lub nie były trafne. No i rzeczywiście się zorientowałam szybko, że Pomorze Zachodnie jest taką białą plamą. To nie znaczy, że tam nie ma życia, że to nie są miejsca, gdzie żyją ludzie, gdzie toczy się jakieś życie, ale istnieje jakiś rodzaj granicy, czy istniał być może teraz mniej, bo mamy kolejne pokolenia, które o tym mówią i które też w inny sposób już funkcjonują w świecie, ale w momencie, kiedy ja się urodziłam, to Pomorze Zachodnie należało do Polski od ilu lat? 40 paru, no jeszcze nawet nie 50. I to jest bardzo mało. I to czuć. I to naprawdę czuć na przykład w tym, że tam nie ma ludzi stamtąd. Właściwie nie było. No teraz jest też znowu już inaczej. Ale że tam nie było wówczas jakiejś takiej własnej historii, a ta historia, która została tam zastana, była trochę niezinterpretowana, trochę nieodczytana, trochę niekwestionowana, no bo też trudno znaleźć w sobie przestrzeń na kwestionowanie czegoś, kiedy należy budować coś nowego i nie ma do tego narzędzi i nikt tego nie umożliwia, nikt tego nie ułatwia. I jednocześnie jest, czy była w pierwszych tam dziesięcioleciach po wojnie taka bardzo intensywna praca propagandowa też, żeby jak najbardziej dokręcić tę śrubę przekonania, że taki kształt naszego kraju istniał i że jest to logiczne, że te ziemie zostały odzyskane, chociaż skąd odzyskane to właściwie trudno powiedzieć. I jest to temat, którego no ja nie będę o nim mówić z perspektywy historyczki, etnolożki, to nie jest moja rola. Ja mogę o tym mówić wyłącznie z perspektywy osobistego doświadczenia i osobistej obserwacji tego, jak to rzeczywiście na coś wpływa, co mnie dotyczyło i dotyczy. I wydaje mi się, że w tym zakresie jest jeszcze bardzo wiele do powiedzenia na temat tego regionu, tego miejsca.
3: Czy to jest trudna czy łatwa decyzja, żeby debiutować i to w dodatku poezją, kiedy jest się osobą rozpoznawalną w tym tak zwanym polu literackim, uznaną tłumaczką świetnych tekstów?
2: Jeżeli człowiek odpowiednio długo pracuje w literaturze, to wydaje mi się, że każdy medium chyba, wiesz, że jeżeli coś robisz, to masz ochotę robić to na różne sposoby. Jeżeli już coś się osiągnęło, albo jeżeli pracowało się nad tekstem jakiegoś kalibru, to raczej z większą ostrożnością podchodzi się do tego, co się robi samemu, bo wiadomo, czy ja wiem, jak wysoko potrafi być ten pułap, nie? I po pierwsze, czy będę w stanie jakoś sama doskoczyć do tego, co robiłam do tej pory w innej roli, bo ktoś powiedział parę dni temu takie zdanie, które mnie bardzo uderzyło, że nie ma nic gorszego niż stworzyć książkę mniejszą niż ty, albo gorszą niż ty, że słabszą niż ty. I tak sobie właśnie o tym pomyślałam, że oczywiście są gorsze rzeczy, ale jeżeli rozmawiam o twórczości, to stworzyć

0: coś mniejszego niż ty. W sensie twojego życia wewnętrznego, wrażliwości, twoich możliwości. To jest przykre po prostu, więc na pewno jest jakaś taka obawa, żeby nie stworzyć czegoś mniejszego niż to, co się w sobie ma, bo po prostu jest to przykra perspektywa i ona potrafi trochę odbierać pewność siebie i trochę odbierać może jakiś zapał do działania, ale nie powstrzymuje też.
1: To w takim razie posłuchajmy po prostu wiersza.
0: Z katechizmu. Bóg, wielki architekt i geometra, stworzył świat prawem miary, liczby i wagi. Ryby dostały nóg, wyszły z morza i dalej między sosny korowodem srebrnych plastrów. Zbryliły się kawki, rozbełtały glisty, zmechaciły ćmy, wyłysiały kuny, nornice, gacki, trzmiele, daniele. I żadne zwierzę nie umiało powiedzieć, ile go jest.
2: I jeszcze jako trzecia dochodzi nam tutaj Dominika Filipowicz, która pisze z kolei o doświadczeniu osoby z niepełnosprawnością, o doświadczeniu świata. Próbuje pisać o tym w sposób do tej pory zupełnie niespotykany, w takim sensie, że nie jest to typowa literatura maladyczna, to nie jest literatura, która w ogóle skupia się tak w zasadzie na samym tym doświadczeniu osoby z niepełnosprawnością, tylko to jest literatura, która próbuje nas w pewien sposób z tym doświadczeniem zapoznać i w nim też postawić.
3: Dominika Filipowicz. Muszę przyznać, że z tą książką siedziałam przez mniej więcej 5 lat. Zaczęłam ją tak pracować naprawdę nad nią bardziej na pierwszym roku studiów. No, ale właśnie przeszła bardzo dużo metamorfoz. W tej książce jest dużo metamorfoz, są transformacje i ona również przez te 5 lat po prostu transformowała. Bardzo mocno pościnałam teksty, postosowałam taką trochę metodę tworzenia luk, jakichś szczelin, jakby rozbijania wyrazów, żeby te teksty zaczęły troszeczkę inaczej żyć. Więc długo powstawała i dużo potrzebowała czasu.
1: Już zresztą właśnie wspomniany tytuł wydaje się pozbawiony czegoś, tego zaimka zwrotnego się, bo to może być też rzeczownik gap. W tej sytuacji, w tej figurze jakby opisujesz trochę też odbiorców twoich wierszy.
3: Tak, to jest zamierzenie tego tytułu. No jest właśnie jako gap, jako osoba gapiąca się. No i właśnie to nie ma tego się, ale jakby to jest ten odbiorca, to jest ta osoba czytająca w jakiś sposób. To jest również właśnie ta luka, czyli po angielsku gap, jako szczelina, luka i tak dalej. I dla mnie właśnie bardzo istotne jest to, że ta książka trochę wytwarza jakąś relację właśnie z odbiorcą. Tak jakby ona jest nieprzyjemna, ona jest dość trudna, ciężko się czyta te teksty, one nie są łatwe w odbiorze i dlatego troszeczkę wpływają na to, jakby jakie emocje odczuwa odbiorca, kiedy je czyta. I to właśnie wytwarza to pojęcie właśnie tego, że ten odbiorca staje w roli gapa. Gapia. Ale z drugiej strony również właśnie podmiot tych wierszy nie jest bierny. On trochę się odgapia na tego czytelnika. On trochę właśnie wywołuje pewne reakcje. Więc tutaj ten gap jest taki niejednoznaczny, bo z jednej strony to jest osoba czytająca, ale z drugiej strony to również w jakiś sposób jest patrzący się podmiot.
1: I to jest też tryb rozkazujący, choć nadal bez zaimka. Mówisz o takiej swoistej niewygodzie tych tekstów, bo też sytuacje, które opisujesz, one pokazują podmiot liryczny czy podmiotkę liryczną w takiej sytuacji przymusu. To nie są sytuacje wybrane. Świat jest doświadczany jako niewygodny, co najmniej.
3: No bo to jest właśnie taka sytuacja medykalizacji, doświadczenia jakby szpitala, trochę właśnie tego, kiedy twoje ciało nie jest tak naprawdę twoim ciałem. Dlatego ono też jest takie pokawałkowane, takie jakby porozbijane, bo ono w jakiś sposób jest odbierane przez innych, a jakby jako podmiot książki ma się mniejsze prawo do odbierania swojego ciała tak jak się chce. Ale jakby to rozbicie też jest pewnego rodzaju siłą. Właśnie, że to nie jest tak, że tak naprawdę rozbicie jest tylko czymś negatywnym. W pewnym momencie ten podmiot zaczyna właśnie funkcjonować na trochę innych zasadach niż takie normatywne podmioty i w tym rozbijaniu trochę szuka swoich szczelin w jakimś stopniu. Jeśli chodzi o niewygody tej książki, no to każdy, kto się zobaczy, no to ona, wszystkie teksty są pozbawione tytułów, również w spisie treści. Nie ma żadnych inspicjentów. I to jest taki zabieg. To sprawia, że właśnie również poruszanie się w ogóle po tej książce jest mocno niewygodne. Ale również to jest taka właśnie śmieszna trochę, takie wyciągnięcie ręki do czytelnika, że czytelnik, gdyby chciał, mógłby sobie wytworzyć własny tytuł i wpisać go właśnie na przestrzeni tak naprawdę tych takich jakby kropek, które przypominają jakiś wniosek, taki plac szpitalny. Pamiętajcie, dostajesz się jedną babcię ze sprzedanej polany. Dzieci wykopały dołek, usypały piasek. Jedna babcia wyłania się z zapalonych zapałek. Ma chodzik i chodzi, chociaż miała nie palić światła w skurczonych tętnicach. Po raz pierwszy nauczyłam się dotykać cząsteczek. Były tłuste i pachniały karbiem. Kosztowano mnie z dbałością o szczegóły. Jak nie może

0: Możesz usiąść po turecku. Rozciągali ci nogi. Jak nie możesz wzrastać. Stawiali ci stołeczek. Jestem postrachem mężczyzn o ciepłych dłoniach. Wiją się wokół stóp. Nie zdiagnozują, ale się wydymają.
1: Jedyne, co mi się udało tutaj znaleźć w tych tomikach, co rzeczywiście je łączy, to jest to, że one są swego rodzaju formą zaangażowania, wejścia w jakiegoś rodzaju konflikt ze światem, a z drugiej strony no po prostu niezwykła wartość artystyczna, zarówno estetyczna, jak i treściowa.
2: Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius za debiut odebrała podczas sobotniej gali Aga Zano, ale wszystkie trzy tomy warte są uwagi.

11.15, ostatnia część muzyczna kanonu dwójki, potrwa do 11.55, jak Państwo to doskonale wiedzą, za 5 minut południe przypadki słowa, czyli poezja z pewnymi omówieniami, kontekstami, objaśnieniami. No ale poezji też nie zabraknie w tych utworach, które ja Państwu proponuję. I nie chodzi mi tutaj o metaforyczne postrzeganie wymiaru muzyki przyrównywanej do poezji, bo to oczywiście tak i w miarę wszędzie, ale będą też tropy literackie, bo posłuchamy kilku pieśni Eugeniusza Morawskiego w opracowaniu Macieja Zimki. Będzie je śpiewała Magdalena Kulik, a wśród towarzyszących instrumentów flety, klarnety i właśnie akordeon, na którym gra Maciej Zimka. To za chwilę, bo do tych pieśni Eugeniusza Morawskiego kontekst utworów fortepianowych Karola Szymanowskiego. Może tak trochę daleki estetycznie, ale gdzieś tam czasy się rymują ze sobą. Błazen Tantris z cyklu Maski opus 34. Teraz gra Christian Zimmermann.

Błazen Tantris z cyklu Maski, opus 34 Karola Szymanowskiego w interpretacji Christiana Zimmermana, interpretacji, która została opublikowana 4 lata temu, dosłownie to było w roku 2022. No ale zapowiadałem Państwu pieśni Eugeniusza Morawskiego-Dąbrowy i to jest wybór pieśni, który mogą Państwo odnaleźć na płycie Campo di Fiori, tak zatytułowanej, płycie

ostatnio firmowanej przez Macieja Zimkę, ale są tu wraz z nim Magdalena Kulik, Ewelina Zawiślak i Piotr Lato. Pieśni z różnych czasów, a jak Państwo może wiedzą, twórczość Eugeniusza Morawskiego dotrwała w bardzo okrojonym stanie do naszych czasów, do naszej rzeczywistości. Jednak można się zorientować z tego, co przetrwało z dorobku Eugeniusza Morawskiego, skądinąd niewielkiego, że to był kompozytor o bardzo ciekawej wyobraźni, nietuzinkowych horyzontach i nietuzinkowym spojrzeniu na muzykę. Często dość nie najlepiej traktowany, szczególnie w refleksji takiej historycznej, chociaż to wszystko warto by było poodkręcać, jak to się mówi. To będzie 6 pieśni do poetów różnych, do słów różnych poetów. Najpierw La Détresse z roku 1910. Słowa są autorskie kompozytora, ale to jest adaptacja poezji Leopolda Staffa. Potem Nie, nie jesteśmy i A ci, co giną w boju, rok 1911. Słowa Marii Konopnickiej, Las płaczących brzus do wiersza Tadeusza Micińskiego, Die Mitternacht, taka powolna, niezwykła pasakalia, która zresztą nie zachowała się w całości z roku 1920. Die Mitternacht to jest poezja Heinricha Heinego i jeszcze Un grand sommeil noir do słów też kompozytora. To jest adaptacja poezji Paula Verlaine'a. Magdalena Kulik, mezzosopran, Ewelina Zawiślak-Flety, Piotr Lato, klarnety, Maciej Zimka, akordeon i autor tego muzycznego opracowania pieśni Eugeniusza Morawskiego.

To były pieśni Eugeniusza Morawskiego-Dąbrowy w opracowaniu na głos, flety, klarnety i akordeon. Tego opracowania dokonał Maciej Zimka. Śpiewała Magdalena Kulik, mezzo

sopran, a towarzyszyli jej Ewelina Zawiślak flety, Piotr Lato klarnety i Maciej Zimka akordeon. La Détresse, Nie, nie jesteśmy, A ci, co giną w boju, Las płaczących brzus, Die Mitternacht i Un grand sommeil noir. Tych pieśni właśnie państwo wysłuchali. No to jeszcze wracamy do muzyki Karola Szymanowskiego, do jego fortepianowych mazurków z opusu 50. Mazurki numer 13, 15 i 16 gra Christian Zimmermann.

0: drugi za 5 minut będzie południe.
1: Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Dzień dobry. Opublikowany po angielsku w 2019 roku tom Przenośny raj przyniósł swojemu autorowi brytyjsko-trynidadzkiemu twórcy Rogerowi Robinsonowi w 2020 roku nagrodę T.S. Eliota. Premiera polskiego wydania w tłumaczeniu Bartosza Wójcika odbyła się w lutym 2026 roku w ramach serii Europejski Poeta Wolności. Była to zarazem nominacja do nagrody o tej samej nazwie. Jakub Kornhauser, pisząc o niej, zwracał uwagę na narracyjną poetykę spod znaku spoken word. Czy ją Państwo usłyszą? Od poniedziałku wspólnie z jej tłumaczem Bartoszem Wójcikiem przybliżamy Państwu wiersze z tej książki. Trzecia część tomu, Przenośny raj, jest najkrótsza i chyba najbardziej publicystyczna.
3: Tak, tutaj mamy trzy głosy trzech osób w wieku senioralnym. To jest oczywiście też próba włączenia takiej perspektywy, perspektywy osób na emeryturze, osób, które mają za sobą kilka dekad mieszkania w Zjednoczonym Królestwie. I to jest pokolenie rodziców poety, więc to są osoby, które widziały prawie wszystko, jeśli chodzi o drugą połowę XX wieku w Anglii. I osoby, które też mają już bardzo krytyczną perspektywę. Obywatel 2. Jak to jest, że błagam was o mieszkanie, gdy puściliście mój budynek z dymem? Nawet nie ściemniacie z serdecznością jak tamci mordercy. Patrzycie spod łba, fukacie, lecicie bez zająknięcia urzędniczą nowomową. I co, nie czuć ode mnie popiołem? Cuchnę kremacją. Ani przywyknąć, ani się pozbyć. Wam wszystko jedno. Pachniecie jak szampon aloesowy i ten różowiutki zmiękczacz do tkanin. No, możecie sobie milczeć, ale i tak wiele o was mówią oczy. Spójrzcie tylko, jak mrugają morsem kropka, kropka, kropka, kropka, kropka, kropka, kropka, mam to w dupie i kropka. Mamy tu procedurę postępowania, słyszę. Jaka to procedura? Trzeba wziąć numerek i usiąść w poczekalni. Na cyfrowym wyświetlaczu pojawia się czerwona, neonowa cyfra 5. Mój numerek to 25 tysięcy. Gdy podchodzę do okienka informacyjnego i pytam o obsługę, zza kuloodpornej szyby słyszę biedak. Potem 5 sekund przerwy i znowu krzyk czarny. Wracam więc ponownie do hostelu i knuję kolejne kroki, gryzmoląc dziwaczne równania na odwrocie serwetek. Miłość, miłość, plus błyskawica równa się okrzyk. Godzinami oglądam, jak ekran czarno-białego telewizora śnieży, antenę ma z wieszaka. Wygląda jak elektryczny dym. Podchodzę do kuchenki, zapalam zapałkę i pozwalam jej płonąć w palcach. Płomień parzy mi opuszki bezgłośnie i beznamiętnie. Zwiędłą zapałkę kładę na ladzie. Zapalam kolejną, włączam gaz. Kucam, by wpatrzeć się w ogień, w niebieski szust płomienia. Zapalam świeczkę, odmawiam modlitwę. Ty tam, co panujesz nad królestwem, władzą i piekielestwem całym. Rozkładam dłonie nad płomieniem, dławię go kciukiem i wskazującym. Dym unosi się z pomiędzy drżących dłoni.
2: Kolejne wiersze z Przenośnego raju Rogera Robinsona w przekładzie i wykonaniu Bartosza Wójcika w naszym cyklu Już jutro. Jutro i pojutrze pojawią się też wiersze w oryginale, czytane przez samego autora.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Zbliża się godzina 12.
1: Źródła.

Tammy Crest i nowy album Asikel, czyli muzyka Tuaregów z Mali. A dzisiaj także zaproszenie na roztoczański festiwal Roztrąb, o którym opowie Filip Majerowski z Fundacji Piszczałka. No i oczywiście powrócimy także do festiwalu Nowa Tradycja. Wciąż bowiem żyjemy emocjami ubiegłego weekendu, a dzisiaj w źródłach spotkanie z Karoliną Matuszkiewicz, zdobywczynią Grand Prix tegorocznego konkursu. Karolina jest skrzypaczką i multiinstrumentalistką, a podczas konkursu grała na suce biłgorajskiej i fideli płockiej. Pośród wielu propozycji artystycznych to właśnie jej muzyka spodobała się najbardziej. Zarówno publiczności, bo Karolina zdobyła także nagrodę Burza Braw, jak i jurorom, którzy przyznali jej właśnie Grand Prix. Zapraszam zatem do wysłuchania mojej rozmowy z artystką, którą przeprowadziliśmy tuż przed koncertem laureatów w niedzielę w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Posłuchamy także nagrań Karoliny, które prezentowała podczas Nowej Tradycji.

0: W ogóle to było tak, że jak miałam 13 lat, dostałam się na taki program stypendialny z Dolnego Śląska, gdzie były warsztaty prowadzone w Konstancinie. Taki program ciekawy był, który jeździli ludzie po małych mieścinach po całej Polsce i wybierali jakąś utalentowaną młodzież i potem to w formie stypendium realizowane były takie warsztaty. Był tam zarówno pokazywany nam jazz, różni instrumentaliści. Ja pierwszy raz tam jako 13-latka zetknęłam się z gitarą klasyczną, z akordeonem guzikowym. Chodziłam do szkoły muzycznej na skrzypcach, ale byłam z Kłodzka, więc tam głównie znany mi był fortepian, skrzypce. Jakby nie było aż tak szerokich tam klas. Nie zetknęłam się na tyle blisko. Jak tu już przyjechałam, to były również też warsztaty w ramach tego stypendium z profesor Marią Pomianowską. No i to był pierwszy mój moment w życiu takiego zetknięcia się z fidelami kolanowymi. Pamiętam wtedy przyjechał z nią Bart Pałyga, pokazał śpiew alikwotowy. I tak mnie jakoś wtedy to urzekło, że gdzieś tam w głębi marzyłam, że kiedyś w przyszłości się tym zajmę. No ale skupiłam się na skrzypcach głównie. Dostałam się tutaj na studia do Warszawy. Na Uniwersytet Muzyczny, tak, Fryderyka Chopina i tak, byłam w klasie skrzypiec. Teraz, tak. Tak, przemianowana nazwa, tak. Spotkałam przypadkiem panią Marię Pomianowską raz na korytarzu po tylu latach i zapytała, czy bym nie chciała może się uczyć tam w Krakowie. Ja akurat byłam chyba na licencjacie tutaj na skrzypcach i stwierdziłam, że to jest super okazja spróbować. I faktycznie przeszłam jakby tam też 5-letnią edukację w Krakowie pod okiem pani Marii Pomianowskiej. I też miałam możliwość grania na różnych koncertach, też i zagranicznych z panią profesor, gdzie widziałam różne kultury, różne rodzaje podejścia do muzyki tradycyjnej też. Czy to w Wietnamie, Chinach, bardzo mnie to jakoś tak ujęło. Czy też tutaj właśnie grali ludzie z Iranu, koncerty, gdzie też myśmy miały swój udział, jakby pani profesor i studenci. No i dzięki temu zaczęłam więcej sama zgłębiać dalej już te zainteresowania. Uczyłam się na suce, na fideli, też odkupiłam też kemancze od profesor.
1: Tak.
0: W międzyczasie jakoś wyszło, że zaczęłam grać u Karoliny Cichej. Karolina potrzebowała tatarskiego instrumentu kobyzu, ja takiego nie miałam. Wtedy Karolina mi sprowadziła ten kobyz z Kazachstanu, więc później nabywałam instrumenty, jakoś tak to się potoczyło. No ale jakby ukończyłam też tam magistra w Krakowie. I później i uczyłam w szkole muzycznej w Kozienicach i w Pionkach, na skrzypcach. Trochę grałam właśnie w zespoły własne. Zakładałam Taboret. To był mój jeden z pierwszych moich zespołów. Gdzieś się uczyłam dalej grania takiego improwizowanego bardziej na suce biłgorajskiej głównie. Później pozostałe instrumenty wtapialiśmy. Na kemancze, no to dużo na YouTubie filmików oglądałam, więc tam z tego bardziej uczyłam się na kemancze grać. Bardzo dużo czerpałam z Kalchora inspiracji. W międzyczasie jeszcze założyłam takie Karma Trio, gdzie tam na Mikołajkach folkowych i w Szczecinie też na tym turnieju zdobyliśmy miejsca, ale potem jakoś to się rozeszło. Później kwartet założyłam, Wiklinowa, znowu jakoś to się rozeszło. Jakby też grywałam właśnie, a to z Karoliną Cichą, teraz mam przyjemność też i z Sutarii grać. W międzyczasie zastępowałam a to Ewę Wałecką, a to Sylwię Świątkowską w kapeli ze wsi Warszawa i tak bardziej ta praktyka wykonawcza, przez to, że jestem sumienna i chciałam bardzo kogoś zastąpić, czy być w danym bandzie, no to sprawiała, że wtedy bardzo dużo ćwiczyłam, żeby podołać. Dość dużo różnorodnych, że tak powiem, składów miałam. Chociażby, nie wiem, poza folkiem u Eweliny Flinty chórki śpiewałam też jakiś czas. Więc to są takie sytuacje, gdzie tam chociażby, o, Siarżuka znam z zespołu Kasary, to już od chyba, nie wiem, z 10 lat właśnie graliśmy też koncerty w Mińsku z Taboretem i tam robiliśmy też kolaborację taką wspólną, połączenie. Więc dużo było takich sytuacji, gdzie tak trochę tu, trochę tam, trochę na kemancze z ludźmi ze wschodu, którzy tutaj przyjeżdżali i gdzieś to dopiero kiełkowało, zanim stwierdziłam, że spróbuję coś

pisać własnego, ale to najpierw było tylko na moje potrzeby bardziej, żeby sobie ćwiczyć, może trochę na zasadzie Bacha, a może trochę jakichś wprawek a la Paganini, że jakby z tego świata klasycznego trochę przenosiłam sobie pomysły z technik skrzypcową na fidel płocką, czy też sukę biłgorajską, żeby próbować jakoś coś własnego tam zbudować. Ale no tak jak mówię, to było na moje bardziej jakieś takie moje własne ambicje, moje własne potrzeby. No ale tak w ostatnich latach to już kilkukrotnie słyszałam, że powinnam spróbować

dużo w zespołach gram i lubię to bardzo. Czuję się bezpiecznie też, akompaniując komuś, improwizując z kimś. Teraz właśnie Patrycja Betlej ma swój projekt, też mnie do niego zaprosiła, więc też tam duży mam udział. Ale jakby jestem osobą towarzyszącą. I to jest też jakby piękna taka interakcja, wspólna kreacja, łapanie wspólnych jakichś energii, sygnałów. Czy, o, na przykład jeszcze zespół Sentido miałam, gdzie za Radem grałam też przez kilka lat. To były takie piękne sytuacje, ale gdzieś tam w głębi czuję, że najbardziej wymagającym i trudnym jest wyjść tak zupełnie unplugged, sauté, bo to jest bardzo wymagające i gdzieś tam wewnątrz myślałam, żeby bardziej dla siebie, ale robić jednak taki repertuar, który by satysfakcjonował samą mnie, że coś

0: Coś sobie wymyślę, ale co będzie miało jakąś formę, co będzie interesujące, co poruszy, może wzruszy właśnie odbiorcę. Ja będę miała okazję coś poprzez to opowiedzieć, a nie tylko dopowiadać, jakby. Znaczy nie mówię, że to tylko jest, ale zazwyczaj dopowiadam do czyjejś historii. No i faktycznie tak kilka osób zaczęło mnie pchać ku temu w przeciągu ostatnich chyba 2 lat czy 3. Ponieważ kilka lat temu tutaj aplikowałam z kwartetem, nie dostaliśmy się do Nowej Tradycji. Później z Triem, nie dostaliśmy się. W zeszłym roku w duecie też się nie dostaliśmy. Aż się popłakałam, bo mi się wydawało, że to już jest takie gotowe, jakby żeby pokazać ten nasz duet. I tak myślę, ostatni raz sobie spróbuję. Jeżeli to nie jest to, no to po prostu nie powinnam na żadne konkursy jeździć i jakby próbować się. Tym bardziej, że nie za bardzo lubię konkursy, jakby to jest stresujące jednak. No ale właśnie mąż mnie tak zmotywował, mówi: Karolina, trzeba wysłać zgłoszenie. On tak naprawdę to pchnął, żeby wysłać. Tak mnie w sumie skłoniło najbardziej chyba praca. Pracuję w takiej firmie Rebel Wolves, gdzie jestem jako muzyk zatrudniona, ale również kompozytor, że zaczęłam teraz pierwsze moje kompozycje pisać do gry komputerowej. Moim szefem jest Nikola Kołodziejczyk, który mnie bardzo motywuje i tak naprawdę co rusz, któraś nasza rozmowa, mówi, że powinnam solo, powinnaś solo. Karolina, twoje kompozycje są dobre, że nawet bardzo dobre, że ludziom się to podoba. I tak naprawdę to, że częstotliwość chyba tego mówienia mi, że powinnam i że to jest jakby dobry czas też. Mam małe dzieci, jeszcze energię, że tak powiem. Jakoś tak zarówno właśnie Nikola, mój mąż, Ola Tykarska tutaj z Polskiego Radia też wielokrotnie mówiła: Karolina, musisz sama. Że stwierdziłam, że tak zrobię to i dla innych, i dla siebie, żeby sprawdzić, czy potrafię. Bo to jest jednak bardzo wymagające i stresujące.
1: Kiedy stworzyłaś te kompozycje, które prezentowałaś podczas konkursu?
0: Jedną kompozycję na Sukę Biłgorajską skomponowałam 8 lat temu. Na potrzeby egzaminu na studiach w Krakowie, że chciałam własną kompozycję zagrać. Zagrałam, zaliczyłam i nie grałam te 7 czy 8 lat. To tak
1: Ale w
0: właśnie,
1: nutach zapisałaś?
0: tak 3 po 3, że tak powiem. Trochę, że formę, żeby się tam,
1: Trinka.
0: tak, zgadzała, no, żeby się forma zgadzała. Pozostałe to 2 lata temu, 3 lata temu jakoś tak stwierdziłam, że chciałabym nawet do szuflady sobie porobić, czy tak stworzyć minimalistyczne filmy, chociażby ze dwa YouTube, bo tak w sumie dotychczas było, że kim jest ta Karolina Matuszkiewicz, że nawet jak z kimś grałam, no to gdzieś tak ktoś tam kojarzył, ale tak, że jakby wpisać w internet, no to nigdzie nie było mnie. Sobie nagrałam jako klipy, że skomponowałam sobie dwie kompozycje i tak nagrałam dla ładnego obrazka. I żeby w ogóle było, że gram na takich instrumentach. I też leżały. I tak szczerze mówiąc, dopiero jak wysłałam i się dostałam tutaj, to była pierwsza radość. No ale też stres, że ojej, to ja muszę zacząć ćwiczyć te rzeczy. Bo
1: To
0: tak
1: brzmi jak trauma ze
0: naprawdę.
1: szkoły muzycznej.
0: Trochę
1: Ciągle
0: tak, że
1: trzeba
0: z jednej strony mam
1: ćwiczyć, bo
0: ambicje,
1: konkurs.
0: tak, a z drugiej strony no chciałabym bardzo grać takie rzeczy, tylko nie umiem w te social media, nie umiem w te takie promowanie siebie w internecie. Stwierdziłam, że skoro jestem już tu i udało się dostać, to fajnie by było pokazać to w jak najlepszej formie. Ćwiczenie przy dzieciach nie jest łatwe, więc było to też wyzwaniem. Największym szokiem dla mnie jest to, że finalnie jakby i ludziom, publice się to tak spodobało. Czuję po prostu wzruszenie ogromne, że jakby ja sama się podobałam, a nie jakby z całym zespołem. To jest dla mnie takie wyjątkowe uczucie, bo solo granie kojarzy mi się z egzaminami właśnie. I to jest takie, że chciałabym, mam marzenie przekuć to w formę koncertową, ale nie sądziłam, że ludziom tak tutaj to przypadnie do gustu. Zupełnie obstawiałam innych laureatów na tak wysoką nagrodę. Dziękuję po prostu. Jest to dla mnie bardzo budujące, uskrzydlające i ilość wiadomości SMS-owych, na Messengerze, telefonów, ciepłych słów mnie tak rozemocjonowała, że no dzisiaj nie spałam prawie całą noc tak naprawdę przez to, że chyba to daje takiego kopniaka, że dopiero sobie uświadomiłam chyba dzisiaj w nocy.

jak bardzo to jest wartościowe, cenne i też piękne samo w sobie takie docenienie. Zarówno siebie samej, jak i ludzi mnie otaczających.

Dziękuję serdecznie. Chciałabym teraz zaprosić do ostatniego utworu mojego przyjaciela, Arada Emamgoli. Mistrz gry na bębnie obręczowym DAF.

0: Były to opowieści Karoliny Matuszkiewicz, artystki, która zdobyła Grand Prix na tegorocznym konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Słuchaliśmy także jej nagrań, które powstały podczas koncertu laureatów w niedzielę. Artystce, jak Państwo słyszeli, w ostatniej kompozycji towarzyszył Arat Emamgoli, pochodzący z irańskiego Kurdystanu, a grający na dafie. Teraz w źródłach jeszcze zaproszenie na bardzo ciekawą imprezę, która odbędzie się pomiędzy 5 a 7 czerwca w Zaburzu na Roztoczu. Opowie o niej Filip Majerowski z Fundacji Piszczałka.
1: Ruszamy z kolejną edycją festiwalu Roztrąb na Roztoczu. Roztrąb, czyli roztocze trąb inaczej, ale to też ta część instrumentu, z której wydobywa się dźwięk. Tym razem świętować będziemy stulecie najstarszej tradycyjnej roztoczańskiej orkiestry dętej, czyli orkiestry dętej Zaburze, której mam przyjemność być kapelmistrzem od niespełna półtorej roku. No i będzie to tak naprawdę święto skupione wokół tego, natomiast nie odchodzimy od formuły festiwalowej. Bardzo zapraszamy wszystkich na to, żeby przyjechać i zachłysnąć się muzyką roztocza w pigułce, w takiej formie instant, że tak powiem, bo będą zarówno warsztaty, można przyjść na otwartą próbę orkiestry dętej, będą warsztaty skrzypcowe z Januszem Prusinowskim, który mieszkał przez jakiś czas właśnie w Zaburzu w latach

0: 90. podobnie jak Remek, Hanaj i Agata Hartz, którzy też będą na festiwalu, Agata Hartz z warsztatami śpiewu, Remek z wykładem. Oni wszyscy zaczynali przygodę z muzyką tradycyjną właśnie na Świniarkach, czyli na takiej dzielnicy Zaburza położonej na górce. No i teraz chcemy wrócić do tego i trochę przypomnieć te czasy, więc pokazać muzykę Roztocza w pełnym spektrum, od śpiewu, muzyki skrzypcowej, aż po oczywiście muzykę orkiestr dętych, która jest tutaj dla nas bardzo istotna. No i bardzo zapraszamy też na wieczorne potańcówki. Będzie moc przeróżnych kapel grających zarówno muzykę dętą, jak i skrzypcową, ale też to, co jest dla nas bardzo ważne na naszym festiwalu, czyli takie formy interdyscyplinarne, czyli będzie koncert zespołu Wędrowiec, właśnie w którym grają Remek i Agata, ale też Piotrek i Emilia. Będzie też film Łąka Mariusza Kobzdeja, który w latach 90. został nakręcony i właśnie opowiada o tradycjach muzycznych Zaburza w tamtych czasach, właśnie o orkiestrze dętej, o zespole Zaburzanki, który tam jest, i o wielu innych zwyczajach, które wtedy były silne. Będzie oczywiście wystawa poświęcona nie tylko stuletniej historii orkiestry dętej i Zaburze, ale całemu zjawisku muzyki tradycyjnej. Będzie spacer krajoznawczy właśnie na Świniarki, tam gdzie właśnie działało legendarne Bractwo Ubogich. Fura orkiestrowa standardowo, a w niedzielę wielkie święto wokół stulecia orkiestry dętej Zaburze, gdzie będziemy po prostu oprócz takich oficjalnych celebracji też po prostu świętować, tańcząc, śpiewając, bawiąc się.
1: Na Hiwódz!

Oh,

A to był już marsz weselny, no i orkiestra Dęta z Zaburza, która, jak państwo słyszeli, podczas festiwalu Roztrąb świętować będzie swoje stulecie. A o tej imprezie, która, przypomnijmy, odbędzie się pomiędzy 5 a 7 czerwca w Zaburzu, opowiadał organizator Filip Majerowski z Fundacji Piszczałka. No i nie mogę jeszcze nie dodać, że Filip Majerowski jest świetnym muzykiem, a wraz ze swoim bratem Karolem w tegorocznym konkursie Nowa Tradycja zdobył 3. nagrodę jako zespół Wcias. Więcej o tym duecie, więcej o tym zespole w jutrzejszych źródłach Magdaleny Teichmy. Już teraz państwa bardzo serdecznie zapraszam. No i na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania chciałbym powrócić jeszcze do najnowszej płyty Tami Crest, do muzyki Tuaregów z Mali. To ich najnowszy album Asikel.

Lehrer Chili, Lehrer of the Chili. Stimme rein, Schwester.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. W tym tygodniu słuchamy wspomnień Jana Antoniego Ciecierskiego, scenografa, podróżnika i wykładowcy akademickiego. Wspominaliśmy o radiu, wspominaliśmy o telewizji, a dziś zaglądamy do teatru.
1: Wejście do teatru jako młody chłopiec, czyli nie wiem, 10-12 lat, na pierwsze spektakle, gdzie ojciec grał. Ja tam się włóczyłem po tym teatrze. Przychodziłem, siadałem skromnie koło inspicjenta, koło suflera, koło Franka Gołębia, albo siadałem z boczku na widowni i oglądałem te spektakle. Potem razem wracaliśmy z ojcem. Wszedłem do garderoby, do taty, tam pan Ziejewski, Mietek Milecki. O, jeszcze pamiętam panią Zawieruszankę, nieżyjącą już niestety, panią Zembrzuską. Całą masę tam aktorów przewinęło się. No ale taki mały chłopczyk, tam latałem, coś tego. W każdym razie bardzo dobrze znałem ten teatr. Natomiast później, jak zacząłem studiować, okazało się, że potrzebują statystów w Teatrze Narodowym. Do Nieboskiej Komedii. Adam wtedy, Hanuszkiewicz, przejął ten teatr. No to tam wchodziliśmy na scenę, robiliśmy tam rewolucję. Schodziłem. I w gruncie rzeczy ja w tym teatrze jako statysta to niemalże przez całe studia przechodziłem. Nie tylko w Nieboskiej Komedii, ale tam w szekspirowskich pana Maciejowskiego przedstawieniach wchodziliśmy jako żołnierze, w Hamlecie jako żołnierze. No to takie klasyczne statystowanie. Także ja byłem tam znany od takiej strony i w pracowniach wszystkich, bo przecież mierzono na mnie kostiumy. Także jak ja się zgłosiłem do Adama Hanuszkiewicza z pytaniem, czy nie byłoby dla mnie miejsce, bo ta telewizja była fantastyczna, ale ja nie byłem osobą, która nie bała się być freelancerem takim. Ja gdzieś miałem zakodowane, że jednak etat, podejrzewam też i rodzice mi sugerowali, Jasieczku, może byś coś pokombinował z tym etatem, bo to jednak emerytura, bo to no wiadomo. Pierw poszedłem do Krawca i spytałem się, czy nie był potrzebny taki facet od scenografii tutaj. No i potem się okazało, że był telefon już. I poszedłem do pana Adama Hanuszkiewicza. On mówi, no dobrze, dobrze. No to wiemy, co będzie, wiemy. Znał mnie, bo na przykład w Trzech Siostrach był taki moment, że sobie wymyślił, że z Krzysiek Chamiec kogoś tam grał, że będzie wchodziło dwóch oficerów rosyjskich. No to byłem ja i późniejszy prezes naszego związku, Krzysiek Szuster. To myśmy we dwójkę wchodzili jako oficerowie. A potem jak Krzysiek nie mógł, to wchodził Piotruś Machalica. Jego tata był wtedy na etacie i Piotrek tam funkcjonował też w teatrze, trochę tak jak ja. Też tam statystował, gdzieś coś pomagał. Potem zdał do szkoły teatralnej oczywiście Piotrek. Także ja nie wchodziłem w jakieś takie nie wiadomo gdzie, tylko od razu do czystej roboty. Z Ryśkiem Perytem myśmy zrobili takie przedstawienie w Narodowym i to było w gruncie rzeczy takie pierwsze poważne moje, mój spektakl teatralny Horsztyńskiego. Zrobiłem scenografię, a kostiumy zrobiła Irenka Biegańska. Niestety nieżyjąca już. Fantastyczna dziewczyna. Adam Hanuszkiewicz był ewidentnie człowiekiem urodzonym w teatrze i dla teatru. Ja na początku miałem pewne wątpliwości, ale to były chyba wątpliwości natury takiej, nazwijmy to, politycznej. Dejmek został wyrzucony za dziady, a na jego miejsce przyszedł Hanuszkiewicz. No, w związku z tym to, co on potem na tej scenie robił, to z takim pewnym dystansem się na to patrzyło. Dobrze, dobrze, ale to na miejscu Dejmka, prawda, polityka wielka. Potem to oczywiście zniknęło, bo jak zrobił parę fantastycznych przedstawień, to Balladyna to absolutna rewelacja była. To był szok, bo to było po prostu, no nikt tak nie potraktował tego dramatu, no tak jak Adam. Absolutne zwierzę teatralne, to w ogóle nie ulega wątpliwości. No poza tym, że bardzo przystojny, dobrze ubrany, świetnie mówiący. Wydaje mi się, że miał absolutną pamięć, znaczy taką pamięć, co to przeczyta stronę w książce i powtórzy ją 5 minut później, słowo w słowo, niemalże. Na pewno zadowolony z siebie, to nie ulega wątpliwości. To bliźniak, spod bliźniaka. W każdym razie dogadaliśmy się, jeśli chodzi o, też i o znak Zodiaku. To, co robił na scenie, no to było z taką artystyczną, zwierzęcą intuicją robione. Nie zawsze wszystko było przemyślane, tak.

do końca, że tak, tylko czuł, że tak musi być. Absolutne opanowanie sceny, absolutne opanowanie ruchu aktora. Świetnie się orientował, kto markuje. Pamiętam taką jedną z najzabawniejszych chyba scen. Była cała masa chłopaków ubranych w habity minisie. Zegnał ich wszystkich na scenę i kazał im wchodzić z tyłu sceny po schodach takich przeciwpożarowych tam na wysoką galeryjkę. I oni tam wchodzili, wchodzili, wchodzili, wchodzili, a pan Adam w pewnej chwili tak krzyknął: Robaczewski, nieprywatnie! A to była odległość 20 metrów. Wszyscy szli tak samo, ale podejrzewam, że Robaczewski szedł prywatnie. I to było widać. Każdy fałsz po prostu potrafił w tym teatrze tego. I druga bardzo ładna taka anegdotka krążyła o panu Adamie, a mianowicie o ustawianiu świateł. Jest taki moment, kiedy stoi dekoracja cała i tak dalej. I teraz albo reżyser, albo scenograf, albo ktoś od ustawiania światła mówi: scena taka i taka, proszę na mnie tutaj piątkę, dobrze, piątka jest, dobrze. Teraz ja robię dwa kroki tutaj z boku i teraz siódemkę, proszę, dobrze. I teraz na kąt, proszę, 25. No i tak właśnie tak Adam chodzi po scenie, mówi: tutaj piątkę proszę, siódemkę proszę, ósemkę proszę. Światłość wiekuista na mnie. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, czy to jest dowcip, ale uważam, że bardzo taki też dobry. No i potem to się tak toczyło w tym Teatrze Narodowym przez dobrych wiele lat. Potem spłonął ten teatr. I potem współpracowałem z panem Tadeuszem Mincem. Zrobiliśmy bardzo fajny spektakl Brechta w Teatrze Małym. Pan Puntilla, jego sługa Matti, chyba tak się nazywało, z Witkiem Pyrkoszem w roli głównej. No, fajną scenografię zrobiłem, to tak z ręką na sercu mogę powiedzieć. Taką leciuteńką, taką dyskretną. Bardzo mi się dobrze pracowało. Potem jeszcze z panem Tadeuszem tam coś zrobiliśmy. W pewnym momencie ten Teatr Narodowy się skończył. Ja jeszcze byłem zaangażowany przez pewien czas w Teatrze Małym. Zgłosił się do mnie taki reżyser, nazywał się Bogdan Śmigielski. Czy ja bym nie zrobił do Mostu chyba Szaniawskiego scenografii dla teatru w Suwałkach? No ja się oczywiście zgodziłem, no bo jeździłem do tych Suwałk od małego. Dziadek miał cukiernię w Suwałkach. Z ojcem jeździliśmy do tej Gabry Chrudy, do Suwałk. Ciotkę mieliśmy w Suwałkach. Wszystko było tam, Suwałki, Suwałki, Suwałki. A tutaj raptem pojadę i zrobię scenografię do teatru w Suwałkach. Proszę bardzo. Teatr funkcjonował w Suwałkach przez dobrych parę lat. Robiliśmy paręnaście spektakli. On był pierw troszkę tak subsydiowany przez takiego księdza, który był zainteresowany sztuką. Później ten teatr przejął taki mój kumpel Witek Krasucki, aktor. Bardzo dobrze zresztą ten teatr prowadził. Potem nad nami wzięła pieczę Wspólnota Polska, tak się to nazywało. Taka od Polonii. Na początku to były takie spektakle objazdowe, które ja musiałem robić takie scenografie, żeby to, nie wiem, no w walizce się niemalże mieściło. No tam jakiś samochód był, ale to wszystko musiało być takie bardzo kompatybilne, małe, skromne, takie myk, myk, myk do ustawienia w różnych sytuacjach, na różnych scenach. Jeździliśmy po Suwalszczyźnie, ale jak przejął to właśnie ten Witek Krasucki, to się okazało, że pojedziemy do Wilna. I myśmy pojechali ze spektaklem, który reżyserował Szczepkowski z panem Tadeuszem. Oczywiście nie całość, tylko fragment. No ale pan Tadeusz, jedziemy na Litwę. I pamiętam, że to było olbrzymie moje przeżycie. Mieszkaliśmy w Wilnie i chodziliśmy z moim przyjacielem, który był, jest aktorem i grał też w tym teatrze. Znaliśmy się jeszcze z Narodowego, z takim Jurkiem Pożarowskim. Chodziliśmy całe noce po Wilnie, po starówce, która była, chyliła się ku upadkowi, ona nie była restaurowana. Tam niektóre budynki były odnawiane ze względu na olimpiadę, która się odbywała w Moskwie i tam ktoś, a nóż by zahaczył o to Wilno, no to trzeba było coś tam robić. Zresztą polskie PKZ-y tam pracowały. Mój daleki kuzyn tam był między innymi konserwatorem. I myśmy chodzili całymi nocami po tej starówce i oglądaliśmy, jak ona wygląda. No, w dzień oczywiście były spektakle, a potem te kościoły, do których można było wejść, zniszczone, przerobione na fabrykę.
albo kościół, który był

kościołem antyreligijnym, jakimś tam z dowcipami takimi, owakimi. To było bardzo, bardzo, bardzo interesujące. I potem myśmy z tym teatrem parę razy jeszcze z innymi spektaklami jeździli. Pojechaliśmy tam na przykład z takim spektaklem, który reżyserował Piotrek Cieślak. To się nazywało Dwie Bliźnie.

0: tata grał. A ja tutaj, proszę bardzo, scenografię, pan Jan Ciecierski, a tutaj stary przedwojenny aktor Jan Ciecierski, prawda? I proszę bardzo, oklaski i tak dalej, Matysiak, la, la, la. Bardzo, bardzo to miło. Tam sobie krążyłem, jak oni grali po tym zapleczu, no i tam łezka się uroniło, bo to są takie emocje, prawda? Że to w tylu latach, na tych samych dechach, co tata, to teraz ja. W innej roli, ale zawsze. I to był bardzo ciekawy teatr, bo tam Szczepkowski nam reżyserował, potem była pani Wanda Laskowska, świetna reżyserka, taka reżyserka, która w Teatrze Dejmkowskim jako pierwsza w zasadzie, no tam potem lupa, ale ona tak odbrązowiła, oczyściła Witkacego, robiła spektakle Witkacego. Ona pierwsza na przykład w Dramatycznym zrobiła Kartotekę Różewicza, prapremierę. Później w Teatrze na Kresach zrobiliśmy jakąś sztukę Mrożka, szczęśliwe wydarzenie chyba, a potem z nią współpracowałem już poza Teatrem na Kresach. Zrobiliśmy parę przedstawień takiego, Frej się nazywał, Czego nie widać. Takie przedstawienie, komedia taka, bardzo ciekawy spektakl, bo to jest taka pokazana próba aktorska, a potem ta sama próba jest pokazana od strony kulis, a potem jest przedstawienie, które wynika z tych prób. Później jeszcze w tych Teatrze na Kresach przyszedł do nas Krzysiek Zaleski, poproszony przez Witka, i zrobił Parady, które kiedyś świetnie zrobił w telewizji. Troszkę tak na wzór tego przedstawienia telewizyjnego, w którym zresztą asystowałem, stąd się znaliśmy. I zaczęliśmy jeździć trochę dalej, bo to nie było tylko Wilno, ale to już potem była i Białoruś, potem była cała Ukraina. Dojeżdżaliśmy do Kamieńca Podolskiego, aż tam, do Czerniowce, Kamieniec Podolski, całe Zakarpacie, tam gdzie jakieś ogniska polskie. Jeździliśmy do Rumunii, do Suczawy, tam były takie wsie mówiących po polsku górali, znających się na kopalnictwie soli, bo tam były kopalnie soli na tych Rumunii. Ale też i dwa razy byliśmy w Kazachstanie. Trzeba było tak skombinować dekoracje, żeby one się zmieściły do samolotu Aeroflotu. Ale pół litra i każda dekoracja wchodzi. Nasza była, moja była trochę niewymiarowa na te samoloty wewnętrznych linii rosyjskich. Troszkę tam wystawało około 40 centymetrów, no ale co to jest 40 centymetrów? To się od śruby wywuje, przekłada, coś trzeba odkręcić i polecieliśmy. Więc takie dwa bardzo ciekawe rajdy po Kazachstanie, po takich zasiedlonych przez polskich zesłańców, z Kresów, Polaków, słabo mówiących po polsku, ale mających silne przywiązanie do Polski. Zresztą niektórzy potem przez tego Witka Krasuckiego zostali do Polski, niektórzy Polacy ściągnięci. Samo to, że się przyjechało do nich z Polski i czy to będzie przedstawienie takie czy inne, to była sprawa jakby drugorzędna. Ja pamiętam, że bardzo często było tak, że przed spektaklem w domach kultury tamtejszych siedzieli na widowni i się modlili. A potem był spektakl, a potem były oklaski, a potem się modlili. Bo dla nich to było tak jak Polska, no to jest modlitwa. No a tam w środku no, przyszli coś powiedzieli ci aktorzy. No. Jedyna więź z Polską no, to był język i wspólnota religijna.
1: Wątek podróży we wspomnieniach naszego bohatera jeszcze powróci jutro o godzinie 12:45.
2: Jest 13.
3: Dwójka, jesteś na miejscu, Joel Frederiksen.
2: Powracają wiadomości kulturalne Justyna Piernik. W Lublinie rozpoczyna się 18. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody. Przed nami 5 dni koncertów, które łączą światy pozornie odległe, dawną muzykę i elektronikę, improwizację i kompozycję, formy sceniczne i kameralne. Festiwal otworzy francuski kolektyw La Tempête, spektaklem Orlando, portret melancholijny. To połączenie muzyki Orlanda Dilassa z nowoczesnymi brzmieniami gitar

0: elektrycznych czy syntezatorów, zapowiada dyrektor festiwalu Grzegorz Paluch.
1: To jest arcyciekawe dzieło, którego dokonał Simon Pierre-Bessillon. Ja jestem jego, można powiedzieć, psychofanem. On ma niesamowite podejście do muzyki jako takiej, ale też bardzo często, głównie bierze na warsztat klasyczne rzeczy, jak właśnie tutaj w tym przypadku Orlando di Lasso, i przefiltrowuje tę muzykę przez swoją wrażliwość. I to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam, jak usłyszałem pierwszy ten singiel zapowiadający tę płytę Orlando, A Melancholic Portrait w tamtym roku, to krzyczałem i płakałem w samochodzie.
0: Spektakl formacji La Trompette dziś otwiera Festiwal Kody, który potrwa do 31 maja. Rumuńska poetka, działaczka opozycyjna czasów komunizmu, Anna Blandiana, odbierze wieczorem Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Uroczysta gala rozpocznie się o 20 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Zasiadająca w jury poetka i eseistka Krystyna Dąbrowska podkreśla, że laureatkę i patrona nagrody wiele łączy.
2: Wspólnota taka życiorysów. Zbigniew Herbert większość życia spędził za czasu reżimu komunistycznego, a z kolei Anna Blandiana w Rumunii pod władzą i straszliwym reżimem Ceaușescu. Podobną mieli postawę walki o wolność takiego poetyckiego głosu i wymiaru etycznego. Ważna jest pewnego rodzaju też wrażliwość na piękno, na sztukę, na taki wymiar osobisty ludzkiego życia. Mówienie takim, czasami nawet szeptem i bardzo osobistym głosem. To mają oboje.
0: Anna Blandiana trzykrotnie objęta była zakazem publikacji. Po obaleniu dyktatury Ceaușescu była współzałożycielką i prezeską Porozumienia Obywatelskiego, działającego na rzecz zmian demokratycznych. Odtworzyła rumuński Pen Club, zostając jego prezeską pod auspicjami Wspólnoty Europejskiej. Stworzyła też muzeum, miejsce pamięci ofiar komunizmu i ruchu oporu. Młodzi pianiści z 19 krajów zagrają w Szafarni. W tym malowniczym miejscu, gdzie wakacje spędzał Fryderyk Chopin, rozpoczyna się 33. Międzynarodowy Konkurs jego imienia dla dzieci i młodzieży. Przesłuchania konkursowe otwarte dla publiczności od jutra do soboty, a koncert finałowy w niedzielę o 12. W repertuarze kompozycje Chopina, Mozarta i Bacha. Jest kilka zmian, informuje Agnieszka Brzezińska, dyrektor ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
3: Zrezygnowaliśmy z jednego utworu, był to Ludwig van Beethoven. Muszą teraz wykonać allegro sonatowe Haydna lub Mozarta. Tych kompozytorów nasi uczestnicy unikali. Beethoven był dosyć prosty dla nich. Pierwsza grupa wiekowa musi wykonać jeden utwór dowolny Jana Sebastiana Bacha, jeden utwór do wyboru Fryderyka Chopina i utwór o charakterze wirtuozowskim. Druga grupa wiekowa to również jeden utwór Jana Sebastiana Bacha, dowolnie wybrany mazurek Fryderyka Chopina i jeden utwór do wyboru też Chopina, nie określamy jaki, i znowu utwór wirtuozowski do wyboru uczestnika.
0: Inauguracja konkursu dziś o 18.30 w kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu, Dobrzyniu. Wystąpi włoski pianista Leonardo Colafelici. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Trwają przygotowania do drugiego festiwalu Lublin Miasto Literatury. Planowane są spotkania autorskie, dyskusje, warsztaty, targi, książki i wydarzenia muzyczne. Festiwal opiera się na czterech filarach: proza, poezja, non-fiction i przekład. Zależy nam na tym, aby było to spotkanie dostępne dla wszystkich, otwarte na różne potrzeby i sposoby uczestnictwa w kulturze, mówi Magdalena Łuczyn, twórczyni festiwalu.
4: W tym roku nawiązaliśmy współpracę ze społecznością osób głuchych, więc z pewnością będą wydarzenia nie tylko tłumaczone na polski język migowy, ale także współorganizowane z osobami niesłyszącymi. Też zależy nam, tak jak i w ubiegłym roku, aby zachęcić do uczestnictwa w festiwalu młodzież, dlatego jeszcze więcej będzie oferty warsztatów i spotkań przeznaczonych dla młodzieży.
0: Drugi festiwal Lublin Miasto Literatury odbędzie się od 25 do 27 września. To były wiadomości kulturalne.

0: C-D-E-F-G-H-I-J-K.
1: Kajek kolorowy Dzień Dziecka.
2: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Jest 6 minut po 13.
2: Pad D. Dwójkowy magazyn taneczny.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie.
3: Katarzyna Gardzina
1: i Katarzyna Sanocka i zapraszamy na spotkanie z tańcem. Tym razem zapraszamy Państwa do Wrocławia, aby opowiedzieć o dwóch bardzo istotnych tanecznych wydarzeniach. Każde z nich jest zupełnie inne. 13 czerwca na scenie Opery Wrocławskiej odbędzie się premiera baletu Sen Nocy Letniej w oryginalnej choreografii, inscenizacji i według pomysłu Anny Hop, tancerki, choreografki, która teraz już robi międzynarodową karierę. Ostatnio mogliśmy podziwiać na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej jej wspaniały balet Pinokio. Teraz czas na Szekspira. Z Anną Hop połączymy się już za chwilę. Opowiemy także o 20. Mandala Performance Festival, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 25-30 czerwca. Kuratorem tego festiwalu jest Adam Kamiński, animator kultury i arteterapeuta, z którym się łączymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Witamy bardzo serdecznie. Zanim opowiemy o programie festiwalu, tej jubileuszowej edycji, czas na hasło z naszego baletowego słownika. Dziś bardzo przyjemne pa, czyli pa balance.
3: Tak wybrałam pa balance, ponieważ jak pisze oczywiście niezastąpiona Waganowa w swoim wiekopomnym dziele, właściwie wciąż jedynym na polskim rynku takim opracowaniu pa klasycznych, sposobu wykonania, zawsze Państwa do niego odsyłam.
1: Z ilustracjami bardzo precyzyjnymi.
3: Dokładnie, jeśli ktoś nie może sobie wyobrazić tego, o czym opowiadamy. I pisze ona przy pa balance jedno z łatwych pa, które wykonują z łatwością nawet dzieci. A że jesteśmy przed dniem dziecka, to uznam, że takie łatwe pa. Ono rzeczywiście, jak pisze Waganowa, jest w tempie i w stylu walca, ponieważ polega na przestępowaniu z nogi na nogę, ze zmianą nóg, z zastępowaniem nogi z przodu nogą z tyłu, poprzez demi-plie, czyli ugięcie i powrócenie znowu do wyprostowanej postawy. W związku z czym tak naprawdę widzimy efekt kołysania się, przechodzenia z nogi na nogę do boku, do przodu, ewentualnie też w innych kierunkach. I tak naprawdę rzeczywiście przy drążku czy potem na środku nawet małe dzieci w dosłownie pierwszych klasach szkoły baletowej wykonują to pa. No i to jest takie miłe, właśnie rozliczone na trzy takie walcowanie.
1: Taki pa walce, chciałoby się powiedzieć. Tak. To jest takie pa, jak kiedy się już wykonuje jako dorosły tancerz, dorosła tancerka, bardzo często w różnych kombinacjach podczas lekcji tańca klasycznego. To jest taki oddech. Mm-hmm. Im bardziej taneczne są kombinacje, które wciąż pozostają takimi jakby ćwiczeniami, prawda, na sali baletowej, tym więcej właśnie takich elementów typu pa balance.
3: Daje to utanecznienie po prostu.
1: Daje to utanecznienie, daje to oddech. Często to pa balance jest takim wstępem do kolejnego kroku, pa balance arabesk, czy pa balance takie w obrocie, en tournant, taki właśnie często się tak mówiło, pa walc. Często robiło się to po przekątnej. No pięknie się to wykonuje, pięknie się tańczy i zawsze jakaś taka lekkość wstępuje w tancerzy, kiedy mogą takim pa balance przemierzać przekątną albo salę baletową wzdłuż i wszerz. Myślę sobie o tym, że no właśnie, to jest takie balansowanie z nogi na nogę, a my teraz w przypadku Mandala Performance Festival będziemy balansować pomiędzy sztukami, dosłownie, pomiędzy teatrem, tańcem, literaturą, happeningiem, performancem, a video art. Wiele tego, no ale właśnie na tym połączeniu sztuk między innymi Mandala Festival polega. Przypominamy, że jest z nami Adam Kamiński, kurator, współkurator tego festiwalu, animator kultury i arteterapeuta. To już 20. festiwal. Adamie, jakie emocje towarzyszą tobie i wszystkim organizatorom na myśl o tym, że to już druga dekada za wami?
4: Ja jestem bardzo zadowolony, przygotowany do celebracji, do święta.

0: Tym bardziej, że Mandala Performance Festival świętuje w bardzo zacnym gronie 30-lecie pracy artystycznej Sylwia Hanf na festiwalu, także 15-lecie Hotel Oko Company i 30-lecie teatru z Gryfina, teatru Elizy Chałubowskiej. Kilka jubileuszy, więc święto i radość.
1: Pamiętam, jak rok temu rozmawialiśmy przed poprzednim festiwalem, no niestety wówczas dosyć skromnym, choć bardzo interesującym ze względu na trudną sytuację finansową. W tym roku można powiedzieć, że jeśli nawet festiwal nie opływa w dostatki, to na pewno opływa w ciekawe, liczne wydarzenia, no i też otrzymał dofinansowania, więc bardzo się z tego cieszymy, że możemy zapowiedzieć tak bogatą edycję.
0: Tak, ten rok optymistyczny, pełen obfitości, dwa źródła finansowania z miasta Wrocław, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach ministerialnych programów. Otrzymałem dofinansowanie. Bardzo, bardzo cieszę się z tego powodu i stąd festiwal bogaty. 18 pokazów, 6 festiwalowych dni, 3 lokalizacje, ponad 40 artystów z 7 krajów.
2: Żeby to w takim razie jakoś uporządkować, to opowiedzmy może po kolei o kolejnych cyklach, ponieważ tegoroczny festiwal składa się z 3 takich grup. Pierwszy to Skrypty z codzienności, drugi W pułapce kobiecych narracji i trzeci Austriacka scena tańca współczesnego. Adamie, tak pokrótce, co każdy z nich oznacza? Jaki jest motyw przewodni każdego z nich?
0: Skrypty z codzienności to interdyscyplinarny cykl spektakli, performance'ów, w których ciało i ruch stanowią komentarz do aktualnych problemów społecznych. Wydarzenia z tego nurtu poruszają tematy, które są związane z równością, z krytyką ekologiczną, z pułapkami kulturowymi i stanowią bardzo adekwatne narzędzie do debaty, zarówno o pokoju, spektakl teatru Rosbark Slow Motion, medytacja o pokoju, który skłania do takiej głębszej refleksji i do uważności na drugiego człowieka i do skupiania się na tym, żeby ludzie nie powodowali konfliktów między sobą, żeby ludzie czuli się szczęśliwi, żeby zauważali tą chwilę, która jest, która trwa, chwilę obecną, bo to skupianie się na chwili obecnej, to zastanawianie się i ta refleksja nad sobą przyczynia się, zdaniem autorki, choreografki Anny Piotrowskiej, przyczynia się do takiego dobrostanu, dzięki któremu człowiek nie jest zmuszony do tego, żeby być agresywnym i żeby powodować jakieś konflikty czy wojny. To jedna z ważniejszych propozycji tego cyklu Skrypty z codzienności, ale w tym cyklu pokażą się także Hotel Oko Company, jubileuszowo, 15-lecie zespołu, ze spektaklem Mothers, który jest mi bardzo bliski, bo podejmuje temat, wczoraj mieliśmy Dzień Matki. Tak, i spektakl podejmuje temat bliskości, tego, czym dla osób tańczących jest matka i jest to bardzo, bardzo takie subtelne, wrażliwe spojrzenie na postać matki. Inne propozycje to myślę, że bardzo ciekawy powrót po wielu latach Tomka Bazana na scenę. Przygotowuje specjalny pokaz premierowy na festiwal. Także Piotr Mateusz Wach z premierą swojego solo, to Małe Formy. Także teatr tańca Elizy Chałubowskiej z Gryfina, który bardzo sobie cenię, przyjeżdża ze spektaklem Podróż. Sylwia Hanf, także premiera, inspirowana twórczością Edwarda Stachury, Ekstazis, Fabula Rasa. I spektakl bardzo ważny, Physical Art House Zielonej Góry, który opowiada o depresji, o kryzysach psychicznych wśród młodych ludzi. To są skrypty z codzienności. Oprócz tego klasyczne

0: podejście do tematu piękna i estetyki ruchu, czyli Ola Komornicka zaprezentuje duet swojej choreografii w wykonaniu Julii Buczyńskiej i Bartłomieja Malarza.
1: Sylwię Hanfo gościłyśmy w audycji PDD jakiś czas temu. Jeżeli mają Państwo ochotę posłuchać o tym, co mówię o tańcu, o teatrze Buto i w ogóle o naszej współczesności, to polecamy odsłuchać tę audycję na stronie Dwójki. A spektakl o takim intrygującym tytule, to cytat z regulaminu firmy portretowej Stanisława Ignacego Witkiewicza, nigdy nie wiadomo, czym kogo zadowolić można. To z kolei Pawilon Czterech Kopuł, Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. No i tutaj chyba ta synteza sztuk będzie bardzo widoczna.
0: Tak, tak, tak. Będzie bardzo widoczna, będzie choreografia, będzie słowo, będzie oprowadzanie reżyserki, choreografki i zarazem edukatorki w Muzeum Narodowym we Wrocławiu Justyny Oleksy, oprowadzanie po wystawie Abakanowicz, Witkacy. Wydaje mi się, że te narracje, które prezentuje Teatr Czterech, są niesamowicie ważne i dla mnie jest to taki format, który powinien zaistnieć w każdym Muzeum Sztuki Współczesnej w Polsce. Są wrażenia, byłem na kilku spektaklach i wyszedłem rzeczywiście z taką pogłębioną percepcją i wyobrażeniami na temat sztuki, którą oglądałem, i to jest dla mnie bardzo ciekawe. Stąd myślę, że finał, bo to będzie finał, będzie ekscytujący, interesujący i taki wyjątkowo interdyscyplinarny.
2: A te pułapki kobiecych narracji, bo kobieca narracja rzeczywiście wielokrotnie powraca tutaj w opowieściach wielu choreografów i choreografek, których gościmy, również kuratorów, organizatorów festiwali, że rzeczywiście choreografia kobieca teraz szczególnie silna jest nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Natomiast skąd w takim razie pułapki kobiecej narracji?
0: Tak, tytuł przewrotny, aczkolwiek sugeruje, że tradycyjne, kulturowe, narzucone sposoby opowiadania o kobietach mogą być ograniczające. Tytuł trochę wskazuje na pułapki społeczne, w które kobiety wpadają, nieraz zupełnie nieświadomie. Presja spełniania oczekiwań, bycia idealną matką, żoną, pracownicą, to swoisty podział ról. I często performerki, które zaprosiłem do tego cyklu, kontestują taką sytuację. Narracje stworzone w ogóle przez kulturę, historię, media dyktują, jaka powinna być kobieta. A wiele artystek uważa, że narzucone perspektywy zniekształcają prawdziwy obraz kobiecych doświadczeń. I cykl postara się zająć demitologizacją i analizą opowieści, które zamiast wspierać kobiety, po raz kolejny zamykają je w sztywnych ramach. Jest to taka zapowiedź dyskusji na festiwalu o uwalnianiu się z tych narzuconych ról i szukaniu własnego, autentycznego, kobiecego głosu w międzynarodowym towarzystwie. W roli głównej artystki z Brazylii, Clara Saito, Rose Acras, Isadora Tomasi, a także międzynarodowy kolektyw kobiecy Something Divine.
1: To w takim razie pora na trzecią część. Tu z kolei coś zupełnie innego. Austriacka scena tańca współczesnego. Dlaczego właśnie austriacka i co takiego ją wyróżnia, że postanowiłeś poświęcić jej cały cykl podczas Mandala Festival?
0: Austriacka scena tańca współczesnego poniekąd tak wymyśliłem ten cykl, bo trochę znam taniec w Austrii. Realizowałem taki dwuletni projekt Niech nie szczezną artyści, gdzie prezentowałem wspólnie z kuratorką Romą Janus przekrój tego, co najciekawsze w trendach i w sztuce tańca w Austrii. Pokazywali się zarówno znani mistrzowie jak Chris Haring czy Elio Gervasi, jak i osoby debiutujące, młodzi twórcy. Bliska jest mi austriacka scena tańca.

0: od wielu lat. Często bywam na Impustans w Wiedniu i charakteryzuje się czymś, co też jest dla mnie dość ważne, taką decentralizacją i dużą otwartością na międzynarodowe kooperacje. Austriacki taniec odszedł od czystej estetyki, od piękna ruchu na rzecz konceptualizmu, ale ja z kolei znowu przekornie pokażę duet Niki i Martin, duet, który prezentuje piękno ludzkiego ciała na scenie i wykonuje to bardzo precyzyjnie i ta fizyczność i piękno ruchu, estetyka ruchu jest szalenie widoczna. A drugą propozycją będzie propozycja Hygina Delimata, artysty, który już kilka razy gościł nam na festiwalu Mandala. Tym razem przyjeżdża ze swoją partnerką sceniczną, Noemi Wagner, krajobraz przed katastrofą. Spektakl, który skupia się na relacji ciała ludzkiego z dość kruchym środowiskiem zewnętrznym. Scenografia składa się z takich surowych, ulegających degradacji materiałów. Natomiast ruch odzwierciedla napięcie, które powstaje gdzieś między stabilnością a nieuchronnym upadkiem. Bardzo ciekawy ruch zaproponowali twórcy tego przedstawienia, bo jest to ruch, który redefiniuje poniekąd taką mechanikę partnerowania, ale stawia też na akrobatyczną fizyczność, bardzo perfekcyjną, połączoną z precyzją także tańca konceptualnego.
1: Powiedzmy jeszcze o innych elementach, które złożą się na całość festiwalu, bo można nie tylko oglądać spektakle, oglądać performance'y, brać w nich udział. Można również oglądać wystawę fotograficzną, która no właśnie podsumowuje, zbiera, prezentuje no całe 20 lat istnienia festiwalu, ale również brać udział w warsztatach, czyli kształcić się. I co to będą za warsztaty? Bo bardzo na przykład interesujące są warsztaty z reżyserii światła, którym to światłem w tej chwili no również taniec współczesny stoi.
0: Tak, tak. Warsztaty z reżyserii świateł, jestem bardzo zadowolony, przyjął zaproszenie Paweł Murlik, bardzo znaczący i ceniony reżyser światła, na co dzień pracujący w Teatrze Rosbark, ale także gościnnie w wielu operach, teatrach dramatycznych w Polsce i za granicą. Uznaliśmy jako kuratorzy, ja i Maciek Sado, że nieczęsto można brać udział w warsztatach reżyserii świateł i nadarzyła się okazja do tego, żeby Pawła zaprosić. Skorzystałem z tej okazji i myślę, że to będzie bardzo inspirujące, tym bardziej, że w takich bardzo ciekawych, klimatycznych wnętrzach Teatru Dialogu na ulicy Krakowskiej we Wrocławiu. Stosunkowo nowe miejsce działań i pokazów spektakli, prezentacji artystycznych. Miejsce na terenie dawnej pralni, malownicze, klimatyczne i zachęcam do udziału we wszystkich wydarzeniach, które odbędą się w Teatrze Dialogu.
2: To ja chciałabym zapytać o jeszcze jedne warsztaty, w zasadzie wykład i warsztaty, z koordynacji intymności w spektaklach tanecznych. Wydaje mi się to bardzo interesujące. Przecież wiemy, że na planach filmowych takie sceny wymagają zaopiekowania i no, jakiejś szczególnej uważności. W tańcu tej intymności nie brakuje. Proszę nam w dwóch słowach opowiedzieć, co będzie dokładnie przedmiotem tych warsztatów i wykładów.
0: Tak, ja postanowiłem zaproponować takie warsztaty, choćby ze względu na to, że festiwal od lat proponuje bardzo odważne prace, zarówno taneczne, jak i prace z zakresu sztuki performance. I wydaje mi się, że teraz jest taki czas i taki moment, aby tancerze, performerzy mieli dostęp i znali te wszystkie główne, zasadnicze sytuacje graniczne, czy też historie związane

0: związane z rozmaitymi formami przekroczeń, które występują na rynku artystycznym, nie tylko w Polsce. Poprowadzi te warsztaty Aleksandra Osowicz, znana bliżej jako tancerka, choreografka. Aleksandra ukończyła prestiżowe studia w Nowym Jorku i od kilku lat świetnie sobie radzi, zarówno na planach filmowych, jak i jest zapraszana do rozmaitych teatrów i zajmuje się koordynacją intymności. Tak, że myślę, że to też jest bardzo, bardzo atrakcyjna propozycja. Są wolne miejsca, zachęcam, można się zapisać przez maila. Na wszystkie wydarzenia festiwalu jest wstęp wolny, popieramy i promujemy inkluzywność i tą inkluzywność tak bardzo szeroko traktujemy i jesteśmy już jednym z nielicznych festiwali międzynarodowych, który stawia na to, że jest pełna dostępność i tylko chęć do tego, żeby jakiś tam wieczór przyjść do określonego miejsca i zobaczyć, obejrzeć jakieś ciekawe propozycje artystyczne. Duży wybór w tym roku, zarówno pełnowymiarowe spektakle teatru tańca, jak i małe formy artystyczne, jak i performance, a także eksperymenty choreograficzne dla znawców. Zapraszam, zachęcam, polecam.
1: Cieszy nas bardzo to, że po pierwsze wstęp jest wolny, po drugie, że są jeszcze wolne miejsca. To tak podsumowując, Adamie, Kasia wspomniała o tym, że będzie dostępna wystawa prezentująca fotografie z tych 20 lat.
2: Ja byłam tylko na dwóch festiwalach, aż mi wstyd.
1: Gdybyś miał powiedzieć, jak bardzo ten festiwal się zmienił, jak się rozrósł, ile nowego się pojawiło, albo w ogóle jak zaczynaliście, jakie refleksje ci towarzyszą, kiedy myślisz o tych dwóch dekadach?
0: Zaczynaliśmy bardzo skromnie, a festiwal początek miał zupełnie przez przypadek. Zacząłem pracę, byłem dość młody i przyznam, że jeszcze niekoniecznie znałem się na temacie działań w trzecim sektorze. I przygotowałem warsztaty kostiumograficzne ze znaną scenografką Lalką Terlikowską, która niestety od nas w tym roku odeszła. Bardzo znacząca i ważna dla mnie osoba. Dzięki Lalce ta wystawa powarsztatowa zaistniała w Galerii Miejskiej. Bardzo, bardzo ciekawa lokalizacja, bo w samym centrum miasta, w rynku na Kiełbaśniczej. Rozgłos, sława i dobre recenzje w prasie. Zastanawiałem się, warto coś z tym zrobić. I zmobilizowany między innymi przez Lalkę postanowiłem kontynuować ten wątek i dokładnie za dwa miesiące po tym wydarzeniu wymyśliłem koncept. No jeszcze wtedy bardzo skromną pierwszą edycję festiwalu Mandala, który w większości odbywał się w Galerii Miejskiej, w Galerii Entropia. I ze względu między innymi na galeryjne przestrzenie skupiony był na sztuce performance. Jeśli chodzi o pokazy stricte taneczne, to był mój ukochany, kultowy spektakl Magnolia w wykonaniu teatru Dada von Bzdulow. I tak później się zaczęło i to jest troszeczkę uzależniające i postanowiłem że będę starał się wymyślać coraz ciekawsze koncepty i zmieniały się miejsca, zmieniały się lokalizacje, ale też było dla mnie bardziej komfortowe pisanie wniosków. Nauczyłem się pisać projekty, co też nie jest sprawą taką bardzo prostą, łatwą. I poprzez to, że udawało się zdobywać stowarzyszeniu konkretne granty, można było poszerzać ofertę festiwalową. I ten festiwal z roku na rok.

0: zyskiwał coraz większą renomę i mieliśmy wspaniałą publiczność. Zawsze podkreślam, że cokolwiek się organizuje, tym bardziej festiwal, który trwa kilka dni, niezbędny jest widz, bo bez widza to w zasadzie nie ma sensu, tak? Nie ma sensu, bo jest jakiś plan, ale ten plan uznałbym za niewykonany, kiedy by zabrakło publiczności. I z tego jestem najbardziej zadowolony, że mam publiczność, która pisze do mnie, pyta się o szczegóły, chce bywać, bywa i jest bardzo dobra frekwencja. I ten optymistyczny wariant myślę, że się utrzyma także w tym roku.
1: Gratulujemy zatem umiejętności pisania wniosków, pomysłów, pomysłowości i tego przebogatego programu 20. odsłony Mandala Performance Festival. Przypominamy, od 25 do 30 czerwca we Wrocławiu będą się działy te wszystkie rzeczy, o których opowiadał Adam Kamiński, kurator festiwalu. Bardzo ci dziękujemy i życzymy wspaniałego świętowania tej 20. edycji.
0: Bardzo dziękuję i polecam i zapraszam wszystkich Państwa do celebracji naszego święta i do odwiedzenia naszego pięknego miasta. Zapraszam do Wrocławia, zapraszam na festiwal.
1: Dziękujemy pięknie, mówił Adam Kamiński, a my już niebawem porozmawiamy z Anną Hop o premierze Snu nocy letniej w Operze Wrocławskiej. No ale żeby się dobrze nastroić, to posłuchajmy scenicznej muzyki Feliksa Mendelssohna.

0: Scherzo ze snu nocy letniej op. 61 Feliksa Mendelssohna. To muzyka, która zabrzmi na scenie Opery Wrocławskiej 13 czerwca. Wtedy premiera baletu Sen nocy letniej w choreografii w reżyserii Anny Hop, tancerki choreografki, którą gościmy w dwójce. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Witamy cię bardzo serdecznie. Kiedy słyszysz tę muzykę, pewnie jesteś tuż po próbie. Jakie emocje ci towarzyszą, bo premiera tuż.
1: Właściwie to jesteśmy w trakcie próby, więc Państwo możecie być może usłyszeć tę samą muzykę w tle, dlatego że próba trwa obok, a ja wyszłam na chwilkę, żeby do Państwa dołączyć. No, emocje oczywiście towarzyszą każdej premierze i jesteśmy już w takim gronie.

0: W tym okresie przygotowań, ostatnie 2,5 tygodnia przed nami, więc przygotowania pełną parą idą do przodu. No jest bardzo intensywny, ale piękny proces twórczy ze wspaniałymi tancerzami i zespołem twórczym.
1: To skoro zaczęliśmy od muzyki, to może idźmy tą drogą. Felix Mendelssohn to jedno, ale ta muzyka będzie skonstruowana przez ciebie, według twojego pomysłu. Opowiedz proszę, jaki masz pomysł na tę partyturę Snu nocy letniej, taką według twojej własnej koncepcji.
0: No, ponieważ oryginalna partytura Snu nocy letniej nie była napisana w ogóle do baletu, jest tej muzyki po prostu niewystarczająco na pełen spektakl, tak, na pełen wieczór dwuaktowy, więc idąc w ślad za takimi choreografami jak chociażby John Neumayer, postanowiłam też dodać trochę innych utworów, żeby dopełnić całość muzycznie Mendelssohnem przede wszystkim. I żeby po prostu mieć wystarczająco muzyki, która dramaturgicznie będzie mi pomagała opowiedzieć historię. I dobrałam w związku z tym parę utworów, między innymi dwa fragmenty Symfonii Włoskiej, Allegro Vivace i Andante con moto, ale także drugą część Symfonii Szkockiej, Vivace con troppo, ale także niektóre uwertury oraz fragmenty uwertur, również Felixa Mendelssohna, tak jak na przykład Ray Blas, czy Marsz Pięknej Meluzyny i Powrót z Obczyzny. Natomiast jest jeszcze dodana jedna aranżacja kompozycji pieśni bez słów Mendelssohna aranżacji Pawła Stuczyńskiego oraz jego krótka kompozycja Fantazja oparta na trzeciej części koncertu skrzypcowego E-moll. Jest to jego krótka kompozycja, która uzupełnia nam dramaturgicznie całość i pomaga opowiedzieć historię. Także muzycznie tak to mniej więcej wygląda.
2: No tak, wspomniałaś tutaj Johna Neumayera, myślę, że od jego wizji aż trudno się uwolnić, bo rzeczywiście on również tak umiejętnie sztukował sobie swoją partyturę z trzech rodzajów muzyki, no ale Opera Wrocławska podkreśla, że to jest twoje bardzo autorskie opracowanie, twój scenariusz, twoja inscenizacja, więc jaki klucz twojego opowiadania ci to przyjęłaś? Może które wątki są u ciebie najbardziej uwypuklone, bo powiedzmy sobie, że Sen nocy letniej jest też taką bardzo, bardzo interesującą, nietypową komedią w ogóle, a komedią Szekspira w szczególności, pokazującą trzy różne światy, tak? Ateński, leśny, elficki, no i jeszcze tych rzemieślników, którzy przygotowują się na przedstawienie przed parą książęcą.
0: Tak jest. No więc w mojej koncepcji również, może zacznę od tego, że trochę namieszałam.
1: Nas to nie dziwi, biorąc pod uwagę Pinokia na przykład. Pododawałaś trochę od siebie.
0: Tak jest. No, forma sceniczna wymaga i właściwie forma taneczna też wymaga troszkę innego podejścia, prawda? Więc gdzieś tam muszę to zawsze robić po swojemu, żebym mogła się wyrazić też jako twórca. I w związku z tym zdecydowanie mamy oczywiście różne światy. Mamy ten świat rzeczywisty, dwoistość właściwie u mnie świata. Funkcjonuje nie troistość, ale dwoistość. Świat rzeczywisty i świat ten duchów, tak, ten leśny, elficki. Natomiast te światy u mnie się troszkę bardziej przenikają. To znaczy postaci ze świata elfickiego przebierają się jakby w skóry ludzkie i również uczestniczą w tym świecie ludzkim. Natomiast jak trafiamy do lasu, okazuje się, że zdejmują te skóry ludzkie i są tymi elfami, duchami leśnymi. Musiałam też oczywiście, ponieważ prawda, każdy zespół ma swoje potrzeby i każdy zespół też ma swoje możliwości. W związku z tym chociażby ilość prawda, tancerzy, tak, przede wszystkim angażuję wszystkich tancerzy, którzy są w zespole, więc żeby stworzyć, a postaci powinno być tak naprawdę więcej, więc musiałam troszkę skondensować niektóre postaci, co zresztą wydaje mi się, że dobrze działa w tej konwencji. Jest tak, że łączę niektóre postaci, czyli na przykład zrobiłam rodziców Hermii. I rodzicami Hermii, przepraszam, troszkę teraz te imiona wszystkie właśnie skomplikowane, czyli mamy rodziców Hermii, którzy w mojej wersji to jest Hipolita i Tezeusz, którzy oryginalnie są królem Aten i królową Amazonek, więc u mnie to są rodzice Hermii, natomiast z Tytanii na przykład zrobiłam matkę Demetriusza. Więc jest trochę innych jeszcze wątków, ale opowiadanie o tym zajęłoby mi chyba, myślę, że z 2 godziny. Natomiast rzeczywiście jest to komedia pomyłek, myślę, że dodałam trochę jeszcze innych pomyłek. Także jeszcze postanowiłam trochę swoje.

0: ich humorystycznych akcentów pododawać. Są rzemieślnicy, ale nie w formie rzemieślników, ale muzyków. I tutaj przydaje nam się właśnie ta dodatkowa kompozycja Pawła Stuczyńskiego, żeby o tym opowiedzieć i to wyrazić. Cóż jeszcze mogę powiedzieć na temat tego spektaklu? No jest przeniesiony też do współczesności, także
1: no właśnie o to,
0: w świecie dzisiejszym.
1: O to chciałyśmy z Katarzyną zapytać, bo kiedy myślimy o Śnie nocy letniej, to widzimy elfy i bajkowy świat, a ty z całą pewnością znalazłaś tam, no właśnie, współczesność. Jak bardzo aktualny dla ciebie jest ten temat, ten spektakl, no i gdzie się znajdujemy?
0: Emocje i tematy związkowe i relacyjne są zawsze aktualne. Natomiast rzeczywiście wychodziłam z punktu, w którym myślałam o, zresztą nie tylko ja, bo to jest cały zespół twórczy, z którym pracuję. Myśleliśmy razem wszyscy o tym, jak to przedstawić w taki sposób, żeby było blisko widza współczesnego. To znaczy, jeżeli młody człowiek, tak, czy bardzo młody widz, czy nastoletni widz, czy w jakimkolwiek wieku nie przyjdzie do opery, zobaczyć ten spektakl, żeby zrozumiał motywację. No jednak czytając Szekspira, myślę, że bardzo młody odbiorca mógłby mieć problem ze zrozumieniem, dlaczego ktoś nakazuje, dlaczego król nakazuje ślub, prawda, z osobą, której się nie kocha. Więc stwierdziłam, że będzie to łatwiejsze do wytłumaczenia i te motywacje będą łatwiejsze do zrozumienia, zwłaszcza, że nie operujemy słowem, tylko ruchem, jeżeli będą to rodzice, no bo we współczesnym świecie kto może zmusić, że tak powiem, młodego człowieka do za mąż pójścia, tak? Nie za tę osobę, za którą się kocha. Więc stwierdziłam, że to mogą być rodzice z powodów finansowych, czy też, prawda, jakiegoś tam dziedziczenia majątku. No i dlatego też to osadziliśmy we współczesności, żeby po prostu było to bliżej widza, żeby to było bardziej zrozumiałe, żeby te motywacje bohaterów były bliżej nas, bo te opowieści, właściwie opowieść Szekspira jest zawsze aktualna, tylko myślę, że te kanwę, po prostu przeniesienie jej na współczesność pozwoli zrozumieć lepiej całą tę komedię pomyłek, no i też skomplikowaną naturę uczuć ludzkich. Tak.
2: Powiedziałaś o całym zespole realizatorskim, bo po raz kolejny pracujesz z tym samym teamem. Też wspomnimy po raz kolejny tutaj Pinokio, ale nie tylko. Więc może trochę właśnie o prawie plastycznej, o tym, jak to będzie wyglądało.
0: Absolutnie. Więc pracuję z teamem, przede wszystkim moim takim core team to jest Małgorzata Szabłowska, która odpowiada za scenografię, reżyserię świateł i projekcje multimedialne oraz Katarzyna Rot, która odpowiada za kostiumy. I to jest rzeczywiście team, z którym pracujemy bardzo dużo razem, zrobiłyśmy kilka produkcji wspólnie. No i jest to zdecydowanie dream team, zwłaszcza do tematów bajkowych,
2: no właśnie,
0: ale nie tylko. Natomiast ten temat rzeczywiście jest bardzo wdzięczny, bardzo bajkowy, bardzo lekki i przyjemny, więc miałyśmy też dużo, dużo frajdy z tworzenia tego świata. Natomiast jesteśmy też wsparte właśnie muzycznie, chociażby tak przez Pawła Stuczyńskiego, który skomponował te dodatkowe fragmenty. Też kierownictwo muzyczne prowadzi Rafał Karczmarczyk, z którym fantastycznie nam się współpracuje, który jest też nie tylko profesjonalny, ale też bardzo wspierający w tym procesie, co jest dla nas bardzo ważne. Ważne i wspaniałe. No i mamy jeszcze też grono fantastycznych asystentów, o których naprawdę warto wspomnieć, bo mamy tutaj wyjątkowe osoby, które nas wspomagają mocno w tym procesie. Jest to Piotr Stańczyk, który jest moim asystentem, ale jest to też były tancerz, ale jest teraz asystentem. Mam wielki zaszczyt, że mi asystuje, natomiast on też asystuje wielkim nazwiskom w świecie tańca, takim jak chociażby właśnie John Neumeier czy James Kudelka, ale także Christopher Wildon, więc bardzo się cieszę, że jest ze mną i że mnie wspiera w tym procesie i mam nadzieję, że tak powiem, w Polsce będzie to, że Polska skorzysta z jego powrotu z Kanady na ten czas. Natomiast jeszcze kostiumografkę wspiera Maria Pawlicka swoją pracą, a scenograf, reżyserkę świateł i projekcji Dominik Gniewek i Paulina Janik. Także mamy taki, że tak powiem, cały zespół i team, który naprawdę jest, myślę, że bardzo dobrze dobrany i który działa razem w jednym kierunku, którzy tak, wszyscy razem tworzymy ten spektakl i jest to wielka przyjemność praca z nimi wszystkimi. Jeszcze wspomnę o bardzo ważnej osobie w tym całym procesie, ponieważ jest to chyba najważniejsza osoba, która zainicjowała cały proces, która zamówiła spektakl i która też nas wspiera w każdym kroku.

0: roku, co jest niezwykle ważne, bo tej pracy czasami nie widać na zewnątrz, natomiast jest ona kluczowa i jest to Małgorzata Dzierżon,
1: oczywiście,
0: która absolutnie tutaj wielkie szapoba za jej pracę jako kierownika baletu Opery Wrocławskiej. Naprawdę wykonuje wspaniałą, fantastyczną pracę, której być może nie widać, ale warto ją docenić, także
1: pozdrawiamy panią Małgorzatę bardzo serdecznie. Dziękujemy za to zamówienie.
2: Tak, wielokrotnie już gościłyśmy na antenie i rzeczywiście imponująco się ten tworzenie tego repertuaru baletu Opery Wrocławskiej wygląda.
1: Aniu, premiera 13 czerwca, to już za chwilę będzie za tobą. Czy możemy cię z Katarzyną zapytać o twoje najbliższe albo ciut dalsze plany? Bo my wiemy, że są spektakularne i chciałybyśmy, żebyś uchyliła rąbka tajemnicy.
0: Nie wszystkie plany mogę jeszcze zdradzić, natomiast rzeczywiście w przyszłym sezonie szykuje się coś niezwykle wyjątkowego. Mianowicie dostałam zaproszenie od dyrektora baletu Opery Paryskiej, pana José Martineza, do stworzenia choreografii dla juniorskiego baletu Opery Paryskiej, czyli juniorów, tak? Oni też mają swój zespół juniorski, który funkcjonuje bodajże drugi sezon teraz, więc w przyszłym sezonie będę miała przyjemność stworzyć dla nich choreografię, której premiera odbędzie się w Palais Garnier w styczniu.
1: Z pewnością będziemy cię jeszcze w tym temacie zapraszać do Wujki, bo no, nie przegapimy premiery Anny Hop w Operze Paryskiej. Tej propozycji ci serdecznie gratulujemy. No i czekamy na premierę 13 czerwca Sen Nocy Letniej. Trzymamy za was bardzo mocno kciuki. No i czekamy, aby zobaczyć efekty pracy na scenie.
0: Bardzo
1: Anna Hop.
0: Dziękujemy.
1: Anna Hop, tancerka, choreografka, twórczyni Snu Nocy Letniej w Operze Wrocławskiej. Dziękujemy ci, Aniu, bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: To była Ania Hop, a my mamy jeszcze dla państwa informację o tym, co przed nami, bo wspominałyśmy razem z Adamem Kamińskim o jednej z części festiwalu Mandala. To jest część poświęcona pułapkom kobiecych narracji i myślę, że gdzieś w tym obszarze być może można umiejscowić kolejną premierę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, premierę Polskiego Baletu Narodowego z kolei 11 czerwca, czyli my się dzisiaj cofamy, prawda, w czasie. To spektakl zatytułowany Urojenia 11 czerwca. To będzie spektakl na małej sali, na sali Młynarskiego. A za tę choreografię odpowiada Izadora Weiss, znana z współczesnych spektakli, ze spektakli, które burzą różne konwencje, które intrygują, no i które podejmują niełatwe tematy. No i tak jak mówi sama artystka, ten spektakl ma być manifestacją wolności, ma być manifestacją niezależności kobiet, ich prawa do wyboru swojej drogi, nawet jeżeli budzi ona, no właśnie, kontrowersje. W tym spektaklu pojawią się dwie fikcyjne kobiety, postać Roxany, to będzie ta postać fikcyjna, i postać pisarki Virginia Woolf, która staje się przykładem, no właśnie, tego, jak mierzyć się z tą problematyką, o której mówimy. To na scenie, na sali Młynarskiego w Teatrze Wielkim Operze Narodowej 11 czerwca Urojenia, spektakl Izadory Weiss. Będziemy o nim jeszcze mówić, nie w PADD, ale w Wybieram Dwójkę niebawem.
2: A jeszcze na chwilę do Wrocławia.
1: A proszę bardzo, na chwilę.
2: Na chwilę, już w ten weekend, a właściwie w piątek i w sobotę w Instytucie Grotowskiego w ramach projektu Choreotopie. Już chyba można powiedzieć słynny spektakl Trisom 3 Wojciecha Grudzińskiego, o którym mówiłyśmy w PADD w momencie, kiedy jako pierwszy otrzymał paszport polityki w nowo utworzonej kategorii scena. No i tak naprawdę po raz pierwszy twórca tańca, choreografii zdobył właśnie paszport polityki. Ten spektakl można zobaczyć już w nadchodzący weekend we Wrocławiu w Instytucie Grotowskiego.
1: Czyli okazuje się, że jeżeli myślimy o tańcu w najbliższych tygodniach, no to myślimy o Wrocławiu.
2: Kierunek Wrocław.
1: Tak nam dzisiaj wyszło. Dziękujemy państwu bardzo pięknie za uwagę. Na kolejne PADD, dwójkowy magazyn taneczny, zapraszamy za 2 tygodnie, a tymczasem mówimy do usłyszenia.
2: Katarzyna Gardzina.
1: I Katarzyna Sanocka.
3: Literacka siesta.
4: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do listów Witkacego do żony, dokumentujących jego burzliwe życie. Czyta Krzysztof Gosztyła.
5: Zakopane 21 października 1927. Palenie.

Najdroższa Nineczko, nie masz pojęcia, jak tęsknię za tobą. Okropnie mi ciebie brak. Cieszę się nawet na przyjazd do Warszawy, bo ciebie zobaczę. Robię jakieś kokluszowe dzieci. A dziś siostrę matki Kasprowiczowej za portret, który ona mnie zrobiła. Miałem z Czarnockim iść na Krzesanicę, ale było tak pogodawo, że nie poszedłem, a on sam polazł na Liliowe. Pisze coraz piekielniejsze rzeczy w powieści. I już niedługo Brulion powinienem skończyć. Ale co z tego będzie? Nie wiem. Musiałem zapalić dla pisania i poszło jak z płatka. Całuję bardzo. Twój na wieki, Witkacy. Zakopane, 2 grudnia 1927, Niepalenie 18. NN. Stan okropny. Zacząłem pisać. Ale zupełnie żyć się nie chce i piękna pogoda na przykład działa na odwrót. Czym się to skończy? Zaczynam się bać, że nie wybrnę. Do nudy piekielnej dołączyła się jednocześnie rozpacz życiowa Max. Co robić? Koniecznie musisz tu przyjechać po świętach, na narty ze mną. Jednak bez ciebie żyć bardzo ciężko. Całuję bardzo. Twój Staś. Zakopane, 3 grudnia 1927, NP-19. Po alkoholu. Moja najukochańsza Nineczko. Życie bez ciebie jest jednak bardzo przykre. Rozpacz życiowa. Maksymalna nuda piekielna wydaje się rozkoszą wobec tego. Nie rozstawajmy się. Za żadną cenę, tylko pogódźmy się. Od rana płaczę, mimo że pogoda cudna. Wczoraj wpadłem w taką okropną rozpacz, że u Hemplów, baronów, wypiłem. Znowu mówił o baronostwie i narysowałem NP-18. 3 rysunki. A dziś zacząłem portret Hemplowej oficjalny. I wypiłem piwo u Bielatowicza na NP-19. Na pewno skończę w końcu samobójstwem. Diese Welt ist nicht passend für mein Interieur. Ja, całuję bardzo. Twój Staszek, musisz przyjechać. Zakopane, 4 grudnia 1927, NP-1. Najdroższa Nineczka. Ach, ty okrutna świntuko, żeby nic tyle czasu nie napisać, a ja cię tak kocham, ty cholerko obrzydbuliwko. Czy nareszcie zrozumiesz wartość autojebliwą prawdziwej miłości, ty cholerko? NP. Twój. Po prostu żyć bez ciebie nie mogę i koniec. Musisz się ze mną pogodzić. Kombinacja nudy piekielnej plus rozpaczy życiowej Max i takiej miłości do ciebie jest nie do zniesienia. I nie myśl, że ja żartuję, płaczę, ja aż prawie wyję. Coś okropnego się ze mną dzieje. Nie wiem, czy wybrnę z tego. Zaćmił się umysł, zagasły wszystkie światła we łbie, tylko śmierć jako jedyne rozwiązanie. Nie myśl, że już zwariowałem, ale jestem tego bliski. Zginiemy marnie oboje bez siebie. Lepsze jest jednak dla ciebie życie ze mną, mimo wszystko, niż rozstanie. Zakopane, 5 grudnia 1927, NP-1. NN. Nie mogę żyć bez ciebie. Jestem potwornie nieszczęśliwy. Z pisaniem nie bardzo. Wczoraj upiłem się znowu z rozpaczy u Hemplów i zapaliłem. Dziś jestem zupełnie w stanie marmelady. Jeśli mnie opuścisz, zginę. Musimy się pogodzić. Całuję bardzo. Tak. To jest wielka miłość.

Rozstać się z tobą nie mogę, bo cię kocham i koniec. Kiedy przyjedziesz? Może w same święta? Czy po... Już lepiej. Zakopane, 6 grudnia 1927, N.P.

0: żyć i ciągle płaczę, jestem w zupełnej rozpaczy. Z czysto egoistycznych powodów. A jeśli do tego pomyślę, że ciebie krzywdzę i że ty cierpisz przeze mnie, to kiszki mi się rozrywają. To śmieszne, ale pisząc ten list płaczę. Jak bubr. Nie opuszczaj mnie, bo się zabiję. Albo zwariuję, błagam cię, nie rozstawaj się ze mną. Kiedy przyjedziesz? Drugi raz nogę wykręciłem. Śniegu nie ma. Moja najdroższa Nineczko. Jakże potwornie ciebie kocham, jak jestem strasznie nieszczęśliwy. Nie masz pojęcia. List twój dzisiejszy dobił mnie kompletnie. Mam jednak trochę nadziei w twoim rozumie. Płaczę ciągle. Do zupy kapały łzy. Ale ja, który nigdy apetytu nie traciłem, nawet pod ogniem artylerii, nie mogłem prawie jeść. To jest bardzo śmieszne. Obawiam się, że zbyt lekkomyślnie bierzesz na siebie za dużą odpowiedzialność. Nie wiem, czemu jeszcze mam ochotę coś dopisać. Żadnej nadziei. Szereg bezsensownych dni. Śmierci za życia. Nawet na niepaleniu nie ma nadziei, bo po 20 dniach jest gorzej. I będzie coraz gorzej. A już teraz jest nie do wytrzymania. To więc po co? Coś kiedyś mówiłaś, że ci wróżka powiedziała, że jesteś femme fatale. Rzeczywiście. Miała rację. Moją winą jest to, co nie jest moją winą. Czy nie możesz w imię wyższych uczuć plunąć na to wszystko? NP2. Ledwo mogłem rysować. O pisaniu nie ma mowy. Straszne mam wyrzuty sumienia spotęgowane do entej. Twoim listem. Zakopane, 7 grudnia 1927, NP3. NN. Jeszcze nigdy nie byłem w takim stanie. Od rana. Budzę się po parę razy z uczuciem bólu fizycznego, niemoralnego, w dołku, w piersiach, w sercu, czy gdzieś... Nie wiem. Od rana mam drżączkę wewnętrzną. Ciągle chce mi się płakać. Nie wiem, czy nie zwariowałem już. Ponieważ widzę, że inaczej nie można, więc błagam cię na wszystko, nie opuszczaj mnie. O ile nie chcesz mieć zbyt wiele na sumieniu. Zrobię, co tylko będę mógł, aby ci było dobrze. Chciałem dziś się opanować, czytać coś, pisać. Nic. Coś tam robiłem. I na wylot tylko myślałem o tobie. I jeśli do jutra nie dojdę do równowagi, to będę musiał przyjechać teraz do Warszawy. Jutro może wyjadę. O 6:15. Muszę się z tobą widzieć i pomówić jeszcze wszystko. Cała przyszłość, praca i tak dalej. Z zupełnym nonsensem. Z chwilą, kiedy ten problem jest niezałatwiony.
1: Do listów Witkacego, które nagrał dla nas Krzysztof Gosztyła, powrócimy jutro o 13:50.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Siwczyk.
3: Minęła 14:00.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Michał Dębski. Dzień dobry. Dziś zabierzemy Państwa do stolicy Niemiec na koncert filharmoników berlińskich. 17 kwietnia, czyli nieco ponad miesiąc temu, z tą orkiestrą debiutowała Mirga Grażenita Tila, litewska dyrygentka, która obecnie mieszka w Salzburgu. Jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych dyrygentek na świecie. Chyba zaryzykuję taką właśnie tezę. Jako ciekawostkę, chyba o dość gorzkim wydźwięku mogę jeszcze dorzucić, że w ubiegłym roku, jako pierwsza kobieta w historii, poprowadziła filharmoników wiedeńskich podczas koncertu abonamentowego. No jest to osiągnięcie

którego mimo wszystko chyba nie jesteśmy do końca, nie jesteśmy w stanie się nim szczycić. Jeśli chodzi o jej związki z polską kulturą, to warto wspomnieć o tym, że od lat skupia się na promowaniu muzyki Mieczysława Weinberga. Zarówno jego oper, jak i symfonii kameralnych. Nagrała je z różnymi orkiestrami, stara się włączać je także do programów koncertów i tak było też w kwietniu w Berlinie. Usłyszymy suite z baletu Złoty Kluczyk albo Pinokio, tak też można odczytywać tytuł tego utworu Mieczysława Weinberga. Ale nie był to jedyny polski akcent, bo solistą był wtedy amerykański pianista o polsko-żydowskich korzeniach Emanuel Ax. W jego wykonaniu usłyszymy koncert fortepianowy Johna Williamsa, a więc legendy muzyki filmowej, utwór ukończony niedawno, bo w ubiegłym roku. Czeka nas więc dużo filmowych emocji, ale najpierw posłuchamy suity, wspomnianej już suity z baletu Mieczysława Weinberga. Pierwsza wersja Złotego Kluczyka powstała w połowie lat 50. ubiegłego wieku. Potem Weinberg na początku lat 60. ją zrewidował. Jest to muzyka pisana dla dzieci i czego nie można ukrywać, czuć w niej ducha rosyjskiej kultury. Weinberg wyemigrował do Związku Radzieckiego na początku II wojny światowej i tam spędził resztę życia, co nie oznacza, że był twórcą, który podporządkowywał się ówczesnemu aparatowi władzy, ale to jest opowieść chyba na inną okazję. Tekstem, na którym oparł swój balet, była książka Aleksieja Tołstoja, Buratino. Jest to nowe odczytanie historii Karla Kolodiego o Pinokiu właśnie. Chociaż miał być to spektakl dla dzieci, to Mieczysław Weinberg ukrył w nim aluzję do opresyjnej rzeczywistości Związku Radzieckiego. Jeśli chodzi o fabułę, to Buratino i jego przyjaciele przeżywają wiele przygód, mniej lub bardziej szczęśliwych, aż w końcu udaje im się odzyskać wolność dzięki tytułowemu Złotemu Kluczykowi. Ten otwiera im drzwi do teatru, w którym mają nadzieję, że zrealizują swoje artystyczne marzenia. Jednak na ich drodze staje jeszcze jedna postać, dyrektor teatru. Karabas Barabas. Filharmoników berlińskich prowadzi Mirga Grażenice-Tyla. Słuchamy czwartej suity z baletu Złoty Kluczyk Mieczysława Weinberga.

Pościg kończy czwartą suitę z baletu Złoty Kluczyk Mieczysława Weinberga. Utwór pełen wigoru, także z wieloma komicznymi akcentami. Rozpoczął go taniec Buratina, a więc tytułowego bohatera ze Złotym Kluczykiem, znaczy nietytułowego, podtytułowego w zasadzie. Potem usłyszeliśmy elegię, a następnie szereg tańców kolejnych postaci. Psa Artemona, Świerszcza, Kocura i Lisicy, Szczura. Pojawiła się także scena lekcji, kiedy Buratino czy Pinokio idzie do szkoły. Słuchaliśmy nagrania, które powstało w Berlinie 17 kwietnia tego roku. Wówczas filharmoników berlińskich prowadziła Mirka Grażenite-Tila, dyrygentka, którą możemy chyba nazwać współczesną ambasadorką twórczości Mieczysława Weinberga. Potem na estradę berlińskiej filharmonii zaprosiła ona solistę Emanuela Axa, amerykańskiego pianistę o polsko-żydowskich korzeniach. Urodził się we Lwowie w 1949 roku, jednak w wieku 10 lat razem z rodziną wyemigrował do Kanady, a później do Stanów Zjednoczonych. No i tam już pozostał. Emanuel Ax w czerwcu skończy 77 lat, jest już bardzo doświadczonym artystą.

kompozytorzy chętnie piszą dla niego utwory, w tym koncerty, i tak też było w przypadku kompozycji, której za chwilę posłuchamy. Jej autorem jest nie byle kto, być może jeden z najlepiej rozpoznawalnych współczesnych kompozytorów w ogóle, John Williams, legenda muzyki filmowej. Skoro wspomniałem już o wieku solisty, to muszę także nadrobić tę zaległość, jeśli chodzi o kompozytora. W tym roku skończył 94 lata i mimo problemów zdrowotnych nie przestaje tworzyć. Nie muszę chyba Państwu wymieniać tytułów filmowych z jego muzyką, ale być może nie każdy wie, że John Williams pisze także utwory symfoniczne. Pisze też kameralne. Bardzo sobie ceni na przykład wiolonczele. Oczywiście nie byłby sobą, gdyby zrezygnował z tego charakterystycznego hollywoodzkiego stylu komponowania i ten pojawi się w jego koncercie fortepianowym. Na początku kariery Williams był pianistą jazzowym i w tym utworze postanowił wrócić do tego czasu, do czasów młodości. Koncert zadedykował trzem ważnym postaciom jazzowej pianistyki: Artowi Tatumowi, Billowi Evansowi i Oscarowi Petersonowi. Dopowiem, że słuchamy nagrania z pierwszego europejskiego wykonania koncertu Johna Williamsa, a ten utwór powstał mniej więcej pół roku temu, a więc jest to prawdziwa nowość. Przy fortepianie Emanuel Ax, filharmoników berlińskich, prowadzi Mirga Grażenice-Tila.

Emmanuel Axe, mimo już coraz bardziej sędziwego wieku, nie traci wigoru, jak państwo słyszą. To pianista, który razem z filharmonikami berlińskimi wykonał koncert fortepianowy Johna Williamsa. Dyrygowała Mirga Grażenice-Tila. To było pierwsze europejskie wykonanie tego utworu. Radio Deutschlandfunk Kultur zarejestrowało je 17 kwietnia tego roku w berlińskiej filharmonii. Art Tatum, Bill Evans i Oscar Peterson, tych trzech wielkich pianistów jazzowych. Im właśnie John Williams zadedykował ten koncert. Znał ich jeszcze, poznał ich, gdy sam pracował jako muzyk jazzowy. Jego kariera także rozpoczęła się właśnie od gry na fortepianie i repertuaru jazzowego. Choć tutaj już czuć, że resztę życia spędził komponując muzykę filmową, budując te wielkie narracje i po prostu pozwala nam usłyszeć to, co przeżywa główny bohater, w tym przypadku ukryty w strunach fortepianu. Posłuchajmy bisu, jaki przygotował solista Emmanuel Axe. Był to kolejny polski akcent podczas tamtego koncertu w Berlinie.

Melancholijny walc a-moll op. 32 numer 2 Fryderyka Chopina. Tak bisował w kwietniu tego roku w Berlinie pianista Emanuel Ax. Przy tej okazji warto wspomnieć, że w 1970 roku to właśnie on otrzymał wyróżnienie na międzynarodowym konkursie chopinowskim w Warszawie. Tak zakończyła się pierwsza część koncertów berlińskiej filharmonii. Przypomnę, że Berliner Filharmoniker 17 kwietnia tego roku po raz pierwszy w życiu prowadziła Mirga Grażynice Tila, litewska dyrygentka, która obecnie żyje w Salzburgu. Przypuszczam, że na tym debiucie ich wspólna historia, to znaczy jej i filharmoników berlińskich, się nie zakończy. Będziemy to obserwować bacznie i informować Państwa o tym, jak ta historia dalej się toczy. W drugiej części wykonali suitę z Romea i Julii Sergieja Prokofiewa. Tego utworu nie usłyszymy z powodów, które stali słuchacze dwójki dobrze znają. Tym z Państwa, którzy trafili do nas niedawno, przypomnę, że od czasu napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku nie emitujemy na naszej antenie muzyki rosyjskiej. W tym kontekście warto wspomnieć o Mieczysławie Weinbergu, od którego muzyki rozpoczął się koncert, którego dziś słuchaliśmy w porze lunchu. Jest on postacią niekontrowersyjną, jeśli chodzi właśnie o kulturę rosyjską i jej obecność na naszej antenie, ale na pewno jest postacią o skomplikowanej biografii. Był kompozytorem o polsko-żydowskich korzeniach, jednak dość wcześnie na stałe wyemigrował do Związku Radzieckiego i tam tworzył. Był także ofiarą represji sowieckiego aparatu władzy. Poza tym w jego muzyce przeplatają się wątki z kultury żydowskiej, polskiej, także rosyjskiej, ale przede wszystkim, i to warto podkreślić, Weinberg był twórcą bardzo wrażliwym i po prostu humanistycznie nastawionym na sztukę. Słychać to chociażby w jego sonacie na klarnet i fortepian op. 28, utworze skomponowanym tuż po zakończeniu wojny w 1945 roku. Grają Andrzej Ciepliński klarnet i Tymoteusz Bies fortepian. To będzie pierwsza część tej sonaty.

jego pod dyrekcją Kasparsa Putnisza, a więc zupełnie, zupełnie inny repertuar i bardzo ciekawy. Czekam na to spotkanie z Państwem. Do usłyszenia. Michał Dębski.

0: Tu dwójka, zbliża się 15.
1: Chopin. Osobisty.

studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witam Państwa w naszej cyklicznej audycji. Dziś postanowiłam powrócić do postaci Szury Czerkaskiego, wspaniałego pianisty z Odessy, legendarnego amerykańskiego wirtuoza, ucznia Józefa Hoffmana, nazywanego czasem ostatnim romantykiem fortepianu. Zmarły w 1995 roku Czerkaski słynął z rozległości swego repertuaru i swych muzycznych zainteresowań, ale był też, jak wiemy, wybitnym, oryginalnym chopinistą, spadkobiercą romantycznej tradycji, którą łączył z nowoczesnym podejściem do interpretacji muzyki naszego kompozytora. Niedawno ukazały się dwie płyty z zapisem jego późnych nagrań studyjnych. Albumy, które dają choć częściowe wyobrażenie skali jego talentu.

niezwykle śpiewny ton, wspaniale prowadzona kantylena, wyrazista lewa ręka i nienachalne, acz subtelne rubato. Tak nokturn F-moll, pierwszy z opusu 55 Chopina, grał 73-letni Szura Czerkaski. Jeden z pianistów, do których wracam w tej audycji z szczególną nostalgią, tęskniąc za tym rodzajem brzmienia, frazy, intonacji, nawet jeśli te późne studyjne nagrania nie oddają w pełni jego artystycznego kunsztu, wrażliwości i wyobraźni. Co ciekawe, ten legendarny wirtuoz koncertował do końca swojej długiej 75-letniej kariery. Kariery w początku lat 80. już blednącej, co też skłoniło go do realizacji nagrań odnalezionych w czasie pandemii i poddanych drobiazgowej rekonstrukcji. Pierwsza wizyta Czerkaskiego w studiu wytwórni Nimbus odbyła się zimą 1981 roku. Owocem tych sesji stało się m.in. 5 utworów Chopina, niezwykle ważnego kompozytora w repertuarze pianisty, wychowanego w tradycji szkoły rosyjskiej i chopinowskim kulcie. Tę szkołę usłyszą Państwo w śpiewności kantyleny, w skłonności do lirycznej

frazy i oddechu. Jednak to, co najcenniejsze w grze Czerkaskiego, to dziedzictwo Józefa Hoffmana i nowoczesne podejście do interpretacji, czasem balansujących na skraju swobody i wierności tekstowi, czasem nawet przekraczających granice chopinowskiego stylu. Ten rodzaj dezenwoltury słychać było na legendarnych koncertach Czerkaskiego, w mniejszym może stopniu w studiu, którego skądinąd pianista zupełnie nie znosił. Nie potrafił bowiem wykrzesać z siebie tej spontaniczności, z jakiej słynęły jego występy publiczne. Stąd też nie wszystkie nagrania zebrane na tych dwóch płytach wydają się równie udane. Tempa często nazbyt powolne, by nie rzec powściągane, ale nawet jeśli, to i tak te interpretacje urzekają pięknem kantyleny czy wspaniałym poczuciem narracji i struktury. Na początek proponuję Państwu Nocturne H-dur, trzeci z opusu 9 Chopina i jego balladę G-moll opus 23 w nagraniach zrealizowanych przez Szurę Czerkaskiego w angielskim Wyeston Lace.

Muzyka Fryderyka Chopina w późnych interpretacjach Szury Czerkaskiego. Słuchamy dziś zrekonstruowanych nagrań tego wybitnego pianisty z archiwalnych taśm zarejestrowanych w początku lat 80. Za nami rozśpiewany, hipnotycznie spowolniony nocturn H-dur, opus 9 numer 3. Oraz niespiesznie opowiadana, czy mistrzowsko skonstruowana ballada G-moll opus 23, ballada pełna kontrastów i dramatycznych gestów z wirtuozowskim pazurem w kodzie utworu. Te nagrania przypominają, że Czerkaski był niewątpliwie pianistą nietuzinkowym. Zresztą bardzo wcześnie objawił swój talent, uczony przez matkę, wybitną rosyjską pianistkę. Koncertował już jako cudowne dziecko. W wieku 5 lat ponoć napisał operę, a 5 lat później miał już za sobą debiut dyrygencki. W 1922 roku rodzina Czerkaskich wyemigrowała do Ameryki, gdzie młodego Szurę zgodził się uczyć ówczesny gigant pianistyki Józef Hoffman. Jako 13-letni uczeń Instytutu Curtisa zadebiutował z orkiestrą w Baltimore, grając wówczas koncert F-moll Chopina, a wkrótce wystąpił jako solista z nowojorskimi symfonikami pod dyrekcją Waltera Damrosza. Rok później wyruszył już na podbój całej Ameryki, po czym przerwał koncerty na niemal 20-letnie studia z Hoffmanem i Leopoldem Stokowskim. Jeszcze w latach 30. Czerkaski debiutował w Europie. Prawdziwy sukces odniósł jednak

Tak dopiero po wojnie, kiedy na stałe zamieszkał w Anglii. Jego kariera nabrała wówczas prawdziwego przyspieszenia. W Londynie stał się megagwiazdą, uwielbianą przez publiczność do końca swej długiej aktywności. Krytyków zachwycał jego indywidualny styl, umiejętność analitycznego wglądu w fakturę utworu, piękny, nasycony, śpiewny ton i bogata wyobraźnia Czerkaskiego. Słuchaczy porywał zaś olśniewającą techniką i nowoczesnością gry, ubarwianej wieloma odcieniami artykulacji i skłonnością do żartobliwych gestów. O tym, jakiej klasy był wirtuozem, przypomina na pierwszej z płyt interpretacja skerca bemol opus 31, jeden z najcenniejszych fragmentów tych zrekonstruowanych nagrań Szury Czerkaskiego.

Szura Czerkaski w skercu bemol opus 31 Chopina, najwyraźniej, jak słyszeliśmy, powracający do swej zwyczajowej, wirtuozowskiej formy. Przełom stycznia i lutego 1981 roku, wtedy właśnie powstały te zapisy w studiu wytwórni Nimbus, dla której pianista rejestrował swoje późne, najbardziej cenne nagrania. A brytyjskim specjalistom od dźwięku świetnie udało się uchwycić najlepsze zalety jego charakterystycznego tonu. No i mimo, że studio nie było żywiołem Czerkaskiego, on sam nie przestawał zachwycać publiczności, a jego kariera fonograficzna trwała prawie 70 lat. Repertuar pianisty nieustannie się w tym czasie poszerzał. Obok fortepianowych arcydzieł z upodobaniem grywał popisowe miniatury i utwory współczesnych kompozytorów. Taką mozaikę znajdziemy także na obu jego właśnie wydanych płytach, ale nas interesuje dziś oczywiście wyłącznie Chopin. Chopin, którego Czerkaski grywał do końca życia, także na jednym ze swoich ostatnich koncertów, co było w Filharmonii Narodowej w Warszawie w 1995 roku. Miałam okazję prezentować Państwu częściowy zapis tego recitalu, no i fenomenalnie grane przez niego wtedy ballady Chopina. Ballady, które mimo pewnych nieścisłości dźwiękowych można uznać za testament sztuki legendarnego pianisty, kwintesencję jego chopinowskiego stylu, zachwycającego romantycznym tonem i nowoczesną narracją. Na drugiej płycie Nimbusa znajdziemy już tylko jedną kompozycję Chopina i jest to właśnie ballada, ballada F-moll op. 52, którą bajecznie grał wtedy Szura Czerkaski w Warszawie, a ja sięgam po ten studyjny zapis z 1982 roku.

Tak kończył Szura Czerkaski swoje wykonanie ballady F-moll op. 52, pasjonującą, intrygującą w szczegółach i niezwykle poetycką interpretację utrwaloną podczas kolejnej wizyty pianisty w brytyjskim studiu wytwórni Nimbus w 1982 roku. Chopinowskie ballady i nokturny to niewątpliwie gatunki, w których wyobraźnia i wrażliwość tego charyzmatycznego artysty znajdowały swój najlepszy, najpełniejszy, można rzec, wyraz. Liryczna śpiewność frazy i bogactwo kontrapunktycznych detali, które eksponował zwłaszcza w lewej ręce, to niepowtarzalne cechy interpretacji Czerkaskiego, pianisty wszechstronnego, który nagrał na płyty zarówno epickie chopinowskie formy, jak ballady, skerca czy fantazje F-moll, jak też oba koncerty fortepianowe, komplet etiud i preludiów, jak również wybór nokturnów i walców. Ale w jego repertuarze koncertowym były także rzadko wówczas wykonywane wariacje B-dur op. 2, Tarantella as-dur, czy niektóre mazurki, które grał w bardzo indywidualny sposób. No i właśnie mazurkami Chopina chciałabym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie z amerykańskim pianistą. To będzie najpierw powrót do pierwszej sesji dla Nimbusa z 1981 roku, sesji zakończonej mazurkiem Fis-moll op. 59 numer 3, no a potem jeszcze jedno z ostatnich nagrań live, fragment recitalu pianisty utrwalonego w londyńskiej Wigmore Hall 29 października 1993 roku. To było na 2 lata przed śmiercią Szury Czerkaskiego, kiedy obok utworów Jeana Philippa Rameau, Józefa Haydna, Hindemitha, Lennoxa Berkeleya i Franciszka Liszta, 84-letni wówczas pianista grał także serię utworów Chopina, zakończoną wczesnym dla odmiany mazurkiem G-dur z op. 67. Tak kończymy dzisiejszą audycję Chopin osobisty. Róża Świadczyńska, dziękuję, kłaniam się Państwu i do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Dziś urodziny obchodzi najwytrwalsza polska tłumaczka ukraińskiej poezji powstającej w czasie wojny, ale także autorka już czterech wstrząsających tomów dokumentujących w poetyckiej formie wydarzenia ostatnich przeszło czterech lat w Ukrainie, zatytułowanych Pokój z widokiem na wojnę. Dziś posłuchajmy więc jej wiersza. Czyta Katarzyna Dąbrowska.
2: Aneta Kamińska. War vr. Przyjazd nie mniej bolesno cielesny niż nieprzyjazd. Nieprzyjaciel nieprzyjemnie nieprzewidywalny, niebywale niewidzialny. Czy to jest widoczne? Tak. Obok widoczków i widokówek widać wyraźnie doraźne wielokrotne

Urazowe stany pourazowe. To jest odczuwalne? Tak. W powietrzu, w wietrzne dni, rozgrzmiewa burza, czyli groźna groźby groza. Czy to rusza? Tak. Porusza ustami, uszami, duszami. Wyrusza ruszenie nad ruszeniami

na zachodzie ukr bz. Okej. O! Uff. Czerniowce, 17 lipca 2014 roku.

0: Jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Sonia Bryna.
0: Justyna Piernik, zapraszam na wiadomości kulturalne. 104 osoby otrzymały stypendia 23 programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska. Program jest przeznaczony dla artystów do 35 roku życia, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w takich dziedzinach jak muzyka, sztuki wizualne, literatura, film, taniec i teatr. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie stypendystom pogratulowała minister kultury Marta Cienkowska.
2: To wy jesteście przyszłością tego sektora. Te stypendia przyznajemy najlepszym młodym twórcom, ambitnym, młodym artystom od 2004 roku. To już prawie 2000 osób, które przez te 20 lat uzyskało taki status stypendysty. Jesteście w gronie elitarnym. Jesteście w gronie osób, na które liczą nasze instytucje kultury.
0: Jednym ze stypendystów jest dziennikarz muzyczny naszego programu Andrzej Zieliński, który pieniądze chce przeznaczyć na wydanie książki o historii orkiestr Polskiego Radia.
3: Mianowicie o historii orkiestr rozrywkowych radiowych, naszego najcenniejszego klejnotu w zasobach archiwum Polskiego Radia. Zgromadziłem materiał w dużej mierze, głównie z warszawskiego archiwum. To stypendium będzie dotyczyć również poszerzania wiedzy, poszerzania archiwum o rozgłośnie regionalne, o Kraków, Katowice, Poznań, Łódź, gdzie swoje siedziby miały orkiestry rozrywkowe Polskiego Radia, które będę badać i opisywać w tej publikacji. To będzie taka forma książkowa z bezcennymi zdjęciami, które często udało mi się zdobyć z archiwów niektórych żyjących potem, więc nigdy nie były publikowane.
0: Stypendium już po raz drugi otrzymała też związana ze studiem reportażu Polskiego Radia dokumentalistka Martyna Wojtkowska.
4: Otrzymałam Młodą Polskę już po raz drugi i doskonale wiem, jakiego wielkiego kopa daje to stypendium, bo dzięki niemu była możliwa moja wyprawa do Nowej Zelandii i napisanie książki reporterskiej, stworzenie audioserialu, więc z dużą radością przyjmuję to stypendium dzisiaj po raz drugi. To drugie stypendium jest na zebranie materiałów do książki poświęconej nieoczywistym bohaterom procesu norymberskiego.
0: Wysokość stypendium wynosi od 35 do 55 tysięcy złotych. Do tegorocznego programu wpłynęło ponad 1200 wniosków. W Tykocinie na Podlasiu upamiętniono mieszkańców tego miasta, których 82 lata temu naziści wywieźli do obozów koncentracyjnych. Władze miasta, jego obecni mieszkańcy oraz przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oddali hołd 400 osobom.
5: Spotykamy się dlatego, że 27 maja 1944 roku Niemcy wywieźli z Tykocina ponad 400 osób.
6: Burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński.
5: Łącznie z całej okolicy wyjechało około 1500 osób. Połowa tych osób nie wróciła. 400 osób z samego Tykocina, represje dotyczyły każdej rodziny.
7: Najpierw przewieziono wszystkich do więzienia w Białymstoku, a stamtąd do obozów koncentracyjnych.

0: koncentracyjnych, mężczyzn do Gross Rosen, kobiety do Ravensbrück.
1: Karol Usakiewicz z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
0: Trzeba pamiętać, że te masowe aresztowania nie wydarzyły się tylko w Tykocinie. Objęły także Sokoły, Łapy, Wysokie Mazowieckie i pobliskie miejscowości.
2: Aresztowania mieszkańców Tykocina były odwetem Niemców za akcję Armii Krajowej wymierzoną w nadprezydenta Prus Wschodnich Ericha Kocha. Podczas tego zdarzenia zginął niemiecki oficer posterunku żandarmerii w Tykocinie. Wyznawcy islamu obchodzą święto Kurban Bayram, czyli święto ofiarowania. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu muzułmańskim. Pielgrzymi z Polski i zagranicy przyjechali na Podlasie, gdzie modlą się wspólnie z polskimi Tatarami w meczetach w Bochonikach, Kruszynianach i Białymstoku.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu...
4: W Bochonikach tutaj spotykamy się z rodziną. Rozdajemy sobie prezenty, modlimy się razem, jemy wspólnie obiad. Jeszcze na mizar jeździmy, też odwiedzamy zmarłych. Święta, to jest taka u nas tradycja właśnie tatarska.
5: Przyjeżdżamy, modlimy się, potem są obiady w domu z dziećmi, z wnukami, z rodziną.
6: Uroczyście.
5: Wszystkie potrawy regionalne.
7: Typowo tatarskie, tak jak pieru, kołduny.
2: W województwie podlaskim żyją potomkowie Tatarów, którzy osiedlili się na ziemiach Rzeczpospolitej kilka wieków temu. W Bochonikach i Kruszynianach są jedyne w Polsce zabytkowe meczety i cmentarze, czyli mizary. Kurban Bayram potrwa 4 dni. W wiadomościach kulturalnych dzisiaj to wszystko. Zachęcamy Państwa do poszukiwania informacji również na internetowej stronie Dwójki.

0: C,
1: D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K.
4: K jak kolorowy dzień dziecka.
5: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
6: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Nad pięknym modrym Dunajem, czyli koncert na altówkę i orkiestrę Tibora Sherlyego oraz 9. Symfonia Franza Schuberta zabrzmią dwukrotnie w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 29 i 30 maja. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi Olek Kaetani, a solistką będzie altowiolistka Karolina Lewińska-Bąk. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
9: Reklama. Tu program Drugi Polskiego Radia, już 7 minut po 16. Dzień dobry w środę. Jest 27 maja, to 147 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku bliźniąt i będzie z nami do 20.41, a imieniny obchodzą Augustyn, Fryderyk, Fryderyka, Jan, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Małgorzata oraz Oliver. Tak rozpoczynamy popołudniowe spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę, w której będzie dziś mowa m.in. o książkach i to w dużych ilościach, bowiem już jutro w Warszawie rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Książki. Gościem honorowym tegorocznej odsłony będzie Sharjah, czyli jeden ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale tych zagranicznych gości będzie znacznie, znacznie więcej. O wątkach międzynarodowych i nie tylko po 16.30 opowie Jacek Orel, dyrektor imprezy, którą jako dwójka odwiedzimy w ten weekend. Wcześniej wybierzemy się do Torunia, by zapowiedzieć polską premierę ostatniego spektaklu amerykańskiego reżysera Roberta Wilsona.
10: Ta droga zwieńczona taką jasną przestrzenią, którą Państwo zobaczą na samym końcu spektaklu, jest jakimś rodzajem nadziei, o której myślimy chyba.

0: Chyba wszyscy, którą może przeczuwamy, która gdzieś tam, na którymś etapie życia, który już się zamyka tutaj, a być może otwiera się w innej przestrzeni nam nieznanej, jest i może być nam dany.
1: O przedstawieniu zatytułowanym Siedem samotności więcej opowiemy już za moment. W Wybieram Dwójkę pojawią się dziś także wątki muzyczne. Po 17:00 będzie mowa o australijskiej trasie koncertowej Kwartetu Lutosławskiego, a jeszcze w tej godzinie odwiedzimy Gdańsk i festiwal Organy Plus.
2: Tradycją festiwalu jest organizowanie koncertów w franciszkańskim kościele, bo to jest jakby centrum w ogóle wszystkich naszych działań i ta promocja tego miejsca to jest właśnie to, o czym jest ten festiwal.
1: Ale trzeba dodać, że Organy Plus ten festiwal zagości w kilku miejscach w Gdańsku. A na deser będziemy jeszcze mieli coś dla najmłodszych. Chodzi o najnowszą propozycję opery na zamku w Szczecinie zatytułowaną Toto.
3: Nasze Toto jest tym, kim my jesteśmy całkiem po prostu, bo każdy z nas jest wariatem, a wario to znaczy różny, a różny to znaczy piękny. I to kacze Toto było również po to, żeby trochę dzieciom pokazać, że mamy prawo do tego, żeby rozwijać się po swojemu.
1: A więcej o to, to usłyszą Państwo za mniej więcej półtorej godziny, bo w audycji Wybieram Dwójkę będziemy z Państwem do 18:00. Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, w reżyserce Elżbieta Szymkowska. Przed mikrofonem Monika Zając. Dziś towarzyszą nam także muzyczne propozycje Krzysztofa Dziuby. Oto pierwsza z nich.

0: London Symphony Orchestra, Simon Rattle i przy fortepianie Christian Zimmermann we fragmencie trzeciej części pierwszego koncertu fortepianowego C-dur Ludwiga van Beethovena. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę. Pierwszym przystankiem na naszej trasie jest Toruń. To tam w najbliższy piątek podczas inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Teatrze Wilna Machorzycy odbędzie się prapremiera spektaklu Siedem Samotności. To ostatni projekt przygotowany przez Roberta Wilsona, legendarnego amerykańskiego reżysera, który zmarł w ubiegłym roku. To międzynarodowa koprodukcja przygotowana z Narodowym Teatrem Dramatycznym w Kownie. Przedsięwzięcie dokończył Charles Chemin, amerykańsko-francuski reżyser i dramaturg. A w dzisiejszej konferencji prasowej zapowiadającej premierę przedstawienia wzięła udział Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia PIK.
1: Ten projekt dotyka bardzo wielu rzeczy, podkreślał reżyser Charles Chemin.
2: It's about poets, it's about versatility, the depth.
3: Ten spektakl jest oczywiście o bardzo wielu rzeczach. Przede wszystkim chodzi o poetycką część naszego życia, o różnorodność w naszym życiu, o głębie naszego życia, o to, jakie niuanse spotykamy w naszym życiu. I jest to przede wszystkim głęboka wizja tego, jak powinniśmy podążać za czymś, co stanowi dla nas pewien sekret, czy coś nieoczywistego. Oczywiście wszyscy w pracy nad tym spektaklem byliśmy pod wpływem tego, że Robert Wilson od nas odszedł, więc nie mogliśmy nad nim pracować tak, jakby to się oczywiście nie wydarzyło. To dało nam możliwość stworzenia takiej hiperboli, odniesienia się do jego pracy twórczej. To wpłynęło ogromnie na nasz cały zespół i niejako przez cały ten proces twórczy prowadzimy nadal z Robertem Wilsonem dialog.
2: Dialog with the art of Robert Wilson. Us as a team, and to continue, prolongate what he had initiated on this project.
1: Ten spektakl różni się w zasadniczy sposób, bo w Kownie poetę zagrał mężczyzna, a u nas w Chorzycy aktorka.
2: Yes, that's one of the components that differentiate the two works. But I would even broaden that scope as well, working with.
3: Tak, jest to jeden z komponent, który jest zdecydowaną różnicą w stosunku do tego spektaklu, który odbył się w Kownie. Praca z aktorami oczywiście jest tutaj czymś niezwykle ważnym, ale pamiętajmy też, że w pracy z Wilsonem najważniejsze rzeczy to również to, co się dzieje w kwestiach wizualnych, kontrastach, abstrakcjach, które się pojawiają. Ale oczywiście najbardziej z tego wszystkiego polegamy na tym, kim jest każdy aktor z osobna i każdy oczywiście z nas jest kimś zupełnie innym, każdy z nas wnosi kompletnie inną jakość, więc tutaj zaczęliśmy pracę nad tym spektaklem troszeczkę od odwrotnej strony, to znaczy spektakl już był gotowy, potem odbył się casting, aktorzy zostali wybrani do poszczególnych ról, ale tak naprawdę płeć w przypadku poety nie ma znaczenia. Agnieszka wniosła swoją osobą taką głębię i taką, porównując to z aktorem w Kownie, widzimy naprawdę, że wnosi kolejne jakości do tego, kolejną głębię, kolejne warstwy. Robert Wilson bardzo lubił wprowadzać nowe warstwy, więc muszę wam powiedzieć szczerze, praca z tym zespołem jest czymś niesamowitym i to samo to jest to niesamowita przyjemność dla mnie, że mogę z nimi pracować i widzieć.

0: widzieć sposób, w jaki odbierają to, co się dzieje w poszczególnych scenach.
1: And this will make definitely another show, even though one could recognize a lot of the same.
2: Poeta to taki przewodnik po całej tej historii, opowieści. W zasadzie to prowadzisz ten spektakl, prowadzisz widza, bohaterów.
3: Im bliżej premiery, tym większe czuję brzemię odpowiedzialności.
2: Agnieszka Wawrzkiewicz.
3: Bo jest to spotkanie dla mnie niezwykłe, ogromny też przywilej i takie wspomnienie tego ostatniego spotkania z Robertem Wilsonem, które miało miejsce w czerwcu. Nie wiedzieliśmy wtedy, my, że to będzie nasze jedyne i ostatnie spotkanie. Natomiast ta droga poety, człowieka jest dla mnie właśnie drogą trochę każdego z nas. Przez jego zmagania, przez jego lęki, przez jego nadzieje. No nie chcę zdradzać końca, ale jest w tym jakaś zawarta, dla mnie bardzo takie rysujące się konkretne połączenie poety, którym był Oskar Miłosz, i postaci niezwykłego artysty, którą był Robert Wilson. Gdzieś ta droga zwieńczona taką jasną przestrzenią, którą Państwo zobaczą na samym końcu spektaklu, jest jakimś rodzajem nadziei, o której myślimy chyba wszyscy, którą może przeczuwamy, która gdzieś tam, na którymś etapie życia, który już się zamyka tutaj, a być może otwiera się w innej przestrzeni nam nieznanej, jest i może być nam dany.
2: A jaką rolę w tym spektaklu, właśnie no tak emocjonalnym, też trochę filozoficznym, odnosi twój bohater? Pełni jaką rolę?
4: Mój bohater jest swego rodzaju lustrem, naprzeciwko którego staje główna bohaterka, czyli poeta.
2: Maciej Raniszewski.
4: Jest to swego rodzaju alter ego, które w jakiś sposób symbolizuje jego niepokoje, jego obawy, jego nadzieje, jego lęki. I w jakiś sposób też je trochę wypacza, przez co być może tworzy nowe jakości.
2: Kim jest kobieta w czerwieni?
5: Kobieta w czerwieni jest, odnosząc się do wypowiedzi Maćka, jest jednym z duchów, lęków, tego, co spotyka po drodze postać i poety, i postać matka Don Juan.
2: Joanna Rozkosz.
6: Jestem jedną odsłoną tej emocji. To jest bardzo wymagająca produkcja, zupełnie inna niż taka, nad którymi pracujemy na co dzień, w innym trybie pracy, z innym zaangażowaniem naszego ciała. Przez cały ten czas pracujemy w kostiumach, w charakteryzacji, w pełnym świetle, z muzyką, więc jest to inne niż na co dzień my doświadczamy. Ta niesamowita precyzja, to działanie światłem, muzyką, skojarzeniami, taka poezja w tekście, która jest zawarta, że to jest coś, czego na co dzień nie robimy, że jest to jakaś bardzo specjalna wrażliwość i jestem bardzo ciekawa odbioru widzów naszych tutaj w Toruniu i nie tylko widzów z Torunia.
7: Premiera spektaklu Siedem Samotności w Teatrze Wila Machorzycy w piątek podczas inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. To przedstawienie wróci do repertuaru jesienią, a my więcej o programie tegorocznego Kontaktu opowiemy Państwu w Wybieram Dwójkę jutro po 16:30.

0: To był finałowy fragment Ronda, czyli trzeciej części drugiego koncertu skrzypcowego Góralskiego. Jana Adama Maklakiewicza w charakterze solistki Katarzyna Lasak, a towarzyszyła jej Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Pawła Kapły. My w Wybieram Dwójkę wcale nie przenosimy się teraz na Podhale, a do krainy Jazgarza. Już wyjaśniam. Nie tak dawno debiutował świetnie przyjętą powieścią, a teraz daje się poznać jako poeta. Jul Łyskawa, autor prawdziwej historii Jeffreya Ottersa i jego ojców, opowiadał wczoraj w Wybieram Dwójkę o wydanym właśnie tomie zatytułowanym Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie Jazgarza.
1: No ja generalnie szukałem bardzo długo różnic pomiędzy prozą a poezją, bo ja zawsze lubiłem takie mocno prozatorskie poezje i lubiłem eksperymenty w prozie, które gdzieś tam się ocierały o poezję. Ja się czuję pisarzem, tam się mieści wszystko, i poezja, i proza. Napisałem jeden wiersz, jak miałem 16 lat i on był straszny jakiś. I później nie robiłem tego przez kolejnych lat z okładem 20. Ale rzeczywiście w mojej powieści dużo się dzieje. Między innymi jedna z bohaterek jest poetką, a że flirtowałem sobie z ideą powieści totalnej, która stara się korzystać ze wszystkich narzędzi literackich dostępnych, więc także i poezji. To ta bohaterka pisząca wiersze jest reprezentowana nie tylko poprzez swoją postać tam w książce, w fabule, ale też przez wiersze, więc ktoś te wiersze musiał napisać. Więc napisałem je ja, a nie umiałem. I mi się spodobało. I tak się zaczęło moje właśnie pisanie wierszy. Moja powieść ma ponad 500 stron. Dla mnie język jest bardzo ważny i tak dalej, ale nie wyobrażałem sobie, że na tak krótkiej przestrzeni jak wiersz pojedynczy ja jestem w stanie zrobić to wszystko, co chcę, żeby literatura robiła z odbiorcami. Wydawało mi się, że potrzebuję więcej przestrzeni. Traktowałem to na początku jako zabawę. Chciałem napisać tomik i wręczyć go ukochanej na imieniny zamiast kwiatków albo jakiejś fancy bielizny. I tak się zaczęła przygoda potężniejsza z wierszami.
0: Jeśli chcą Państwo poznać poetyckie wcielenie Jula Łyskawy, mamy dla Państwa kilka egzemplarzy jego książki poetyckiej. Czekamy na wiadomości mailowe wybieram2@polskieradio.pl. Prosimy o krótkie uzasadnienie i oczywiście o adres do wysyłki. A już za kilka chwil wątków literackich ciąg dalszy.

0: To trzecia część koncertu fortepianowego F-moll Fryderyka Chopina przy instrumencie historycznym Piotr Pawlak, a towarzyszył mu zespół Arte dei Suonatori. To nagranie z koncertu urodzinowego dwójki sprzed prawie dokładnie 3 miesięcy. A tymczasem jest 16:31.
1: Gość dwójki.
0: Już jutro rozpoczną się Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, a o programie tegorocznego wydarzenia opowie jego dyrektor Jacek Orel. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W minionych latach między innymi Korea Południowa, Włochy, Ukraina czy Norwegia, a w tym roku Szardża, czyli jeden ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, będzie gościem honorowym Międzynarodowych Targów Książki. Skąd taki dość zaskakujący kierunek, który wybrali państwo w tym roku?
2: No, staramy się zaprezentować różnorodność literatury, różnorodność kultur, bo obecność na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie w roli gościa honorowego to nie tylko prezentacja literatury, ale prezentacja całej kultury, czyli budowanie takich mostów kulturalnych, można powiedzieć, co podkreślają wszyscy ci, których pani redaktor wymieniła wcześniejsi goście. Również tutaj w tym przypadku z takim mottem wiodącym opowieść liter pomiędzy cywilizacjami, to również jest taki rodzaj poznawania obcej dla nas kultury i przy okazji oczywiście literatury, która nadmieniam jest właściwie całkowicie nieznana. Literatura arabska ma bardzo mało przekładów na język polski i myślę, że najwyższa pora, żeby to nadrobić.
0: Poezja będzie chyba główną bohaterką tego programu literackiego Szardży, ale nie tylko. Może powiedzmy trochę więcej o tym emiracie, bo z jednej strony on uchodzi za jeden z takich bardziej konserwatywnych, tradycjonalistycznych. Panuje tam prawo szariatu, ale z drugiej strony podkreślana jest rola kobiet w życiu społecznym, także kulturalnym. I to również znajduje odzwierciedlenie w chociażby tej liście gości, którzy będą Szardżę reprezentować w Warszawie.

0: Szawie.
1: Tak, no Szardża to jeden z 7 emiratów, które wchodzą w skład Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tak naprawdę jest to obecność kraju Zjednoczonych Emiratów Arabskich pod przewodnictwem Szardży, która pełni rolę takiego ambasadora kultury emirackiej na świecie. Bardzo aktywnie angażuje się w wydarzenia literackie na największych imprezach światowych, jeżeli chodzi o książkę i literaturę. W Szardży również organizowane są wielkie targi książki, na które zapraszani są goście z całego świata, więc to jest rodzaj takiego soft power, które Zjednoczone Emiraty Arabskie stosują, aby pokazać siebie jako państwo nowoczesne, tolerancyjne. I oczywiście ta rola kobiet, o której pani wspomina, mimo tego prawa szariatu, które nie jest egzekwowane w każdym razie w Emiratach, jest również w tym programie podkreślana. Będą spotkania na temat właśnie przywódczej roli kobiet, na przykład w literaturze światowej. Myślę, że bardzo ciekawe. Będą też spotkania dotyczące i poezji, i literatury pięknej, której twórcy z Emiratów nie są w Polsce, tak jak wspomniałem, znani, ale postaramy się ich przybliżyć, czy zrozumieć i zaprezentować dzięki też rozmowom z udziałem polskich znakomitych i popularnych autorek, czy autorów, takich jak Grażyna Plebanek, Barbara Kosmoska, Aubena Grabowska, Wit Szostak, czy Radek Rak. Także myślę, że dzięki takim spotkaniom, takiej wymianie myśli i dyskusjom, ta literatura będzie znacznie bardziej przystępna dla nas.
0: No ale nie tylko Zjednoczone Emiraty Arabskie, a wiele krajów, wiele instytucji, także międzynarodowych, będzie obecnych w tym roku na międzynarodowych targach książki w Warszawie. Spoglądając na program i widząc te spotkania chociażby z pisarzami czy tłumaczami z Korei czy Armenii czy z Włoch, bo i takie się w tym programie znajdują, zastanawiam się, czy to jest efekt takich wieloletnich kontaktów i no być może także rodzaj przyjaźni międzypaństwowej, która również w jakiś sposób wynika właśnie z tych różnych powiązań.
1: Pewno tak. Co prawda Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie mają olbrzymią tradycję i wypracowały sobie tę rangę i pozycję, bo przypomnę, od 1958 roku organizowane są w Warszawie. Przede wszystkim były oczywiście organizowane przed Pałacem Kultury i w Pałacu Kultury w dawnych czasach. My po pandemii wróciliśmy przez chwilę do tej tradycji, ale namawiani przez wydawców uznaliśmy, że jednak pora wrócić na PGE Narodowy, żeby zaoferować bardziej komfortową lokalizację i obiekt do realizacji takiego międzynarodowego wydarzenia, w którym w tym roku wezmą udział reprezentanci 34 krajów. To rekordowa edycja. Ale wracając do pani pytania, tak, ja należę do takiej rady dyrektorów największych targów książki na świecie. Tam jest 16 imprez i to też oczywiście ta wymiana doświadczeń, dzielenie się spostrzeżeniami, informacjami powoduje, że właśnie takie kraje czy takie organizacje jak Szardża Book Authority, bo to jest taka organizacja, która promuje książkę w Szardży, stają się naszymi partnerami. Wcześniej podobne organizacje z Ukrainy, Norwegii, Korei również z nami współpracowały, więc mamy na większą skalę, coraz szersze programowo te wystąpienia gości honorowych niż to było kiedyś, bo kiedyś to głównie za to odpowiadały ambasady, a teraz odpowiadają właściwie organizacje, które są centralne, odpowiadają za promocję na świecie danej literatury. My też mamy taką organizację. Instytut Książki odpowiada za promocję za granicą i też występuje w roli gościa honorowego dość często na różnych tego typu wydarzeniach jak Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Więc pod tym względem już jesteśmy, że tak powiem, świetnie znani i łatwiej nam rozmawiać z tymi partnerami, przekonywać ich do udziału w targach w Warszawie, bo to przecież jest olbrzymie przedsięwzięcie i finansowe wyzwanie i logistyczne dla każdej tego typu organizacji. Podobnie jest tutaj w przypadku Szarży, bo przypomnę, 34 spotkania nie tylko na targach, czy wydarzenia w ramach tego ich programu się odbędą. Zaangażowanych w te

0: 20 kilka instytucji, bo to są nie tylko ta wspomniana już odpowiadająca za książkę, ale też instytucje odpowiedzialne za tłumaczenia, za muzealnictwo, za promocję historii arabskiej, które przygotowują ten program. Przyjeżdża do Polski delegacja 148 osób, która będzie obecna na targach w Warszawie. Będzie zespół, narodowy zespół Szardży, który będzie występował nie tylko na PGE Narodowym, ale i na Placu Zamkowym przed Pałacem Kultury, czyli w różnych, w tej przestrzeni miejskiej również przez 4 dni. Będą spotkania na uniwersytecie we współpracy z Katedrą Arabistyki, bo mamy taką i ona świetnie działa w Warszawie. Także duże przedsięwzięcia. A z kolei inne kraje, no to tak jak pani wspomniała, czy program Korei, to też trochę wynika z tych wcześniejszych obecności i faktycznie przyjaźni, że oni nas lubią i chcą do nas wracać. To samo na przykład ci partnerzy z Włoch, czyli włoska Agencja Handlu i Instytut Włoski. To po prostu są miłe wspomnienia. Zresztą Norwegowie też piękny program w tym roku przygotowali, więc warto w ten program zagraniczny się zanurzyć i go przejrzeć przed wizytą na targach. Ostatni moment.
1: To przechodząc do tego naszego rynku polskiego, spotkania z literackimi gwiazdami, także premiery książkowe, to są na pewno te elementy, na które publiczność czeka najbardziej niecierpliwie, ale przecież Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie to jest także okazja do spotkań rozmaitych środowisk, także do dyskusji, które dotyczą różnych problemów, z którymi zmaga się szeroko pojęty rynek książki. Czy możemy opowiedzieć o kilku takich spotkaniach? Bo wiem, że chociażby bibliotekarze planują takie spotkania i dyskusje.
0: Tak, właśnie tych organizacji działających w naszym środowisku, w naszym czy środowisku wydawniczym jest wiele. One wszystkie prężnie działają i angażują się też w związku z tym w program. Pierwsze 2 dni, czyli czwartek i piątek, to są dni, które tradycyjnie dedykowane są takim wydarzeniom i jest ich bardzo dużo w programie. Jest mowa oczywiście o rynku książki, o stanie polskiego rynku książki. I o tym rozmawiamy właściwie co edycja. Jest mowa o tym, jakie zmiany prawne są szykowane. To już długa dyskusja o jednolitej cenie książki trwa w tym środowisku, która obejmuje i oczywiście wydawców, i autorów, i wszystkie te pośrednie ogniwa przygotowywania książki. Również to będzie obecne na targach. Nowe zjawisko, czyli zjawisko sztucznej inteligencji, która w tej chwili jest bardziej traktowana jako zagrożenie i dla autorów, i dla całego rynku wydawniczego niż pomoc, aczkolwiek no, też plusy oczywiście tego narzędzia, które możemy wykorzystać. Póki co nazwijmy to narzędziem, a nie wiadomo jaka za chwilę będzie jego rola, bo być może nadrzędna w tworzeniu książek. To również tematy, które są nurtujące i które będą omawiane. Oczywiście spotkania właśnie te międzynarodowe, rynek arabski, na przykład rynek książki, prezentacja tego i próba zrozumienia, jak on działa, żeby go jak gdyby efektywnie na nie i efektownie też wejść na ten rynek, jeżeli chodzi o polskiego wydawcę i polskiego autora. Właśnie Szardża jako taki partner jest tu wyjątkowo interesująca dla polskich wydawców. Mam nadzieję, że oni wykorzystają te instrumenty, które zaprezentuje Szardża, które oni stosują, na przykład strefa wolno słowa handlu prawami autorskimi w trakcie ich targów książki. To ciekawa formuła i bardzo wiem, że już od kilku lat bardzo efektywnie wykorzystywana przez wydawców zagranicznych. Spotykają się z autorami, podpisują kontrakty w trakcie tych targów, co dodatkowo jest promowane jakimiś finansowymi bonusami. Czyli na przykład tego typu również spotkania. A oczywiście mamy bibliotekarzy, mamy Stowarzyszenie Księgarzy, więc takie organizacje, które działają prężnie i mają dużo do powiedzenia i do zaprezentowania.
1: Ten program Międzynarodowych Targów Książki też myślę, że uświadamia, że literatura, sztuka, także chociażby sprawy związane z wydawaniem książek, to nie są takie tematy funkcjonujące w próżni, tylko bardzo silnie powiązane z różnymi kwestiami, także społecznymi. No bo jeśli tradycyjnie już ważną częścią targów są te propozycje dla najmłodszych,

0: czytelników. Jeśli w programie pojawia się chociażby debata związana ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi, to wiele mówi o tym, w jak wielu obszarach istotna jest kwestia czytelnictwa.
1: Oczywiście, dlatego uważam, że jestem wielkim szczęściarzem, że mogę takie wydarzenie organizować i nim kierować od lat. Bo książka jest tak pojemnym tematem. Rozmowa o książce, literatura, która dotyka właściwie wszystkich wątków naszego życia, powoduje, że możemy poruszać tak ważne tematy, na przykład jak wychowanie dzieci, jak wpływ książki, literatury na ich samopoczucie, na ich edukację, na ich wychowanie. Takie spotkania oczywiście w programie również są. To te pierwsze dwa dni, o których wspomniałem, są czasem, kiedy możemy o tym rozmawiać. Oczywiście są też tematy często polityczne, bo w piątek odwiedzi nas i zasiądzie na scenie głównej Aleś Białacki, laureat Nagrody Nobla. I przecież to nie będzie spotkanie, mimo że jakby pretekstem jest książka o nim. Zresztą wydana jak na razie w języku białoruskim, a plany wydania tej książki po polsku są na październik, listopad. Natomiast to będzie przecież książka o wolności słowa, o reżimie białoruskim. Czyli to będzie spotkanie stricte polityczne.
0: Targi książki w tym roku opuszczają Pałac Kultury i przenoszą się na Stadion Narodowy. Domyślam się, że dominuje raczej radość związana z tym, że będą państwo tam mieli po prostu więcej przestrzeni.
1: Może nie do końca więcej przestrzeni, bo plac centralny czy plac defilad jest olbrzymią przestrzenią i tutaj byśmy mogli się jeszcze rozwijać i rozwijać, tylko bardziej chodzi o tę stały dach nad głową, a stadion ze swoim wielkim centrum konferencyjnym z przestrzeniami wewnątrz i na promenadzie głównej biegnącej wokół trybun oferuje nam po prostu komfortowe warunki, bo wiemy, że nic nam nie będzie kapać na głowę, a w przypadku pawilonów namiotowych nawet w najwyższym standardzie to ryzyko...
0: No bywało różnie, to prawda.
1: Tak, w tamtym roku przeżyliśmy temperatury plus 12 stopni z ulewnym deszczem i huraganowymi porywami wiatru. W związku z tym teraz będziemy się czuć dużo bardziej komfortowo.
0: Ale pogoda też ma być lepsza.
1: Ma być lepsza, bo trochę później te targi się odbywają. Ostatnio były w połowie maja, a teraz końcówka maja. Więc to też dlatego. Ale jeżeli chodzi o tak międzynarodową imprezę, jedną z największych w Europie, a na pewno największą w Europie Centralnej, to jednak tych gości wypada zapraszać do bardziej komfortowych obiektów. A tutaj właśnie stadion robi takie wrażenie właśnie na wszystkich i oferuje takie warunki. 10 sal w centrum konferencyjnym na Stadionie Narodowym. Dodatkowo scena i dwa tak zwane fora, które my dobudowujemy, plus 4 mniejsze sale na program dziecięcy i program Festiwalu Komiksowa Warszawa, razem 17 miejsc, gdzie jednocześnie odbywać się będą te spotkania. 480 spotkań w ciągu 4 dni na scenach i w tych właśnie salach, a dodatkowo 1100, bo jeszcze do ostatniej chwili dopisywane są te spotkania w stoiskach z autorami, czyli po prostu okazję do zdobycia autografu i porozmawiania, zamienienia kilku słów z ulubionym autorem.
0: Oj, to trzeba będzie mieć dobrą kondycję i tu myślę zarówno o publiczności, jak i o organizatorach czy pisarzach zaproszonych na Międzynarodowe Targi Książki i być może tutaj ten kontekst stadionowy, a zatem sportowy w jakiś sposób odpowiada temu wydarzeniu. Ja dodam, że Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie rozpoczną się już jutro, potrwają do końca weekendu. My jako Dwójka będziemy też na tej imprezie obecni. Proszę słuchać audycji Dwójka na miejscu już w tę sobotę od godziny 15. A o bogatym programie tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie opowiadał dyrektor tej imprezy Jacek Oryl. Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję i zapraszam.

Goldberg Baroque Ensemble i przy organach Kościoła Świętego Jana w Gdańsku Andrzej Szadejko. To była czwarta część koncertu organowego G-moll Thomasa Arn i my teraz właśnie wątek organowy będziemy w Wybieram Dwójkę rozwijać. 66 muzyków, 6 koncertów w 3 lokalizacjach. Tak w największym skrócie będzie wyglądała zbliżająca się odsłona festiwalu Organy Plus w Gdańsku. Tradycyjnie koncerty będą wypełnione muzyką dawną, zaplanowano sporo premier i będą

0: Są to zarówno premierowo wykonane utwory, jak i po raz pierwszy występujący w Gdańsku artyści. Ponadto koncerty zaplanowano w nowym miejscu, czyli w ratuszu głównego miasta. Z organizatorem, dyrektorem artystycznym wydarzenia, profesorem Andrzejem Szadejko, spotkała się Marzena Bakowska z Radia Gdańsk.
1: Jaka jest idea w tym roku festiwalu Organy Plus?
2: W tym roku przedstawimy bardzo dużo koncertów, które będą miały premierowy charakter, więc ideą jest przedstawienie nowych propozycji artystów z Polski i zagranicy, którzy w dużej części też specjalnie na nasz festiwal przygotowują nowe propozycje artystyczne.
1: Pierwszy koncert już 28 maja i to będzie barokowa opera.
2: Tak, to akurat będzie premiera, ale premiera gdańska, bałtycka, ponieważ ta opera najprawdopodobniej jeszcze w Gdańsku nigdy nie zabrzmiała. Będzie to opera Johna Blowa, Wenus i Adonis w wykonaniu zespołu wokalnego Polskiej Opery Królewskiej oraz zespołu instrumentów dawnych Polskiej Opery Królewskiej, Kapela Regia Polona pod dyrekcją Krzysztofa Garstki. Wystąpią znamienici soliści, przede wszystkim Olga Pasiecznik, wszystkim znana, Adam Dobek, Jakub Foltak, Iwona Lubowicz, Julita Mirosławska, Sylwester Smulczyński. Wydaje mi się, że w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w zeszłym roku mieliśmy już okazję po raz pierwszy posłuchać takiej opery barokowej w wykonaniu takim semi-stage, można powiedzieć, półkoncertowym. I tutaj ponownie możemy korzystać właśnie z uprzejmości i gościnności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, bo okazało się, że ta scena elżbietańska w tym teatrze idealnie pasuje do tego rodzaju muzyki.
1: Kolejny koncert to już z baroku przenosimy się do wcześniejszych epok, czyli przełom średniowiecza i renesansu.
2: Tak, tutaj właśnie nazwaliśmy ten koncert jesień średniowiecza, ale de facto będzie to muzyka nie tylko z końca średniowiecza, ale też i pierwszego okresu renesansu. Szwajcarska artystka Katalina Wicens, która pochodzi z Chile, przywiezie ze sobą przenośne organy, portatyw tak zwany, i na tym portatywie, a także na klawesynie przedstawi właśnie tę twórczość dworską z różnych kodeksów, przede wszystkim włoskich, ale także i polskich, także hiszpańskich. Będzie to wszystko w Wielkiej Sali Wety, to jest też premiera na festiwalu, bo to pierwszy raz, kiedy w tej przestrzeni będziemy organizowali tam koncert.
1: Ale kolejny koncert jest w tradycyjnym miejscu dla festiwalu, czyli franciszkańskim Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku, gdzie są odbudowane słynne organy.
2: Tak, tradycją festiwalu jest organizowanie koncertów w franciszkańskim kościele, bo to jest jakby centrum w ogóle wszystkich naszych działań i ta promocja tego miejsca to jest właśnie to, o czym jest ten festiwal. Akurat w tym roku odbywają się dwa pierwsze w innym miejscu, bo były związane z trasami koncertowymi tych artystów, ale właśnie trzeci koncert będzie już w Kościele Świętej Trójcy i na tym koncercie usłyszymy utwory Paula Zifferta, to jest gdański organista z Kościoła Mariackiego. Bardzo ważna postać dla historii muzyki nie tylko gdańskiej, ale w ogóle dla historii muzyki europejskiej, ponieważ on w pewnym sporze estetycznym z innym twórcą opisał, jak wyglądała prima praktyka w Europie. No więc jego utwory będą zestawione z utworami jego nauczyciela Jana Petersona Zwellinka oraz, można powiedzieć, jego kolegi z ławki Heinricha Scheidemana z Hamburga i to wszystko w wykonaniu Petera van Dijka z Holandii, który specjalizuje się w tej muzyce, zresztą sam też jest organistą na organach, prawdopodobnie na których grywali ci artyści. Kolejny koncert pod nazwą Fortepiano to będzie koncert bardzo specjalny. Tutaj zaprosiliśmy artystów polskich, którzy zaprezentują nam muzykę romantyczną na instrumentach z pierwszej połowy XIX wieku, w tym na oryginalnym fortepianie z 1835 roku, na angielskim fortepianie Broadwooda. I artyści ci zaprezentują przede wszystkim dwa kwartety. Będzie to kwartet polskiego artysty, polskiego twórcy Roguskiego, a także kwartet Schumana. Ale oprócz tych dwóch utworów usłyszymy na początku słynną szakonę Jana Sebastiana Bacha skrzypcową, a oprócz tego Wieniawskiego Etude Caprice, która normalnie wykonywana jest, zresztą będzie na konkursie Wieniawskiego też wykonywana, ale wykonywana jest w wersji solowej, a jej oryginalna wersja jest wersją na dwoje skrzypiec i w tej oryginalnej wersji właśnie będziemy mogli ją usłyszeć na naszym festiwalu. Przedostatni koncert jest koncertem bardzo specjalnym, też ze względu na to, że przyjeżdża do nas fantastyczny zespół European Hanseatic Ensemble pod dyrekcją Manfreda Kordesza. Ci artyści już u nas występowali, znamy się bardzo dobrze, zawsze prezentują świetne programy. Tym razem przygotowali program, który jest oparty na pieśni nad pieśniami. Będzie to Godzina o miłości w twórczości kompozytorów z XVII wieku, z miast bałtyckich, z Gdańska, ze Szczecina, z Rostocku, z Lubeki. Myślę, że to nie lada gratka.

Pierwszy raz będą to w Polsce wykonywać. To będzie też światowa premiera tego repertuaru. No i ostatni koncert, też w Kościele Świętej Trójcy. To koncert, który nazwaliśmy Bach in Gdańsk Supplement, ponieważ normalnie mamy taką pod serię na festiwalu, w której prezentujemy utwory Bacha chronologicznie. Tym razem odeszliśmy od tej zasady, ponieważ udało nam się zaprosić fantastycznego muzyka Jana Libermana. To jest z najmłodszego pokolenia

0: To zakończenie 3 czerwca, a początek wiosennej odsłony festiwalu Organy Plus już jutro. To wydarzenie jest organizowane pod patronatem Dwójki. A Wybieram Dwójkę już za moment przegląd prasy zagranicznej.
1: Autopromocja. Polskie społeczeństwo zamknięte jednej nocy między zabawą, historią i marzeniem o wspólnocie. W najbliższej audycji Wajda, portret z powidoków, porozmawiamy o słynnym weselu według Wyspiańskiego. Dlaczego po ponad 50 latach ten film wciąż wydaje się zaskakująco aktualny? Będzie też mowa o narodowych mitach, chocholim tańcu i niezwykłym języku filmowym Andrzeja Wajdy. Zapraszam dziś o 22.30. Marcin Pesta.
2: Autopromocja.
0: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 17.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
0: Do studia wbiegła już Mariana Krill. Witaj, Mariana.
3: Dzień dobry. Dziś opowiemy o ukraińskim programie na warszawskich targach książki. Także wspomnimy o niedawnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów, w wyniku którego między innymi prawie zniszczony został muzeum poświęcony strefie czarnobylskiej, a także o filmie Kuba i Alaska. To dokument, który trafia do francuskich kin. Ukraińscy pisarze wezmą udział w międzynarodowych targach książki w Warszawie. Między innymi na targach odbędzie się dyskusja Translate Ukraine w praktyce, jak książki przekraczają granice. Czytamy na portalu Ukraińców w Polsce, Nasz Wybór. W ramach ukraińskiego salonu książki odbędzie się rozmowa na temat tłumaczeń i międzynarodowej obecności literatury ukraińskiej. Uczestnicy będą rozmawiać o tym, w jaki sposób ukraińskie książki trafiają na rynki zagraniczne, kto zajmuje się ich tłumaczeniem oraz jak realizowane są międzynarodowe projekty wydawnicze. Podczas spotkania omówione zostaną również współczesne wyzwania rynku książkowego oraz rola tłumaczenia w popularyzacji literatury ukraińskiej za granicą. W piątek także odbędzie się spotkanie z Wasylem Machno. To ukraiński poeta, eseista, dramatopisarz i tłumacz. Na targach książkowych odbędzie się spotkanie poświęcone polskiemu tłumaczeniu zbioru Dom na siedmiu wiatrach. To książka, która zawiera 100 wierszy przetłumaczonych przez Bogdana Zadurę. Także można będzie spotkać się z ilustratorami Iwanem Kipibidą i Julią Wóz, pisarką Iryną Hrabowską, badaczką kultury tradycyjnej, wolontariuszką i pisarką Olgą Solarz, poetką Iją Kiwą i pisarzem Maksem Kidrukiem. W nocy z 23 na 24 maja doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Ucierpiało kilka instytucji kultury, bibliotek i placówek edukacyjnych. W nocy uderzenie rakietowe zniszczyło budynek Narodowego Muzeum Czarnobyl na kijowskim Podolu. To ścisłe centrum miasta. Muzeum zostało właśnie otwarte po gruntownej renowacji z odnowioną ekspozycją z okazji 40. rocznicy awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Czytamy o tym na portalu Ukraińska Prawda. Z płonącego budynku na Podolu udało się wynieść m.in. obraz Marii Prymaczenko oraz flagę Ukrainy, którą podniesiono nad elektrownią jądrową w Czarnobylu zaraz po wyzwoleniu w 2022 roku, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Jednak około 40% eksponatów stałej ekspozycji zostało bezpowrotnie utraconych. Nowa wystawa nosiła tytuł Czarnobyl – Ludzie i znaczenia. Muzeum świadomie zrezygnowało z przedstawiania tego miejsca jako strefy śmierci, proponując zamiast tego spojrzenia na Czarnobyl jako przestrzeń pamięci, godności ludzkiej i odrodzenia, zwłaszcza w obliczu wojny na pełną skalę. Budynek dawnej remizy strażackiej przy uliczce Chorywa 1 sam w sobie stanowi zabytek architektury i został odrestaurowany całkiem niedawno. Podzielono go na 3 poziomy. Na parterze znajdowała się biblioteka, coworking, sala multimedialna i wystawowa. Na pierwszym piętrze znajdowała się

0: stała ekspozycja przedstawiająca chronologię wydarzeń związanych z katastrofą w Czarnobylu, osobiste historie likwidatorów i poszkodowanych oraz przegląd aktualnego stanu strefy wykluczenia. A na kolejnym piętrze urządzono pomieszczenie edukacyjne, w których planowano prowadzić zajęcia i wykłady, a także przechowywano materiały dotyczące historii i etnografii Polesia, przygotowywane we współpracy z rezerwatem biosfery w Czarnobylu. W wyniku zawalenia się stropu między drugim a trzecim piętrem podczas ataku nie zdążono ewakuować części eksponatów. Według wstępnych szacunków stanowi to około 40% tego, co było prezentowane na wystawie. Dyrektorka Muzeum Czarnobyl Witalina Martynowska wyjaśnia jednak, że liczba ta dotyczy wyłącznie eksponatów wystawowych, a nie całej ekspozycji. Zbiory muzealne można podzielić na te, które znajdowały się w magazynach oraz te, które były wystawiane. Magazyny udało się ewakuować w całości. Nawet podczas akcji usuwania gruzów kontynuowaliśmy ich ewakuację. Poza tym w wyniku ataku na Kijów uszkodzono Narodową Bibliotekę imienia Jarosława Mądrego, Filharmonię Narodową, Dom Ukraiński na Placu Europejskim, Dom Pisarza, budynki Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Instytut Literatury Ukraińskiej Akademii Nauk, księgarnię i stację metra. Dokumentalny film Kuba i Alaska trafia do francuskich kin. Film będzie wyświetlany w kinach w całym kraju, a niektóre seanse będą połączone ze spotkaniami z bohaterkami filmu. Czytamy na portalu Liwej Berych. Po premierze, która odbyła się w ramach FIPA DOC Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych oraz programu Season Ukraine we Francji, film dokumentalny o dwóch żołnierkach o pseudonimach Kuba i Alaska trafia właśnie do szerokiej dystrybucji w tym kraju. Pokazy rozpoczną się dziś i potrwają przez cały czerwiec. Kilka z nich odbędzie się też z udziałem Julii Kuby Sidorowej i Aleksandry Alaski Lisickiej. Kuba i Alaska to film reżysera Jehora Trojanowskiego opowiadający historię przyjaciółek ratowniczek medycznych.
1: Ten przegląd przygotowała dla Państwa jak co środę Mariana Krill. Bardzo dziękuję.
0: Dużo dziękuję.
1: Już prawie 7 minut po godzinie 17:00.

0: Jakub Jakowicz, Pawali Jumpanen i Lutosławski Quartet we fragmencie pierwszej części koncertu D-dur na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy Ernesta Chaussona. A przed artystami z kwartetu lutosławskiego teraz Daleka podróż. O wszystkim opowiedzą Oldze Borzyszkowskiej.
1: Goście dwójki.
2: Lutosławski Quartet, czyli Roxana Kwaśnikowska, Marcin Markowicz, Artur Rozmysłowicz i Maciej Młodawski. Pierwsze pytanie, które chciałabym zadać prymariuszce kwartetu. Czy istnieje demokracja w kwartecie smyczkowym?
3: Oczywiście, u nas szczególnie.
2: Coś za szybko padła ta odpowiedź, więc jestem
3: nie,
2: ciekawa.
3: Nie, no nie, jest. Każdy ma swój wkład, więc to jest bardzo cenne.
2: Marcinie?
4: Myślę, że jesteśmy dosyć specyficznym kwartetem, ponieważ generalnie raz, że się bardzo przyjaźnimy w sumie wszyscy i mamy taką, można powiedzieć, to nie kwartet, tylko paczka. Robimy wiele razem rzeczy, razem decydujemy. No wiadomo, czasami się troszeczkę tam, może nie pokłócimy, ale tak spięcia są, to wiadomo. Bez tego nie ma powodów do godzenia się, nie? Ale tak, jesteśmy specyficznym kwartetem, bardzo fajnym.
2: No to jestem teraz ciekawa, co na to dolne głosy kwartetu. Artur.
5: Marcin bardzo dobrze mówi. Jesteśmy specyficznym kwartetem, fajnym. Tak, kompromisowo wybieramy opcje. Wydaje mi się, kompromisowo wybieramy połączenia pociągowo-samolotowe również. Także gdzieś tam na każdym pułapie próbujemy zrobić tak, żeby każdy był zadowolony, jeżeli to jest możliwe. Wracając do grania samego, to jeżeli mamy cztery różne opcje wyboru, dynamiczne, tudzież agogiczne jakiegoś tam utworu i są trzy lub nawet cztery propozycje zagrania tego, próbujemy każdą z tych propozycji i wybieramy, powiedzmy, najlepszą, gdzieś tam też kompromisowo. Oczywiście zawierając to w krótkim czasie, o ile da się.
2: No to jeszcze głos wiolonczelowy.
6: No to ja może dodam, że to taka demokracja, ale w której wszyscy jesteśmy liderami, myślę, i możemy się tak czuć, czyli demokracja czterech liderów.
2: To brzmi tak bardzo, powiedziałabym, optymistycznie, zaskakująco optymistycznie. Czy wpływ na ten optymizm miał wasz wczorajszy koncert w Plakatonie?
4: No to jest takie wyjątkowe miejsce, które w ogóle uwielbiam i jako kwartet graliśmy na pierwszy raz, mi się tam zdarzało już grać wcześniej. Nieoceniony Jarosław Polit, który założył właśnie ten sklep pod dworcem centralnym na tyłach McDonalda i tam można przyjść. Zawsze się jest powitanym bardzo serdecznie, bo on jest bardzo pro ludzie. Ma wspaniałe

0: kolekcję płyt analogowych, również kompakty. Można wszystkiego tam posłuchać, pogadać.
1: Nawet plakaty.
0: Ma też wspaniałe plakaty. I to jest takie też miejsce spotkań. Tam wielokrotnie, jak się odbywają jakieś w ogóle freestyle'owe sytuacje, typu niezapowiedziane koncerty, na przykład, nie wiem, tam parę razy z Marcinem grałem, Maseckim czy coś, to jest stoliczek, można się napić winka i posiedzieć i podyskutować. I tam wiele fajnych ludzi przychodzi z różnych środowisk zupełnie i nie, no jest fantastyczne miejsce, uwielbiam to. Inaczej się postrzega też publiczność. Ona jest bliżej, jest bardziej, tak jak nie czujemy się, że jesteśmy na scenie i musimy teraz w ogóle zagrać koncert. Bardziej spotkanie, trochę atmosfera nowojorskich takich klubów małych, z których też graliśmy wielokrotnie wcześniej, koncerty jazzowe głównie, a tu mogliśmy zagrać muzykę współczesną, nie za prostą, ale gra się dla takich ludzi, którzy właśnie odczytują ją nie z perspektywy, czy to jest muzyka współczesna, czy nie, tylko po prostu kolorowość, dźwięki, narracje, wspaniałe światy i są znacznie bardziej otwarci na to, co się dzieje aktualnie wokół nich, nie? Że jakby nie wybieram programu koncertowego z serii kameralnej czy tam z serii symfonicznej, abonamentowej. Inne poczucie grania koncertu, wspaniałe, takie pasujące do naszych też trochę celów.
2: Przejdźmy do tego, co nas czeka w przyszłości, a w zasadzie co was czeka w najbliższej przyszłości, bo będzie to wyjazd do Australii. Za moment jeszcze powiemy o szczegółach tego projektu, ale może najpierw o tym, jak to się wszystko zaczęło.
0: W sensie pomysł wyjazdu do Australii? No nie byliśmy tam nigdy. No to się zaczęło od tego, że od poznania Pawelego Jumpanena, wspaniałego fińskiego pianisty, który przyjeżdżał do mnie na festiwal Ensemble, na Zamku w Książu, teraz w Radziejowicach. I jakby wtedy zaczęliśmy powoli rozmowy, bo on tam jest taką czołową postacią, dostał taki 5-letni kontrakt. I on starał się też, żebyśmy tam przyjechali w którymś momencie. Potem pojawił się pomysł, żeby nagrać z Kubą Jakowiczem, który też na tym festiwalu był i oni się zaprzyjaźnili bardzo, w sensie my się tam wszyscy zaprzyjaźniliśmy i padł pomysł, żeby nie nagrać właśnie Chaussona i poemat też jego w tej wersji kameralnej, który chyba w ogóle raz może został nagrany, tylko nie wiem, ale jest to dosyć rzadka sytuacja.
1: Tylko dodam jeszcze, że Kuba jest też z naszej kwartetowej rodziny, bo też lat był naszym
0: pierwszym skrzypkiem. Więc to jakby się tak wszystko tam...
2: Wszystko zostaje w rodzinie.
0: Dokładnie. I doszło do nagrania przed pandemią jeszcze. Pawełowi udało się nas ściągnąć do Australii właśnie, żeby poprowadzić tam warsztaty, bo to też polega na podobnej zasadzie to, co Paweli tam robi. To jest coś, co robimy też w ensemble, że jakby my jako prowadzący gramy razem ze studentami, a nie uczymy ich z zewnątrz. Zmieniają się trochę relacje wtedy i sposób pracy, co jest fajne.
2: Czyli nie tylko koncerty, ale też element, no chciałoby się powiedzieć pedagogiczny, ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, że element współmuzykowania. Co dokładnie czeka was w Australii? Bo to jest bardzo zróżnicowana trasa.
3: Sytuacja taka nazywa się rezydencją, którą będziemy mieli okazję prowadzić, że tak powiem, właśnie tam. Więc obejmuje to 10-dniowy program. Wraz ze studentami będziemy grać w zespołach kameralnych. Właśnie każda osoba obsadzona jest pojedynczo, plus właśnie studenci z Melbourne. Oprócz tego są delikatnie większe składy, czyli chyba oktet i orkiestra kameralna, czyli gdzieś tam po dwie osoby w jednej grupie. Będziemy brać udział w trzech koncertach, gdzie właśnie występujemy wspólnie ze studentami ichniejszymi i gramy też nasze utwory we czwórkę. Jest to jakoś tam sympatycznie przemieszane i ideologicznie ponazywane. Jeden program na pewno jest typu polskiego, nie pamiętam, czy to się nazywa...
1: Polskie skrzypce.
3: Będziemy wykonywać i Pawła Mykietyna, i...
1: Karola Szymanowskiego.
3: I Szymanowskiego. Jest utwór Marcina, nowy, napisany, oparty na muzyce tradycyjnej.
1: Którego nie będziemy
3: wykonywać. Którego chyba my nie gramy, Marcin gra i prowadzi zajęcia właśnie z tym. Będzie Grażyna Bacewicz, też nie gramy wszyscy. Te utwory są przemieszane po prostu tak z pamięci, tylko próbuję wyciągnąć kompozytorów. Także sporo polskich utworów.
4: Sporo wydarzeń artystycznych, będzie na pewno miła atmosfera i będziemy się super bawić.
2: Program jest dość zróżnicowany, choć być może nie aż tak bardzo zróżnicowany, jak podczas jednego z waszych koncertów kwietniowych, kiedy przekraczaliście granice, ale

0: mam wrażenie, że to przekraczanie granic jest gdzieś zapisane w waszym zespołowym DNA. Jak to czujecie, jak na to patrzycie?
1: Wydaje mi się, że dla nas i dla publiki tak naprawdę słuchającej łączenie tych tradycji kwartetowych typu Haydn z muzyką naszą, nowszą, jest po prostu ciekawe i dla nas jest to świeże. Wydaje mi się, że ludzie też mogą odbierać to bardzo dobrze.
2: Jeszcze to, że cały czas szukamy jakby kontaktów z ludźmi zajmującymi się inną dziedziną muzyki, stylem, czyli głównie tu chodzi o jazz albo po prostu o improwizatorów i to pole nas bardzo jakby inspiruje i energetyzuje i po kilku takich programach mamy chyba inne zupełne spojrzenie na interpretację utworów klasycznych też. Więc ten jazz współczesny bardzo nas, mówię, to jest bardzo ważna część naszej działalności i poznaliśmy dzięki temu wspaniałych ludzi typu Hurricane właśnie, z którym nagraliśmy płytę i w sumie najwięcej graliśmy z Hurricane'em, ale też...
3: Marcin Masecki, tak. Amir Al-Safar. Craig Taborn.
2: Michael Bates, z którym nagraliśmy Lutosławskiego, przerobionego na jazzowo.
0: I z tego, co wiem, to jest w planach kontynuacja tego łączenia gatunków i przekraczania tych granic.
2: Znaczy są cały czas plany. W listopadzie gramy na festiwalu Jazztopad właśnie we Wrocławiu, ale też nagrywamy materiał wspaniały zresztą. To jest jeden z najfajniejszych, moim zdaniem, projektów z Amirem. Ja się tego akurat doczekać nie mogę już.
0: Wróćmy jeszcze na moment do Australii i do tego wątku związanego z kursami. Czy kameralistyki da się nauczyć?
2: Uważam, że od kameralistyki wszystko wyrasta. Niestety to trochę, to znaczy w Polsce jest coraz lepiej pod tym względem, ale w porównaniu z tym, co się dzieje w niektórych krajach, to jest to absolutnie zasadnicza różnica, że nawet świadomości, jakie utwory zostały napisane dla kwartetów, dla triów fortepianowych. Kameralistyka uczy wszystkiego, bo jak pogramy sobie w kwartecie przez 5 lat, czy ileś tam na studiach, to potem nie dziwota, że w Stanach i w Niemczech na przykład tak orkiestry grają, a nie inaczej, czy w Wielkiej Brytanii, bo są po prostu nauczeni tego, że nie dyrygent jest alfą i omegą, tylko dyrygent tworzy interpretację, natomiast gramy na siebie. A często jest tak, że spotyka się takie sytuacje, że skrzypek siedzący w pierwszych sypcach nie wie, że gra koło drugiego skrzypka, który to samo gra, nie? Więc kameralistyka jest turbo ważna. Poza tym kameralistyka przekładając na życie też, to jest coś fantastycznego, nie? Że jakby uczymy się szanować słuchania i opinii drugiej osoby obok. Nawet jest taka wspaniała rzecz, motto wspaniały, Guarneri Quartet, którzy mówili, że pierwsze to kolega ma z boku zawsze rację, a drugie wspaniałe motto to, że każdy z nas ma wielkie szczęście z tego powodu, że każdy z nas ma trzech wspaniałych nauczycieli w kwartecie. I to jest niesamowite, no co trzeba więcej, jakby no, oni to mówili w wieku 50 lat, będąc bardzo znanym kwartetem i każdy tam swoją działalność prowadził i tak dalej i cały czas z taką wielką pokorą.
0: I rozumiem, że te dewizy będą wam wszystkim towarzyszyć w Australian National Academy of Music, ale jak w takim razie przekazać je osobom, które dopiero co poznajemy? No bo będzie to przecież sytuacja, w której będziecie na bieżąco pracować z młodymi muzykami i nie zawsze jest czas, żeby poznać czyjąś osobowość. Czy macie jakieś sprawdzone metody w tym zakresie, albo pamiętacie jakieś swoje doświadczenia, które sprawiają właśnie, że to nawiązywanie kontaktu z drugą osobą jest możliwe, a co za tym idzie właśnie wspólne muzykowanie?
3: W takich sytuacjach to uczenie kameralistyki to raczej chodzi o wspólne doświadczanie jej, nie? No bo to nie jest, nie uczymy kogoś przedmiotu na studiach, tylko właściwie wspólnie mamy przygotować jakiś utwór i często to wygląda w ten sposób, że naprawdę każdy jakby do tego worka może dorzucić, że to nie jest tak, że jest jedna osoba, która mówi wszystkim jak mamy grać, czyli znowu demokracja, tylko my też często się czegoś możemy nauczyć od tych studentów, zainspirować się, zobaczyć jaki jest jakiś fajny pomysł, że wow, możemy coś odkryć na nowo. I jedyne, co jest dla mnie zawsze takim największym wyzwaniem, to jest rzeczywistość koncertowa. Ponieważ jednak jesteśmy przyzwyczajeni do grania na przykład w swoim towarzystwie, znamy się już na tyle, że wiemy, co ktoś może zrobić na koncercie innego, prawda? W jaką stronę pójść, wiemy jak na to reagować, ten ktoś wie, jak my zareagujemy. No a w momencie grania ze studentami czasami jest tak też, że no to są też osoby z mniejszym może doświadczeniem, ale przede wszystkim właśnie nie mamy tego takiego wyczucia na scenie, bo to się jednak zmienia. Ta rzeczywistość się zmienia, czyli możemy sobie jakiś utwór

0: grać na próbach, jest to w jakiś sposób idzie, a potem na koncercie jest niespodzianka. No i trzeba wtedy rzeczywiście, może rolą kogoś bardziej doświadczonego czasami jest kontrolowanie tego statku, żeby się za bardzo nie przechylił w którąś stronę. No ale to wszystko zobaczymy tam na miejscu.
1: Przy uczeniu zwracam uwagę bardzo na to, żeby traktować młodych jako dojrzałych, dorosłych ludzi. To uważam za najważniejszą rzecz na akademiach, że to nie jest przedłużenie liceum, gdzie jest pan profesor i wy, którzy teoretycznie musicie cały czas ze mnie uczyć, tylko jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wyciągnąć od tych młodych najwspanialsze rzeczy, które mają w sobie. Mało tego, mogą mieć rzeczy, które mnie, to co Maciek powiedział, mnie mogą zafascynować, bo oni mają zupełnie inne spojrzenie na świat. I to jest ich świat, w który oni wchodzą. Więc ja nie mogę im na siłę narzucać świata sprzed 20 lat, kiedy ja byłem studentem, tylko szukania partnerstwa z nimi. I moim zadaniem jest to, żeby różnymi narzędziami otworzyć ich i powyciągać z nich jak najwięcej informacji i przekonać ich, że to jest świetne.
2: Zwieńczeniem waszej rezydencji w Australii będą także koncerty, o których już trochę wspominaliśmy, ale jestem ciekawa, na jakiej zasadzie dokonywaliście i czy to w ogóle byliście wy programów, czy mieliście jakiś wpływ na decyzje programowe?
3: Troszeczkę mogliśmy coś tam podpowiedzieć, ale dużo rzeczy...
0: Te utwory, które gramy my, nie?
3: Tak,
0: są
3: te utwory, które my,
0: a
3: resztę zostały nam zaproponowane.
2: No to jak jest w przypadku tych utworów, które gracie? Czy decyzja była naturalna, oczywista?
1: Klucz był taki, że generalnie opieramy się na muzyce, która ma gdzieś tam background ludowy. Stąd pojawił się Szymanowski. Mnie kiedyś się pojawił z tego względu, że Pawali go po prostu bardzo też lubi. My go bardzo lubimy, a też jest tam gdzieś przemycony w małym stopniu, ale jest ludowo. W tym całym polskim programie, no wiadomo, Grażyna Bacewicz to jest, te utwory, które gramy właśnie tam, to jest mocno związana z muzyką ludową. Gramy też Bartoka. Ten mój utwór Kondratowa też jakby po nazwie można się zorientować, że...
2: Że tak, chodzi o halę.
1: Chodzi o halę, dokładnie. Więc tak, ten klucz był.
2: I ostatni wątek, który też będzie dotyczył tej demokracji. Chciałabym, żeby każdy z was powiedział coś od siebie, bo jestem ciekawa waszych spojrzeń na ten aspekt. Marcinie, ty przed momentem powiedziałeś, że w kameralistyce nie ma dyrygenta, który wpływa na interpretację. Za to w kwartecie mamy cztery osobne spojrzenia na muzykę. Jestem ciekawa, taką klamrą zamykając tę naszą rozmowę, jak przebiega proces podejmowania decyzji interpretacyjnych.
0: Różnie, bardzo różnie, jeżeli mówimy o pracy na próbach, tak? Ponieważ czasami też zdarza się, że jesteśmy w stanie sobie pozwolić na to, żeby czasami intuicyjnie coś zrobić na koncercie i jedna osoba coś zaproponuje i reszta za tym zazwyczaj idzie, to co jest też bardzo fajne. No natomiast czasami na próbach też nam to wychodzi dosyć intuicyjnie, jakby niektóre rzeczy odbywają się bez konieczności mówienia, to jest też tak jak z dobrym dyrygentem czasami, że nie musi mówić, no też to jest to, że się dobrze znamy. Myślę, że musimy być jednak trochę podobni mimo naszych różnic, bo inaczej byśmy chyba nie grałoby nam się tak dobrze ze sobą. Więc dużo rzeczy jest dosyć intuicyjnych, a część jest takich, że wymaga konfrontacji, bo widzimy jakieś fragmenty zupełnie inaczej. Czasami widzimy inaczej we wtorek, czasami inaczej w czwartek, no także.
1: Tak, ale coś, co można powiedzieć o naszym kwartecie, i to jest fajne, to że nigdy do końca nie ustalamy. W sensie zawsze jest lufcik otwarty, że wychodzimy na scenę i może się wszystko wydarzyć. I te interpretacje, te kierunki, które sobie powiedzieliśmy, że idziemy na, mówię turystycznie na przykład, że idziemy na zachód, ale jak sobie zboczymy na inną drogę, idąc też tam, to jest dla nas fajne właśnie. Eksplorujemy cały czas. Nie mamy sztywnych zasad dotyczących jakichś utworów, które gramy od tych 20 lat, na przykład Karol Szymanowski. I to jest wspaniałe, że bierzemy nuty po pół roku czy roku niegrania i pracujemy na tym od zera. Odkrywamy, ojejku, a tutaj jest coś tam, a tu jest jeszcze coś tam. I że cały czas nowe rzeczy, inaczej nam się konstrukcja, narracja utworu układa. To ja bardzo lubię na przykład. Nie wiem jak oni.
0: Myślę też, że właśnie charakterystyczne dla nas jest to, co jest dla kwartetu Lutosławskiego jako utworu charakterystyczne, czyli że to jest kwartet, w którym są cztery niezależne byty jakby. I no, w nas też coś takiego jest. Wiadomo, że trzeba znaleźć jakiś wspólny mianownik, ale myślę, że nie dostosowujemy się do

0: do siebie tak jak niektóre inne zespoły, tylko chcemy zachować też taką swobodę. Znaczy na zasadzie dobrowolności muzykujemy wspólnie, tak? Ale myślę, że czujemy też taką niezależność, możemy ją czuć i na próbach, i na scenie, i to też jest bardzo fajne.
1: A przez to też, że jesteśmy otwarci trochę na siebie, też no, już gramy ze sobą długo, połowa, może więcej nawet, rzeczy wychodzi samo przez się. Że jakby już mamy do siebie zaufanie takie, że bo jak ktoś tutaj tak zagra, to my też idziemy, jakby nie wracamy do tego, mając na względzie, że pojutrze może być inaczej troszkę, ale tak czy siak robimy to.
2: Ja na początku też miałem to na myśli, na początku spotkania właśnie, że wybieramy opcje kompromisowo w jakiś sposób, próbując i słuchając tego i próbując później obiektywnie sam ze sobą stwierdzić, dobra, ta wersja jest faktycznie fajna i może w ten sposób to zróbmy. Od czego oczywiście są odstępstwa, to co mówił Maciek, że te sytuacje spontaniczne dają strasznie dużo przyjemności, radości i też świeżości. I wydaje mi się, że to też nie jest standardowym zabiegiem kwartetu smyczkowego, takiego szkolnie patrząc, akademicko, prawda, że troszeczkę wydaje mi się, że w inny sposób zawsze uczyło się grania w kwartecie, że prędkość wibracji powinna być jednak dostosowana do siebie, a nie kultywowanie indywidualności jednak.
3: Roxana, ty czujesz się prymariuszką w kontekście interpretacyjnym?
4: Nie, no każdy z nas jest tym prymariuszem w naszym zespole i cenię sobie to bardzo, bo każdy ma wpływ na końcowy jakby efekt, który i tak nie jest zamkniętym produktem, co też mnie bardzo cieszy. Cenię sobie tą naszą elastyczność i to, że wiem, że zawsze mnie coś zaskoczy i że nigdy nie wychodzę na scenę z takim poczuciem, że wiem, co się wydarzy i że dziesiąty raz to samo i nigdy to się nie nudzi. I na scenie zawsze się wydarzają bardzo ciekawe rzeczy, na które każdy z nas reaguje. I to uczymy się właśnie wspólnie oddychać i iść w jednym kierunku, jednocześnie właśnie będąc zupełnie osobnymi jednostkami.
3: To w takim razie tego braku nudy wam życzę i wielu ciekawych muzycznych przeżyć i wspomnień. I mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli porozmawiać o tym, jak było w Australii.
4: I czy było dużo pająków.
5: O nie, pająków to wcale nie życzymy członkom Lutosławski Quartet. Z Roxaną Kwaśnikowską, Marcinem Markowiczem, Arturem Rozmysłowiczem i Maciejem Młodawskim rozmawiała Olga Borzyszkowska. A państwo nadal słuchają audycji Wybieram Dwójkę, jest 17.31. Będziemy z państwem w tym paśmie jeszcze przez niecałe pół godziny.

0: Waltornistka Sarah Willis i Havana Lyceum Orchestra w utworze Rondo alla Mambo, czyli kompozycji inspirowanej trzecim koncertem waltorniowym Wolfganga Amadeusza Mozarta. A my w audycji Wybieram Dwójkę przenosimy się do świata bajkowego. Daleko lub całkiem blisko, na prawdziwym zamku, wykluwa się bowiem baśń muzyczna. Jej bohaterem jest Toto, jedno z trzech królewskich kacząt, ale inne od idealnego rodzeństwa. Szczecińska opera na zamku powraca po latach do utworu Małgorzaty i Ernesta Brylów oraz kompozytora Marka Sarta z początku lat 80., czyli do Toto.
1: Jerzy Jan Połoński, reżyser spektaklu Toto w Operze na Zamku w Szczecinie. Zapraszamy do naszej jajkokracji albo jajkolandii, czyli naszego wspaniałego, wymyślonego, wykreowanego przez Annę Hadaj świata scenicznego, w którym będziemy opowiadać bajkę napisaną przez Ernesta Bryla i Małgorzatę Gorej, czyli Toto. Jest to bajka muzyczna, musical dziecięcy. Dla nas to jest tak naprawdę spektakl familijny z muzyką Marka Sarta.
2: Marek Sart był bardzo takim

nie tylko płodnym, ale bardzo mądrym, bardzo wykształconym kompozytorem, więc to nie był jakby taki muzyk, co to pisze piosenki li tylko, więc trudno się dziwić, że to poszło głębiej. Małgorzata Goraj-Bryl, poza tym takie słowo, które mąż wymyślił, śpiewogra, w pewnym sensie dla dzieci, jakby, czyli między operą, operetką, baśnią muzyczną, a czymś, co jest jakby bardzo dojrzałe w sensie kompozytorskim, ale też musiały być tam takie piosenki, które dziecko z łatwością powtórzy wraz z tekstem, a więc tekst nie mógł być zbytnio skomplikowany. Trochę to też jest taka baśń, która może przypominać baśń Brzydkie kaczątko. Bo jest...

0: świecie.
1: Nasze Toto jest tym, kim my jesteśmy całkiem po prostu, bo każdy z nas jest wariatem, a wario to znaczy różny, a różny to znaczy piękny. I to kacze Toto było również po to, żeby trochę dzieciom pokazać, że mamy prawo do tego, żeby rozwijać się po swojemu i że musimy w jakiś sposób też spróbować zawalczyć o siebie. Natomiast Toto to jest kwestia lat wczesnych 80. stanowojennych. Oznaczały, że mój mąż był całkiem po prostu bez pracy i z zakazem pracy. Więc wymyśliliśmy, że może będziemy pisać bajki dla dzieci razem. Może to coś jednak nam da. I pojawił się kompozytor Marek Sart, który też jakby poczuł sprawę sercem i miał małe dziecko, a myśmy oczekiwali na naszą pierworodną córkę. Także jakby wszystko było na temat wokół tych dzieci, wokół tego wspólnego działania i wokół naszej ogromnej zawsze uważności wobec ptaków. Mąż uwielbiał zawsze obserwować ptaki. No i nagle jest takie coś dziwnego, co nie pasuje do tych kaczek zupełnie i się próbuje wykluć i się próbuje dostosować do tego życia, jakie wokół niego jest. Nas on bardzo mocno zainteresował, ponieważ sami się trochę czuliśmy w tym gnieździe jakby troszeczkę obok i wykluwaliśmy się troszeczkę pod prąd. No więc jak nie mógł być Toto?
2: Jacek Lech i w bajce muzycznej Toto mam ogromną przyjemność wcielić się w rolę tytułowego bohatera. Toto to postać, która bardzo chce odnaleźć swoje miejsce w świecie, mimo że wszyscy wokół niego mówią mu, że tu nie pasuje. To postać delikatna, wrażliwa i bardzo prawdziwa. Jest inny niż wszyscy i może właśnie dlatego tak łatwo staje się celem szykan i wyśmiewania.
3: Marzena Więcic Mamrot, księżniczka kaczka, jest czarnym charakterem tego spektaklu. Toto jest dla niej bezpośrednim zagrożeniem, bo on jedyny potrafi powiedzieć stop, ogarnij się, to co robisz jest złe. Dlatego przez całe przedstawienie stara się udowodnić widzowi, jaki Toto jest brzydki. Nikt nie chce mieć z nią nic wspólnego, oprócz Toto.
2: Toto śpiewa o samotności, o marzeniach i o tym, jak trudno uwierzyć w siebie, kiedy nikt inny w ciebie nie wierzy.
4: I pojawia się księżyc, który stwierdza, że nie możesz się poddawać i nie możesz ufać ludziom, którzy twierdzą, że nie jesteś nic wart. Bo tak naprawdę każdy z nas jest coś warty, tylko musi poczekać, musi być cierpliwy i pracować, a i wtedy wleci wysoko ponad wszystkich, ponad wszystko. I to jest właśnie nasza bajka i o tym będziemy opowiadać, o sile przyjaźni, o sile determinacji, o odwadze, o tym, czym jest bunt i sprzeciw przeciwko totalitarnej władzy, jak łatwo ulegamy podszeptom i jak warto mieć swoje zdanie i jak należy słuchać głosu dzieci, bo dzieci w tym spektaklu też są bardzo ważną postacią i bardzo ważną figurą.
5: Pierwsi dziecięcy widzowie zasiądą na widowni opery na zamku w Szczecinie w najbliższą sobotę, a do rodzinnego gniazda Toto zajrzeliśmy razem z Dorotą Kołodziejczyk. I to takie przypomnienie, że Dzień Dziecka coraz bliżej. 1 czerwca wypada w najbliższy poniedziałek. My teraz kontynuujemy wątki dziecięce, sięgamy po jedną z

Tak, kompozycję Claude'a Debussy'ego interpretuje Jean-Eflam Bavouze. Już za kilka chwil w cyklu Wolne Słowa, Wolne Słowo, Wolna Europa, wspomnień Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ciąg dalszy. Tym razem przeniesiemy się do roku 1970, ale zanim to nastąpi, jeszcze dobra informacja dla pana Macieja z miejscowości Krzepice, który podzielił się z nami fotografią swojego regału z książkami, a w ramach tego mebla aż 5 półek z poezją i chęć na więcej miejsca dla kolejnych tomów poetyckich, a zatem to do pana wyślemy debiutancki tom Jula Łyskawy Wyprawa 7 zim przeciw krainie Jazgarza. I poprosimy oczywiście o zdjęcie, w jakim miejscu ta książka znajdzie się i na której półce. A tymczasem jest 17:48.

0: Słuchają Państwo Dwójki, jest 17:51.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Zachodnich radiostacji cała Polska słuchała przede wszystkim w chwilach burzliwych wydarzeń, w tych miesiącach pisanych w historii wielkimi literami. Marzec 68 roku, czerwiec 76, wydarzenia radomskie, sierpień roku 80, październik 56, wreszcie grudzień, stan wojenny. Ale wcześniej strzały na wybrzeżu w roku 70. w Trójmieście. Jan Nowak wspominał ten czas jako jeden z najważniejszych momentów, kiedy znaczenie wolnej Europy było nie do przecenienia.
5: Rok 70. był dla nas szczególnie ważny, bo chwilą, gdy wybuchły strajki na wybrzeżu w Trójmieście, natychmiast cały ten rejon został kompletnie izolowany od reszty kraju. Władze robiły wszystko, żeby to się nie rozszerzyło i wobec tego nawet statki, które przychodziły, były zatrzymywane na rejdzie. Cudem jakimś, jeden z naszych ludzi z nasłuchu, Miss Mission, został dłużej, gdzieś tam po godzinie 11:00, i przypadkowo usłyszał nagle radiostację gdańską nadającą komunikaty o stanie wyjątkowym w Trójmieście. I natychmiast zorientowaliśmy się, że tam są zamieszki w tym mieście. I my byliśmy pierwsi, którzy to odkryli. I jeszcze zdążyliśmy przed 12:00 nadać tę wiadomość. Później w ciągu całej nocy od razu wszystkie agencje możliwe, Reuters, UPI, Associated Press, dzwoniły do nas. I natychmiast rozpoczęliśmy wszystkim akcję zbierania wiadomości, więc nasłuch. Od razu wszystko było nastawione na Gdańsk. Po drugie, od razu alarm do naszych ludzi w Szwecji, żeby powracający Szwedzi, marynarze, prawda. I w ten sposób zaalarmowaliśmy dziennikarzy w Warszawie, chociaż pociągi były wstrzymane, ruch był przecięty. To już oni swoimi drogami jednak dostali się tam. I dzięki temu nie udało się stłumić tego buntu, bo natychmiast powstałaby solidarna akcja gdzie indziej. Oczywiście, że my byliśmy znowu wobec tego dylematu, żeby to przypadkiem nie rozszerzyło się w taki sposób, żeby się nie skończyło interwencją sowiecką. Ale w takim wypadku następowało

0: nas powszechna mobilizacja. Wszyscy byli na miejscu. 24 godziny, tylko na parę godzin snu. Jedni tłumaczyli, drudzy zbierali informacje i wszystkie audycje były wyeliminowane. Było tylko jedno, to co się działo na wybrzeżu. A więc przeglądy prasy, wypowiedzi różne zagraniczne i wszystko to, co udało nam się zebrać. Z tym, że na przykład prasa szwedzka była wyraźnie, nadawała relacje wyolbrzymione, przesadzone, które trzeba było bardzo starannie przesiąść, żeby nie nadać jakiejś podburzającej wiadomości, która by wyolbrzymiała to. Ale nic innego nie robiliśmy, tylko nadawaliśmy. Podawaliśmy wszystkie wiadomości na temat tej akcji, która przyniosła, o ile pamiętam, ponad 70 zabitych. Cała Polska nas słuchała, bo myśmy byli jedynym źródłem informacji. Ani BBC, ani Głos Ameryki, ani Słowa. Tak długo, dopóki nie zaczęły nadawać agencje. Ale naprawdę wszystkie odbiorniki były, nie wyłączając ludzi partyjnych, były nastawione na nasze fale.
1: Opinię Jana Nowaka potwierdzał czynny uczestnik wydarzeń w Gdańsku, wtedy starszy asystent Politechniki, Andrzej Gwiazda. 12 lat później pisał w artykule przemyconym z celi więziennej. Pilnie słuchałem serwisu RWE z wydarzeń na wybrzeżu. Jako bezpośredni świadek i uczestnik ze zdumieniem stwierdziłem, że redakcja unika wszelkich niesprawdzonych informacji. Był to dla mnie dowód przeciw lansowanej przez szeptaną propagandę tezie, że prawda znajduje się po środku, między RWE a rozgłośnią warszawską, co zawsze kojarzyło mi się z pasztetem pół konia, pół zająca.
2: A to ciekawe porównanie i ono kończy środowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę. Katarzyna First-Wojtkowska, Elżbieta Szymkowska, Krzysztof Dziuba i Monika Zając. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy jutro kilka minut po 16:00.

0: Emocja.
1: W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca odwiedzimy wystawę Second Life w Tate Modern w Londynie, która podsumowuje ponad 40 lat twórczości Tracy Emin, autorki łóżka, które zmieniło bieg brytyjskiej sztuki. Na audycję zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
0: Autopromocja.
2: Jest 18:00.
3: Jazzowy klub dwójki.
2: Katarzyna First-Wojtkowska i Przemek Psikuta. Jesteśmy z Państwem, kłaniamy się, zapraszając do słuchania naszych jazzowych pasm. Dziś środa, więc oczywiście czas dla Coltrane'a. Chociaż, jak Państwo doskonale wiedzą, w tym tygodniu żegnamy Sonny'ego Rollinsa w naszych różnych pasmach. Myślę, że na przestrzeni najbliższych tygodni, nawet miesięcy, będziemy powracać do tej przebogatej, wielobarwnej twórczości wielkiego Rollinsa. No a to dzisiejsze spotkanie, jeśli mówimy o Coltrane'ie, no to nie możemy zacząć go inaczej niż zaprezentowanie tego jedynego, legendarnego ich wspólnego studyjnego nagrania. Zdarzało się, że Rollins i Coltrane pojawiali się razem na scenie, przede wszystkim gdy grali z Milesem Davisem. Tak było na przykład w 1950 roku, kiedy Coltrane po raz pierwszy dzielił scenę z Davisem. Ale Rollins i Coltrane w studiu, w warunkach studyjnych, spotkali się tylko jeden raz, 24 maja 1956 roku, czyli dokładnie, niemal dokładnie 70 lat temu. Nagrali wtedy jeden utwór, Tenor Madness, utwór, od którego Sonny Rollins nazwał jedną ze swoich klasycznych, najwspanialszych płyt nagranych w tym piku, w tym cyklu dla wytwórni Prestige. Do tego spotkania doszło dosyć zwyczajnie. Rollins nagrywał kolejny album. Miał wtedy okres niezwykle płodny, wydawał co kilka miesięcy płytę i zatrudnił tutaj sekcję rytmiczną Milesa Davisa, a jak wiemy, Coltrane wtedy spędzał sporo czasu z Paulem Chambersem i Philem Joe Jonesem, no i po prostu pojawił się wraz z nimi w studiu w Hagensack w New Jersey, w studiu Rudiego Van Geldera. Utwór Tenor Madness, który opiera się na temacie Royal Roast, nagranym po raz pierwszy jeszcze w latach 40. przez Kenny'ego Clarka, ale Rollins tak zawładnął tym tematem, przypisał sobie jego autorstwo. Od tego tematu zaczniemy. Zanim utwór, to posłuchajmy kilku zdań na temat właśnie tego legendarnego utworu pióra Bena Ratliffa. Jądro tego 12-taktowego bluesa stanowi 15 rozpoczynających utwór improwizowanych chorusów. Pierwsze 7 przypada Coltrane'owi, pozostałe 8 gra Rollins. Logika partii Coltrane'a wykazuje większą ciągłość narracji. Słychać tu dużo jego własnych zagrywek, jak glissanda w górę o oktawę czy drobne arpeggia w dół skali, powtarzane w zgrupowanych wiązkach. Próby równomiernego dozowania na przemian szybkich pasaży i długich dźwięków. To właśnie uczynił Coltrane jednym z kluczowych elementów na tym wczesnym etapie rozwoju własnego brzmienia. Dzięki temu osiągał upragnioną wielobarwność, wielojęzyczność, czyli stan, w którym jego saksofon jednocześnie przemawia, jak gdyby

dwoma głosami. Przewaga jednego z nich przybliżała go do założonego celu. Sztuka polega na zmyślnej żonglerce rejestrami. A Rollins? Rollins ujawnia większą pewność siebie. Jego brzmienie jest spokojniejsze, szersze, głębsze niż agresywne kanonady i przeciągłe dźwięki Coltrane'a. Rollins przemawia tu ósemkami w miejsce świdrujących szesnastek Coltrane'a, swingującymi w stylu Louisa Armstronga, z przystankami, które pozwalają należycie wybrzmieć poszczególnym dźwiękom.

15 improwizowanych chorusów. 7 zagrał Coltrane, pozostałe 8 Sonny Rollins. Cofnęliśmy się na naszej coltrane'owskiej drodze dziś do tej legendarnej sesji 24 maja 1956 roku. Sonny Rollins i John Coltrane na saksofonach tenorowych, a do tego sekcja Milesa Davisa. Czy mogło być coś lepszego w 1956 roku? Red Garland, fortepian, Paul Chambers, kontrabas, Philly Joe Jones, bębny. Muzycy, którzy w połowie lat 50. można powiedzieć rozdawali karty, Rollins zaprosił ich do nagrania tego albumu, a że Coltrane był w pobliżu, no to tak doszło do tego spotkania. Tylko w tym utworze tytułowym, otwierającym płytę, słyszymy tenor Johna Coltrane'a, dalsza część long playa Tenor Madness. To już nagrania czysto kwartetowe. Coltrane podziwiał Rollinsa, wiemy o tym. Wspomniał nawet Rollinsowi, że chętnie powtórzyłby wspólne nagrania, no ale do tego nigdy nie doszło. Każdy miał wystarczająco dużo mocy, dużo ambicji artystycznej, by samemu kierować własnym zespołem. Coltrane w 1958 roku w jednym z wywiadów mówi, no są tacy, o których można dziś powiedzieć wielcy. Sonny do nich należy. On właśnie

właśnie osiągnął wielkość. Mówił Coltrane po wydaniu albumu Rollinsa Saksofon Colossus. Kolos saksofonu tenorowego odszedł w tym tygodniu. Będziemy, jak powiedziałem, słuchamy jego nagrań. No a my przechodzimy do naszego Coltrane'owskiego cyklu, w którym dziś w głównym świetle album Crescent, album 66 wytwórni Impulse, który ukazał się w czerwcu 1964 roku, a nagrywany był w kwietniu tegoż roku w Inglewood Cliffs. Jak napisał pan Jan, Crescent moja jedna z trzech ulubiona płyta Coltrane'a. Nie wiem dlaczego. Pozostałe dwie to Ballady i Life in Japan. Piękna trójca, każda z tych płyt zupełnie inna, no ale na tym przecież to polega. Crescent, arcydzieło Coltrane'a, kolejna wielka płyta, która poprzedza A Love Supreme. A Love Supreme być może najsłynniejszą w ogóle płytę Train'a, której przyjrzymy się w przyszłym tygodniu. Crescent całkowicie autorski album. 5 tematów podpisanych nazwiskiem lidera. Druga strona longplaya to wyjątkowe utwory. Poświęcimy na pewno pierwszemu z nich dziś czas, ponieważ to są utwory, które wybiegają w przód, które pokazują już te duetowe układy, improwizacje Coltrane'a na linii saksofon-kontrabas bądź saksofon bębny. Zaczynamy od utworu tytułowego, flagowy temat Train'a. Ben Ratliff pisze o nim tak. W utworze tytułowym Coltrane prezentuje jeszcze wyższy poziom dojrzałości niż dotychczas. Łączy balladowy styl gry z dużą energią, stosując wypróbowane pomysły, powidoki dawnych melodii. Uzyskuje surowo brzmiące, krzykliwe frazy przypominające ludzki głos, ludzką mowę. Powolny temat trwa przez 1,5 minuty, po czym następuje część improwizowana, oparta na rytmie w średnim tempie. Rytmie, który staje się coraz ostrzejszy, dobitniejszy. Ledwie mija 3 minuta, saksofon Coltrane'a zaczyna krzyczeć. 4 minuta, Tyner milknie, Coltrane zaś skupia się na coraz to krótszych frazach. Kiedy mija 5 minuta, Coltrane gra już samą niebywałą treścią i mocą.

Crescent. Jedna z całą pewnością z najdoskonalszych płyt klasycznych kwartetu Johna Coltrane'a z McCoy Tynerem przy fortepianie. Na kontrabasie Jimmy Garrison, na bębnach Elvin Jones. Tytułowa kompozycja, która album otwiera 27 kwietnia 1964 roku. 66. czarna płyta wytwórni Impulse, wytwórni Boba Tillego. Ten tytułowy, flagowy temat podejmowany później przez także współpracowników Traina. McCoy Tyner już po śmierci saksofonisty wykonywał go na koncertach. Mamy nagrania koncertowe, mamy jego nagrania studyjne, triowe nawet, bez instrumentów dętych. Tytułowy temat podejmowała Alice Coltrane na swojej takiej późnej płycie Trans-Linear Light. No i oczywiście młodsze pokolenie, Joshua Redman, Nicholas Payton i wielu, wielu innych. Druga strona tej płyty, o czym wspominałem, jest jeszcze bardziej niezwykła, ponieważ mamy tu dwa dłuższe utwory oparte na dialogach Coltrane'a. Pierwszy, Lonnie's Lament, to przede wszystkim jego rozmowa z Jimmy Garrisonem. Drugi, The Drum Thing, z Elvinem Jonesem. Ten drugi traktujemy jako też zaczątek czegoś, co później przerodzi się w jedyne w swoim rodzaju w historii muzyki improwizowanej duety z Rashidem Alim. Ale na to jeszcze w naszym cyklu przyjdzie czas, przyjdzie pora. Na razie ten lament, który otwiera stronę drugą, jak pisze Ratliff, jedna w ogóle z najlepszych ballad w całej historii jazzu, przy czym jest to ballada dosyć niezwykła. Równie dobrze można by ją kwalifikować jako utwór soulowy czy jakąś antyfonę. Posłuchajmy. I posłuchajmy gry Jimmy'ego Garrisona, ulubionego basisty Johna Coltrane'a, któremu tutaj lider daje pełną swobodę, pełną wolność. I ten long play, tę płytę Crescent, Jimmy Garrison wymienia jako

Tak, to z całą pewnością jedna z najwspanialszych ballad w całej historii jazzu. Lonnie's Lament Johna Coltrane'a. I kwartet z Jimmym Garrisonem, grającym tutaj fantastyczne solo na kontrabasie. Jimmym Garrisonem, który jest z nami w tej podróży coltrane'owskiej od roku 1961, który nagrał imponujący cykl płyt, także koncertów, także płyt sesji koncertowych właśnie z Trainem, który był jednym z nielicznych basistów, który też znakomicie rozumiał się z Ornettem Colemanem. Gra na czterech ważnych płytach Colemana. Jimmy Garrison, który żył zdecydowanie za krótko, zmarł w wieku 42 lat w Nowym Jorku w 1976 roku. Rak płuc był nałogowym palaczem. Wielka szkoda, bo był fantastycznym także solistą. No, pojawia się w naszych jazzowych spotkaniach od wielu, wielu lat. Nazwisko Archiego Szepa trzeba też koniecznie wymienić przy okazji tego poety kontrabasu Garrisona. Jeszcze nie raz usłyszymy Jimmy'ego Garrisona w naszym cyklu. W naszym cyklu, w którym pomału docieramy do albumu A Love Supreme. W przyszłym tygodniu to coltrane'owskie arcydzieło, któremu przyjrzymy się również przez pryzmat interpretacji późniejszych tego cyklu, interpretacji w tym momencie byłych współpracowników Coltrane'a. Na razie powiem może tylko tyle. A dziś na finał tego spotkania sięgam po nagranie koncertowe, sięgam po long play Coltrane Live at Birdland. Płyta, która była z nami przed tygodniem słuchaliśmy przede wszystkim wstrząsającej Alabamy tematu Traina studyjnego, bo ta płyta to, jak państwo wiedzą, jak państwo pamiętają, charakterystyczna rzecz tamtych lat, rodzaj kompilacji. Część utworów pochodzi z koncertów właśnie z klubu Birdland, część została zarejestrowana studyjnie. Zatem dziś na koniec wizyta w nowojorskim klubie Birdland 8 października 1963

roku. Na deskach klubu nasz złoty kwartet, a w jego interpretacji temat Afro Blue, kubański temat, który stał się standardem jazzowym, utwór Mongo Santa Maria.

Afro Blue i najprawdziwsze, najbardziej krwiste coltrane'owskie granie, lider na saksofonie sopranowym, McCoy Tyner fortepian, Jimmy Garrison kontrabas i Elvin Jones perkusja. Tak grali 8 października 1963 roku w nowojorskim klubie Birdland. 50. płyta wytwórni Impulse. Tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Za tydzień przypominam Love Supreme. Kłaniamy się. Katarzyna First-Wojtkowska i Przemek Psikuta.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.

0: Pogłosy.
1: Zaczynamy od poranka dwójki, w którym gościliśmy Barbarę Orlicz-Szczypułę, dyrektorkę Krakowskiego Festiwalu Filmowego. W tegorocznej odsłonie tego wydarzenia znalazło się ponad 200 filmów oraz wystawy, spotkania i pokazy specjalne. Filmy, które pokazujemy w Krakowie, odzwierciedlają problemy współczesnego świata, mówiła dziś w poranku dwójki Barbara Orlicz-Szczypuła.
2: Trudno, żeby dokument unikał tego, co się dzieje wokół nas, a sztuczna inteligencja jest elementem życia naszego coraz bardziej wchodzi w takie właśnie codzienne życie, już nie tylko pozostaje w jakichś laboratoriach czy w firmach IT, ale już po prostu wszyscy korzystamy, więc trudno, żeby dokumentaliści też nie zauważali tych procesów. I my w tym roku otwieramy festiwal filmem, który dotyczy właśnie tego zjawiska. Jest to film bardzo znanego reżysera brytyjskiego Marka Isaacsa, który wraca do Krakowa z kolejnym filmem. Już wcześniej pokazywaliśmy jego kino dwa razy, został raz nagrodzony w Krakowie, a jego filmy korespondują jakby w ogóle z tą ideą naszego festiwalu. Jest to kino wrażliwe społecznie, ale równocześnie jakby formalnie świadome i też takie poszukujące. I ten film, którym otworzymy w niedzielę festiwal, który ma tytuł Syntetyczna szczerość, to jest dokument hybrydowy z elementami fikcji, który mówi o tym, w jaki sposób powstają sztuczne postaci właśnie, w jaki sposób generuje się sztucznych ludzi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale nie jest to absolutnie dokument naukowy. Jest to bardzo kreacyjny film dokumentalny, który ma taką bardzo sprytną historię.
1: Przypomnijmy, że 66. Krakowski Festiwal Filmowy rozpocznie się już w niedzielę. Z kolei w kwadransie bez muzyki przypomnieliśmy autorki debiutów nominowanych do wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius. Wiemy już, że decyzją jurorskiego gremium nagroda trafiła do Agi Zano, ale ponieważ początek poetyckiej drogi jest jednym z najważniejszych jej momentów, w kwadransie bez muzyki posłuchaliśmy wszystkich trzech autorek. Była wśród nich także Natalia Rogus.
3: Tutaj już sam tytuł nawiązuje do tego, że dotyczy ta książka w dużej mierze Łodzi. No i tytuł Gdzie rzeki płyną pod ziemią łączy się z tym, że Łódź jako miasto fabryk powstało dlatego tam, gdzie powstało, że właśnie te rzeki były, tak naprawdę jest ich w Łodzi nadal rzek czy ścieków wodnych 20, ale one wszystkie są pod ziemią w tym momencie, prawie wszystkie. I ta metafora była dla mnie jakoś też ciekawa w kontekście miasta i odkrywania tych elementów jego historii, które są właśnie jakoś tak przykryte i zapomniane. Poemat Łódź powstał później niż niektóre wiersze w tym tomiku, ale powstał właśnie może też z takiego trochę braku tego, że po prostu wyjechałam z Łodzi i tęskniłam. Za każdym razem jak wracałam, to starałam się chodzić po tym mieście i właśnie pisać, jakoś zapisywać to takie doświadczenie tej przestrzeni i właśnie wspomnień z tym miastem związanych. Przeczytam fragment tego poematu Łódź. W jakim stylu życzy pan sobie pałac, panie Poznański? Jak to w jakim? Stać mnie na wszystkie. Łódzki Luwrze, świątynia kampu. Wy tego nie wiecie, ale Poznański był drag queen. Poznański był królową bawełny w satynowej sukni. Był Morycem Weltem kochającym tandetę. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę. Jasność, jasność, jasność.
1: Rozmowę z nominowanymi do wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius za debiut mogliśmy dziś usłyszeć w audycji Kwadrans bez muzyki. Z Wrocławia przenosimy się do Warszawy, gdzie już jutro rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Książki. W tym roku powracają na Stadion Narodowy. W programie znajdziemy m.in. spotkania autorskie, debaty i premiery książek. Gościem honorowym wydarzenia będzie Szardża, Emirat Zjednoczonych Emiratów Arabskich, mówił dziś w audycji Wybieram Dwójkę dyrektor targów Jacek Oryl.
4: Staramy się zaprezentować różnorodność literatury, różnorodność kultur, bo obecność na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie w roli gościa honorowego to nie tylko prezentacja literatury, ale prezentacja całej kultury, czyli budowanie takich mostów kulturalnych, można powiedzieć. Tutaj w tym przypadku z takim mottem wiodącym opowieść liter pomiędzy cywilizacjami, to również jest taki rodzaj poznawania obcej dla nas kultury i przy okazji oczywiście literatury, która nadmieniam jest właściwie całkowicie nieznana.

0: literatura arabska ma bardzo mało przekładów na język polski i myślę, że najwyższa pora, żeby to nadrobić. Szardża to jeden z 7 emiratów, które wchodzą w skład Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tak naprawdę jest to obecność kraju Zjednoczonych Emiratów Arabskich pod przewodnictwem Szardży, która pełni rolę takiego ambasadora kultury emirackiej na świecie. Bardzo aktywnie angażuje się w wydarzenia literackie na największych imprezach światowych, jeżeli chodzi o książkę i literaturę. W Szardży również organizowane są wielkie targi książki, na które zapraszani są goście z całego świata, więc to jest rodzaj takiego soft power, które Zjednoczone Emiraty Arabskie stosują, aby pokazać siebie jako państwo nowoczesne, tolerancyjne.
1: A my Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie odwiedzimy w sobotę z audycją Dwójka na Miejscu. Początek o 15. Na koniec kolejne rozpoczynające się niebawem wydarzenie Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu. Zainauguruje go prapremiera spektaklu 7 Samotności. To ostatni projekt przygotowany przez zmarłego w ubiegłym roku Roberta Wilsona. Dzieło dokończył Charles Chemin, amerykańsko-francuski reżyser i dramaturg.
2: It's about poets, it's about versatility,
3: Ten spektakl jest oczywiście o bardzo wielu rzeczach. Przede wszystkim chodzi o poetycką część naszego życia, o różnorodność w naszym życiu, o głębie naszego życia, o to, jakie niuanse spotykamy w naszym życiu. I jest to przede wszystkim głęboka wizja tego, jak powinniśmy podążać za czymś, co stanowi dla nas pewien sekret, czy coś nieoczywistego. Oczywiście wszyscy w pracy nad tym spektaklem byliśmy pod wpływem tego, że Robert Wilson od nas odszedł, więc nie mogliśmy nad nim pracować tak, jakby to się oczywiście nie wydarzyło. To dało nam możliwość stworzenia takiej hiperboli, odniesienia się do jego pracy twórczej. To wpłynęło ogromnie na nasz cały zespół i niejako przez cały ten proces twórczy prowadzimy nadal z Robertem Wilsonem dialog.
2: Dialog with the art of Robert Wilson. Us as a team, and to continue prolongate what he had initiated on this project.
1: Prapremiera spektaklu 7 Samotności w piątek w Teatrze Villa Machorzycy podczas inauguracji festiwalu Kontakt. Wszystkie przypomniane przez chwilę w pogłosach audycje znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl. A przed nami w programie drugim jeszcze wiele dobrego. O 20 na naszej antenie Filharmonia Dwójki, którą poprowadzi Magdalena Łoś. O 22.30 zaś kolejna odsłona cyklu Wajda – Portret z Powidoków. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone filmowi Wesele. A ja jeszcze się z Państwem nie żegnam, usłyszymy się bowiem za chwilę w audycji O Wszystkim z Kulturą.
4: Autopromocja.
5: Jest taki rodzaj rozumu, który nie pyta po co, lecz wyłącznie jak. Nie interesuje go sens, tylko procedura. Nie dba o dobro, lecz o zgodność. Nie rozważa celu, ale sprawdza poprawność wykonania. Działa jak doskonale naoliwiona maszyna administracyjna. Jest beznamiętny i skuteczny, a zarazem dziwnie ślepy. O ambiwalencji rozumu proceduralnego porozmawiamy w sobotę o 23. Do usłyszenia. Michał Nowak.
6: Piąta struna to dwie nocne godziny, w czasie których penetrujemy bliższe i dalsze zakątki muzycznego wszechświata. W audycji krzyżują się rozmaite style i gatunki. Folk i jazz, ambitny pop i piosenka z dobrym tekstem, muzyka dawna i współczesna. Ważne jest również słowo. Dla mnie to najbardziej osobiste spotkanie z Państwem. Zapraszam w każdy czwartek o 23. Piotr Matwiejczuk.
7: To się czyta. Michał Jędryka. Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia.
8: Szukałem śladów porwań, zniknięć, czegokolwiek. Po chwili otworzyły się drzwi gabinetu i wyszedł z niego jakiś pan z dzieckiem. Przeszli chodnikiem obok klombu i wsiedli do czarnej Wołgi. Odjechali nią w kierunku Katowic. Czyżby? Czarna Wołga? A więc jednak.
9: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.30.
7: Zachęcam do słuchania. Arkadiusz Janiczek.
4: Autopromocja.

0: o wszystkim z kulturą.
1: Aldona Łaniewska-Wołk, dobry wieczór. Dwa brzegi jednej rzeki. Taki tytuł nosi opublikowany właśnie raport noszący pod tytuł Świeccy i duchowni wobec Kościoła katolickiego w Polsce, który zlecił między innymi Klub Inteligencji Katolickiej. W tym roku Klub Inteligencji Katolickiej, jak już Państwo wiedzą, obchodzi swoje 70. urodziny. Z tej okazji też dzisiaj w dwójce się spotykamy. Z powodu opublikowania tego raportu, którego wyniki są niezwykle interesujące, ale też opowiemy Państwu trochę o historii Klubu Inteligencji Katolickiej i o tym, jak dziś działa i z jakimi myślami patrzy w przyszłość ten klub. Dzisiaj w naszym studiu dwójkowym witam gości. Są nimi Jan Murawski, sekretarz generalny Klubu Inteligencji Katolickiej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Oraz Jarema Piekutowski, socjolog, publicysta, autor tego raportu, który jest opracowaniem badań. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
1: Dwa brzegi jednej rzeki. Zacznijmy od tego tytułu. Jest on bardzo wymowny, charakteryzuje bardzo, wydaje mi się, trafnie to, do jakich wniosków mogą prowadzić wyniki tych właśnie badań.
3: Poeta nie powinien tłumaczyć własnego wiersza i własnych metafor, ale jednak zrobię ten spoiler i wytłumaczę. Ta metafora oznacza świeckich i duchownych, bo oni właśnie byli badani. Ale chcieliśmy z jednej strony wskazać, że te dwie grupy bardzo się różnią, jeżeli chodzi o pewne zmienne socjologiczne, które badamy, ale z drugiej strony nie chcieliśmy wprowadzać tutaj przepaści między nimi, czy jakichś istotnych różnic, bo ostatecznie rzeka jest jedna. Jesteśmy jednym społeczeństwem, badaliśmy tak naprawdę kwestie związane z religijnością, ze stosunkiem do samej instytucji Kościoła i zaskakująco często okazywało się także, że te dwie grupy są jednak podobne do siebie. My jesteśmy takimi samymi ludźmi z wielością podobnych odruchów, podobnych emocji.
1: To badanie jest badaniem bezprecedensowym. Badanie zależności między świeckimi i duchownymi i ich stosunku do Kościoła katolickiego w naszym kraju. Tak jak wspomniałam, Klub Inteligencji Katolickiej był jednym ze zlecających te badania. Jak to się stało, że w KIK-u zapadła decyzja albo poczuli państwo taką potrzebę przeprowadzenia tego typu badań?
2: Zacznę od tego, że Kościół jest dla nas bardzo ważny. No, sami czujemy się jego częścią. Natomiast to, czego doświadczamy i dzisiaj, ale też doświadczaliśmy wtedy, kiedy pojawiły się te pierwsze pomysły na zrealizowanie badań.
1: A kiedy to było?
2: W 2022 roku, nawet trochę wcześniej. No, doświadczaliśmy kryzysu Kościoła, tego co nazywamy kryzysem. On ma wiele obliczy, różnie jest interpretowany. Wtedy takie opowiadanie o tym kryzysie, rozważanie go bardzo mocno się pojawiało w sferze, w publicystyce. A nam zależało na tym, żeby spojrzeć na to od strony badawczej właśnie, zobaczyć z jakim zjawiskiem właściwie mamy do czynienia, żeby się czegoś więcej o nim dowiedzieć. Więc naszym takim punktem wyjścia była troska o Kościół, a naszym zainteresowaniem to, jak on jest odbierany przez osoby różne w Polsce, wierzące, niewierzące, bliżej Kościoła, dalej Kościoła i samych księży. I to był pierwszy taki impuls do tego, żeby na te badania postawić. My bardzo wierzymy w stawianie diagnoz w oparciu o fakty, o jakąś wiedzę. Uznaliśmy, że to może być dla samego Kościoła instytucjonalnego interesujące, ale także dla osób innych, które w tym Kościele są i dla których jest on ważny. Więc to był punkt wyjścia. Drugi to był taki, żeby to były badania, które są użyteczne. I Jarema opowie z pewnością w swoim raporcie, który podsumowuje te badania, a my oprócz tego zrobiliśmy też segmentację, czyli podział społeczeństwa na statystycznie istotnie grupy, które mają wspólne...
1: To też znajduje się w tym raporcie, prawda? Ta segmentacja.
2: Tak, to jest cała seria różnych raportów i jego elementem jest ta segmentacja.
1: Czyli zrobili państwo też taką analizę naszego społeczeństwa sprzed, no teraz już 4 lat. Jak podzielili państwo

0: państwo, społeczeństwo. Bardzo ciekawe jest to wasze spojrzenie na Polaków.
1: Tutaj staraliśmy się połączyć informacje o tym, co obywatele Polski, Polacy, Polki uważają na temat Kościoła z tym, co w ogóle uważają na różne tematy, tym jacy są, jakie reprezentują grupy społeczne. I wyszły nam z tego 5 takich behawioralnych segmentów. Mhm. No tutaj potrzebna byłaby dłuższa prezentacja, żeby opowiedzieć o każdym z nich, jego charakterystyce. Ale w największym, może takim telegraficznym i może nadmiernie uproszczonym skrócie, ale mogę powiedzieć, że największy z nich, 44%, który badacze nazwali opoką osób, które są w Kościele, czują się dobrze, które dostrzegają różne wyzwania, które w nim są, ale dla których jest to bardzo ważne miejsce w życiu, to jest tak właśnie 44% społeczeństwa. Natomiast jest to też segment statystycznie najstarszy, gdzie najwięcej jest osób w wieku emerytalnym i wyższym. Drugi co do wielkości, 24%, wiszący na skalę, to są osoby, które w Kościele są, ale ta ich obecność w Kościele jest czasami trochę z rozpędu, trochę uwarunkowana kulturowo.
0: Dlaczego wiszący na skalę?
1: Ta nazwa wzięła się stąd, że jego cechą charakterystyczną jest to, że może z tej skały się zsunąć i zniknąć. No, oczywiście różnie może być w różnych przypadkach, ale to jest jakoś taka cecha osób, które są w tym Kościele mimo różnych rzeczy. Kolejny segment, 19%, daleko od Kościoła. Osób, które z Kościołem niewiele mają wspólnego. Dość młody segment. Różne tam są oczywiście osoby w różnym wieku, ale statystycznie młodszy. 8% to kolejny segment, swoją drogą. Nieco podobny do tego poprzedniego, ale taki, który jest nie tyle obojętny na Kościół, ile wobec niego nastawiony niechętnie. I ostatni, najmniejszy, 5%, został nazwany, określony jako złamane serca. Osób, które są głęboko religijne, dla których wiara jest ważna, ale które absolutnie nie odnajdują się w Kościele.
0: Ta segmentacja to jest bardzo ciekawy punkt wyjścia do tych badań, myślę. Ja odbieram Klub Inteligencji Katolickiej jako takiej grupy ludzi bardzo zaangażowanych w życie społeczne, ale dla którego Kościół jest bardzo znaczącą też instytucją, ale taką organizacją, taką grupą, która jednak w ostatnich latach, widzę to wyraźnie, była lub nadal jest trochę właśnie przez ten Kościół, przez środowiska związane z Kościołem odsuwana na bok, albo z którymi Kościół, ten instytucjonalny polski, nie do końca się zgadza. Czy zgodzi się pan ze mną?
1: Myślę, że to bardzo jest różnie, bo nasz Kościół też nie jest, jest jednorodny, a wręcz różnorodność powinna być jego istotną cechą. Więc pewnie różnie jesteśmy odbierani. My też nie jesteśmy bardzo jednolitym środowiskiem i jest u nas dużo osób o szalenie różnych postawach, wrażliwościach, wieku, więc różnie to jest. Na pewno czujemy się bardzo częścią Kościoła i są dla nas ważne. To myślę, że to mogę powiedzieć. Ich, tak jak mówiłem, no, powodem naszego skupienia na tych badaniach była właśnie ta troska o Kościół, który uważamy za ważny dla nas. Natomiast widzimy i obserwujemy to, co też widać mocno w tych badaniach. Takie trochę zniecierpliwienie Kościołem, znużenie, zawód Kościołem. To oczywiście też pokazują badania społeczne. Mamy wyniki sprzed kilku lat badań Pew Research, które pokazują, że w Polsce jest największa różnica w praktykach religijnych między młodszym pokoleniem a starszym pokoleniem. Widzimy statystyki zaufania wobec Kościoła, które też pikują w dół od kilku lat, coraz mniej i tak dalej, i tak dalej. Można mieć kilka postaw wobec takich zjawisk.
0: Można się tym nie przejąć.
1: Można się tym nie przejąć, można się na to obrazić, a można spróbować to zrozumieć. I to chyba było nam bliskie i zawsze jakoś, myślę, jest w tych naszych kichowskich działaniach bliskie działanie, żeby spróbować zrozumieć i dotrzeć do sedna. Dlatego też te segmenty wydały nam się interesujące, bo to jest takie spojrzenie nie na społeczeństwo polskie jako na jakiś jeden zbiór, ale żeby zobaczyć pewne niuanse postaw, które tutaj się pojawiają.
0: Czy pan, panie Jaremo, był zaskoczony tym, co objawiły panu te badania? Te wnioski, do których pan doszedł, są z jednej strony

0: zadziwiające w paru przypadkach, bo są tam takie grupy, których się nie spodziewałam, ale też takie przynoszące nadzieję związaną z tym, że, bo to też jest przecież opowieść o naszym społeczeństwie w ogóle, że ta polaryzacja niekoniecznie musi być bardzo wyrazista.
1: Socjologa trudno zaskoczyć, taki to już jest zawód, ale myślę, że dla szerszej publiczności, zwłaszcza, że ludzie mają pewne założenia na temat rzeczywistości, mają pewne przekonania, stereotypy, które jeszcze teraz są bardzo silnie kształtowane przez media. No i myślę, że zarówno zwolenników, jak i przeciwników Kościoła pewne wyniki mogą jednak zaskoczyć. I ja się starałem szukać takich niebanalnych wyników w tych badaniach, bo to był ogrom tak naprawdę, bardzo, bardzo dużo pytań, bardzo dużo danych, żeby wybrać to, co jest ciekawe. Bo to, że tak zwane 3P, taka trójca, pedofilia, polityka i pieniądze, że to są trzy rzeczy, które najbardziej zniechęcają ludzi do Kościoła, czyli chciwość, czyli chęć władzy, czyli tuszowanie potwornych skandali, no to wszyscy wiemy. Mhm. Ale czy na przykład zdajemy sobie sprawę z tego, to jest zwłaszcza pytanie do tych, którzy są do Kościoła negatywnie nastawieni, z tego, co nam wychodzi z tych badań, że księża generalnie są za tym, żeby pedofiliem bardzo surowo rozliczać, podobnie jak świeccy. No to powiedzmy, że no zaraz można odpowiedzieć, no a co innego mają mówić w tej ankiecie. Ale mówią także samokrytycznie albo krytycznie względem swoich nauczycieli z seminariów, że sami widzą to, że Kościół mówi językiem niezrozumiałym dla ludzi. Okazuje się, że to księża, tak świeccy oczywiście to bardzo często mówili nam w tym badaniu, że mają poczucie tego niezrozumiałego języka, ale to i mnie zaskoczyło nawet jako socjologa, że księża są jednak tego świadomi i się do tego przyznają.
0: Szczególnie ci księża, którzy są blisko ludzi, prawda? Którzy widzą codzienne zmaganie się ludzi z rzeczywistością, są w stanie to zrozumieć.
1: Większość księży jednak tak naprawdę jest blisko ludzi. My żyjemy w parafiach takich wielkomiejskich. Często w ogóle myślimy, mówię my, bo to się trochę odnosi do ludzi żyjących w dużych miastach, czy pracujących umysłowo, to często widzimy ten Kościół przede wszystkim jako instytucję, jako jakieś pałace, ale tak naprawdę rzeczywistość życia zwykłego proboszcza to jest przede wszystkim remont dachu, jak znaleźć na to pieniądze, religia w szkole z trudnymi uczniami, i ludzie, którzy przychodzą, zwłaszcza starsi, z intencjami modlitewnymi za zmarłych. Tak? To są też moje rozmowy z księżmi. Ale z drugiej strony jest coś, co może zaskoczyć takich idealistycznych zwolenników Kościoła, czy jednak sporą część polskich katolików, którzy są przekonani, że Polacy to tak na tle tej Europy są tacy bardzo katolicy, bardzo mocno się jednak z Kościołem utożsamiają, także instytucjonalnym. Otóż jest ogromna przepaść między świeckimi a duchownymi, jeżeli chodzi o zaufanie wobec pewnych postaci w Kościele. Ale jakich? Otóż różnica dotyczy zaufania do proboszcza kontra zaufanie do episkopatu, do biskupów, do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie księża w tej ankiecie bardzo wysoko oceniają to swoje zaufanie. Oni bardzo mocno ufają właściwie wszystkim stanom, wszystkim poziomom czy pozycjom w Kościele, a w przypadku świeckich jest ogromna różnica, bo mamy, i to jest dla Kościoła instytucjonalnego nadzieja, mamy cały czas zaufanie do proboszcza, mamy cały czas zaufanie do zakonników, a zwłaszcza do zakonnic. To jest osobny temat, bo to widać, że kobiet w Kościele w ogóle jest mało, że one cały czas są gdzieś w ogóle na totalnym marginesie, a to się okazuje, że do zakonnic mamy stosunkowo duże zaufanie. Natomiast do tych najwyższych sfer kościelnych to świeccy zaufania w ogóle nie mają.
0: Też mnie zaskoczyło, że tak samo postrzegają życie ludzi świeckich, duchowni i właśnie świeccy, biorąc pod uwagę na przykład podział obowiązków w rodzinie.
1: Tak, to też może być zaskakujące.
0: To jest zaskakujące, bo by się wydawało, że duchowni raczej są za takim tradycyjnym podziałem ról w rodzinie.
1: Z naszego badania wynika, że badani duchowni są generalnie raczej zwolennikami równości między małżonkami, ale tu trzeba też powiedzieć to, że bardzo trudno było namówić w ogóle księży do badania. I to mimo

0: tego, że był list polecający od kardynała Kazimierza Nycza, wtedy jeszcze, to mimo to 75% zaproszonych duchownych odmówiło udziału w ankiecie. Więc no, trochę można się spodziewać, że ta próba, którą udało nam się jednak zbadać, to może oni mają pewne cechy, jakąś otwartość, czy to na drugiego człowieka, czy w ogóle na rozmowę o sobie. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że uchwyciliśmy jakiś przekrój, dlatego że no, to były badania i w małych, i w są księża i z małych, i z dużych miast, i ze wsi, bardzo dużo. Więc to nie jest takie badanie, mimo że jesteśmy klubem inteligencji katolickiej, nie jest to badanie na inteligentach, to nie, nie o to tu chodziło. Ale tak, no ale jeżeli ktoś już wpuścił ankietera, to pewnie jest odrobinę bardziej otwarty czy wyluzowany. Gdybym miał jako socjolog zinterpretować czy próbować postawić chociaż jakieś hipotezy na temat tego, co się dzieje, no to bardzo mi to te odmowy, zarówno u księży, jak i u zakonnic, korelują z takimi wnioskami, które można gdzieś tam wyczytać i w tych badaniach ilościowych, i w wywiadach jakościowych, które też były przy okazji tego badania robione, że to jest jednak grupa, która żyje w bardzo dużym stresie. Z wielu przyczyn. Po pierwsze, no to jest jednak życie wymagające i w jakimś sensie samotne, jeżeli wspólnota nie jest dobrze zorganizowana, bo ja nie mówię w ogóle, że ksiądz musi być samotny, ale jednak często tę samotność odczuwa, czy zakonnica. Z drugiej strony pojawiały się nam często takie wypowiedzi, że księża czują się atakowani, że po prostu czują się grupą, która jest na celowniku, i w 2022 roku myślę, że to było silne naprawdę i to nie było pozbawione związku z rzeczywistością przekonanie, bo wiadomo, że po ujawnieniu, zwłaszcza przez słynny film Sekielskich, różnych skandali, no to ta wrogość, która nawet jeżeli ona była zrozumiała i zasłużona, to często dotykała także pewnych niewinnych ofiar. No i reakcją na tę wrogość jest często taki syndrom oblężonej twierdzy, co jest, mówię znowu, całkowicie zrozumiałe ze względu na psychologiczne czynniki, czyli obrona, nie? Nie wpuścimy ankietera, bo będziemy mieli jeszcze większy stres z jakichś powodów. Wyjdą jakieś rzeczy w tej ankiecie, ja się nie chcę do tego przykładać. Ja bym postawił tezę, że to nie jest przede wszystkim kwestia pedofilii, polityki i pieniędzy, ale to jest kwestia czegoś, o czym pisał swego czasu Marcin Kędzierski, czyli faktycznie zaniku chrześcijańskiego imaginarium, czyli po prostu najprostszymi słowami powiedziałbym, że człowiek jeszcze z mojego pokolenia, jestem rocznik 1978, jak wyrastał i patrzył na świat, przynajmniej przez dużą część dzieciństwa, to był to świat chrześcijański, z Bogiem gdzieś tam na górze, który patrzy na niego.
1: Oczywistością i
0: na przykład, nie, no, tutaj zjadł kanapkę w piątek z szynką i Bóg to widział. I z jakimś światem nadprzyrodzonym, być może włącznie z piekłem, i też w związku z tym nawet u ludzi zupełnie niewykształconych z jakimś przekonaniem, że ich życie to jest rola w pewnym wielkim metafizycznym dramacie. Myśmy to naprawdę mieli wpajane na wsi, w mieście, gdziekolwiek, a dzieci wychowane, których podstawowym środowiskiem rozwojowym jest już świat online, który to jest światem świeckim całkowicie, a w zasadzie jest światem agory, na której można kupić wszelkie światopoglądy, jakie tylko są, i będzie oglądał film na TikToku z Grzegorzem Braunem, czy tam z Ludwiczkiem, a za chwilę będzie oglądał jakichś skrajnych lewicowców. Oddziaływanie Kościoła, też ze względu na to, że Kościół nie dysponuje taką możliwością regulacji dopaminy i emocji jak świat online, oddziaływanie Kościoła ma siłę podmuchiwania latającego nietoperza wobec dzisiejszych 20-parolatków, którzy już się wychowali w świecie online, którzy już w momencie, kiedy przyszli na świat, to internet,
1: ten świat istniał.
0: Tak, czy już nie mówiąc o młodszych, o dzisiejszych licealistach. I oni już nie żyją w świecie, który sobie wyobrażają po chrześcijańsku. Jeżeli przeżyją jakieś wielkie nawrócenie, poszukując sensu życia, to wtedy ta wyobraźnia chrześcijańska im się pojawia, wtedy zaczynają zauważać swoje życie jako faktycznie rolę w tym wielkim, nadprzyrodzonym dramacie. A jeżeli

0: Jeżeli nie, no to nikt oni z natury nie będą mieli tego wszczepionego. Mhm.
1: Choć dwie są też kwestie, którym był to uzupełnił. Mi się wydaje, że cechą taką wspólną tego, co świeccy zauważają jako te przywary Kościoła, i nie chodzi mi wyłącznie o te największe, czyli tą politykę, kwestię tuszowania pedofilii czy transparentności finansowej, ale wiele innych jest kwestia integralności. Tego, na ile jesteśmy w stanie zobaczyć w Kościele to, o czym on mówi. I znowu, no to jest pewna intuicja, natomiast jest też wiele badań, to już odnosząc się do tych młodszych roczników, które pokazują, że to są te czynniki, na które szczególnie są wrażliwe młodsze pokolenia. Tego, czy to ta instytucja, to miejsce, ten kraj, ta osoba, którą się stykam, rzeczywiście robi to, co mówi. Czy to jest wiarygodne? I wiele jest tego, co możemy zaobserwować w Kościele, co jest dalekie od tego, co ten Kościół głosi. I oczywiście te wielkie tematy są takimi najmocniejszymi i też najbardziej widocznymi, ale jest też wiele więcej o wykorzystaniu finansowym, nietransparentności w Kościele, języku, jakim ten Kościół się posługuje. Mówi o rzeczach pięknych, o miłości, ale czy można to piękno i tą miłość zobaczyć w tym języku? Mhm. No to jest dość trudne i myślę, że zarówno w takim powszechnym odbiorze, jak i w tym, czego ludzie doświadczają rzeczywiście w styczności z Kościołem, nieraz tego nie mogą dostrzec. I mhm. to jest rzecz, która może kogoś od Kościoła odepchnąć.
2: Ja w tym momencie powrócę jeszcze do tematu bezpośrednio związanego z Klubem Inteligencji Katolickiej, bo tak sobie myślę, że jednym z takich czynników, które są ważne dla młodych ludzi, może nie dla wszystkich oczywiście, ale moim zdaniem dużą część tego młodszego pokolenia charakteryzują, to jest takie zaangażowanie w te sprawy, które się wokół nas dzieją, zaangażowanie społeczne. I Klub Inteligencji Katolickiej od 70 lat idzie tą drogą takiego właśnie reagowania na to, co się dzieje w społeczeństwie. W okresie PRL-u były to inne wyzwania, obecnie są to inne wyzwania. Obecnie jest to wojna w Ukrainie, pomoc uchodźcom, pomoc na granicy polsko-białoruskiej. Czy tu widzi pan coś, co może jest odpowiedzią na tę inną stronę Kościoła, może mniej znaną większości?
1: Tak się staramy rzeczywiście, tak? Zawsze tą naszą wiarę obracać w jakieś działania, tak? To, co wywodzimy z chrześcijaństwa, te wartości, żeby one zamieniały się w działanie, zwłaszcza ukierunkowane na służbę drugiemu człowiekowi. Tak, myślę, że to jest coś, co jest właśnie piękne w chrześcijaństwie, także w Kościele, że on motywuje do tego, żeby spojrzeć na drugą osobę, która potrzebuje pomocy, jest takim źródłem inspiracji do tego. Więc stąd rzeczywiście nasze zaangażowania. Dzisiaj KIK koncentruje się na takich czterech głównych obszarach działalności. Jedno to jest wychowanie i to jest właśnie to ukierunkowanie dzieci, młodych ludzi na służbę drugiemu człowiekowi, na to, żeby być odpowiedzialnym obywatelem. No i wychowujemy kilkaset dzieci i młodzieży w takim systemie podobnym do harcerskiego, gdzie uczymy się odpowiedzialności i tę odpowiedzialność stopniowo im przekazujemy i w ten sposób kształtujemy do takiego odpowiedzialnego bycia z drugą osobą. Drugi obszar to jest zaangażowanie na rzecz potrzebujących. No i tutaj rzeczywiście jest nasza współpraca z naszymi sąsiadami z Ukrainy, wsparcie dla uchodźców, wsparcie dla migrantów, ale też dla osób w kryzysie bezdomności i innych grup wykluczonych, mało widocznych, teraz obecnie też dla więźniów. Trzeci obszar to jest właśnie to zaangażowanie na rzecz Kościoła i tutaj mamy i te badania, ale też na przykład taki telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele, który prowadzimy od 7 lat. A czwarty obszar to jest taka aktywność obywatelska, bo bardzo uważamy, że to jest ważne, żeby Polska miała silne, zaangażowane społeczeństwo obywatelskie. I tu mogę powiedzieć na przykład o takim projekcie inkubatora pomysłów, w którym zachęcamy i wspieramy różne kreatywne innowacje społeczne realizowane w całej Polsce.
2: To, co zwróciło dużą moją uwagę podczas czytania tego raportu Dwa brzegi jednej rzeki, to pojęcie duchowej pustki. To jest coś, o czym pan pisze kilkukrotnie tutaj w tym raporcie. coś, co chyba nasze społeczeństwo, nie tylko to, które ustawia się wobec Kościoła, charakteryzuje.
0: Nie tylko dzieci żyją w

0: funkcjonują w ramach agory wielu różnych światopoglądów i wielu różnych manipulacji, pomysłów na życie. Żyjemy w czasie trudnym, niestabilnym, co się przekłada bardzo mocno na kryzys zdrowia psychicznego, na, myślę, że najpierw pandemia, a potem wojna w Ukrainie bardzo mocno przyczyniły się do tego, ale też obserwujemy to, co się dzieje na świecie, obserwujemy, w jaki sposób funkcjonują Stany Zjednoczone, które były przez wszystkie lata taką opoką, na której się opieraliśmy. Jesteśmy dużo bardziej świadomi masowo tego, co się dzieje na świecie ze względu na media społecznościowe. Żyjemy w świecie, w którym bez przerwy ktoś nam chce coś sprzedać. Kiedyś to były tylko, nie wiem, w latach 80. to jeszcze był PRL, nawet na początku lat 90. w telewizji reklamy między programami, czyli jakiś tam blok reklamowy, prawda? W tym momencie reklama dociera do nas praktycznie bez przerwy. Każdy mówi, powinieneś żyć inaczej, powinieneś coś zrobić. Ludzie są potwornie zagubieni i potrzebują oparcia. Nie wszyscy to tak nazywają, ale wydaje mi się, że jest też potrzeba oparcia w czymś nadprzyrodzonym, czymś większym niż ja sam. Nawet nie musi być to nadprzyrodzone w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale coś większego niż ja sam, coś, co zapewnia poczucie sensu życia, bo fragmentaryczne życie w sprzecznościach na dłuższą metę po prostu fizycznie wykańcza. I w momencie, kiedy nie mamy tej misji, przekonania azymutu co do tego, co jest dobrym życiem i nie mamy czegoś, co zapewnia nam nadzieję, no to znajdujemy się właśnie w stanie duchowej pustki. I wydaje mi się, że spora część świata w tym momencie znajduje się w stanie duchowej pustki. A Polska ze względu też na trudne położenie geopolityczne i na to, że my tak zawsze jesteśmy o krok za tymi rozwiniętymi państwami Zachodu, a z drugiej strony ze względu na media społecznościowe ciągle porównujemy się z tymi, którzy żyją dostatniej, spokojniej, lepiej od nas, jest szczególnie narażona na tę duchową pustkę, gdyż kiedyś zapełniał ją właśnie Kościół katolicki, z którym byliśmy bardzo związani, jeśli chodzi o w ogóle tradycję, a w tym momencie, jak się patrzy na młode pokolenia, co zresztą też wynika z naszego badania, no to przestajemy być krajem katolickim w ścisłym tego słowa znaczeniu. Może jesteśmy bardziej katolicy niż inni, ale trudno powiedzieć, że jesteśmy tak katolicy, jak byliśmy.
1: Czy to dobrze, czy to źle? Z tym naszym określeniem się...
0: To mogę jako Jarema Piekutowski powiedzieć, a nie jako socjolog, bo jako socjolog musiałbym mieć na to badanie. Moja osobista opinia jest taka, że oczyszczenie jest czasami potrzebne i chociaż ono jest przykre i bolesne, zarówno dla duchownych, którzy, tak jak mówiłem, są zestresowani, bo są faktycznie atakowani z różnych stron, jak i dla świeckich, ale po prostu stawiam taką tezę, że przez wiele lat na tym pięknym, nadprzyrodzonym rdzeniu chrześcijaństwa, tym ewangelicznym, który przyniósł Chrystus, tym, który jest związany z miłością bliźniego, z wybaczeniem, z właśnie umieszczeniem naszego życia gdzieś z Bogiem w centrum, nawet jeżeli go nie postrzegamy. To po prostu sprawa jest taka, że na tym narosło bardzo wiele pragnienia władzy, pragnienia pieniędzy, pragnienia kontroli, pragnienia regulowania wszystkiego do granic możliwości za pomocą różnych praw, posłuszeństwa i przez te wszystkie lata ten glon czy ten grzyb rósł i w pewnych miejscach Kościół wydawał się już bardziej ludzki, bardziej światowy niż boski. I ten grzyb, no niestety, musi zostać oczyszczony. Niestety w każdej tego typu akcji są też niewinne ofiary i dostaje się ludziom, którzy tak naprawdę nie zawinili. No ale to jest szerszy społeczny proces oczyszczania i może po tym oczyszczeniu można dotrzeć do tego, co jest istotą rzeczy, na co na przykład wskazuje, co jakiś czas mówi się o tym, że we Francji cały czas są powołania na przykład do zakonów kontemplacyjnych, prawda? Pewien czas temu był ten słynny film Wielka Cisza o tym. W ogóle teraz mówi się o tym, że we Francji jest wiele, wiele chrztów osób dorosłych, powrotu do chrześcijaństwa czy do katolicyzmu, więc to mi się wydaje, że chodzi o to, żeby od

0: odkryta i ujawniona została sama istota, a nie to, co ludzie ze swojego ego sobie nabudowali. Ale to jest wypowiedź Jeremy Piekutowskiego jako człowieka, a nie jako socjologa.
1: Ja myślę, że ta opinia jest mi bliska, ale też mówię bardziej jako ja i to jest moje spojrzenie. Też ja jakoś osobiście też czuję tą inspirację płynącą z wiary do działania. I pewien był to proces w moim życiu, żeby dostrzec w niej to, co jest jej istotą. Nie to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Więc myślę, że to jest jakieś zadanie, jakaś szansa, że jesteśmy jako społeczeństwo obywatelskie Kościoła konfrontowani z prawdą o nim, o tym, jaki on się stał, z tym, jaki chcielibyśmy, żeby był, od jakich ideałów on wyrastał. I tak jak Jeremiasz, widzę w tym szansę na takie oczyszczenie i dotarcie do jądra, bo ono jest rzeczywiście ciekawe, wspaniałe, poruszające, a co więcej, to a propos trochę tej duchowej pustki i tego też poczucia zagubienia, w którym się znajdujemy, w dobie też tych wielkich, skomplikowanych problemów geopolitycznych, ekologicznych, społecznych, w których się znajdujemy, potrzebujemy nadziei. A nadzieja ta chrześcijańska jest ciekawą kategorią. Wierzymy, że jest jakąś łaską, ale ona jest też postawą. To nie jest optymizm, który jest jakąś emocją czy takim nastawieniem, ale nadzieja jest taką postawą nawet wobec trudów, wobec skomplikowania, wobec tego, z czym się mierzymy, z czym nie dajemy sobie rady, że to ma wszystko jakiś sens, że to gdzieś prowadzi i że my też możemy w tym mieć jakiś swój udział. Więc to jest, myślę, duża wartość, którą chrześcijaństwo wnosi do tego takiego w te niespokojne czasy.
2: Czy w pana doświadczeniu takiego budowania swojej postawy wobec życia i tego, co ono ze sobą niesie, Klub Inteligencji Katolickiej odegrał jakąś rolę?
1: Myślę, że tak i to dość fundamentalną. Tutaj trochę odsłaniam karty, ale rzeczywiście jestem z klubem związany od dziecka. Wspomniałem o tych działaniach wychowawczych, które KIK prowadzi. To jestem beneficjentem ich i też przez wiele lat uczestniczyłem w tych aktywnościach dziecięcych, młodzieżowych. Potem sam byłem wychowawcą. I to, co wyniosłem z tego, to jest takie poczucie sprawczości, że to ja właśnie dzisiaj jestem odpowiedzialny za to, co mnie otacza. Nie wszystko mogę i muszę znać moje granice, granice moich możliwości, ale umiejętność współpracy z innymi, takie nastawienie na rozwiązywanie problemów, no to jest jakiś punkt wyjścia. Więc dla mnie to jest takie szalenie mocne doświadczenie właśnie sprawczości po prostu.
2: I wydaje mi się, że takie bycie w świecie też jest takim mostem, o którym pan Jarema pisze w swoim raporcie. Mostem, ale niekoniecznie rozpiętym pomiędzy duchownymi i świeckimi w Kościele, ale też łączącym różne odnogi naszego społeczeństwa. Panie Jaremo, mówił o tym, że obecnie mamy do czynienia z napływającymi wizjami świata z każdej strony. Musimy wybierać między tymi możliwościami, a tego typu postawa pozwala otwierać się na to, co wokół nas, i jakoś to przyjmować. Mniej to może przynosić nam i temu, co wokół nas, szkód.
0: Trzeba budować most z obu stron. Najpierw zacznijmy od kwestii duchownych i świeckich. Taka jedna informacja, która wynika z tego badania, a która trudno powiedzieć, czy ona jest niebanalna, czy nie, ale ja wynoszę przekonanie, że miał rację dawno temu ksiądz profesor Józef Tischner, mówiąc, że mniej osób straciło wiarę po kontakcie z Freudem czy Marksem, a więcej po kontakcie z własnym proboszczem. Ale tutaj to przyjmuje trochę inną formę. Mniej osób straciło wiarę przez skandale pedofilskie, przez to, że gdzieś usłyszeli, że księża są łasi na pieniądze, czy że jakiś proboszcz jeździ Mercedesem, a nawet przez hipokryzję polegającą na lepkiej komitywie księży z polityką, a więcej straciło, może nie tyle wiarę, ale kontakt z Kościołem, czy w ogóle zniechęciło się do Kościoła i do praktyk przez złe potraktowanie podczas pogrzebu. To są bardzo częste sytuacje typu, że przychodzi zrozpaczona rodzina, mama umarła, czy tata, ksiądz siedzi za stołem i mówi 1000 złotych, nie? Że teraz 2000 złotych, a to było 10, 1000 złotych to było 10 lat temu. I to są rzeczy, które wyglądają groteskowo, ale potrafią być naprawdę bardzo smutne i wzbudzić bardzo ciężkie emocje.

0: Więc z jednej strony wsłuchiwanie się w ludzi jednak i próba chociaż przemawiania troszkę innym językiem, takim, który będzie dla ludzi zrozumiały. Myślę, że to jakoś się wiąże trochę z tym najeżeniem wobec ankiety. To może to najeżenie wynika z przekonania, że takie świeckie metody komunikacji typu badania socjologiczne to nijak się mają do kościoła, który jest z Bogiem bardzo blisko związany, ale wiadomo, że Jan Paweł II powiedział już odmieniane przez wszystkie przypadki słowa, że drogą kościoła jest człowiek, więc z jednej strony to jest to, co mogą księża zrobić, to jednak zobaczyć, że ci ludzie nie są tacy źli, nawet jeżeli atakują czasem, to są emocje, jak się to przeczeka, to potem się okazuje, że można z nimi porozmawiać, że oni czegoś potrzebują.
1: Na takim ludzkim poziomie,
0: ale
1: prawda?
0: Z drugiej strony świeccy też właśnie, ja bym uczulał świeckich na to, żeby zobaczyli, że ten ich proboszcz to momentami żyje w potwornym stresie i jest mu ciężko z wielu przyczyn, o których mówiłem, właśnie wspomniana infrastruktura, którą oni się muszą zajmować. Przecież nikt ich do tego nie przygotowuje prawie podczas formacji w seminarium, a oni muszą zarządzać pieniędzmi, remontami. Są bardzo też ciśnięci nieraz przez, że tak powiem, swoich przełożonych. Muszą zatrudnić organistę, muszą zatrudnić kościelnego, nie mają na to odpowiednich środków. Zobaczmy człowieka, nawet jeżeli żyjemy filmem Sekielskich i telewizją, czy jakimiś środkami przekazu, które ciągle mówią, że księża, no to tam bogactwo, władza i tak dalej, no to zobaczmy, że na końcu tego jest zwykły proboszcz, który jest człowiekiem i być może idzie ze szlachetnymi intencjami.
2: Mhm. To, co mi się też podoba w tej metaforze dwóch brzegów jednej rzeki, jest to, że te brzegi są w pewnym sensie równorzędne. I my często mówiąc o Kościele zapominamy o tym, że to on się składa zarówno z duchownych, jak i świeckich. A to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Mi się wydaje, że to, co dzisiaj ma duże znaczenie i to jest jakiś duży dorobek papieża Franciszka, to jest danie Kościołowi, czy takie ponowne odkrycie narzędzia, którym Kościół dysponuje, żeby ten most budować. I mówię o synodalności, czyli takim podejściu, w którym Kościół jest ciągłą próbą odczytywania tego, gdzie się znajduje i dokąd zmierza, która jest, odbywa się we wspólnocie duchownych i świeckich. I teraz mamy za sobą ten synod rzymski, który na całym świecie doprowadził do przeprowadzenia tego procesu synodalnego. Ale co ciekawe, w Polsce odbywa się teraz dużo synodów lokalnych, które po prostu przychodzą ze względu na pewien harmonogram działań w kościele lokalnym i w różnych diecezjach one się odbywają. Natomiast, co ciekawe, coraz częściej one gdzieś korzystają z ducha tego dużego synodu papieża Franciszka i tworzą przestrzeń do takiego spotkania się różnych podejść, różnych stanów również i wspólnego wyciągania wniosków. I to jest jakiś początek nowej drogi, mam wrażenie, w Kościele. A w każdym razie może się nią stać.
1: To badanie też do tego miało służyć. Pana raport proponuje pewne rozwiązania. Nad czym można popracować w tych relacjach w polskim kościele między świeckimi a duchownymi, żeby polepszyć tę sytuację? Wnioski na ten temat też pan Jarema w swoim raporcie wysnuł. Rozumiem, że do tego też te badania zostały opracowane, żeby móc na nich później jakoś działać.
2: Mi się wydaje, że taką rzeczą, którą instynktownie bym wymienił jako pierwszą, to jest język. I on bardzo często odrzuca. Badania też pokazują, zwłaszcza wśród tych młodszych segmentów, że z Kościołem bardzo często łączy się taka kategoria obciachu. Wstydu za to, co mówią księża, za to, co mówią osoby związane z Kościołem. Więc język rozumiany szeroko, nie tylko sposób mówienia czy dobór słów, ale też dobór tematów i środków wyrazu, powinien być adekwatny do doświadczeń ludzi codziennych. Bo ta wiara jest w gruncie rzeczy rzeczą szalenie praktyczną. I też jest pewnym błędem oddzielanie tej strefy wiary od strefy życia codziennego. No bo koniec końców to jest każdego dnia seria wyborów mojej postawy, mojej reakcji wobec innych ludzi dookoła i jakiejś relacji z Bogiem oczywiście też, ale o tym trzeba odpowiednio mówić, odnosząc się do tego, gdzie my dzisiaj doświadczamy różnych dylematów i to niezależnie od wieku, młodsze osoby, korzystając z mediów społecznościowych, funkcjonując w świecie cyfrowym niemal równolegle do świata realnego, stykają się z masą wyzwań i pytań, na które nie dostają odpowiedzi.

0: odpowiedzi, albo dostają odpowiedzi pozorne, albo nietrafione. I tutaj jest wiele do zrobienia w tym kierunku. Ale od razu powiedziałbym, że chociaż powiedzieliśmy tutaj zgodnie, że te kwestie tych trzech wielkich P, pieniędzy, polityki, pedofilii, nie są jedynymi, to one jednak są bardzo ważne. I to są te tematy, gdzie Kościół powinien podjąć działanie takie, żeby rzeczywiście w widoczny sposób realizować to, co głosi. Więc jeżeli głosi o to miłość drugiego człowieka, odwagę pewną w postępowaniu, no to to jest ta droga, którą powinien podążać.
1: W tej segmentacji, którą państwo opracowali na potrzeby tych badań, jest taka grupa, która odsunęła się od Kościoła, ale jest bardzo wierząca i na własne potrzeby tę swoją wiarę praktykuje. Też jest bardzo zniechęcona do Kościoła, ale z drugiej strony bardzo otwarta na wszystko, co tak naprawdę w tej sferze myśli Kościół niesie.
0: Tak, to prawda. I mi się wydaje, że to jest taka dość smutna grupa osób, dla których to życie duchowe jest szalenie ważne, a nie znajdują go w Kościele. Tam wśród powodów spadku wiary w tym segmencie akurat dość często jest wymieniany nieprzyjemny kontakt z proboszczem i takie doświadczenie z Kościoła właśnie wyniesione. Więc tutaj myślę jest też, pewnie nie jedyny jest to powód, pewnie jest ich więcej, ale no z jakiegoś powodu są osoby, które nie borykają się z pustką duchową, czy z jakimś takim ontologicznym przesunięciem, o którym na przykład pisała Chantal Delsol, tylko które mają tą potrzebę przeżywania swojej wiary, a jednak w Kościele nie tylko jej nie znajdują, ale wręcz jakoś to odstręcza. No to jest bardzo ciekawe i chociaż ten segment nie jest duży, to mi się wydaje, że on dość dobrze ilustruje, gdzie mamy problem. I od razu tutaj konsekwentnie mówię, że to nie chodzi wyłącznie o księży, bo świeccy w Kościele również potrafią być często czy nieraz zniechęcający.
1: Jakie są jeszcze pola, na których można pracować?
2: I tego typu organizacje mogą, jak sądzę, i zresztą przecież to badanie, jak sądzę, miało w dużej mierze temu służyć, mogą pełnić pewną funkcję mediatorów, czy tłumaczy między świeckimi a księżmi, czy takiego mogą umożliwiać, żeby te dwie strony się nawzajem usłyszały. I to jest taka nadzieja, którą pokładam i w tym badaniu, w rozmowie o nim i w jakichś działaniach medialnych, które będą później, ale być może też w organizacji jakichś różnych nietypowych form spotkań na żywo tych dwóch grup, żeby one się poznały i zobaczyły, że nie gryzą nawzajem. Oczywiście nie wszyscy będą zainteresowani taką działalnością, ale tak jak pani redaktor mówiła o tych, jak mówiliśmy o tych złamanych sercach, czyli tych ludziach, którzy odeszli od Kościoła, bo Kościół instytucjonalny coś im przykrego zrobił, no to ja myślę, że tu niestety w tego typu postawach to nie jest, znaczy oczywiście wiadomo, że to jest w większości przypadków sprawka czy sprawczość jakiejś osoby z Kościoła czy jakichś osób, ale trochę jest też ta skłonność do patrzenia na Kościół jako na, przede wszystkim jako na świecką instytucję. I tę perspektywę bardzo mocno wzmacniają media, zarówno wrogie, jak i przyjazne Kościołowi. Bo, znaczy te przyjazne, ale takie bardziej, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć konserwatywne, kiedyś się używało takiego słowa integrystyczne. Takie, które, ale ja bym powiedział inaczej, bo to też nie jest, to nie jest to słowo. Jest w chrześcijaństwie taki nurt, też widoczny w katolicyzmie, chrześcijaństwa siły, czyli budowania tej ziemskiej potęgi, że my z Bogiem dotrzemy do ludzi, jeżeli zbudujemy tę ziemską potęgę i będziemy mieli wpływ na ludzi na różne sposoby. Więc ze strony tego typu w ten sposób myślących jest bardzo duży nacisk na Kościół jako na instytucję i ze strony wrogów Kościoła też przede wszystkim, no, nie widzą często tej perspektywy nadprzyrodzonej, czy uważają, że jej nie ma w ogóle, więc widzą tylko instytucję, która manipuluje, która działa. A istotą rzeczy, żeby jednak mimo wszystko do tego Kościoła się nie zniechęcić zupełnie, jest to, żeby zobaczyć, że tam tak naprawdę cały czas rozgrywa się to, co w katolicyzmie na przykład jest najważniejsze, czyli Eucharystia, czyli liturgia, czyli wspólne dzielenie się chlebem, mówiąc z perspektywy chrześcijańskiej, spożywanie ciała Boga, modlitwa, medytacja, wchodzenie gdzieś

0: głąb, a te ziemskie kwestie związane z instytucją, z ludźmi, takimi czy innymi, one owszem, są bolesne, są widoczne, ale tak naprawdę są drugorzędne wobec tego głębszego doświadczenia.
1: A może jeśli społeczeństwo by dostało sygnał, że nad tym się w jakiś sposób pracuje, to ta istota rzeczy byłaby łatwiejsza do zrozumienia?
0: Myślę, że tak, ale to jest kwestia najtrudniejszej rzeczy, jaka może być, czyli przekonania do czegokolwiek episkopatu.
1: Pytanie już tak na koniec, czy to jest możliwe? Czy wprowadzenie w życie tych recept na poprawienie relacji, na przerzucenie mostu na te dwa brzegi jednej rzeki jest wykonalne, realne?
2: Myślę, że jest bardzo trudne. Nasz Klub Inteligencji Katolickiej każdego roku w dniu swoich urodzin przyznaje nagrodę Pontifici Budowniczemu Mostów, ponieważ staramy się właśnie dostrzegać i pokazywać tę postawę budowania ponad podziałami. I to jest bardzo trudne, zwłaszcza w dobie dzisiejszego sposobu komunikacji, który bardzo lubi żywić się konfliktem i pokazywaniem dwóch stron. Jest oczywiście też i tak, że z różnych powodów, pewnych też przyzwyczajeń, mentalności, zmiany są trudne, ale tutaj też przywoływaliśmy tę nadzieję parę razy i ja ją akurat żywię i podzielam, że to jest po pierwsze niezbędne, choć wcale tak nie musi być. Uważam, że dla Kościoła to jest konieczne, ta odnowa, odświeżenie, pokazanie głębi, obdarcie się z tego, co dzisiaj jakoś uwiera czy gorszy, ale wcale tak być nie musi. Natomiast gdzieś mam właśnie to przekonanie, że to jest możliwe i to jest taka gra warta świeczki.
1: Zakończmy teraz naszą rozmowę, póki jeszcze mamy ten optymistyczny akcent na koniec. Rozmowa na temat tego raportu dotyczącego badań, o których dzisiaj rozmawialiśmy w audycji O Wszystkim z Kulturą, przed nami jeszcze. Odbędzie się jutro w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Kiedy i gdzie można wziąć udział w tym spotkaniu?
2: Bardzo zapraszamy jutro w czwartek o godzinie 19 do nas do siedziby klubu. Będziemy rozmawiali o tych badaniach, a zainteresowanych, którzy nie mogliby dotrzeć, odsyłam na naszą stronę internetową, gdzie zostaną one opublikowane, także każdy będzie mógł się z nimi zapoznać.
1: Dziś o raporcie zatytułowanym Dwa brzegi jednej rzeki, świeccy i duchowni wobec Kościoła katolickiego w Polsce, ale też o Klubie Inteligencji Katolickiej, który w tym roku obchodzi swoje 70. urodziny. Rozmawialiśmy w dwójce z sekretarzem generalnym tego stowarzyszenia Janem Murawskim. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, bardzo Państwu dziękuję.
1: Oraz z sympatykiem Klubu Inteligencji Katolickiej oraz autorem tego badania czy raportu Jaremą Piekutowskim, socjologiem i publicystą. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do widzenia pani redaktor, do widzenia państwu.
1: Ja też z państwem się żegnam, do usłyszenia. Aldona Łaniewska WOK.
3: Autopromocja. Polskie społeczeństwo zamknięte jednej nocy między zabawą, historią i marzeniem o wspólnocie. W najbliższej audycji Wajda, portret z powidoków, porozmawiamy o słynnym weselu według Wyspiańskiego. Dlaczego po ponad 50 latach ten film wciąż wydaje się zaskakująco aktualny? Będzie też mowa o narodowych mitach, chocholim tańcu i niezwykłym języku filmowym Andrzeja Wajdy. Zapraszam dziś o 22:30. Marcin Pesta.
4: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie, posłucha producentów, którzy mają taką właśnie wizję muzyki filmowej i nie napisze ani jednej nuty. Nic w filmie nie zabrzmi, producenci będą zachwyceni. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
3: Autopromocja.
5: Słuchają państwo dwójki, minęła 20:00.

Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dobry wieczór, witamy Państwa i zapraszamy na koncertowe spotkanie wieczorne w Dwójce. Skoro dziś środa, to słuchać będziemy razem muzyki dawnej, dziś sięgniemy

festiwalu w Morawach zespół czeski Wojciecha Semerada, kapela Mariana. Tajemniczy kompozytor Johannes Turu i polifonia flamandzka w renesansowych Czechach to program, który przedstawiali w ubiegłym roku na festiwalu Concentus Morawie. Ten występ już niebawem przed nami wśród solistów to śpiewacy zespołu Kapela Mariana, znana Państwu doskonale także z muzyki późniejszej, Hanna Blażikowa. Zacznijmy może barokiem i jej wykonaniem z zespołem Ensemble Tourbillon.

Wiedeń 1709, operowe arie z tego właśnie kręgu muzycznego, tak naprawdę przede wszystkim z cesarskiego dworu. To tytuł i temat płyty wydanej w 2014 roku, a sięgnęłam po nią teraz na początku dzisiejszego spotkania Filharmonii Dwójki, by przedstawić Państwu jedną ze śpiewaczek, których będziemy to śpiewaków dziś słuchać, Hanna Blażikowa. Hanna Blażikowa znana Państwu doskonale, myślę, przede wszystkim z interpretacji barokowej muzyki. To jest często Bach, świetny Bach w jej wykonaniu z, no, myślę, Kolegium Wokale w Gandawie i Filip Herewehe. To przede wszystkim pewnie na myśl wszystkim nam przychodzi. A w tym wypadku w arii z jednej z oper Fuchsa, Johanna Józefa Fuchsa, działającego w Wiedniu, arii Dafne. Słyszeliśmy ją w interpretacji, którą stworzyła razem z Ensemble Tourbillon, zespołem czeskim prowadzonym przez gambistę, tu także solistę Petra Wagnera. Peter Wagner to jedna z tych postaci czeskiego życia muzycznego i świata muzyki dawnej, której niestety już z nami nie ma. On zmarł w styczniu, na samym początku 2020 roku, więc każde nagranie Petra Wagnera, no, brzmi teraz nieco inaczej, bo zmarł przedwcześnie i powinien być z nami i tworzyć jeszcze długo. Podobnie jak pracować powinna nad dawnym repertuarem, niezastąpiona w poświęceniu właśnie znajomości nad badaniem źródeł Lenka Chlawkowa. Jej album z flamandzką polifonią obecną w źródłach Europy Środkowej zadedykowali wykonawcy, których za chwilę będziemy słuchać. Kapela Mariana. Kapela Mariana współpracująca właśnie naukowo z Lenką Chlawkową, ofiarą tragicznych wydarzeń na Uniwersytecie Praskim w grudniu 2023 roku, przyczyniła się do poznawania tej zapomnianej muzyki. To także współpraca z naukowcami, badania w ramach Fundacji Alamire, działającej w Belgii, fundacji naukowej zajmującej się także badaniem źródeł muzycznych średniowiecza i renesansu, terenów dawnych Niderlandów. A że to było królestwo polifonii, tak więc stamtąd szlaki wiodły dalej, także do rejonów nam bliskich, Europy Centralnej, Środkowej, Wschodniej, o czym będziemy przypominać także i dziś, słuchając programu pokazującemu bogactwo tej polifonii tu niegdyś w Europie Środkowej uprawianej. Wojciech Semera to tenor, skrzypek i badacz właśnie muzyki dawnej, szczególnie repertuaru Europy Środkowej, XV, XVI i jeszcze początków XVII wieku. I tym też zajmuje się założony przez niego w 2008 roku zespół Kapela Mariana. Koncert, który dali w ubiegłym roku, 3 czerwca, na festiwalu czeskim Concentus Morawie, przedstawia właśnie program obrazujący bogactwo tej flamandzkiej polifonii w dawnych Czechach. I tu mamy jedno nazwisko, Johannes Turu, lustro Johannesa Turu, bo w nim możemy przeglądać się, słuchając jego repertuaru, jak w lustrze, myśląc o

obecności i jego twórczości, i twórczości innych flamandów, też muzyki flamandzkiej anonimowej w tych źródłach obrazujących bogactwo dawnego życia tu na terenach dzisiejszych Czech, do czego odwołują się wykonawcy. A sam Turu, o tu mogłabym starać się wymienić teraz co najmniej 6 wersji jego nazwiska. Niewielu kompozytorów ma aż tyle zapisów swojego nazwiska, no, jakoś tam krzywdząco źle notowanych przez różnych skrybów w dawnych źródłach. Turu był niewątpliwie utalentowanym śpiewakiem, bo znalazł zatrudnienie w kapeli cesarza Fryderyka III Habsburga, w jego zespole w kaplicy cesarskiej. Był kompozytorem, którego muzyka rozbrzmiewała w rejonie Europy Środkowej, bowiem jego utwory znajdują się w ważnych rękopisach tej właśnie części naszego kontynentu. No a biorąc pod uwagę niezwykły kunszt, jaki odnajdą państwo słuchając jego muzyki, kunszt kształtowania tej flamandzkiej polifonii, zaskakujące jest, że jak dotąd współcześni wykonawcy nie poświęcili tej muzyce większej uwagi. Niewątpliwie kapela Mariana to zrobiła, poświęcając cały album w 2022 roku jego polifonii, a później, 2 lata później, zestawiając jego muzykę z twórczością takich kompozytorów jak Isaac czy Verbeke. I taki też jest program, którego my dziś będziemy słuchać. Zarówno jego kompozycje wybrane do tego programu, jak i innych twórców obecnych tu, właśnie również muzyka anonimowa, wszystkie te kompozycje znalazły się w takich kodeksach, rękopisach jak Kodeks Strachów czy Specjalnik. To jest dla nas trop, by myśleć, że byli niegdyś tu właśnie w Europie Środkowej bardzo cenieni, a przede wszystkim wykonywani. To, co podkreślają jeszcze wykonawcy, ostatnie zdanie, zanim zaczniemy słuchać tego koncertu, to fakt, że dopiero po 1989 roku, po tym przełomie politycznym, można było swobodnie badać wiele źródeł muzycznych. Dotąd dla naukowców i wykonawców Europy Środkowej, naszej części kontynentu, niedostępnych. No i tak przyszła pora na odkrywanie muzyki, która na ten właśnie czas czekała. Zaczynamy. Kapela Mariana, Wojciech Semerat i koncert, który otworzyła msza Chargée de Deuil Heinricha Isaaca, jego msza, z której na początek zabrzmiały Kyrie i Gloria.

Tak rozpoczął się program, który pozwoli nam delektować się tym kunsztem polifonii, słuchanej niegdyś w ważnych miejscach, bo to takie właśnie ośrodki jak katedry, klasztory, też ważne dwory w Europie Centralnej w wieku XV i na początku XVI stulecia. Przed chwilą

program rozpoczęły, program koncertu dziś przedstawianego w Filharmonii Dwójki. Dwie części mszy, Missa Chargée de Deuil, a więc żałobnej mszy Heinricha Isaaca, to Kyrie i Gloria, przedstawiane przez zespół Kapela Mariana, zespół prowadzony przez Wojciecha Semerada, założony przez niego w 2008 roku, a program ten przedstawiali na festiwalu Concentus Moravie w ubiegłym roku. To występ, który dziś Państwu przedstawiamy, zarejestrowany tam właśnie na tym festiwalu 3 czerwca ubiegłego roku. I ta polifonia flamandzka zachowana w ważnych źródłach Europy Centralnej też jest obrazem kunsztownego życia muzycznego tu właśnie obecnego w XV i XVI wieku. Teraz poznamy głównego bohatera Johannesa Turu. Jego nazwisko znalazło się w tytule tego wieczoru. Lustro Johannesa Turu i muzyka flamandzka, w której możemy się przeglądać, myśląc o tej właśnie potędze muzycznej również Europy Środkowej. Heinrich Isaac, przypomnę Państwu, to twórca flamandzki, urodzony w połowie XV wieku. On był związany właśnie tutaj z Europą Środkową przez dwór wiedeński, postać cesarza Maksymiliana I, a ten cesarz to syn z kolei Fryderyka III, z którym związany był właśnie Johannes Turu. Fryderyk III, cesarz rzymski, jeszcze w Rzymie koronowany, ostatni, to się odbyło w 1452 roku, stworzył fundament potęgi dynastii Habsburgów, to początek jej dominacji i rządów przez kolejne stulecia trwających w Austrii, Czechach, na Węgrzech. Oczywiście jego muzyka zanotowana w tych źródłach środkowoeuropejskich, przypominanych przeze mnie, to łakomy kąsek, a wręcz obowiązek dla muzyków zgłębiających również naukowo życie muzyczne swojego kraju, czyli ziemie czeskie, ośrodki muzyczne tu się niegdyś znajdujące. To jest właśnie rola, powołanie i misja Wojciecha Semerada i Kapeli Mariana. Tak więc przed nami ten główny bohater programu przedstawianego przed rokiem, a dziś u nas Filharmonii Dwójki Johannes Turu i dwie maryjne kompozycje z jego dorobku. O Gloriosa Regina Mundi i O Florence Rosa.

Pierwsze dwie kompozycje tytułowego dla całego programu bohatera, kompozytora XV-wiecznego, związanego z cesarzem Fryderykiem III Habsburgiem i Maryjny. Kompozycje te wątki będą powracać i w jego twórczości tu przedstawione, ale też innych flamandzkich twórców. Kapela Mariana Wojciech Semerat i ich występ na festiwalu Concentus Moravia w ubiegłym roku, wiosną w czerwcu, dziś na antenie dwójki, której Państwo słuchają. Za nami o Gloriosa Regina Mundi i o Florence Rosa. Teraz z kolei credo, bo też mamy tu właściwie stworzone z kompozycji Izaaka, a także Turu, cały cykl mszalny, były Kyrie i Gloria z Missa Chargée de Deuil Izaaka właśnie, a teraz kolejna część credo z mszy, którą dziś nazywają naukowcy Missa Sine Kyrie, więc msza bez Kyrie. No ale to jest wersja mszy Turu zanotowanej w kodeksie specjalnik, źródle, do którego odwołują się wykonawcy, sięgając po repertuar, odkrywając tego twórcę dla nas.

nas. Być może jakiś skryba, kopista uznał, że dwie części wystarczą, być może później w ogóle nie wykonywano tej twórczości, uznając, że no nie można jej przedstawić w pełni jako pięcioczęściowego cyklu mszalnego Ordinarium Missae. W każdym razie msza pewnie kiedyś była kompletna, tu zanotowano tylko dwie jej części, to jest Credo i Sanctus. My słuchamy teraz Sanctus z mszy Missa Sine Kyrie. No i my słuchamy teraz Credo z Missa Sine Kyrie. Na Sanctus przyjdzie jeszcze pora, by zachować też tę kolejność Ordinarium Missae. W tym wypadku przeplatanej mszy kompozycjami maryjnymi, anonimowymi i innych flamandzkich twórców. No, tych twórców, których muzykę niegdyś w Europie Centralnej zanotowano, a zatem i wykonywano. Kapela Mariana.

Kapela Mariana, czeski zespół zajmujący się muzyką średniowiecza, w nim śpiewacy Hanna Blażikowa, Daniela Czermakowa, Tomasz Lightkep, Andrzej Halup i Jaromir Nosek. Zespół prowadzi Wojciech Semerat i program obrazujący istnienie i życie polifonii flamandzkiej wykonywanej w dawnych Czechach na przełomie średniowiecza i renesansu. To koncert zarejestrowany 3 czerwca ubiegłego roku na czeskim festiwalu Concentus w Morawie. I za nami utwór, który jest częścią najpewniej pełnego cyklu mszalnego zanotowanego w ważnym czeskim źródle, kodeksie specjalnik, w wersji tylko dwuczęściowej, to Credos Missa Sine Kyrie, tak zwanej mszy bez Kyrie. Będzie jeszcze jedna część tej właśnie tak tu zanotowanej, opracowanej w różnych, na różne sposoby mszy. Credo i Sanctus się zachowała. Autorem tej muzyki, której właśnie słuchaliśmy, i autorem wielu kompozycji, najważniejszą postacią programu jest Johannes Thuru, flamandzki twórca XV-wieczny, związany z dworem cesarza Fryderyka III.

Habsburga. No i wracamy do wątków maryjnych, które za sprawą jego twórczości już tu się dziś nam pojawiły. Teraz anonimowa kompozycja Ave Maria Avanzilla, a później znów Johannes Turu i maryjna kompozycja Virgo Restauratrix, a potem już powrót do Missa Sine Kyrie. Po wysłuchanym przed chwilą credo przyjdzie pora na Sanctus.

Za nami trzy kolejne utwory wykonane przez Capella Mariana na festiwalu czeskim Concentus Moravie w ubiegłym roku. Wojciech Semerat i śpiewacy z jego grupy założonej w 2008 roku przedstawili w tej odsłonie anonimowy utwór maryjny Ave Maria Ave Ancilla i potem dwie kompozycje Johannesa Turu, Virgo Restauratrix i kolejną część Sanctus z Missa Sine Kyrie tego kompozytora, czyli Johannesa Turu. Przed nami kolejna odsłona poznawania muzyki flamandzkiej obecnej w czeskich źródłach i kolejny utwór zanotowany w kodeksie specjalnik, a to ważne, że ten zbiór muzyki XV-wiecznej, czy tworzonej przez autorów na przełomie XV i XVI wieku żyjących, to źródło, które jest bardzo istotne, powstało w środowisku utrakwistów, to jest ten umiarkowany odłam czeskiej reformacji, ruchu husytów, celebrujący oczywiście własne specyficzne obrzędy religijne. No i te msze utrakwistyczne często pomijają Agnus Dei, co mogłoby stanowić kontekst dla zrozumienia kolejnego utworu tu przepracowanego w tym zbiorze. To jest motet zatytułowany O Lumen Gaspara van Verbeke, twórcy franko-flamandzkiego, urodzonego w połowie XV wieku. On zmarł po 1517. Muzyka to właściwie zaczerpnięta jest z Agnus Dei, z popularnej mszy tego twórcy o Venus Band. No ale najwyraźniej twórcy kodeksu właśnie tego ruchu odłamu husyckiego byli zainteresowani znacznie bardziej wykonaniem tej polifonii bez Agnus Dei i stworzyli nowy kontekst. No a potem powstały kolejne opracowania i rekonstrukcja motetu O Lumen, którego my za chwilę posłuchamy. Później wrócimy do twórczości Johannesa Turu i usłyszymy jego motet O Castitatis Lilium, O Generosa Nata David i później jeszcze anonimowa kompozycja, motet właśnie polifoniczny w stylu franco-flamandzkim, Michael Prepositus.

Piękne przykłady polifonii franko-flamandzkiej wykonywanej niegdyś w dzisiejszych Czechach, w tym regionie Europy, i zachowana to muzyka w tamtejszych źródłach. O tym przypomina kapela Mariana zespołu Wojciecha Semerada, założony w 2008 roku, przedstawiający ten dziś słuchany przez nas w dwójce program na festiwalu, który odbywał się wiosną ubiegłego roku, festiwalu w Czechach oczywiście, Concentus Moravie, 3 czerwca 2025 roku. Lustro Johannesa Turu to tytuł programu z jego muzyką przede wszystkim, choć oczywiście słuchaliśmy też utworów anonimowych i innych twórców, których kompozycje, polifonia w stylu franko-flamandzkim znalazła się właśnie w ważnych rękopisach czeskich. Gaspar van Verbeken, motet o lumen, to w tej części, później już Johannes Turu i O castitatis illinium generosa nata David i anonimowa kompozycja Michael Prepositus. I przed nami kolejna trójka, twórca flamandzki, twórca polifonii franko-flamandzkiej w tym stylu utrzymanej przełomu XV-XVI wieku, i Johannes

Gisela, to jego imię i nazwisko, o nim mowa i jego muzyki posłuchamy jako pierwszej, motet Maryjno Gloriosa Domina, później znów anonimowy motet o Altissime i wracamy do Gaspara van Verbeke, Salus Eterna.

Już zespół, a to już prawie ostatni odsłona, prawie ostatnia porcja muzyki frankoflamandzkiej zachowanej w czeskich źródłach, wykonywanych niegdyś tu właśnie w Europie Centralnej, w dzisiejszych Czechach. To kompozycje zagranicznych twórców, oczywiście tych frankoflamandzkich twórców, autorów polifonii słuchanej przed chwilą, Johannes Giselin i O Gloriosa Domina, anonimowy utwór O Altissime i Gaspar van Verbeke. Wróciliśmy prawie na koniec do twórczości tego frankoflamandzkiego autora. Salus Eterna to motet, który przed chwilą zabrzmiał. I ostatni punkt programu przedstawionego na festiwalu Consensus Moravie w ubiegłym roku przez Kapela Mariana to powrót do motetów twórczości polifonii Johannesa Turu, autora związanego z cesarskim dworem Fryderyka III i tym samym początków budowania potęgi dynastii Habsburgów. To autor muzyki, który był tu najpełniej obrazowany w tym programie dziś słuchanym w Filharmonii Dwójki, a myślę, że Johannes Turu i poświęcony mu cały program świadczy o jakości tej muzyki i zainteresowaniu wykonawców. Ten album z jego polifonią ukazał się w 2022 roku, później zestawiony, tak jak to my dziś słuchamy, z twórczością innych frankoflamandzkich twórców, też anonimowymi kompozycjami, powrócił Turu w kolejnej płycie z 2024 roku, o której też dziś Państwu wspominałam. A więc zakończenie tej koncertowej części dzisiejszego spotkania przed nami.

Motet Nowa Instant Cantica, Johannes Turu, główny bohater programu przedstawionego przez zespół Capella Moravia na festiwalu Consensus Moravia 3 czerwca ubiegłego roku. I za nami piękny program obrazujący bogactwo muzycznego życia w Czechach na przełomie XV i XVI wieku, z ważnych kodeksów, manuskryptów zachowujących właśnie owe utwory czerpali ci wykonawcy, układając program, odwołujący się przede wszystkim do twórczości kompozytora słuchanego przed chwilą. Consensus Moravia, festiwal poświęcony tej najdawniejszej muzyce, to wydarzenie, do którego dziś sięgnęliśmy w ramach naszego spotkania koncertowego Filharmonii Dwójki. Słuchają jej państwo cały czas. Jest 21:27. Przejdziemy teraz do nagrań płytowych tych wykonawców lub programu dawnej muzyki czeskiej, ale po kolei. Zespół, który wypełnił tę pierwszą część dzisiejszego spotkania, Capella Mariana, to na festiwalu Consensus Moravia w ubiegłym roku Hanna Blażikowa, Daniela Czermakowa, sopran, kontralt, Tomasz Lightkep i Andrzej Holub, tenory, Jaromir Nosek, bas. Proponuję, byśmy teraz sięgnęli do tej wspominanej już dziś przeze mnie na samym początku spotkania działalności Hanny Blażikowej, tej barokowej, z której kojarzą państwo doskonale, czeską sopranistkę. Wspominałam już dziś to nazwisko, Filip Herewehe, Kolegium Wokale. No to oczywiście Bach. Hanna Blażikowa nie będzie tu sama. Mamy duet sopranów. Ten pierwszy to Dorothea Mills, drugi już ona.

Duet dwóch sopranów, a te głosy to Dorotea Mills i Hanna Blażikowa. Dla niej właśnie, przypomniałam Państwu, to dawne, wydane w 2011 roku nagranie. Mszy Hamol, oczywiście Jana Sebastiana Bacha, jednej z trzech rejestracji Filipa Harewecha i zespołu Kolegium Wokale w Gendawie. Hanna Blażikowa, barok, muzyka przełomu średniowiecza i renesansu i średniowiecze czyste, bo jednogłosowe. Takie są Cantigas de Santa Maria Alfonsa X Mądrego. Ja teraz przywołam Państwu przykłady z jej nagrania. Rzecz bardzo ciekawa. No nie wiem, czy pamiętają Państwo. Swego czasu była to nowość, dawno, niedawno. Hanna Blażikowa, sopran, ale też harfa. Barbara Kabatkowa, sopran. Margit Ubellaker to także tutaj z Martinem Nowakiem instrumentarium tworzące i głosy. To wykonanie Cantigas, wybranych oczywiście tego zbioru, z tego zbioru Alfonsa X Mądrego i Podróż do średniowiecznej Hiszpanii. Tam Państwa zabieram, sięgając pod pretekstem słuchania różnych wcieleń Hanny Blażikowej po nagranie wydane w 2015 roku.

Maryjne kompozycje, bo też Cantigas de Santa Maria to pieśni kłoszące cudy uczynione przez Najświętszą Panienkę. XIII wiek Hiszpania i autor, któremu przypisywany jest ten zbiór 420 kompozycji, to Alfons X Mądry. To był rok 2015 i nowe nagranie repertuaru, po który sięgają właściwie wszyscy wykonawcy zajmujący się muzyką średniowiecza, a w tym także Hanna Blażikowa, słuchana przez nas wcześniej w ramach zespołu Capella Mariana i koncercie prezentującym franko-flamandzką polifonię przełomu średniowiecza i renesansu, polifonię zachowaną w czeskich źródłach. Tu w Cantigas kolejni wykonawcy to Barbara Kabatkowa, Margit Ubellaker i Martin Nowak. Dwa takie przykłady za nami z albumu, który ukazał się nakładem wytwórni Filipa Herewehe. To był rok 2015. To teraz czeska muzyka instrumentalna, odkrywana przez czeskich muzyków. Już nie przełom średniowiecza i renesansu, lecz czysty barok, XVIII wiek i kompozytor, którego poznawaliśmy właściwie za sprawą, no myślę, tego nagrania, po które teraz sięgam, Franciszek Iranek. Twórca związany między innymi z dworem praskim księcia Morzina, był bardzo utalentowanym skrzypkiem, także kompozytorem, bo też jego muzyki będziemy słuchać, ale jako skrzypek wirtuos, tu mamy tylko poszlaki, najprawdopodobniej uczył się gry i wirtuozerii u Vivaldiego. Muzyka z czeskich z źródeł XVIII-wiecznych to kolejny punkt naszego spotkania. Teraz sięgam po inne nagranie, które no także Państwu przypomnę. To prawda, bo dziś w Filharmonii Dwójki po tej części koncertowej także płytowe nagrania obrazujące zainteresowanie czeskich wykonawców muzyką czeską. Już teraz przechodzimy do epoki baroku i nagranie Collegium Marianum zespół prowadzi fleciska Jana Semeradowa. A z dorobku Franciszka Iranka na tym albumie nagranym, wydanym w 2016 roku, wybrałam dla Państwa Concerto B-dur.

Franciszek Iranek, XVIII-wieczny kompozytor czeski, którego muzykę nagrał zespół Collegium Marianum. Tu solistką była boiska Ksenia Löffler. No to połączymy wszystko pięknie, dawna muzyka czeska, z tym, że znacznie bliższa naszych czasów. Cały czas Iranek i wśród solistów w koncercie potrójnym Iranka, finał teraz przed nami, z zespołem Collegium Marianum wystąpi jako solista Wojciech Semerat, bohater koncertowej części spotkania, bo jego kapela Mariana słuchaliśmy. Nie będzie sam, skoro koncert potrójny. Jeszcze Lenka Torgersen i Jana Semeradowa.

0: František Iranek i finał koncertu potrójnego, gdzie wśród solistów szef zespołu Kapela Mariana, słuchanego wcześniej w wersji koncertowej muzyką zdecydowanie dawniejszą, a teraz XVIII wiek i Wojciech Semerad, Lenka Torgersen, skrzypce, Jana Semeradowa, szefowa Kolegium Marianum, flet. No i tak, finał Allegro koncertu potrójnego Iranka zamyka tę część dzisiejszego spotkania. Minęła 22.
1: Książka do słuchania.
0: Przed nami kolejny fragment noweli Tomasza Manna Śmierć w Wenecji. Nowy przekład Elżbiety Ptaszyńskiej i Sadowskiej ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Eperon z Ostrogi. Tę opowieść o obs

0: obsesyjnej fascynacji pięknem, o konflikcie między rozumem a pożądaniem oraz o stopniowym rozpadzie dotychczasowego porządku moralnego i psychicznego bohatera czyta u nas w dwójce Mariusz Bonaszewski.
1: Życie pełne przezwyciężania samego siebie i życie wbrew, życie cierpkie, wytrwałe i wstrzemięźliwe, które uczynił symbolem subtelnego i współczesnego

Czyż nie cieszył się wśród najbardziej nieustraszonych ludów najwyższą czcią, ba? Czyż nie mówiono, że dzięki waleczności rozkwitał w ich miastach? Liczni bohaterscy wojownicy dawnych czasów ochoczo znosili jego jarzmo, gdyż cokolwiek zrządził Bóg, nie było upokorzeniem, a czyny, które napiętnowano by jako oznaki tchórzostwa, gdyby dokonano ich dla innych celów, padanie do nóg, przysięgi, żarliwe błagania i poddańcze zachowania, nie przynosiły kochającemu wstydu, przeciwnie, zyskiwały mu raczej uznanie. Tak oto przebiegał tok myślenia omamionego. Tak starał się on znaleźć oparcie i zachować godność. A równocześnie nieustannie kierował czujną i uporczywą uwagę ku nieczystym wydarzeniom w sercu Wenecji, ku owej przygodzie świata zewnętrznego, która splatała się mrocznie z przygodą jego serca i karmiła jego namiętność nieokreślonymi, bezprawnymi nadziejami. Usilnie pragnąc dowiedzieć się czegoś nowego i pewnego o stanie lub postępie zarazy, przeszukiwał krajowe gazety w miejskich kawiarniach, ponieważ od kilku dni nie było ich już na stole z prasą w hotelowym holu. Potwierdzenia i dementi pojawiały się w nich na przemian. Liczba zachorowań i zgonów miała sięgać 20, 40, a nawet 100 i więcej, by zaraz potem samo wystąpienie epidemii zostawało, jeśli nie całkowicie zanegowane, to przynajmniej sprowadzone do zupełnie odosobnionych, przywleczonych z zewnątrz przypadków. Od czasu do czasu wtrącano ostrzegawcze uwagi, protestowano przeciwko niebezpiecznej grze włoskich władz. Pewności nie sposób było uzyskać. Mimo to samotnik był świadomy przysługującego mu szczególnego prawa do udziału w tajemnicy i choć zarazem z niej wyłączony, znajdował osobliwą satysfakcję w zadawaniu wiedzącym podstępnych pytań i w zmuszaniu ich sprzymierzonych w milczeniu do jawnego kłamstwa. Pewnego dnia podczas śniadania w dużej sali jadalnej zagadnął w ten sposób kierownika, owego drobnego i dyskretnego w obejściu człowieka we francuskim surducie, który pozdrawiając gości i mając na wszystko oko, kręcił się między stolikami i również przy Aschenbachu zatrzymał się na kilka słów uprzejmej pogawędki. Dlaczego właściwie? Zapytał ten niedbale i jakby mimochodem, dlaczego u licha od pewnego czasu dezynfekuje się Wenecję? Chodzi z pewnością, odparł ów chytry lis, o zarządzenie policji, by zgodnie z obowiązkiem i zawczasu zapobiec wszelkim niedogodnościom czy zakłóceniom zdrowia publicznego, które mogłyby zostać wywołane duszną i wyjątkowo upalną pogodą. To się policji chwali, odrzekł Aschenbach, a po wymianie kilku meteorologicznych spostrzeżeń kierownik oddalił się z ukłonem. Jeszcze tego samego dnia, wieczorem po kolacji, zdarzyło się, że w ogródku przed hotelem dawała popis grupka ulicznych śpiewaków z miasta. Stali dwaj mężczyźni i dwie kobiety przy żelaznym słupie latarni łukowej, zwracając jasno oświetlone twarze ku wielkiemu tarasowi, gdzie towarzystwo kuracyjne przy kawie i napojach chłodzących przysłuchiwało się występom tutejszych grajków. Personel hotelowy, boje od wind, kelnerzy i pracownicy recepcji pokazali się w drzwiach holu, też słuchając. Rosyjska rodzina, gorliwa i skrupulatna w zażywaniu przyjemności, kazała ustawić wiklinowe krzesła w ogrodzie, aby być bliżej wykonawców i zasiadła tam wdzięcznie w półkolu. Za państwem stała w zawiniętej jak turban chuście ich stara niewolnica. Mandolina, gitara, harmonijka i popiskujące skrzypce nie próżnowały pod palcami ulicznych wirtuozów. Z instrumentalnymi popisami przeplatały się numery wokalne, gdy młodsza kobieta o ostrym, jazgotliwym głosie łączyła się ze słodko falsetującym tenorem w namiętnym duecie miłosnym. Ale właściwym talentem i głową zespołu okazał się niewątpliwie drugi mężczyzna. Właściciel gitary z charakteru baryton buffo, prawie pozbawiony głosu, ale obdarzony kunsztem mimicznym i godną uwagi siłą komiczną. Dzierżąc swój duży instrument w ramionach, często odłączał się od grupy i gestykulując podchodził w stronę rampy, gdzie jego sowizdrzalskie wygłupy nagradzano zachęcającym śmiechem. Zwłaszcza Rosjanie na swoim parterze nie kryli zachwytu tą nadzwyczajną południową ruchem.

0: złośliwością i dopingowali go oklaskami oraz okrzykami do coraz zuchwalszych i pewniejszych popisów. Aschenbach siedział przy balustradzie i od czasu do czasu chłodził wargi mieszanką soku z granatów i wody sodowej, skrzącą się przed nim w szklance rubinową czerwienią. Jego nerwy chciwie chłonęły dudniące, monotonne dźwięki, pospolite i ckliwe melodie. Namiętność bowiem paraliżuje wybredny zmysł i z całą powagą oddaje się bodźcom, które trzeźwy umysł potraktowałby humorystycznie lub odrzucił z niechęcią. Jego rysy pod wpływem popisów kuglarza zastygły w bolesnym uśmiechu. Siedział niedbale, podczas gdy w środku uwagę napiętą miał jak struna, albowiem 6 kroków od niego opierał się o kamienne ogrodzenie Tadzio. W przepasanym w talii białym garniturku, który czasem wkładał na główny posiłek, stał z bezdyskusyjnym, przyrodzonym wdziękiem. Nogi miał skrzyżowane, lewe ramię wsparł na balustradzie, a prawą dłoń na biodrze i z wyrazem twarzy, który chyba nie był uśmiechem, tylko raczej odległą ciekawością, spoglądał z uprzejmą życzliwością na ulicznych trubadurów. Czasem się prostował i wypinając pierś pięknym ruchem obu ramion, obciągał białą bluzę pod skórzanym paskiem. Czasem jednak i starszy mężczyzna odnotowywał to z triumfem, a zarazem z przerażeniem, powoli i ostrożnie, bądź też szybko i raptownie, jakby chodziło o zaskoczenie, obracał głowę przez lewe ramię w stronę miejsca, gdzie znajdował się jego wielbiciel. Nie napotykał jego oczu, gdyż wstydliwa obawa zmuszała zagubionego mężczyznę do trzymania lękliwie swoich spojrzeń na wodzy. W głębi tarasu siedziały kobiety czuwające nad Tadziem. Zakochany musiał się więc pilnować, żeby nie zwrócić na siebie uwagi i nie wzbudzić podejrzenia. Ponieważ aż zdrętwiał kilka razy, odnotowując na plaży, w hotelowym holu i na placu świętego Marka, że odwoływano Tadzia z jego pobliża, że starano się trzymać go z dala od niego, co musiało być dla niego straszliwą zniewagą, pod której ciężarem jego duma wiła się w nieznanych dotąd mękach, a której odrzucić od siebie nie pozwalało mu sumienie. Tymczasem gitarzysta rozpoczął solowy popis do własnego akompaniamentu, śpiewając kilkuzwrotkowy, podbijający całą Italię uliczny szlagier, do którego refrenu za każdym razem włączała się reszta jego towarzystwa zarówno śpiewem, jak i wszystkimi instrumentami, a on dodatkowo ilustrował go na swój plastyczno-dramatyczny sposób. Wątłej budowy, na twarzy również chudy i wymizerowany, w wysłużonym kapeluszu filcowym, zsuniętym na tył głowy, także spod ronda wystawała kępka rudych włosów, stał na żwirze, oddzielony od swoich, w pozie zuchwałej brawury i przy ciągłym brzęku strun rzucał w natarczywej, śpiewnej deklamacji swoje żarty ku tarasowi, podczas gdy od aktorskiego wysiłku nabrzmiewały mu żyły na czole. Nie wyglądał na Wenecjanina, należał raczej do gatunku neapolitańskich komików, na pół sutener, na pół komediant, brutalny i zawadiacki, niebezpieczny i zabawny. Piosenka z głupiutkim tekstem, dzięki mimice, ruchom ciała i sposobowi, w jaki jej wykonawca aluzyjnie mrużył oczy i lubieżnie poruszał językiem w kąciku ust, nabierała w jego ustach czegoś dwuznacznego, nieokreślenie gorszącego. Z miękkiego kołnierza sportowej koszuli, którą zresztą nosił do miejskiego ubrania, wyrastała jego chuda szyja z uderzająco dużym i jakby nagim jabłkiem Adama. Blada, pozbawiona zarostu twarz o perkatym nosie, z której rysów trudno było odczytać wiek, wydawała się zaorana grymasami i występkiem, a do drwiącego uśmiechu ruchliwych ust osobliwie pasowały 2 bruzdy rysujące się buntowniczo i władczo, niemal dziko między jego rudawymi brwiami. Tym jednak, co naprawdę skierowało na niego głęboką uwagę samotnika, była konstatacja, że owa podejrzana figura zdawała się nieść ze sobą własną podejrzaną aurę. Za każdym razem bowiem, gdy ponownie rozbrzmiewał refren, śpiewak wśród błazeństw i uścisków dłoni odbywał groteskowy marsz dookoła, który wiódł go tuż przed miejsce Aschenbacha. A ilekroć tak się działo, ku tarasowi wznosiła się bijąca z jego ubrania i ciała chmura silnego zapachu karbolu. Po zakończeniu kupletu zaczął zbierać pieniądze. Najpierw podszedł do Rosjan, którzy nie skąpili datków, a potem ruszył po schodach na górę. Tak jak zuchwale zachowywał się podczas popisu, tak teraz był uniżony. Garbiąc się i kłaniając służalczo, przemykał między stolikami, a uśmiech podstępnej uniżoności odsłaniał jego mocne zęby, podczas gdy dwie bruzdy nadal jeszcze rysowały się groźnie między jego rudymi brwiami. Lustrowano tę egzotyczną, zbierającą swój zarobek postać z zaciekawieniem i pewnym obrzydzeniem. Czubkami palców wrzucano monety do kapelusza, uważając, by go nie dotknąć. Zniesienie fizycznego dystansu między komediantem a ludźmi przyzwoitymi, choćby rozrywka była przednia, zawsze wywołuje pewne zakłopotanie. On je wyczuwał i starał się usprawiedliwić swoją natrętność służalczością. Podszedł do Aschenbacha, niosąc ze sobą zapach, na który nikt wokół zdawał się nie zwracać uwagi. Słuchaj, powiedział samotnik przytłumionym głosem, niemal mechanicznie. Wenecja się dezynfekuje. Dlaczego? Wesołek odpowiedział ochryple. To przez policję. Taki przepis, proszę pana. Przy takim upale i przy Sirocco. Sirocco przedusza. Nie służy zdrowiu. Mówił jakby zdziwiony, że można o coś takiego pytać i pokazał płaską dłonią, jak bardzo Sirocco przytłacza. Czyli nie ma w Wenecji żadnego złego licha? Zapytał Aschenbach bardzo cicho przez zęby. Mocne rysy błazna złagodził grymas komicznej bezradności. Licha? Jakiego znowu licha? Sirocco to złe licho? A może nasza policja? Pan raczy sobie żartować. Złe licho. To środek zapobiegawczy, chyba pan rozumie. Policyjne rozporządzenie przeciw skutkom dusznej pogody. Znów wykonał gest ręką. To dobrze, rzekł Aschenbach krótko i cicho, szybko wrzucając do kapelusza monetę o nadmiernej wartości. Następnie wzrokiem dał mu znak, by odszedł. Tamten posłuchał i z uśmiechem oddalił się wśród ukłonów, lecz zanim jeszcze zdążył dotrzeć do schodów, rzuciło się na niego dwóch pracowników hotelu i z twarzami tuż przy jego twarzy wzięli go w krzyżowy ogień pytań. Wzruszał ramionami, składał zapewnienia, przysięgał, że nic nie zdradził. To było widać. Zwolniony wrócił do ogrodu i po krótkiej naradzie pod łukową lampą ze swoimi wyszedł do przodu i jeszcze raz zaśpiewał, teraz w podziękowaniu i na pożegnanie. Samotnik nie przypominał sobie, by kiedykolwiek słyszał tę piosenkę. Był to zadziorny, uliczny szlagier w niezrozumiałym dialekcie, uzupełniony refrenem śmiechu, w który cała banda regularnie wpadała, nie szczędząc gardeł. Wtedy milkły zarówno słowa, jak i akompaniament instrumentów, a pozostawał jedynie jakimś sposobem rytmicznie uporządkowany, lecz bardzo naturalnie brzmiący śmiech, któremu szczególnie solista potrafił z wielkim talentem nadać złudnie żywą ekspresję. Odzyskawszy wraz z przywróconym artystycznym dystansem między sobą a państwem całą swoją bezczelność, jego sztuczny śmiech, bezwstydnie kierowany ku tarasowi, stał się szyderczym rechotem. Już pod koniec każdej wyśpiewanej zwrotki grajek zdawał się walczyć z niepowstrzymanym łaskotaniem. Zachłystywał się, głos mu się łamał, przyciskał dłonią usta, ściągał ramiona, a w określonym momencie wyrywał się z niego i eksplodował nieokiełznany śmiech z taką prawdą, że działał zaraźliwie i udzielał się słuchaczom, powodując, że również na tarasie rozprzestrzeniała się bezprzedmiotowa i karmiąca się wyłącznie sobą wesołość. Jednak właśnie to zdawało się potęgować swawolność śpiewaka. Zginał kolana, bił się po udach, trzymał się za boki, jakby miał się rozpęknąć. Już się nie śmiał, on krzyczał. Wskazywał palcem w górę, jak gdyby nie było nic komiczniejszego niż śmiejące się na tarasie towarzystwo i w końcu śmiali się wszyscy w ogrodzie i na werandzie, aż po kelnerów, bojów i portierów stojących w drzwiach.
1: Do śmierci w Wenecji Tomasza Manna w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego i przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej i Sadowskiej wrócimy w dwójce u nas jutro o 22. 16 minut po 22 wracamy do muzyki, pozostając w Wenecji i wracając do Bacha. Tak, tak, to jest możliwe, bo nagranie

Pianie, po której sięgam, łączy obydwu kompozytorów, pokazuje fascynację Bacha muzyką Vivaldiego, zbiorem L'Estro Armonico. To nagranie Concerto Italiano zespołu, który w dwupłytowym albumie wydanym przed 4 laty właśnie takie połączenie nam przynosi. Concerto Italiano, Vivaldi, Bach, 12 koncertów opus 3 L'Estro Armonico w oryginalnym vivaldiowskim kształcie i także w tym bachowskim opracowaniu.

Rinaldo Alessandrini, szef zespołu Concerto Italiano, z którym ten włoski klawesynista, dyrygent, wielki znawca twórczości Monteverdiego i Bacha, i Vivaldiego oczywiście także, nagrał ten dwupłytowy album przynoszący no, zestawienie koncertów Lestro Armonico i potem opracowanych, wybranych z tego zbioru koncertów Vivaldiego w wersjach bachowskich. I taki właśnie przykład za nami, to z tego albumu wydanego 4 lata temu pochodzi interpretacja, którą Państwu teraz przypomniałam. Rinaldo Alessandrini, koncert bachowski F-dur w katalogu Bacha numer 978, a ten oryginał z Lestro Armonico to koncert oznaczony numerem U Vivaldiego 310. Żegnam Państwa jeszcze jednym wyjątkiem z tego albumu, tym razem to będzie organowa wersja koncertu z Lestro Armonico i Lorenzo Ghielmi, członek Concerto Italiano zespołu Rinaldo Alessandriniego, pożegna Państwa w dzisiejszej Filharmonii Dwójki. Ja mówię do usłyszenia, dziękuję, Magdalena Łoś.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na szóstą alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
1: Wajda. Portret z powidoków.
2: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na kolejną rozmowę w naszym cyklu poświęconym twórczości Andrzeja Wajdy w stulecie urodzin reżysera. Dziś wracamy do jednego z najważniejszych filmów w historii polskiego kina, do Wesela. Filmu, który powstał ponad pół wieku temu, a mimo to wciąż wydaje się zaskakująco współczesny. To dzieło wyjątkowe, z jednej strony ekranizacja dramatu Stanisława Wyspiańskiego, szkolnej lektury mocno osadzonej w polskiej tradycji, z drugiej strony kino niezwykle intensywne i sugestywne, pełne ruchu, muzyki, napięcia i obrazów, które do dziś działają na wyobraźnię. Wajda stworzył opowieść o społeczeństwie marzącym o wspólnocie, ale jednocześnie głęboko podzielonym, o Polsce zanurzonej w symbolach, historii i emocjach. I być może właśnie dlatego Wesele nadal tak mocno rezonuje ze współczesnością. Dziś porozmawiamy o kulisach powstania tego filmu, o jego języku wizualnym, politycznych znaczeniach i o tym, dlaczego kolejne pokolenia widzów wciąż odnajdują w nim własne doświadczenia. A naszym gościem jest krytyczka filmowa Magdalena Sendecka. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Zanim przejdziemy do rozmowy o symbolach i aktualności Wesela, warto przypomnieć kulisy powstania tego filmu. Andrzej Wajda zrealizował Wesele na początku lat 70., no, w czasie bardzo szczególnym dla polskiej kultury, jak i dla jego własnej twórczości. Był już reżyserem o

0: o ogromnej pozycji, ale ta ekranizacja pozostawała przedsięwzięciem no, ryzykownym mocno, bo wielu uważało, że ten tekst jest zbyt teatralny, zbyt literacki i zbyt mocno osadzony w takich realiach polskich, co niekoniecznie może się przełożyć na taką uniwersalność tego filmu. No i przede wszystkim on powstawał w czasach PRL-u, dlatego to już polityczne znaczenie było od początku uważnie obserwowane.
1: On powstawał w bardzo szczególnym momencie. Z jednej strony powstawał po marcu, bo od 1968 roku dzieliły Wajdę raptem 2-3 lata.
0: I po wydarzeniach grudnia 70.
1: I po wydarzeniach grudnia 70 roku, czyli to było świeże. A jeszcze przed KOR-em, przed tym sojuszem, który inteligencja zawiązała z robotnikami. Więc Wesele, myślę, wstrzelało się w ten moment idealnie z jednej strony, bo podejmowało wszystkie te wątki i podzielonego społeczeństwa. I no, mamy postać Karczmarza i Racheli, więc pojawiają się też Żydzi. A jakby z tego samego powodu było szalenie ryzykowne, no bo co na to cenzura? Do jakiego stopnia można sięgnąć do mitu i to w taki sposób? Do tekstu, który te mity dekonstruował, sprawdzał, patrzył, czy one są aktualne, czy uskrzydlają, czy wprost przeciwnie, ściągają w błoto. Więc z różnych powodów to Wesele było wtedy takim, myślę, wyborem, który, no jeśli można mówić o czymś takim jak duch czasu i taka intuicja, którą Wajda bardzo często miewał, żeby dotknąć czegoś, co się wydawało nieoczywiste, a trafiało w punkt, no to to jest właśnie ten przypadek. Mhm. Wajda zresztą, tak jak powiedziałeś, wcześniej próbował mierzyć się z Weselem.
0: To właściwie od lat 60. już pojawiały się przymiarki do realizacji tego filmu i zawsze coś mu przeszkodziło.
1: Tak, wcześniej zrealizował, wystawił to w teatrze, nie był specjalnie z tego zadowolony, a z drugiej strony, jak sam po tym mówił czy pisał, no miał poczucie, że potrafi to zainscenizować, mhm. No bo przecież już ma to doświadczenie.
0: Pierwsze przymiarki.
1: Teatralne, pierwsze przymiarki są za nim. Ale najpierw myślał o uwspółcześnieniu Wesela. I pierwszą taką przymiarką to była praca z Andrzejem Kijowskim, zresztą scenarzystą późniejszej ekranizacji. No, to było zbyt niecenzuralne. Oni tam sobie pozwalali na wiele i no wiadomo było, że żadna cenzura tego nie przepuści.
0: I to nie z powodów obyczajowych.
1: Nie z powodów obyczajowych, tylko zdecydowanie politycznych. Natomiast drugie podejście to było podejście z Jerzym Andrzejewskim i też ten pomysł nie doszedł do, ten projekt, jak dzisiaj mówimy, nie doszedł do skutku. I na szczęście, bo wtedy nie mielibyśmy tego Wesela, które, no nie bójmy się tego powiedzieć, jest arcydziełem.
0: To również nałożyło się wszystko, to wszystko, o czym mówisz, na powstanie zespołu filmowego X, którego Andrzej Wajda został szefem, dyrektorem artystycznym. To pod jego patronatem tutaj wykowały się przyszłe filmy. No ale z historii wychodzi na to, że żadne przed Weselem nie powstało i to właśnie to Wesele było takim filmem otwierającym, takim emblematycznym filmem, który kojarzymy z zespołem filmowym X.
1: Wiesz, ja obejrzałam ten film jeszcze raz i prawdę mówiąc zapomniałam, jak wyglądała czołówka X-a. Mm-hmm. A tam są takie wrony, które tak nadlatują z, nad pustym polem, leci sobie stado wron, które układają się w ten X. I w pierwszej sekundzie, jak zobaczyłam te wrony, to pomyślałam sobie, a, czyli do Żeromskiego też się odwołujemy. I naprawdę ta czołówka jakoś też wprowadza do tego Wesela, no nieintencjonalnie zapewne, no ale czy w sztuce intencje są konieczne, żeby coś działało? No bo to jest film, to jest wcześniej dramat o społeczeństwie rozdziobanym przez kruki i wrony.
0: Czy w tamtym czasie, trochę już o tym powiedzieliśmy, ta ekranizacja dramatu była odbierana jako projekt artystycznie ryzykowny?
1: Myślę, że tak, chociaż nie wiem, nie sprawdzałam, czy zapowiedzi były tak rozpatrywane, natomiast recenzje po premierze, polskie recenzje dodajmy, szczerze mówiąc, były miażdżące.

0: Ja nawet sobie tutaj wzięłam ściągawkę, bo to jest nie do powtórzenia. I to naprawdę wybitni polscy krytycy bardzo byli przeciw. Na przykład Krzysztof Mętrak skądinąd, jeden z najinteligentniejszych polskich krytyków filmowych, napisał: Wesele Wajdy, kapitalne filmowo, jest więc ledwie złotą gałęzią na micie literackim i legendzie historycznej. Włodzimierz Maciąg, mój profesor na polonistyce UJ w późniejszych latach. Cała reżyserska pomysłowość zmierza z uporem do jednego. Odebrać utworowi jego znaczenie symboliczne, ośmieszyć postaci, wyszydzić upiory, przesunąć wszystko na płaszczyznę dosłowności, pośmiać się dać ludziom, że nie takie to wszystko skomplikowane ani głębokie, jak nam klarują profesorowie. Z czego się rodzą upiory? Z ukrytych niepokojów sumienia, z niewoli, a nieprawda, bo z wódki. No i w tym duchu mniej więcej.
1: Ale na przykład Aleksander Leduchowski z twojego kina opisał dzieło Wajdy jako popis realizacji technicznej, chwaląc zarazem kreację aktorską Franciszka Pieczki w roli Czepca. Krzysztof Teodor Teplitz z kolei pisał dla Miesięcznika Literackiego, iż zabiegi inscenizacyjne Wajdy pozwoliły przełamać konwencję teatru. I nawet Zygmunt Kałużyński, który no wiadomo, był bardzo wyczulony na polskie kino i czasami,
0: bardzo eufemistycznie
1: czasami się miało wrażenie, że go nie znosi. Nawet on stwierdził, iż w filmowym Weselu Wajda zastosował ważną zdobycz kina nowej fali, mianowicie montaż strumienia świadomości uprawiany przez René, Godarda i Felliniego, ciąg obrazów niespodziewanych, raptownie ciętych, bez uprzedzenia, które powinny odtwarzać przeżycia wewnętrzne postaci. Czyli było różnie.
0: Tak, było różnie. Był też piękny list Jarosława Iwaszkiewicza, który wsparł Wajdę, żeby ten się nie załamał za bardzo tym ostrzem krytyki, ale myślę sobie, że no często tak bywa, że no zresztą wiadomo, nikt nie jest prorokiem we własnym kraju i jeśli ktoś podnosi rękę na arcydzieło teatralne, no to musi się zderzyć z pewnym oporem, zwłaszcza jeśli używa takiego języka, jakiego użył Wajda, czyli kompletnie ateatralnego, kompletnie filmowego, ale to mało powiedziane. On jest w tym drapieżny, jest niezwykle cielesny. I myślę, że o ile polskie kino bardzo ostrożnie traktowało ciało, to tutaj Wajda dał naprawdę popis tego i pokazał, jak bardzo te treści są właśnie symboliczne, właśnie historyczne, właśnie polityczne. Przekładają się na mowę ciała. I to stanowi o nowoczesności tego filmu i o jego niezwykłej aktualności dzisiaj na różnych poziomach.
1: Wesele pozostaje chyba jednym z najbardziej niezwykłych wizualnie filmów Andrzeja Wajdy. Tak jak powiedziałaś, to jest film, który no wręcz wciąga widza w środek tej weselnej nocy. Wajda wraz z operatorem Witoldem Sobocińskim no, stworzył dzieło z jednej strony zmysłowe, ale też i dynamiczne. Właśnie powiedzmy może jeszcze o tym, że ta pierwsza sekwencja, bo ślub odbywa
0: tak,
1: się w Krakowie.
0: Właśnie chcę o tym powiedzieć, że to, co Wajda zrobił, bo mówisz o izbie i oczywiście tak. To jest ta znana historia, że jak te 70 osób, bo tam były zespoły folklorystyczne, które Wajda zatrudnił zamiast statystów, żeby to byli ludzie, którzy potrafią tańczyć, potrafią śpiewać, potrafią grać i to taką nutę. Oprócz tego, że wyjęli z wybultem ścianę, kiedy okazało się, że jeszcze jest trochę miejsca w tej izbie i dosunęli ją do tańczących tak, żeby rzeczywiście, jak Żyd dostał od Czepca w głowę, to nie upadł, bo był ścisk. Więc to jest jedna rzecz, ale ten film zaczyna galopować od pierwszego momentu. Ta sekwencja pod napisy początkowe, to jest sekwencja, której oczywiście w Weselu Wyspiańskiego nie ma, bo to jest sekwencja jazdy dorożką i orszaku weselnego, który z Kościoła Mariackiego przemieszcza się do Bronowic. I tam mamy właściwie taką skrótową ekspozycję, która pokazuje i poetę, i pana młodego, który daje autografy pensjonarkom. I gdzieś tam się pojawia dziennikarz, ale właściwie przez mgnienie, więc my nie wiemy, czy to jest dziennikarz, czy to jest może stańczyk. I to wszystko jest tak zrytmizowane i ta kamera tam tak tańczy. Swoją drogą ciekawe, czy to Sławomir Idziak, który był szwankierem u Sobocińskiego, czy sam Sobociński ją prowadził. To trzeba by dopytać kogoś, kto w tej materii wie więcej. I to nas wciąga w ten galop, którego potem ta roztańczona izba w Bronowicach jest tylko przed

0: przedłużeniem. My od razu jesteśmy w tej euforii, od razu jesteśmy w tej manii. Wiesz, jak myślałam teraz o weselu, to pomyślałam, no tak, chłopomania, tak? To jest to, co...
1: Temat modny, to jest, znów.
0: Ale tak, ale ta nazwa chłopomania, no to jest młoda Polska, tak? To wtedy inteligenci wpadli w chłopomanię, jak się mówiło. Natomiast, no ja sobie pomyślałam z mojej działki, że mania to jest rewers depresji. I że właściwie w tym dramacie i w tym filmie zwłaszcza to widać, że oni się tą euforią, tym szaleństwem, tymi frenetycznymi tańcami i równie ekscytującymi dialogami bronią się przed pustką, która ich wypełnia i przed rozpaczą. Jeśli tak na to spojrzeć, a właściwie to my nie musimy spoglądać, bo ten film nas wciąga na poziomie cielesnym, nie sposób się od niego oderwać i my to czujemy.
1: Ale Wajda już to wiedział, bo przecież sam przyznawał, że największą inspiracją wizualną do tego filmu to był obraz Melancholia Jacka Malczewskiego.
0: Tak, oczywiście. I tam są cytaty wręcz wprost i z Malczewskiego, i z Wyspiańskiego oczywiście. Choćby Siostry Pareńskie ucharakteryzowane na najbardziej znane obrazy Wyspiańskiego. Także tych tropów jest mnóstwo. One są tak tam użyte, że można być kimś kompletnie z zewnątrz, nie znać tych tropów, nie być zanurzonym w polskiej kulturze, a to jest dalej czytelne.
1: No, sam fakt, że ten film został uhonorowany srebrną muszlą na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian, świadczy o tym, że nie tylko w Polsce zrozumieliśmy, ale też publiczność niezanurzona w naszej historii też odczytała ten film. Ale jeszcze chciałem wrócić właśnie do tej sekwencji rozpoczynającej wesele i potem to, co się przenosi do izby. Paradoksalnie ta izba wcale nie była kręcona w Bronowicach, ani też tu w okolicach, tylko
0: była
1: tu w
0: studiu,
1: Warszawie,
0: tak,
1: na ulicy Chełmskiej, w studiach filmowych w Warszawie. No, taki symboliczny.
0: Żaden skansen nie zgodziłby się na demontowanie ściany w chałupie i, no, i nie byłoby jak tam postawić kamery po prostu, żeby to dało się sfilmować. A tamte zdjęcia są naprawdę tak organiczne i tak równocześnie fenomenalne i tak poetyckie, że no myślę, że to studio było koniecznością. Ale powiedzmy jeszcze raz o montażu. Halina Prugar, wybitna, jedna z najwybitniejszych polskich montażystek, zrobiła tam coś absolutnie fantastycznego. To znaczy, to jest film tak zmontowany, no ja nie mam z niczym porównania, bo nie dość, że to jest momentami na granicy percepcji, że no my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do szybkiego montażu, więc to też się zmieniło i myślę, że ten film jest dzisiaj czytelniejszy niż był dla odbiorców w tym 73
1: czy tam drugim kiedy powstawał.
0: Tak.
1: To jednak 50 lat.
0: To jednak 50 lat, więc język kina się zmienił, ale dla tego filmu to tylko dobrze. Natomiast no tam są na przykład te sekwencje ze zjawami, to są takie kilkusekundowe wręcz przebitki. Przebłyski. I my rzeczywiście jesteśmy tak jak ci bohaterowie. Nie wiemy, czy to jest złudzenie, czy w tej dymiącej od ludzkiego potu, rozgrzanej, od rozgrzanych ciał w tej dymiącej chacie i od kurzu spod butów tańczących, komuś się coś przywidziało, czy to jest wizja, która się pojawia w głowie jednego z bohaterów, zwłaszcza, że tam są przecież, no tak jak dziennikarz widzi siebie w osobie stańczyka, więc tam jest mnóstwo takich znaczeń dodanych przez to, jak Wajda to rozegrał też od strony obsady. Ale jeszcze jedną rzecz powiedzmy, bo to nie padło, że przecież w dramacie Wyspiańskiego taniec jest za sceną. I postaci przewijają się jak w szopce krakowskiej, wchodząc na scenę i z niej wychodząc, wracając do sali.
1: A
0: tymczasem
1: to
0: tutaj jest odwrotnie. My jesteśmy głównie w tej sali tanecznej i te dialogi nagle zaczęły brzmieć po prostu tak naturalnie, jak rzeczywiście ludzie ze sobą rozmawiają w ścisku, kiedy się przekrzykują, kiedy muszą wyczekać, aż muzyka troszkę przycichnie i mają szansę na błyskotliwą ripostę, bo właśnie dostali te 10 sekund, kiedy mogli się zastanowić i ten rym wtedy wypada no, tak
1: bardzo
0: jak,
1: naturalnie.
0: Bardzo naturalnie, tak jakbyśmy to no, konwersowali tak. Tym na co dzień.
1: To, czego się obawiano właśnie tej zbyt dużej teatralności tutaj w

0: prawda, znakomicie sobie poradził. Ale jeszcze chciałem wrócić do tej ciekawej rzeczy, uwspółcześnienia Wesela, bo Wajda na początku, kręcąc te zdjęcia w Krakowie i potem przejazdu do Bronowic, w tę stronę chciał iść i po 4 tygodniach zdjęć porzucił absolutnie tę wersję, tę drogę i stwierdził, że nie, że jednak akcję przeniesie do izby.
1: Znaczy, on postanowił zacząć od plenerów, bo to się wydawało takim naturalnym ufilmowieniem dzieła teatralnego, nie? No, wyjdziemy sobie w plener, to będzie od razu wiadomo, że to jest film, no bo przecież w teatrze drzewa nie rosną. No i okazało się to pułapką. On się zorientował, że w ogóle nie wiadomo, o co wtedy chodzi, że nie ma filmu, bo postanowił od ostatniej sceny w ogóle to zainscenizować, mówiąc Barbarze Petrz-Lesickiej, która była no, producentką, wtedy się to nazywało, kierowniczka produkcji, że no przecież taniec Chochoła to on umie zainscenizować, bo robił to w teatrze. No i okazało się, że nie, że ten film musi mieć najpierw tę temperaturę i że sposób jego kręcenia też ma znaczenie. Wajda na szczęście miał i tę zdolność do autorefleksji, krytycyzmu ogromnego zresztą, czasami nadmiernego.
0: To w notesach wychodzi.
1: Tak, ale też no, były takie możliwości. On sobie mógł po prostu na to pozwolić, żeby zatrzymać zdjęcia i powiedzieć, dobra, robimy to inaczej. No i to była rzeczywiście opatrznościowa decyzja.
0: Czy Wajda buduje w tym filmie bardziej realistyczny obraz Wesela? Czy od początku wpadamy w ten trans taki, który prowadzi nas już na koniec do tych symbolicznych scen?
1: To jest bardzo ciekawe, myślę, bo to pokazuje, że realizm jest niezbędny, jeśli chcemy, żeby coś było symboliczne. Że im bardziej to jest...
0: To jest awers i rewers.
1: Tak, że im bardziej to jest właśnie cielesne, im bardziej ci ludzie są spoceni, upici, wykrzywieni emocjami, im bardziej ta scenografia jest tutaj też szalenie przecież istotna.
0: Były też znakomite kostiumy Krystyny Zachwatowicz, świeżo upieczonej żony reżysera, inspirowane autentycznymi strojami bronowickimi przełomu XIX i XX wieku. Ich pierwsza współpraca przy filmie.
1: Tak. Im bardziej to jest takie materialne, tym bardziej ta treść symboliczna do nas przemawia, tym bardziej możemy uwierzyć w tę metafizykę, która się tam odbywa, że to nie jest taki kartezjański, niech będzie przeklęty, ten koleżka, który podzielił człowieka na duszę i ciało. Co to za koncept? Potrzebowaliśmy 700 lat, żeby odwracać
0: powrócić
1: się od tego, tak, i neurofizjologii mózgu i badań obrazowych, żeby udowodnić, że to nie była droga donikąd. No więc im bardziej jesteśmy zanurzeni w materialności, tym bardziej objawia się jej metafizyka i jej symboliczność. Także to się Wajdzie udało. To, że nagle te zjawy i dziwy zaczęły być bytami, które są równie realne, co te postaci z Legendy o Weselu.
0: To nawet na takim czysto materialnym poziomie barw widać. Na początku to Wesele jest takie bardzo intensywne. Czerwienie, brązy, fiolety, złoty kolor. A potem im bardziej idziemy w tą stronę symboliczną, to te kolory blakną.
1: No tak, ale to jest też, zobacz, jak bardzo to jest uzasadnione realistycznie. Po prostu najpierw jesteśmy w rozświetlonej chacie wieczorem i jest kontrast między tym ciepłym światłem, który wydobywa się z wnętrza, a nocą granatową, jak u Wyspiańskiego. A potem wchodzą poranne mgły i wszystko blednie, bo światło jest takie, bo nie ma światła, bo pogasły już świece, a nie wzeszło słońce, a jeśli wschodzi, no to jest schowane za mgłą, za tą wszechogarniającą taką martwą wilgocią, która wdziera się wszędzie. Oni wszyscy tam chodzą, przecież starają się owijać tymi płaszczami, bo jest im po prostu zimno. Wszystkich zaczyna tam telepać po nieprzespanej nocy, po pijaństwie. Przychodzi moment otrzeźwienia i co tu dużo mówić, kac. Też kac moralny.
0: No właśnie, w Weselu właściwie nie ma jednej głównej postaci. Bohaterem filmu staje się właściwie cała zbiorowość. No i tutaj ta zbiorowość zgromadzona przez Wajdę to naprawdę imponująca obsada, bo i Daniel Olbrychski jako pan młody, Ewa Ziętek, panna młoda, po raz

0: po raz pierwszy na ekranie, jak jest zaznaczone w czołówce. Wojciech Przoniak, Franciszek Pieczka, Marek Walczewski, wielu, wielu innych znakomitych.
1: Izabela Olszewska.
0: Maja Komorowska.
1: Małgorzata Lorentowicz, jako radczyni oczywiście. No jest naprawdę fantastyczna Emilia Krakowska w cudownej roli siostry Panny Młodej, melancholijna. Olgierd Łukaszewicz pojawiający się jako widmo w niewielkiej scenie. Ale powiedzmy może o Danielu Olbrychskim, bo to jest bardzo ciekawe. Bo
0: Który jednocześnie kręcił Potop
1: i Wajda narzekał, że on był zajęty, opowiadał tutaj o jakimś kmicicu i w ogóle wpadał na ten plan tak mimochodem. I Wajda miał wrażenie, że on w ogóle nie jest zainteresowany tą rolą. No i może o to chodziło, że taka mimochodem zagrana rola, jako odskocznia od innego gigantycznego wyzwania, nagle jest tak fenomenalna, tak zniuansowana, tak dyskretna i przejmująca, a równocześnie ma te w sobie, nie wiem, no można uwierzyć w tę taką histeryczną miłość Rydla i do swojej żony, i do tego świata, którego on przecież nie zna. Która jest taką fascynacją innym, bez prawdziwej znajomości tego innego. I być może nawet bez chęci, żeby w ten świat naprawdę wniknąć i go zrozumieć.
0: Czy bohaterowie Wesela są jeszcze dla współczesnego widza psychologicznie wiarygodni, czy funkcjonują bardziej jako symbole?
1: Wiesz, ja myślę, że tak. Jak teraz to oglądałam, no młodzi ludzie się pewnie tak nie porozumiewają, ale te wszystkie gry między choćby poetą granym przez Andrzeja Łapickiego, a kobietami, z którymi on dialoguje, ten flirt, który jest i ironiczny, ale jest jakąś tęsknotą za bliskością, za odsłonięciem się i równocześnie lękiem przed tym odsłonięciem i chowaniem się za ironię. Ja myślę, że to jest wszystko bardzo zrozumiałe, że zrozumiała jest i ciekawa i nośna na przykład postać gospodarza, którego gra Marek Walczewski, no z jego lękiem w gruncie rzeczy. On cały czas próbuje się chować za spódnicą żony, którą gra wspaniała Izabela Olszewska, aktorka Starego Teatru w Krakowie, majestatyczna, że mnóstwo tam jest takich scen i że właściwie te postaci są bardzo współczesne i ja myślę, że, no bo przecież to nie tylko Wajda miał taki pomysł, żeby robić Wesele na współcześnie, że jakbyśmy poszukali, to by się znalazło wręcz parę realizacji, które się do tego odwołują na różne sposoby. To dlatego, że te podziały i to pragnienie wspólnoty, której powstanie, uniemożliwiają przeróżne animozje, przeróżne zaszłości historyczne, ale też taka psychologiczna chęć, rywalizacja, tak? Kto jest lepszy, kto kogo może lekceważyć i dlaczego to my jesteśmy zawsze górą, czy jesteśmy chłopami, czy jesteśmy inteligentami z Jamy Michalika, że to jest cały czas aktualne, niestety.
0: No właśnie, bo Wajda pokazuje społeczeństwo pełne emocji, wielkich słów, marzeń o wspólnocie, ale jednocześnie to społeczeństwo, i to bardzo widać w tym filmie i na ekranie, jest bardzo głęboko podzielone.
1: No właśnie i no w gruncie rzeczy mamy to samo, prawda? Jesteśmy właściwie w tym samym punkcie. I
0: czyli no... nie tyle przełom XIX i XX wieku, nie lata 70., kiedy Andrzej Wajda kręcił ten film, tylko współczesność.
1: Dzisiaj. Tak, ale myślę, że Wajda zrobił w gruncie rzeczy to, co Wyspiański. To jednak jest też o sile sztuki. I to, co tam pada ironicznie, Ars Longa Vita Brevis, chociaż to chyba nie z tego filmu, to jest jakoś aktualne i to jest o tym. Pamiętajmy, że kilkanaście lat po premierze Wesela na deskach krakowskiego teatru powstały legiony, wybuchła pierwsza wojna światowa i Polska jednak odzyskała niepodległość. Po rozłamie, którym był 68 rok i kiedy najpierw robotnicy opuścili studentów, a potem w 70. inteligencja opuściła robotników. Chwilę później, dosłownie kilka lat później powstał KOR i za chwilę wybuchła Solidarność. To jest raptem ile? 7 lat od premiery Wesela Wajdy?
0: Tak.
1: Więc można na to popatrzeć w ten sposób, że jeśli rozdrapiemy te rany, żeby nie zarosły błoną podłości, że przywołam tu Żeromskiego, o którym nie wiem, co mi ten Żeromski
0: czołówka
1: się pojawia, tak.
0: Zespołu tak. X i Wrony.
1: No właśnie, więc to rozdrapywanie jednak może spowodować,

0: powodować jakieś uzdrowienie również i wyjście z tego potwornego marazmu i z tej rozpaczy, która obezwładnia. I z takiego samoudręczenia, ale też z takiej pozycji ofiary, która też jest bardzo wygodna.
1: A na ile chocholi taniec, słynny, symboliczny, chocholi taniec z końcówki filmu pozostaje dziś taką trafną metaforą życia politycznego i społecznego w Polsce?
0: Wiesz, tego nie wiem, bo tu akurat myślę, że świat się bardzo zmienił i że bardzo, bardzo i że my jesteśmy w trochę innym momencie cywilizacji w ogóle i że te chochole tańce dzisiaj są odprawiane na globalną skalę i że to jest problem zupełnie innego rzędu i innej rangi. I na to już nie wystarczy egzorcyzmów Wajdy czy Wyspiańskiego. Może potrzebujemy jakiegoś innego przebudzenia, bo kołysanek mamy aż nadto. Ale jeszcze jedną rzecz, skoro jesteśmy przy tańcu, no musi tu wybrzmieć, że muzykę do tego arcydzieła napisał Stanisław Radwan. Ale też przy współpracy Eugeniusza Rudnika, czyli Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. I to jest też jeden z komponentów tego dzieła. Bo
1: to chyba jeden z najbardziej muzycznych też filmów Andrzeja Wajdy.
0: No chyba tak. No wręcz można powiedzieć, że to musical, bo też to, co zrobiła Halina Prugar, montując to w rytm.
1: Tak. I tam zresztą nawet mówiła, że to jeden z najtrudniejszych filmów.
0: Jeśli nie najtrudniejszy.
1: Montaż tego filmu.
0: Tak, no bo zmontować to tak, żeby dialogi były wpasowane w rytm tańca, który się odbywa nieustannie. Jeśli tam są chwile ciszy, to też są one niezwykle znaczące, tak jak w scenie z Rachelą na przykład. I zmontowanie tego tak, żeby, bo ten film ma rytm na różnych poziomach. To jest rytm tego tańca, to jest rytm tych rozmów, to jest rytm wiersza, to jest rytm scen, które od takiej frenezji kompletnej przechodzą w coraz cichsze, coraz bardziej dramatyczne, no i kończą się tym momentem uśpienia. I muzyka oczywiście bierze w tym udział ogromny i ma ogromne znaczenie.
1: Wesele Andrzeja Wajdy pozostaje jednym z tych filmów, które nieustannie domagają się nowych interpretacji. Można oglądać je jako ekranizację Wyspiańskiego, jako polityczną diagnozę Polski, ale też jako niezwykłe doświadczenie filmowe zbudowane właśnie z ruchu muzyki, emocji i symboli. No i chyba właśnie dlatego ten film nadal żyje. Każde pokolenie odnajduje w nim własne lęki, własne podziały i własne pytania o wspólnotę. Na kilka z tych pytań staraliśmy się dziś odpowiedzieć. Moim gościem była krytyczka filmowa Magdalena Sendecka. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: To ja dziękuję. To była wspaniała okazja, żeby jeszcze raz obejrzeć Wesele.
1: Co oczywiście Państwu polecamy. Ja już mówię, do usłyszenia. Marcin Pesta.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Mr. Rawlings?
0: Yes, sir.
1: Tak przywitał się z nami przed kilkunastu lat Sonny Rollins, wielki amerykański saksofonista, jazzman, improwizator, którego będziemy dzisiaj żegnać. Dobry wieczór.
2: Janusz Jabłoński.
1: Tomasz Gregorczyk.
2: Przy takich okazjach pożegnań niech dominującą emocją nie będzie smutek, tylko wdzięczność. Taka moja sugestia na początek.
1: Dzisiaj do pierwszej w nocy, w nocnej strefie słuchamy muzyki Sonnego Rollinsa, rozmawiamy o nim również z Państwa udziałem, miejmy nadzieję, facebook.com/improwizowane albo improwizowane@polskieradio.pl. Zastanawiamy się, na czym polegała wielkość tego wspaniałego muzyka, który 25 maja, dwa dni temu, w wieku 95 lat odszedł, pozostawiając po sobie jakieś gigantyczne wprost dziedzictwo.
2: To prawda.
1: Jako improwizator, saksofonista, to właściwie jest oczywiste, ale również jednak, chociaż to może w mniejszym stopniu, chociaż to jest temat otwarty, współtwórca tego, co nazywamy współczesnym jazzem, bo przecież uczestniczył w bebopowej rewolucji, miał też udział w tworzeniu się kolejnych takich podstylów, podgatunków tego nurtu calypso. Przecież później jednak też składy lekko elektryczne.

0: muzyczne.
1: No trochę
0: grał Stevie'ego Wondera.
1: Free jazzu i to bardzo wcześnie. Nagrania bez instrumentu harmonicznego, w tym sensie pionierskie zdecydowanie, bo to był 57 rok.
0: Dzisiaj zatem rozmowy improwizowane z Sonem Rollinsem. Sygnał zabrzmiał, wprowadzenie poczynione.

tych koncertów w Polsce, no w sumie nie było wiele, bo ile? Trzy. Wcześniej jeszcze w Warszawie na tym koncercie byliśmy. On też zostanie wspomniany w rozmowie. No i koncert w Warszawie na festiwalu Jazz Jamboree w 1980 roku, który znamy na pamięć. No, nie wiem, czy ja wtedy mogłem być? Tak, miałem jakieś 2 miesiące. Ale to jest przecież też nagrane, które zostało opublikowane. Zatem rozmowa wtedy jeszcze telefoniczna, nie zoomowa, z wielkim saksofonistą. Dzisiaj zabrzmi w całości, przetykana różnymi ilustracjami muzycznymi. Zajmie nam to pewnie mniej więcej 40 minut, a później będziemy rozmawiać o Sonnym Rollinsie i słuchać jego muzyki, również tej napisanej przez niego, a wykonanej przez innych artystów. Taki wątek też się pojawi, to jest, tak, myślę, ciekawe, jako kompozytor Sonny Rollins też ma miejsce w historii jazzu. Zacznijmy od płyty, która została nagrana 70 lat temu, to jest możliwe? No tak, 56 rok, Tour de Force.

0: Jej, chyba tak należy to przeczytać. Pierwszy utwór z albumu Tour de Force, oficyna Prestige, numer katalogowy 7126. Skład Kenny Drew na fortepianie. O tych pianistach, bądź ich braku, dzisiaj trochę będzie Son Rollins opowiadał. George Morrow na kontrabasie, a na perkusji Max Roach.
1: Tak, a propos tych pianistów, to jeszcze chciałem na marginesie powiedzieć. Nie wiem, czy państwo zauważyli w ostatnich frazach solówki w tym utworze. Mam wrażenie, że Sonny Rollins zacytował Bemsha Swing Theloniusa Monka. Być może to tylko moje wrażenie, ale mam nadzieję, że Sonnego Rollinsa z Monkiem też dzisiaj uda nam się jeszcze posłuchać.
0: Ale obszernie muzykę Sonnego Rollinsa zaprezentujemy jednak, jak zapowiadaliśmy, w drugiej części audycji, bo dziś no, żegnamy tego wyjątkowego muzyka powrotem do wywiadu. To już powiedzieliśmy, nagranego przed koncertem we Wrocławiu na Jazztopadzie, który odbył się w 2011 roku. Więc 15 lat temu połączyliśmy się z Sonnym Rollinsem. No i co? Zaczynajmy wobec tego. Sonny Rollins.
2: W latach 40. nowicjuszom na scenie jazzowej organizowano coś na kształt chrztu bojowego. Delikwenci mieli wykonać w szybkich tempach trudne standardy jazzowe z zaskakującymi zwrotami harmonicznymi. Zdawał pan taki jazzowy egzamin?
3: Well, I had to know a lot of songs, that's right. I wouldn't say necessarily in the fast tempo, but we had to know a lot of.
4: Z pewnością musiałem znać mnóstwo kawałków, żeby się odnaleźć, to fakt.

0: Zresztą niekoniecznie szybkich. Tak, znajomość piosenek, które później zaczęto nazywać standardami, była podstawą. Miałem szczęście, że jeszcze jako dzieciak pasjami chodziłem do kina i słuchałem radia, więc standardy przyswoiłem sobie naturalnie i znam je niejako od zawsze.
1: A czy jest jakiś standard, którego pan nie lubi i nie grywa?
0: Raczej nie. Oczywiście po pewnym czasie wykonywany często utwór może obrzydnąć, ale po kilku miesiącach czy latach przerwy dany kawałek znów zaczyna ci się podobać. O żadnym utworze nie odważyłbym się powiedzieć, że go nie lubię. Wszystko zmienia się z czasem.
2: I always find out I like it again later, so.
1: Z pańskiej dyskografii wynika, że chętnie pracuje pan albo w składach bez instrumentu harmonicznego, albo z gitarą lub ewentualnie wibrafonem. Można by wysnuć wniosek, że woli pan, kiedy warstwę harmoniczną budują instrumenty o brzmieniu delikatniejszym niż fortepian.
3: Behind or below your solo playing. Am I right?
2: Well, you know, I think that a piano is such a dominating instrument that it's. I had a very good piano player with me one time. I remember.
0: Faktycznie, uważam fortepian za zbyt dominujący. Miałem kiedyś w zespole bardzo dobrego pianistę i pamiętam, że na próby przed koncertami przychodził zawsze przede mną, rozgrzewał się z resztą zespołu i grał tak gęsto, że miałem wrażenie, jakby odbierał mi całą muzykę. Nie lubię grać z innym dominującym instrumentem, bo podczas improwizacji tworzę własne struktury harmoniczne. Z pianistą to trudne, bo fortepian daje błyskawiczny dostęp do wszystkich dźwięków. Właśnie z tego powodu lubię tria z kontrabasem i perkusją lub kwartety z gitarą, która pełni podobną rolę do fortepianu, ale nie jest tak dominująca. Dobry gitarzysta może ubarwić muzykę, dodać coś od siebie, ale zazwyczaj nie przeszkadza.
2: Guitar is the instrument which is a little bit close to the piano, but it's not as dominating. So I use guitar sometimes. It's a little bit. If I have a good guitar player, then he can add something else for the coloration and things like that. So I use guitars. It's much easier than a piano for me.
1: Jak w takim razie wspomina pan współpracę z Theloniusem Monkiem? Miles Davis powiedział kiedyś, że Monk niezbyt dobrze akompaniował dęciakom.
4: Monk didn't really know how to play under the horn players.
2: Well, I didn't really think about that when I was playing with Monk. There were so many other things to think about.
0: Naprawdę, kiedy grałem z Monkiem, nie miałem czasu na myślenie o takich rzeczach. Było mnóstwo innych rzeczy do przemyślenia. Po pierwsze, jego muzyka najczęściej jest trudna w sensie wykonawczym, a po drugie, Monk był wspaniałą postacią i uszczęśliwiał mnie sam fakt, że mogłem z nim grać. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że mógłbym porównywać go do Tommy'ego Flanagana, czy Buda Powella, czy innych pianistów uważanych za lepszych akompaniatorów. Gra z Monkiem otwierała przede mną takie możliwości, że myśl o graniu z kimś, kto być może lepiej podgrywa dęciakom, nie mogła przejść mi przez głowę. Wiecie, Miles lubił czasem rzucić taki ostry tekst, ale mnie osobiście nic nie przeszkadzało w grze Monka.
2: That's Miles's, you know, Miles likes to talk about a lot of stuff like that. But for me, it didn't bother me playing. I appreciated playing with Monk.
4: Sure. Do you remember?
1: A pamięta pan może, w jakich okolicznościach powstał utwór Olio?
2: Well, it's just a.
0: Trudno mi przypomnieć sobie konkretną sytuację. Wydaje mi się, że byłem wtedy jeszcze w koledżu.
2: Wrote it one time when I was away in college. I wrote it.

0: roku 1954 w studiu Boba Weinstocka zgromadził się taki oto skład. Miles Davis na trąbce, Sonny Rollins na saksofonie tenorowym, Horace Silver na fortepianie, Percy Heath na kontrabasie i Kenny Clarke na perkusji. To był utwór Olio, o którym wcześniej Sonny Rollins przez chwileczkę opowiadał. Fragment albumu Back's Groove Milesa Davisa.
1: Dziś w Nocnej Strefie w programie drugim Polskiego Radia żegnamy zmarłego dwa dni temu Sonnego Rollinsa, wielkiego amerykańskiego saksofonistę. Giganta saksofonu, współtwórcę nowoczesnego jazzu. Tak sobie chodzimy różnymi tropami po jego biografii, dyskografii. Rzeczy ważne, ciekawostki. Druga część rozmowy nagranej kilkanaście lat temu z Rollinsem przed nami.
2: Zapadła panu w pamięć jakaś interpretacja pańskiej muzyki? Do naszych ulubionych należą wersje Davida Eswera, Kena Vandermarka, niektóre nagrania Branforda Marsalisa. Ma pan jakieś swoje ulubione?
3: Branford's interpretation of your music.
4: Oh yeah.
3: Do you have any favorite?
1: Nie, za każdym razem, kiedy któryś ze współczesnych muzyków sięga po moje utwory, czuję się zaszczycony, więc w pewnym sensie wszystkie są ulubione. Sam fakt, że ktoś zwraca uwagę na ten materiał, robi na mnie wrażenie. Czuję to za każdym razem, kiedy słyszę jakąś interpretację.
2: Miał pan okazję pracować z najlepszymi producentami. Orinem Kipniusem, Bobem Thielem, Rudim Van Gelderem, Bobem Weinstockiem.
3: Weinstock and so on.
4: George Avakian.
3: Yeah.
2: Właśnie. Z kim pracowało się najlepiej?
4: The thing about it is that all of these people always gave me the freedom to operate more or less on my own. See,
1: Cóż, sprawa polega na tym, że wszyscy, których wymieniliście, dawali mi w zasadzie pełną swobodę działania. Oczywiście zajmowali stanowisko producentów, ale de facto ja produkowałem własne płyty. Wybierałem i aranżowałem muzykę, dobierałem składy i tak dalej. Żaden z wymienionych producentów nie proponował mi ani repertuaru, ani muzyków.
4: So I would say they were all okay. All of those guys were okay to me. Mm-hmm. But in the reality, I was my own producer because no one came to me and said, "Well, here, let's do this song or let's use this musician," anything like that. Mm-hmm. I did all of that myself.
2: Do historii przeszły nie tylko pańskie nagrania, ale także okładki niektórych albumów. Ma pan jakąś ulubioną? Sam lubię dość zabawne zdjęcie w kowbojskim kapeluszu z Way Out West.
3: Like for example this with a cowboy hat.
4: Right, that was very famous, yeah.
1: Tak, to dość znana okładka. Ale ja najbardziej lubię front płyty Live at the Village Vanguard.
4: A Night at the Village Vanguard.
2: Mm-hmm. I'd like to ask you about the
1: Z pańskiej dyskografii wszyscy fani jazzu znają takie albumy jak Saksofon Colossus, The Bridge i oczywiście kilka innych, ale my bardzo żałujemy, że w tym jazzowym kanonie nie znalazły się albumy nagrane w kwartecie z Donem Cherrym, Billym Higginsem i Henrym Grimesem lub Bobem Crenshawem na kontrabasie.
2: Those two are underrated albums. Okay. Do you agree with me?
4: Well,
2: because everyone knows Saxophone Colossus, The Bridge and stuff with harmonic instruments, there is something like that.
4: Right. I agree with you. Mm-hmm. I agree with you, yes.
1: Zgadzam się z wami. Uwielbiałem ten zespół z Donem, Billym, Henrym albo Bobem. To był kawał dobrej, kreatywnej muzyki, a właśnie taką lubię grać najbardziej.
4: Really good creative music, and that's the type of music I like to play, yeah.
0: Sonny Rollins, druga część rozmowy za nami. Nie wiem, czy państwo zwracają uwagę między innymi na to, co przykuło po latach moją uwagę.

0: tej rozmowie, na niezwykłą pokorę, jaką charakteryzuje się Sonny Rollins. Jeden z największych muzyków jazzowych wszechczasów. Mówi, że cieszy się i czuje wdzięczność, kiedy ktokolwiek sięga po jego kompozycję. No proszę państwa. Teraz my sięgamy po album East Broadway Rundown.
1: Nie do końca ten skład, o którym mówiliśmy.
0: No ale chyba nie gorszy. Sonny Rollins na saksofonie tenorowym, Freddie Hubbard na trąbce, Jimmy Garrison na kontrabasie i Elvin Jones na perkusji.

0: Sonny Rollins, Freddie Hubbard, Jimmy Garrison i Elvin Jones. Fragment utworu East Broadway Rundown.
1: Wracamy do wywiadu z Sonnym Rollinsem.
0: Przed momentem wspomnieliśmy basistę Boba Crenshaw'a. Pańska współpraca z nim musi opierać się na jakiejś wyjątkowej zasadzie, skoro grywacie ze sobą już od pół wieku.
2: Well, he's a bassist who's very popular in New York over the years, plays with...
1: Bob Crenshaw miał i ma bardzo silną pozycję w Nowym Jorku. Grywał ze wszystkimi. Moglibyście wymienić nazwisko dowolnego muzyka i być niemal pewni, że Bob z nim grał. Ja sam zacząłem go zapraszać chyba w 1959 roku, a pierwszym wspólnym nagraniem jest album The Bridge, zarejestrowany w 1961.
0: Co pan najbardziej ceni w jego grze?
2: Well, you know, I had a style of a calypso.
1: Mój styl opierał się na połączeniu muzyki calypso i jazzu straight ahead, a Bob dobrze sobie radził z oboma idiomami, dlatego chętnie go zapraszałem.
2: Enjoyed using him because those were the two elements of my style that I used to concentrate on.
0: Skoro padło słowo calypso, zdarza się panu oglądać ludzi tańczących do pańskiej muzyki?
2: Oh, yes, that's how I...
1: Oczywiście, zaczynaliśmy grając do tańca, a nie dla ludzi siedzących i w skupieniu chłonących nuty.
2: We didn't begin playing for a bunch of people sitting up quietly watching us and taking notes. We played, when I started out, we played for dances. We played in people for a dance. People would get up and start dancing. Yeah.
3: Now, do you think it became better?
0: Uważa pan, że dzięki temu doświadczeniu jest pan lepszym muzykiem?
2: I do, yes, because I like...
1: Zdecydowanie tak, bo lubiłem obserwować interakcje między muzyką a tańcem. To ważna rzecz. Nawiasem mówiąc, nawet dziś zdarza się, że na moich koncertach ludzie podrywają się do tańca.
0: Może to głupie pytanie, ale lubił pan tańczyć?
3: Do you like to dance?
2: Yeah,
1: owszem.
3: To what kind of music?
0: Do jakiej muzyki?
2: Well, all kinds of music.
1: W zasadzie do każdej, ale nie byłem w tym szczególnie dobry.
2: I'm not very good, though.
4: Okay. Have you been to St. Thomas?
2: Yeah.
0: Odwiedził pan kiedyś wyspę St. Thomas na Morzu Karaibskim, skąd pochodzą pańscy rodzice?
1: Tak, byłem tam.
2: You know, when I went there, it's been,
1: w okresie, kiedy tam dorastałem, wyspa była już mocno skomercjalizowana. To zupełnie inne miejsce niż w czasach dzieciństwa mojej mamy. Dawniej na wyspie były tylko dwie ulice, Up Street i Down Street. Dzisiaj wszystko wygląda inaczej. Do portu nieustannie zawijają statki z turystami, którzy wysiadają i ruszają na zakupy w snobistycznych butikach.
2: Very commercial place. These boats come in and they people get off and they go into town and shop and have all these fancy stores. So it's much different. It's much different now.

0: Cała trajektoria tego utworu jest niesamowita, od tego przyczajonego latynoskiego rytmu calypso. Później to się otwiera w taką swingową maszynerię, żeby zamknąć się z powrotem w tym latynoskim pudełeczku. Saint Thomas, pierwszy utwór z płyty Saxophone Colossus, Sonny Rollins, Tommy Flanagan na fortepianie, Doug Watkins na kontrabasie i Max Roach na perkusji. 56 rok.
1: Klasyczna płyta. Teraz muszę z małe sprostowanie, muszę sprostować samego siebie, bo przetłumaczyliśmy ten fragment dobrze. Nie wiem, dlaczego przeczytałem go źle. Mianowicie, kiedy Sonny Rollins opowiadał o swoim pobycie na wyspie St. Thomas, wyspie swojej matki na Morzu Karaibskim, pojawiło się tutaj wyrażenie, że dorastał tam. To nie jest prawda. Po prostu dotarł w pewnym momencie na wyspę i wtedy już ujrzał, że wygląda na zupełnie inaczej niż w opowieściach swojej mamy. Żeby nie było, dorastał w Stanach Zjednoczonych, nie na Karaibach, ale oczywiście ta karaibska dusza. To jest oczywiste, udowodnił to w swojej muzyce. St. Thomas to jedno, Don't Stop the Carnival. No, kto wie, może dzisiaj zabrzmi drugi taki klasyk. Drugi taki karaibski klasyk calypso. Teraz jeszcze wracamy do wywiadu z Sonnym Rollinsem. No, tutaj pojawią się duże nazwiska w tej części wypowiedzi. Sonny Rollins.
2: With John Coltrane, you probably are...
3: Jest pan uznawany wraz z Johnem Coltrane'em za największego tenorzystę nowoczesnego jazzu. Ale o ile 80% młodych saksofonistów stara się naśladować Coltrane'a, o tyle prawie nikt nie kopiuje Sonnego Rollinsa. Może pański styl jest po prostu niepodrabialny?
2: Copy your style, Sonny Rollins style. I don't know why. Do you have any explanation?
4: Well, because I think I'm more unorthodox.
1: Cóż, myślę, że odpowiedzi należy szukać w niekonwencjonalności mojej gry. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy podczas improwizacji, nawet ja sam. Trudno skopiować taki rodzaj grania.
3: Faktycznie nie można powiedzieć, co zdarzy się, gdy gra pan solo.
2: The only thing you can predict is that something unpredictable will happen. So my question is,
3: może jedyną rzeczą, której możemy się spodziewać, jest niespodzianka. Co dzieje się w głowie Sonnego Rollinsa podczas gry?
4: Well, you know, I try to have an empty brain. You know, so a lot of people say, well, gee, Sonny, you have an empty brain anyway, but I try to have a...
1: Staram się wyczyścić swój umysł. Nawiasem mówiąc, wielu ludzi by mówi mi, Sonny, przecież ty i tak masz pusto w głowie. Niemniej staram się wychodzić na scenę z czystym umysłem, żeby pozwolić muzyce grać się samej. Nie muszę myśleć. Właściwie to nie da się myśleć i grać jazzu. No dobrze, mogę mówić tylko za siebie. Ja nie potrafię grać, myśląc o tym, co powinienem zrobić. Muzyka toczy się zbyt szybko.

0: To, co pan mówi, brzmi jak definicja medytacji.
1: Aha.
0: Bo w pewnym sensie muzyka jest medytacją. Właśnie to chcę osiągnąć, zachować w głowie pewną pustkę i pozwolić muzyce się toczyć. Nie chcę o czymkolwiek myśleć. Im mniej będę myślał, tym lepiej zabrzmie. Więc może pytanie powinno brzmieć, jakie emocje towarzyszą panu podczas gry? Szczęście, ekscytacja? To dobre pytanie. W zasadzie to nie wiem, co czuję. Owszem, pojawia się też szczęście, pojawia ekscytacja, jak to w życiu, albo raczej jak we śnie, nagle pewne emocje przychodzą. Nie wiadomo skąd, jak i po co. Nie wiem, jak opisać tę emocjonalną mieszankę.
1: We don't know when, we don't know where, we don't know why. I don't know how to describe the different emotions.
0: A czy może przyśnił się panu kiedyś jakiś motyw muzyczny?
1: No.
0: Nie, nic takiego się nie zdarzyło.
2: Okay. I've read many interviews with you and the word limitations.
0: W wielu wywiadach mówi pan o swoich ograniczeniach, jako instrumentalisty, jako muzyka w ogóle. To dość dziwne, jak na kogoś, kto jest jednym z najmocniejszych improwizatorów w historii muzyki. Naprawdę jest coś, czego nie potrafi pan zagrać? Tak szczerze. Sam nie wiem. Cały czas staram się wkraczać na niezbadane tereny i wiem, że ten niezbadany obszar wciąż jest ogromny. Istnieją kombinacje nut, brzmień, rytmów i harmonii, które zabrzmią jak objawienie i dla mnie, i dla słuchaczy. One tylko czekają, żeby je zagrać. Można tylko mieć nadzieję, że w pewnym momencie w tajemniczy sposób wypłyną podczas gry. Moim zadaniem jest tak przygotować się, żeby móc zagrać je w każdej chwili. Mogę ćwiczyć, pracować nad techniką, nabyć wszelkie niezbędne umiejętności. To być może pozwoli mi na zagranie tych najbardziej odkrywczych i głębokich kombinacji dźwięków. Tylko tyle można zrobić.
1: All of the things necessary to do the technical skills you have to acquire, and then once you do that, just hope that you'll be able to put it all together in combinations which will be, you know, will have revelatory. They'll be revealing something profound. That's the only thing that we can do.

0: Sonny Rollins na tenorze, Jim Hall na gitarze, Bob Crenshaw na kontrabasie i Ben Reilly na perkusji. Jedna czy kolejna z klasycznych płyt Sonny'ego Rollinsa, The Bridge i utwór tytułowy, rok 1962.
1: A przed nami jeszcze ostatnia część wywiadu z Sonnym Rollinsem przeprowadzona, przypomnijmy, 15 lat temu przed koncertem artysty we Wrocławiu na festiwalu Jazztopad.
0: Widzieliśmy pański koncert w Warszawie jakiś czas temu. Na scenę wszedł pan jako 70-kilkulatek, a kiedy wziął pan do ręki saksofon, nastąpiło przeistoczenie i nagle znów miał pan 30 lat. Skąd w panu tyle siły?

0: Well, this is a question which I cannot answer. I wish I could answer it, but...
1: Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, ale nie potrafię. Wiadomo, nie powinno się palić papierosów, więc nie palę. Jeśli codziennie grasz na saksofonie, regularne palenie odbiera ci całą energię. Zdrowy tryb życia jest jakimś wytłumaczeniem.
0: You can't smoke cigarettes every night. It's going to take away your energy. So I guess you could say that. Well, he's a guy that tries to live a healthy life so that he'll be strong enough, you know.
2: No dobrze, ale trudno mi wyobrazić sobie na przykład prawnika, któremu praca daje tyle energii. Może to muzyka jest źródłem mocy.
0: Yes, I think the arts are really... special. I'm very fortunate that I was born an artist.
1: Oczywiście, sztuka jest czymś wyjątkowym. Urodziłem się artystą i jestem za to głęboko wdzięczny losowi. Uważam za wielki dar możliwość wyrażania najgłębszych intuicji o niewiadomym, o tym, skąd pochodzimy i siłach wyższych. Może nie jesteście tego świadomi, ale muzyk wyraża także tego rodzaju ideę. Cieszę się, że dane mi było życie muzyka.
0: Ideas about the unknown, where we came from, and these things, higher powers. You have no idea, but being an artist, you have an opportunity to try to express them, and I'm grateful that this was my lifetime. I was born an artist. Mm-hmm.
2: Czy w takim razie muzyk jest dla pana czymś w rodzaju medium między wyższą rzeczywistością a słuchaczami?
1: Tego nie powiedziałem. Co z muzyki wyniosą słuchacze, to już ich sprawa. Nie potrafię powiedzieć, jak wpływa moja gra na publiczność, chyba że ktoś wcześniej podzieli się swoimi wrażeniami. Ja staram się dotrzeć w muzyce do magicznych miejsc, ale moje doświadczenia nie są doświadczeniami słuchaczy.
0: Reach a more profound place myself, but for what they get out of it, I don't know. That's their experience.
3: I'd like to ask you about.
2: Istnieje bardzo znane zdjęcie zwane Day in Harlem z 1958 roku, przedstawiające grupę kilkudziesięciu muzyków jazzowych na schodach w Harlemie. Wyglądacie jak jedna wielka rodzina, choć przecież konkurencja na przykład między saksofonistami musiała być olbrzymia. Czuł pan wtedy jakąś presję z tym związaną?
0: Well, there's always a history of that kind of tradition. That's sort of traditional. It's okay in a sense. It's demeaning in another sense because it's.
1: Oczywiście tradycja współzawodnictwa ma w jazzie długą historię. Z jednej strony niesie w sobie coś pozytywnego, a z drugiej uwłacza muzyce. Sprowadzanie muzyki do sportowych metafor jest dość poniżające dla naszej sztuki, odziera ją z istotnych wartości. W związku z tym niespecjalnie podoba mi się redukowanie muzyki do współzawodnictwa. Wolę patrzeć na sztukę jak na wspaniałe drzewo, z którego pnia wyrasta cała masa różnych od siebie odgałęzień. Muzycy stosują odmienne patenty, mają różne style, a jednak są częścią owego drzewa. To społeczeństwo zmusza nas do ujmowania sztuki przez pryzmat sportowych porównań.
0: Extensions on the tree. There's always different patterns, different styles and everything. They're all part of that wonderful tree. So I rather look at it like that. I think that's a more comprehensive way. But society, in a reductive manner, I might add, would force you to think of it more in this other metaphors, sports metaphors, etc.
2: A w jakim klubie z czasów złotej ery bopu lubił pan grać najbardziej?
1: Który był z nich najlepszy? Chyba Village Vanguard.
2: A dlaczego?
0: Well, there was a,

0: z powodu świetnej atmosfery. Klub był dość niewielki, co wytwarzało dość intymny nastrój. Wszyscy wyczuwali jakiś rodzaj dobrych wibracji powodujących, że dawałeś z siebie wszystko, a przez lata zagrali tam najwięksi. Tak, mój wybór to Village Vanguard.
1: Just seems to

0: Wszyscy znają historię pańskich ćwiczeń na moście Williamsburg. Podobno pewien dziennikarz bardzo szybko ją opisał, czy po publikacji ludzie zaczęli przychodzić na Williamsburg Bridge specjalnie po to, by pana posłuchać? Nie, artykuł z tą historią ukazał się wkrótce po tym, jak sam przestałem przychodzić tam. A wcześniej nigdy nie miałem problemów z gapiami. Dziękujemy za wywiad. Do zobaczenia na koncercie.
1: See you on the concert tomorrow.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Dobrej nocy.
2: Thank you. Good night.
3: Celowo pozostała ta końcówka. Wywiad sprzed 15 lat. Po raz drugi był gościem rozmów improwizowanych Sony Rollins, można tak powiedzieć.
0: Tak jest. Zamykamy rozmowy improwizowane. Dodajmy jeszcze, że za tydzień ten wywiad zapowiadany przez nas przed tygodniem, no ale okoliczności niezwykłe. Angelika Nieścier będzie gościnią rozmów improwizowanych w przyszłą środę, a teraz już do pierwszej słuchamy Sonego Rollinsa i zastanawiamy się, na czym jego wielkość polegała, chociaż no, powiedzmy sobie szczerze, 3 sekundy chyba wystarczą, żeby to było oczywiste. Muzyki oczywiście. Prezentujemy Państwu teraz do pierwszej naszych z różnych względów ulubione, czy najciekawsze nagrania z dyskografii gigantycznej Sonego Rollinsa, która rozpoczęła się w 1949 roku. No to są pradzieje, bo tutaj mówimy i będziemy jeszcze mówić przede wszystkim o Rollinsie jako improwizatorze, saksofoniście, no ale jego rola taka stylotwórcza też przecież była istotna, no bo był jednym z najważniejszych muzyków tego stylu, który wtedy się rodził dopiero, nabierał kształtów, form, czyli bebopu.
3: No i stworzył też sporo materiału, na którym po prostu szlify zdobywają kolejne pokolenia studentów uczelni jazzowych na całym świecie.
0: Otóż tak, ja mam taki ulubiony utwór, jeden z najbardziej ulubionych utworów Sonego Rollinsa, który często prezentuję i opowiadam o nim, no ale co zrobić, zrobię to po raz kolejny. To jest kompozycja Milesa Davisa, taka sesja dla wytwórni Prestige z 1951 roku. Sesja Sonego Rollinsa, jego zespołu.
3: Jego kwartetu.
0: Tak, Percy Heath. No tutaj był jeszcze kwintet, w pewnym momencie Benny Green na paru utworach. Percy Heath na kontrabasie, Roy Hines, co za nazwiska, Roy Hines na perkusji, rzecz jasna. No i na fortepianie grał John Lewis, ale z jakichś powodów musiał opuścić tę sesję. No często tacy muzycy mieli kilka nagrań jednocześnie niemalże. No i co było robić? Miles Davis, który grał tutaj na trąbce, zasiadł do fortepianu, a ponieważ harmonię miał w małym palcu, a pianistą był przynajmniej niezłym, jak państwo się przekonają, to wykonał ten utwór, no, swoją własną kompozycję. Znał przecież bardzo dobrze. Rok, jak wspomniałem, 51, co oznacza, że Miles w chwili nagrania tego utworu miał lat ile? 25. Sonny Rollins 21.

0: Jedno z pierwszych wczesnych nagrań Sonnego Rollinsa. Rok 1951. Roy Haynes na perkusji, Percy Heath na kontrabasie, Miles Davis na fortepianie w zastępstwie za Johna Lewisa. No i na saksofonie tenorowym Sonny Rollins. Miles Davis, o którym opowiadał Sonny Rollins Państwu przed chwilą, który lubił powiedzieć od czasu do czasu coś może niemiłego, ostrego o innych muzykach. No, o muzykach Sonnego Rollinsa nie oszczędził. Miał swoją dość wyrazistą opinię na temat tej słynnej zmiany stylu pod wpływem Coltrane'a na przełomie od 50-tych, 60-tych po 60-tym, powiedzmy pierwszym, drugim, trzecim roku. Cytuję, Rollins porzucił swój piękny, subtelny styl i wrócił do łopaty, stwierdził Miles Davis. Rozumiem, co miał na myśli, chociaż ten styl określony w ten sposób przez Milesa też jest przecież pięknym graniem na saksofonie, chociaż faktycznie trochę innym. Dla moich absolutnie ulubionych albumów należą te faktycznie z lat 50., z tego czasu, kiedy Miles też komplementował Sonnego Rollinsa i wspomina w swojej autobiografii o tym, że niektórzy twierdzili, że do Charlie'ego Parkera zbliżył się tylko jeden muzyk i był to Sonny Rollins. Miles mówił, no powiem jedno, był blisko. A to wie i komplement.
1: Pozostajemy w tej chwalebnej dekadzie w latach 50. W 51. u Sonnego Rollinsa na fortepianie zagrał Miles Davis, a 5 lat później, w roku 1956, Sonny Rollins wystąpił u wielkiego pianisty Theloniusa Monka podczas sesji albumu Brilliant Corners w ramach sekstetu. Sporo Sonny Rollins opowiadał o graniu z Theloniusem Monkiem. Podajmy teraz skład, a potem posłuchamy kompozycji Bemsza Swing. Sonny Rollins na saksofonie tenorowym, Clark Terry na trąbce, Ernie Henry na alcie, Thelonious Monk na fortepianie, Oscar Pettiford na kontrabasie i Max Roach na perkusji.

0: sextet Theloniusa Monka w składzie Clark Terry na trąbce, Ernie Henry i Sonny Rollins na saksofonach, Thelonious Monk na fortepianie, Oscar Pettiford na kontrabasie, a Max Roach na zestawie perkusyjnym wzbogaconym, jak państwo słyszeli, o kotły.
1: Niesamowicie to brzmiało. Zostajemy jeszcze w tej złotej erze, lata 50. Sonny Rollins jako improwizator, taki temat. No bo tak, oprócz tych epizodów całkiem sporych grania muzyki free, Sonny Rollins zasadniczo pozostaje na gruncie jazzu opartego na harmoniach. Jest fantastycznym harmonikiem, ale chyba jednak nie tylko o to mu chodzi, a moim zdaniem nawet nie głównie o harmonię mu chodzi. To jest genialny, jeden z najwybitniejszych w historii jazzu, improwizator motywiczny. To jak podchodzi do frazy, jak ją szatkuje, jak ją rozciąga, ugniata, wraca, rozmawia sam z sobą, to jest, tak, to są rzeczy nieprawdopodobne. Oczywiście.
0: Trochę sprawia wrażenie momentami, jakby chciał wysiąść z pociągu o nazwie Harmonia i sprawdzić, czy zdąży do niego wsiąść z powrotem.
1: No tak, i oczywiście to wszystko ma podstawę w jakimś absolutnie niezwykłym przygotowaniu warsztatowym. To może są takie rzeczy oczywiste, no ale to gdzieś przekracza ludzkie pojęcie. To nagranie, które zabrzmi za moment, wrócimy do płyty Tour de Force, 56 rok. Coltrane już był gdzieś tam w okolicy, ale on jeszcze uczył się grać w ten sposób. Wtedy na saksofonie tenorowym numerem jeden był Sonny Rollins, który tutaj jest tak pewny siebie, gra tak bezczelnie, brawurowo, że no, jest absolutnie jedyny w swoim rodzaju. Tutaj tytuł oddaje trochę charakter gry samego Rollinsa w może drobnym fragmencie, bo całość ma 9 minut. Be quick, Sonny Rollins.

0: nieprawdopodobna sprawność warsztatowa. Właściwie obelga zwrócić na to uwagę. Przede wszystkim inwencja jako saksofonisty improwizatora Sonnego Rollinsa w utworze Be Quick. Partnerzy Kenny Drew na fortepianie, George Morrow na kontrabasie, Max Roach na perkusji. Po raz drugi dzisiaj słuchaliśmy płyty Tour de Force, Oficyna Prestige.
1: Nie wiem, czy państwo zwrócili na to uwagę, ale Sonny Rollins wydaje mi się jest jednym pośród tych wielkich saksofonistów w historii jazzu, jednym z najmocniej związanych z jednym rejestrem saksofonu. To jest taki człowiek tenor, bardzo mocno. O ile wielu gigantów, od Coltrane'a po Michaela Breckera, to tam tenor z sopranem był łączony, albo dochodziły inne instrumenty stroikowe, czy też klarnet na przykład. O tyle Sonny Rollins kojarzy się jednak prawie wyłącznie jako saksofonista tenorowy. Tymczasem zdarzało mu się sięgać po sopran. Nieczęsto i chyba się tym nieszczególnie jakoś chwalił, ale takie nagrania istnieją, można je odnaleźć. Sięgamy teraz po album z 1972 roku. Album zatytułowany Next Album. Grają na nim Sonny Rollins, George Cables na fortepianie i fortepianie elektrycznym, Bob Crenshaw na basie, Jack DeJohnette na perkusji, David Lee na perkusji i Arthur Jenkins na kongach. I słuchamy utworu pod tytułem Poinciana we fragmencie.

0: Standard Poinciana z Sonnym Rollinsem na saksofonie sopranowym. To był fragment płyty Next Album z 72 roku.
1: Album też jest istotny w historii dyskografii Sonnego Rollinsa. To jest pierwszy, o ile się nie mylę, z wydany przez oficynę Milestone, z którą to związał się właściwie prawie do końca. Chyba tylko ostatni, taki zupełnie ostatni z album został wydany przez MRC, zdaje się. Tak, teraz proszę państwa, posłuchamy muzyki Sonnego Rollinsa w wykonaniu nie Sonnego Rollinsa. Wspominaliśmy o tym w tym wywiadzie sprzed 15 lat. Są bardzo ciekawe. No to są oczywiste rzeczy, bo takie utwory jak St. Thomas, Don't Stop the Carnival, czy te starsze, O'Leo, to są wielkie klasyki. Tak, tych wykonań jest bardzo dużo. No, Miles Davis przecież kochał O'Leo grać już trochę później w takim stylu, no, prawie że free z Wayne'em Shorterem w słynnym kwintecie. Ja lubię wersję późniejszą, zupełnie mainstreamową gitarzystę Mike'a Sterna, no, ale wszystkiego nie posłuchamy, a no wypada jednak posłuchać tenorzystów, bo sam Sonny Rollins mówił, jak to trudno innym saksofonistom grać w jego stylu, bo jest tak on nieortodoksyjny, nieprzewidywalny. Sprawdźmy, jak udało się innym. Sławek Pezda wcielił się na swojej płycie Tribute to Tenor Legends z 2022 roku w między innymi Janusza Moniaka, Wayne'a Shortera, Johna Coltrane'a, Alberta Eilera, Ferro Saundersa i Sonnego Rollinsa.

0: Son Rollins Medley, składanka tematów samego Rollinsa w wykonaniu zespołu, kwartetu Sławka Pezdy, który wystąpił na saksofonie tenorowym, rzecz jasna, na fortepianie Mateusz Gawęda, Alan Wykpisz na kontrabasie, bardzo treściwe, ciekawe solo i Grzegorz Pałka na perkusji. Płyta z 2022 roku, Tribute to Tenor Legends.
1: No i właśnie sobie uświadomiłem, że w ostatnich minutach tego utworu Sławka Pezdy po raz pierwszy dzisiejszego wieczoru wybrzmiał temat Doxy, jeden z najbardziej znanych tematów Sonnego Rollinsa. Doxy, którą wielu polskich fanów jazzu poznało najpierw w wersji Stanisława Sojki z płyty Blue Blula. Takie to były czasy. Drugi hołd dzisiejszego wieczoru. Sięgamy po płytę z 2006 roku. To jest album zawierający trzeci i czwarty wolumen cyklu Free Jazz Classics grupy Vandermark 5. Tutaj jest taki cykl zatytułowany przez Kena Vandermarka Six for Rollins, a wśród tych sześciu utworów, które panowie wybrali, jest kompozycja Freedom Suite Part 2. Grają Ken Vandermark i Dave Rampis na saksofonach, Tim Daisy na perkusji, Kent Kessler na kontrabasie i Jeb Bishop na puzonie.

0: Freedom Suite Part 2, w ten sposób Vandermark 5 oddawali hołd Sonnemu Rollinsowi w 2006 roku.
1: A my oddaliśmy mu hołd i pożegnaliśmy dzisiaj, dwa dni po jego śmierci. W wieku 95 lat odszedł jeden z najwybitniejszych muzyków w historii jazzu, jeden z największych saksofonistów, improwizatorów tej muzyki.
0: No i zostawiamy Państwa na koniec z przesłaniem od Sonnego Rollinsa. Don't stop the carnival. Dobranoc.
1: Tomasz Gregorczyk
0: i Janusz Jabłoński.

Minęła pierwsza, słuchają Państwo Dwójki. Przed mikrofonem Monika Kopcik. Dziś w Fantazji Polskiej proponuję kompozycje, które powstawały w dialogu z kulturą francuską. Dialogu bardzo bliskim, bo wynikającym z pobytu twórców polskich w kręgach muzycznych Paryża. Rozpoczynamy od utworu La Vetrata Grażyny Pstrokońskiej-Navratil. Kompozytorka w styczniu 1978 roku wyjechała jako stypendystka rządu francuskiego do Paryża. Tam uzupełniała swoje studia, uczestnicząc w wykładach Pierre'a Bouleza i Oliviera Messiana w konserwatorium paryskim. Po powrocie Grażyny Pstrokońskiej-Navratil do Polski w 1979 roku powstała kompozycja na fortepian La Vetrata. Tytuł w języku włoskim oznacza witraż i aspekt wizualny to przecież jeden z najważniejszych elementów wyobraźni muzycznej kompozytorki. Gra świateł oraz kolorów pokazuje, jak bardzo wyobraźnia artystyczna Grażyny Pstrokońskiej-Navratil rezonuje z ideami francuskiej awangardy muzycznej spod znaku Messiana. La Vetrata na fortepian solo słuchamy interpretacji Grzegorza Biegasa.

La Vetrata, czyli dźwiękowy witraż Grażyny Pstrokońskiej Navratil. Dzisiejsza fantazja polska ma odsłonę polsko-francuską. Słuchamy kompozycji twórców, dla których istotne były pobyty we Francji i spotkania z postaciami paryskich kręgów muzycznych. Piotr Moss wyjechał do Francji po studiach kompozytorskich w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W połowie lat 70. kontynuował naukę pod kierunkiem Nadi Boulanger. Sięgamy po czwarty kwartet smyczkowy Piotra Mossa, zatytułowany Chagall, inspirowany postacią Marka Chagalla. Artystę znamy dziś pod tą francuską wersją imienia i nazwiska, ale urodził się jako Mojsze Chagallow na terenach obecnej Białorusi. Tę złożoną tożsamość Chagalla oddaje również kompozycja Piotra Mossa. Sam artysta tak charakteryzuje swój czwarty kwartet. Cytuję. Poszczególne części utworu nawiązują do wyodrębnianych przez historyków sztuki okresów w życiu Marka Chagalla. Początki w Rosji, pierwszy pobyt w Paryżu, rewolucja październikowa, drugi pobyt w Paryżu, a następnie w Ameryce, ostatnie lata w Paryżu. Choć moja muzyka nawiązuje do tych wydarzeń tylko pośrednio, w całkiem zresztą innej, achronologicznej kolejności, myślę, że te aluzje są dla słuchacza bardzo czytelne. W utworze nie mogło zabraknąć znanych i powtarzających się w twórczości malarza motywów, jak na przykład para kochanków, cyrk, wojna czy zdarzenia z życia rosyjskich Żydów. Znalazły one w mojej muzyce swe przetworzone odbicie. Tu koniec cytatu. Proszę zatem wsłuchać się w te muzyczne reminiscencje sztuki Chagalla w czwartym kwartecie smyczkowym Piotra Mossa. Zabrzmią kolejno części Andante, Allegro, Andantino, Allegro i finałowa część Moderato Dramatico. Słuchamy interpretacji kwartetu Opium. Agnieszka Marucha – skrzypce, Anna Szalińska – skrzypce, Magdalena Małecka-Wippich – altówka i Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela.

IV kwartet smyczkowy Chagall Piotra Mossa. Kompozycja z roku 2007 w interpretacji kwartetu Opium. Tak kończy się Fantazja Polska, dziś w odsłonie polsko-francuskiej. Monika Kopcik, do usłyszenia.

Dobry wieczór, minęła druga. Czas zatem na muzyczną noc Euroradia. Kłaniam się nisko, Andrzej Zieliński i zapraszam do godziny piątej. Dziś w drugiej części naszego spotkania muzyka współczesnego szkockiego kompozytora Jamesa Macmillana w wykonaniu Polaków oraz twórczość francuskiej kompozytorki doby romantyzmu Louise Farenc. To po godzinie czwartej. Zaczynamy jednak tradycyjnie naszą nocną audycję od koncertu. Tym razem będzie to wieczór pieśni. Dla pieśni kompozytor, który przed nami był tym, czym dla symfoniki był Ludwig van Beethoven, choć raczej powinniśmy go porównać do Haydna, jeżeli chodzi o liczbę dzieł, bo skomponował około 600 pieśni. Prekursor romantyzmu, zafascynowany Goethem, Franciszek Schubert, to on będzie naszym bohaterem. Jego pieśni w Muzeum Sztuki w Montrealu w ramach sezonu koncertowego Bergie Hall wykonało dwoje śpiewaków, brytyjska sopranistka Harriet Burns oraz nowozelandzki baryton Julian van Mellerts. Od tego drugiego rozpoczynamy. Wieczór z pieśnią Franciszka Schuberta.